To była Symfonia w kwadracie Stefana Kisielewskiego, utwór z 1978 roku. Grała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, dyrygował José María Florencio. A teraz Subgłębia nocy na fortepian, utwór Mateusza Ryczka. Gra Martyna Chmura, a słuchamy nagrania z koncertu laureatów 14. Konkursu Muzyki XX i XXI wieku dla młodych wykonawców, który odbył się w 2022 roku.

Martyna Chmura wykonała utwór Mateusza Ryczka Subgłębia nocy na fortepian. To było nagranie z koncertu laureatów 14 konkursu muzyki XX i XXI wieku dla młodych wykonawców, który odbył się w 2022 roku. Kilka dni temu Związek Kompozytorów Polskich ogłosił nazwiska laureatów nagród przyznawanych przez to stowarzyszenie kompozytorom, muzykologom, wykonawcom i osobom zasłużonym na polu promocji muzyki polskiej. Laureatką w dziedzinie kompozycji została Anna Zawadzka-Gołosz, artystka o ugruntowanej już pozycji w świecie muzyki, pedagog Krakowskiej Akademii Muzycznej. Recenzenci podkreślają umiejętność kompozytorki w kreowaniu nowych brzmień, ale bez sięgania po radykalne środki wyrazu. Oto koncert wiolonczelowy Zstępowanie Anny Zawadzkiej-Gołosz. Solista w tym utworze gra na dwóch wiolonczelach, jednej nastrojonej normalnie i drugiej ze skordaturą, czyli przestrojeniem strun. W tym przypadku dwie struny przestrojone są o ćwierć tonu. Normalnie nastrojona wiolonczela też gra czasami odległości mniejsze od pół tonu. To nie pierwsza w historii muzyki nowożytnej próba wyjścia poza system równomiernie temperowany i skalę dwunastotonową. Próba pozwalająca uzyskać niecodzienne efekty brzmieniowe. Partię solową w utworze Anny Zawadzkiej-Gołosz gra Bartosz Koziak, któremu utwór jest dedykowany. Towarzyszy mu Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach. Dyryguje Jacek Rogala. Słuchamy nagrania z 3. Festiwalu Prawykonań w Katowicach z roku 2009.

To był koncert wiolonczelowy Zstępowanie Anny Zawadzkiej-Gołosz. Partię solową wykonał Bartosz Koziak, któremu utwór jest dedykowany. Towarzyszyła mu Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Jacka Rogali. To było nagranie z trzeciego Festiwalu Prawykonań w Katowicach z roku 2009. Przypominamy, że Anna Zawadzka-Gołosz została tegoroczną laureatką Nagrody Związku Kompozytorów Polskich w dziedzinie kompozycji. Posłuchajmy teraz tria na skrzypce, klarnet i fortepian Eugeniusza Knapika. Grają Szymon Krzeszowiec skrzypce, Piotr Lato klarnet i Piotr Sałajczyk fortepian.

wybrzmiał utwór poemat, jak nazwano trio na skrzypce, klarnet i fortepian, Eugeniusza Knapika. Grali Szymon Krzeszowiec skrzypce, Piotr Lato klarnet i Piotr Sałajczyk fortepian. Wojciech Chałupka, kompozytor i saksofonista, mimo młodego wieku ma już wiele osiągnięć w obu dziedzinach swojej artystycznej aktywności. Dziś proponujemy utwór nie na saksofon, ale na akordeon i orkiestrę. Skomponowany w 2023 roku koncert został dedykowany znakomitemu akordeoniście Klaudiuszowi Baranowi. Jego też usłyszymy w partii solowej. Koncert na akordeon i orkiestrę symfoniczną Wojciecha Chałupki składa się z trzech części. Są to Allegro Maestoso, Tranquillissimo ma cantabile, Allegro con vigore. Klaudiuszowi Baranowi towarzyszy Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, którą dyryguje Rafał Janiak, a słuchamy nagrania z festiwalu Warszawskie Spotkania Muzyczne z 2025 roku.

To był koncert na akordeon i orkiestrę symfoniczną Wojciecha Chałupki. Na akordeonie grał Klaudiusz Baran. Towarzyszyła mu Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, którą dyrygował Rafał Janiak. To było nagranie z festiwalu Warszawskie Spotkania Muzyczne z 2025 roku. Umbre to z łaciny cienie. Tak zatytułował swój utwór na kwintet smyczkowy Andrzej Kwieciński, dowodząc, że materiał został wywiedziony ze struktury widma harmonicznego i rozpisany na 5 głosów. Oto wykonawcy. Tomasz Januchta kontrabas i Royal String Quartet w składzie Izabella Szałaj-Zimak skrzypce, Elwira Przybyłowska skrzypce, Marek Czech altówka i Michał Pepol wiolonczela.

Umbrę na kwintet smyczkowy Andrzeja Kwiecińskiego grali Tomasz Januchta kontrabas i Royal String Quartet w składzie Izabella Szałaj-Zimak skrzypce, Elwira Przybyłowska skrzypce, Marek Czech altówka i Michał Pepol wiolonczela. Powróćmy do nagrań orkiestry Amadeus. Oto Elegia IV Multifonia na orkiestrę smyczkową Michała Dobrzyńskiego. Orkiestrą kameralną Polskiego Radia Amadeus dyryguje Anna Duczmal-Bruss.

To była elegia czwarta, Multifonia, na orkiestrę smyczkową Michała Dobrzyńskiego. Orkiestrą kameralną Polskiego Radia Amadeus dyrygowała Anna Duczmar-Rus. Idea a torno na flet altowy, wiolonczele i fortepian Marcina Stańczyka wywodzi się z teorii powidoków Władysława Strzemińskiego. Ślady po oglądanym obrazie trwają długo pod powieką oka. Ślady po usłyszanej muzyce rezonują w wyobraźni, dźwięczą w uszach. Iwona Lindstedt, powołując się na komentarz kompozytora, twierdzi, że attorno jest szczególnym rodzajem powidoków po technice aleatoryzmu kontrolowanego i formie łańcuchowej Witolda Lutosławskiego. W attorno słychać także fragmenty wiersza Henri Michaux z daleka. Oto wykonawcy. Ewa Liebchen, fletaltowy, Anna Szmatola, wiolonczela, Tomasz Sośniak, fortepian.

Zdaje mi się, że krwi mojej palą chodzą gdzieś ze mnie. Słyszę ich kupiczne żale. Jak bijącej fontanny, ciągle bez tchnienia, ale na próżno.

Yeah.

Zbliżasz się z daleka, ty! Z daleka! Zneutralizowany! Sparaliżowany! Niech moje imię zatrze się w tobie! Niech moje rysy zmętnieją w tobie! Sparaliżowany! Niech ja cały z czerwca.

told you. Nigdy!

0: łuk wymierzony w twoje uszy. Żebyś nie zasnęła. Mrówki drepczące.
1: Drepczące.
0: Czołgi. Żebyś nie zasnęła.

zawsze.

To było Attorno na flet altowy, wiolonczele i fortepian Marcina Stańczyka. Przypominamy wykonawców. Ewa Lipchen, flet altowy, Anna Szmatola, wiolonczela i Tomasz Sośniak, fortepian. Słuchaliśmy nagrania z koncertu, który odbył się w 2016 roku podczas festiwalu Siedem Nurtów, zorganizowanego na 70-lecie istnienia Związku Kompozytorów Polskich. Sięgnijmy raz jeszcze w dzisiejszym programie do muzyki Anny Zawadzkiej-Gołosz, tegorocznej laureatki Nagrody Związku Kompozytorów Polskich. W tańcach rezonansowych na wiolonczele i kwartet smyczkowy Anna Zawadzka-Gołosz podjęła próbę utrwalenia w muzycznej narracji zjawiska rezonansu akustycznego, kolejnych faz pulsowania dźwięku, jego zanikania i oddalania się w przestrzeni. Oto wykonawcy utworu Łukasz Frant, wiolonczela i kwartet śląski w składzie. Szymon Krzeszowiec, pierwsze skrzypce, Arkadiusz Kubica, drugie skrzypce, Łukasz Syrnicki, altówka i Piotr Janosik, wiolonczela. Słuchamy nagrania z pierwszego festiwalu prawykonań, który odbył się w 2005 roku w Katowicach.

To były tańce rezonansowe na wiolonczele i kwartet smyczkowy Anny Zawadzkiej-Gołosz. Przypominamy wykonawców. Łukasz Frant wiolonczela i kwartet śląski w składzie Szymon Krzeszowiec pierwsze skrzypce, Arkadiusz Kubica drugie skrzypce, Łukasz Syrnicki altówka i Piotr Janosik wiolonczela. Słuchaliśmy nagrania z pierwszego festiwalu prawykonań, który odbył się w 2005 roku w Katowicach. Zmarły w 2017 roku Andrzej Nikodemowicz, urodzony we Lwowie, od 1980 roku mieszkał w Lublinie, gdzie stał się jedną z czołowych postaci życia muzycznego. Mieszkając jeszcze we Lwowie, mimo wielu trudności życiowych, pozbawiony kontaktu z europejską sceną muzyczną, tworzył utwory, które śmiało mogą konkurować.

porównywać z ówczesną awangardą muzyczną. Dowodem może być cykl 66 ekspresji na fortepian, z których dzisiaj usłyszymy 19. Gra Michał Drewnowski.

19 ekspresji na fortepian Andrzeja Nikodemowicza usłyszeliśmy w interpretacji Michała Drewnowskiego. Utwór Krzysztofa Wołka Bellows Breath na akordeon i orkiestrę smyczkową to studium możliwości akordeonu, instrumentu o wielorakich możliwościach technicznych i wyrazowych. Na akordeonie gra Rafał Łódz, towarzyszy mu Orkiestra Kameralna Miasta Tychy Aukso pod dyrekcją Marka Mosia. Nagranie powstało podczas Festiwalu Prawykonań, który odbył się w 2025 roku.

To był utwór Krzysztofa Wołka Bellows Breath na akordeon i orkiestrę smyczkową. Przypominamy wykonawców: Rafał Łódz, akordeon, i Orkiestra Kameralna Miasta Tychy Aukso, którą dyrygował Marek Moś. Nagranie powstało podczas Festiwalu Prawykonań, który odbył się w 2025 roku. Teraz czeka nas kilka minut pogodnej muzyki churalnej. Oto fraszki na chór a cappella Jana Fotka do słów Jana Kochanowskiego. Tytuły pieśni: Do miłości, z Anakreonta, Do gór i lasów, Do pana, O Aleksandrzech. Śpiewa chór Polskiego Radia, dyryguje Włodzimierz Siedlik.

To były fraszki na chór a cappella Jana Fotka, skomponowane do słów Jana Kochanowskiego. Śpiewał chór Polskiego Radia, dyrygował Włodzimierz Siedlik. Forma utworu Domino Zbigniewa Bargielskiego polega na dodawaniu coraz to nowych elementów po uprzednim powtórzeniu fragmentów już eksponowanych. Jest to nawiązanie do pewnych zasad gry w domino, stąd tytuł. Utwór powstał w związku z projektem Trzy razy Krzeszowiec. Był to specjalny koncert podczas Festiwalu Prawykonań w 2017 roku, na którym zabrzmiały utwory skomponowane dla tercetu utalentowanych braci Jana, Szymona i Adama Krzeszowców. Oto domino na flet, skrzypce i wiolonczele Zbigniewa Bargielskiego. Grają Jan Krzeszowiec flet, Szymon Krzeszowiec skrzypce i Adam Krzeszowiec wiolonczela.

Rodzinne trio w składzie Jan Krzeszowiec flet, Szymon Krzeszowiec skrzypce i Adam Krzeszowiec wiolonczela wykonało utwór Zbigniewa Bargielskiego Domino. To było nagranie z Festiwalu Prawykonań, który odbył się w 2017 roku w Katowicach. Krótkie, 41-letnie życie Eugeniusza Pankiewicza, urodzonego w 1857 roku w Siedlcach, wypełnione było pracą pedagogiczną, koncertami i twórczością. Eugeniusz Pankiewicz, rodzony brat znanego malarza Józefa, ceniony jest przede wszystkim za twórczość pieśniarską. Posłuchajmy zatem kilku takich utworów. Oto tytuły. Pieśni przy kołysce, do słów własnych. Kwiatek, do słów Mieczysława Romanowskiego. Na dobranoc, do słów Michała Bałckiego. Słoneczko zaszło, do słów Heinricha Heinego, w polskim przekładzie Maleszkowicza. Kołysanka, do słów Franciszka Reinsteina. Dziedzina ojczysta, do słów Teofila Lenartowicza. I dzwonek, do słów Marii Ilnickiej. Śpiewa Ewa Werner, sopran, towarzyszy jej na fortepianie Andrzej Nanowski.

Siedem pieśni Eugeniusza Pankiewicza do słów poetów polskich i Heinricha Heinego w polskim przekładzie śpiewała Ewa Werner-Sopran z towarzyszeniem na fortepianie Andrzeja Nanowskiego. Posłuchajmy teraz koncertina na fortepian i orkiestrę Jana Kręca. Oto części. Lento e rubato, allegro con spirito, andante sostenuto, allegro vivace. Jako solista wystąpi Adam Wodnicki. Towarzyszy mu Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, którą dyryguje Tadeusz Wojciechowski.

Wybrzmiało concertino na fortepian i orkiestrę Jana Kręca. Grali Adam Wodnicki fortepian z Towarzyszeniem Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, którą dyrygował Tadeusz Wojciechowski. Zmarły w 2020 roku Janusz Schuber, całe życie związany z Sanokiem. Był poetą, eseistą, felietonistą, dość późno odkrytym przez czytelników i pełnych uznania dla jego artyzmu krytyków. Powodem nieobecności poety w życiu kulturalnym stała się nieuleczalna choroba, która na wiele lat przykuła go do wózka inwalidzkiego, nie pozwalając w pełni rozwinąć twórczej aktywności. Do poezji Janusza Schubera sięgnął w 2019 roku Piotr Moss, komponując cykl pieśni na baryton i smyczki zatytułowany Zmiany pogody. Posłuchajmy. Oto tytuły kolejnych utworów. Pianie kogutów, Było, Epigram, Krótka wieczność. I na koniec 20 pieśń z cyklu Wyroby stylistyczne. Śpiewa Jarosław Bręk, baryton. Towarzyszy mu Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus, którą dyryguje Anna Ducz-Malmros.

Wysłuchaliśmy cyklu pieśni Piotra Mosa Zmiany pogody na baryton i smyczki skomponowanych do słów Janusza Schubera. Przypominamy wykonawców: Jarosław Bręk, baryton, i Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus. Dyrygowała Anna Duczman-Brus. Posłuchajmy na zakończenie Divertimenta na orkiestrę smyczkową Weroniki Ratusińskiej. Oto części: Allegretto, Andante, Allegro con moto. Gra Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus. Dyryguje Anna Duczman-Brus.

Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Anny Duczmal-Mróz wykonała Divertimento na orkiestrę smyczkową Weroniki Ratusińskiej. I tym utworem żegnają Państwa autorka audycji Małgorzata Gąsiorowska i Maciej Gudowski.

0: Kiedy ostatnio coś naprawdę cię poruszyło? 66. Kaliskie Spotkania Teatralne, Festiwal Sztuki Aktorskiej. 18 kwietnia, 16 maja. Teatr Bogusławskiego w Kaliszu. Główny sponsor MTM Consulting Developer. Platynowy sponsor Calmedica.
1: Jak brzmią dwa bieguny uczuć? Dokąd prowadzą skrajne emocje? Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach zaprasza na festiwal Katowice Kultura Natura, Melancholia i Ekstaza. Od 14 do 24 maja wystąpią m.in. Marin Alsop, Aleksandr Tarot, Arabella Steinbacher, Bill Lawrence i Michael Leake. Poleca program drugi Polskiego Radia. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron. Antyk jest bliżej niż myślisz. Nie jako zamknięta epoka, lecz inspiracja, której ślady wciąż znajdujemy w sztuce i kulturze. Zamek Królewski na Wawelu prezentuje wyjątkowe obiekty z różnych części świata. To niepowtarzalna okazja, by zobaczyć jedną z najważniejszych prywatnych kolekcji starożytności i spojrzeć na antyk z nowej perspektywy. Arcydzieła z kolekcji Lanskorońskich. Opowieść o antyku. Wawel zaprasza. Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpi dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl. Reklama.

0: Tu program drugi Polskiego Radia, jest siódma. Zofia Kruszewska za konsoletą i Roch Siciński przed mikrofonem. Witamy Państwa, witamy nowy dzień. Jest niedziela, 10 maja, to 130 dzień roku. Słońce wzeszło już dawno temu, bo 10 minut przed piątą, ale mamy nadzieję, że Państwo wtedy jeszcze smacznie spali. Zachód słońca dziś kwadrans po 20. A niedzielny poranek zaczynamy od wiadomości kulturalnych. Jest z nami Katarzyna Sowińska, która przygotowała i przedstawi pierwszy serwis w dwójce.
1: Witam Państwa w ten wyjątkowo piękny majowy poranek i zapraszam. Wojciech Rajski, wybitny dyrygent i pedagog, wieloletni dyrektor Orkiestry Polskiego Radia, został uhonorowany diamentową batutą, prestiżową nagrodą Polskiego Radia. Uroczystość odbyła się w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie podczas wyjątkowego koncertu Ludzie Orkiestry.
2: Diamentowa batuta trafia do artystów, którzy w szczególny sposób zapisali się w historii polskiej dyrygentury. Nagrodę Wojciechowi Rajskiemu wręczył redaktor naczelny Polskiego Radia Paweł Majcher.
3: Dziś w roku ogłoszonym przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, rokiem Polskiego Radia, chcemy bardzo mocno podziękować maestro Wojciechowi Rajskiemu za jego

0: Pracę z i dla Orkiestry Polskiego Radia.
1: Maestro Wojciech Rajski nagrodę dedykował Orkiestrze Polskiego Radia.
2: Bez tej orkiestry nie byłoby na pewno tej nagrody. Dyrygent sam nie znaczy nic.
1: Diamentowa batuta została wręczona po raz 14. Dotychczasowymi jej laureatami byli między innymi Stefan Rachoń, Krzysztof Penderecki, Jerzy Maksymiuk i Agnieszka Duczmal. Dorota Piotrowska, Polskie Radio.
3: Pałac w Sannikach na Mazowszu to jedno z miejsc związanych z Fryderykiem Chopinem. Kompozytor spędzał tu wakacje u swojego szkolnego przyjaciela Konstantego Pruszaka. Od 45 lat w pałacu odbywa się cykl koncertów Chopin, muzyka, poezja. Dziś na scenie wystąpią Daniel Olbrychski oraz pianista Łukasz Filipczak, który zaprasza na to wydarzenie.
4: Legenda polskiego kina u mojego boku, Daniel Olbrychski, który zaprezentuje wybrane fragmenty twórczości Jana Lechonia, Adama Mickiewicza, Cypriana Kamila Norwida oraz Juliana Tuwima. Będzie to przeplatane muzyką i tutaj oczywiście Chopin, muzyka, poezja. W programie znajdą się m.in. Mazurki op. 24 i Nocturne op. 15.
3: Początek tego koncertu o 14. Atrium Aretes to nowy projekt realizowany w Galerii Labirynt w Lublinie. To seria spotkań i warsztatów o kulturze, sztuce i filozofii. Inspiracją dla tej cyklicznej inicjatywy są XVIII-wieczne salony artystyczne, wyjaśnia jeden z organizatorów, Michał Złotkiewicz.
5: Spotkania będą odbywały się co tydzień. I powiem, że przed uczestnikami otworzy się pełen wachlarz możliwości. A to dlatego, że będziemy tworzyć poezję, obrazy, prowadzić dyskusje filozoficzne i literackie, podczas których możemy wymieniać się doświadczeniami i umiejętnościami. Najważniejsze wydaje mi się jednak, że to wszystko może odbywać się w bezpiecznej przestrzeni. Chcemy połączyć tę starożytną koncepcję filozofii jako bezinteresownego umiłowania wiedzy z przyjaźnią i kontaktem z drugim człowiekiem.
3: Dodajmy, że spotkania w Galerii Labirynt odbywają się co piątek. Otwarta właśnie wystawa Between the Lines, między wierszami, w Muzeum Żydowskim w Berlinie. Powstała z okazji 25-lecia Muzeum Żydowskiego oraz 80. urodzin jego architekta Daniela Libeskinda. A wystawę zwiedziła już Jagoda Engelbrecht.
6: Amerykański architekt polskiego pochodzenia wygrał w 1989 roku konkurs na rozbudowę Muzeum Berlińskiego. Jego śmiały projekt stanowił kompletne przeciwieństwo barokowych pomieszczeń muzealnych i stworzył nieznane dotychczas architektoniczne ramy dla cywilizacyjnej katastrofy – Holokaustu. Ikoniczny budynek wpisany w formę Gwiazdy Dawida oddaje w każdym calu doświadczenie zagłady. Wystawa Between the Lines prezentuje makiety i rysunki projektów powstałych w Berlinie, Sachsenhausen i Oranienburgu, ale oddaje także proces myślowy architekta, który inspirował się dziełami Paula Celana, Waltera Benjamina czy E.T.A. Hoffmana, któremu, jak sam mówi, zawdzięcza swoje wdzięczne nazwisko. Liebeskind znaczy kochane dziecko. O przełomowym projekcie w Warszawie, 52-kondygnacyjnym budynku mieszkalnym Złota 44, Liebeskind mówi.
7: W środku Warszawy, przy tym Pałacu Kultury, tak, to było niełatwo. Ja jestem bardzo zadowolony, bo kocham Warszawę. Moja matka była z Warszawy.
3: Korespondencja z Berlina zakończyła to wydanie Wiadomości Kulturalnych. Na kolejne zapraszam o 9:00.
8: Pogoda.
9: Noc należała do chłodnych, jak na maj. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami w województwach na północy i w centrum, ale teraz powinno być już tylko cieplej. Szczególnie, że w większości kraju jest słonecznie, jest pięknie. Temperatura maksymalna to nawet 20 stopni, tak synoptycy prognozują na zachodzie naszego kraju. 18 w centrum, na Podlasiu jedynie 11. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hektopaskale, a potem będzie spadać.
8: Autopromocja.
10: Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Już po raz drugi zapraszamy na konferencję Trad Forward. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak wkroczyć na międzynarodową scenę muzyczną, jak działa dzisiejszy rynek koncertowy, a dodatkowo spotkać się z dziennikarzami i promotorami z różnych stron świata, to wydarzenie jest dla Ciebie. Spotkamy się 22 i 23 maja w studiu S3 przy ulicy Modzelewskiego 59 w Warszawie. Rejestracja na konferencję pod adresem

0: skrzypaczka, dyrygentka, jedna z najważniejszych postaci polskiego wykonawstwa historycznego, kierująca jednym z najciekawszych zespołów muzyki dawnej w Europie. Gościem audycji Cafe Muza będzie Martyna Pastuszka, założycielka i artystyczna liderka Och Orkiestry. Porozmawiamy o ostatnich sukcesach zespołu, o pracy nad repertuarem i o tym, jak dziś brzmi muzyka dawna. Zapraszam już dziś o 10:00. Klaudia Baranowska.
1: Autopromocja.
2: Do audycji Cafe Muza pozostały niespełna 3 godziny i też zachęcamy do słuchania tego programu, a także do udziału w nim, bo przecież nasz telefon będzie do Państwa dyspozycji, to jednak o 10:00. Za to teraz mają Państwo do dyspozycji nasz adres mailowy. Każde pytanie, każda wiadomość mile widziane. poranek@polskieradio.pl. Muzycznie nasze spotkanie zaczynamy od gitary, bo czemu nie zacząć od gitary? Szczególnie jeśli o tej porze jest to gitara niezbyt się narzuca, rzucająca czy nachalna, jednocześnie odpowiednio otwierająca ten, mamy nadzieję, dobry dzień. A wszystko za sprawą artysty, który ten instrument obsługuje, to Mikael Mani z Islandii.

Przed utworem powiedziałem, że Mikael Mani to gitarzysta z Islandii, ale jeśli sięgnąć po cytat z Evana Parkera, to okazuje się, że nieważne skąd się pochodzi, bo muzyczne korzenie mogą wyrastać z gramofonu. No to teoria słynnego saksofonisty i ona chyba się sprawdza.

sprawdza w wypadku Michaela Maniego, bo jego ojciec prowadził sklep muzyczny, a więc w domu otrzymał naprawdę sporo nagrań, około 10 tysięcy płyt winylowych. Tak możemy się dowiedzieć z biografii artysty. Umówmy się, musiało to mieć wpływ na muzyczną tożsamość tego młodego gitarzysty. Dziś 10 maja, w ten dzień w programie Drugim Polskiego Radia chcielibyśmy mocno zaakcentować pewną rocznicę. Drodzy Państwo, dziś 80. urodziny świętuje Piotr Paleczny. W imieniu całej redakcji życzymy profesorowi tak długiego, co najmniej tak długiego i aktywnego zawodowo życia, jak w przypadku Davida Attenborough.

Piotr Paleczny z Wielką Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia i Telewizji prowadzoną przez Bogdana Wodiczkę. To była połowa lat 70. A teraz przenosimy się do współczesności, może mogę powiedzieć nawet do teraźniejszości, bo cofniemy się o zaledwie kilkanaście godzin. Wczoraj po południu w siedzibie Polskiego Radia w Warszawie, a konkretnie w studiu imienia Władysława Szpilmana, wystąpili Marta Gidaszewska i Robert Łaguniak, czyli Polish Violin Duo, z którymi w przerwie koncertu rozmawiała Klaudia Baranowska.

0: W programie spotkania usłyszeliśmy m.in. muzykę kompozytorów węgierskich, czyli repertuar z ostatniej płyty duetu. Mówi Marta Gidaszewska.
1: Myślę, że pierwszy raz nam się tak zdarzyło, żeby nagrać utwory, do których chyba mamy najwięcej historyjek.
2: No, tak, to prawda.
3: Jakich historyjek?
1: Tak, no dużo tych naszych utworów wyniknęło trochę, że tak powiem, z przypadku. Na przykład właśnie jeśli chodzi o utwory Gabora Borty. Pierwszy utwór to był utwór Lied o Neworte. To był zupełny przypadek. Przeglądałam sobie YouTube'a i jakoś natknęłam się na tak zwane shortsy. No i tak sobie przewijam i nagle pojawił się dosłownie malutki fragmencik tego właśnie utworu. Nie było to w ogóle podpisane nigdzie, co to za kompozytor, jaki to utwór, nawet kto to wykonuje. Więc naprawdę, nawet szczerze mówiąc, teraz już nawet nie wiem, jak ja ten utwór znalazłam, tak, ale jakoś doszłam do tego, że jest to właśnie Gabor Borta i jego Lied o Neworte. Udało nam się w internecie znaleźć adres mailowy do kompozytora i odezwaliśmy się do niego, a kompozytor wysłał nam nuty razem właśnie z utworem Prayer, który dedykował swoim córkom Dajanie i Annie, ale też przy okazji opowiedział nam historię powstania tego dzieła Lied o Neworte. Otóż Lied o Neworte oznacza pieśni bez słów, jest to dzieło też inspirowane twórczością Feliksa Mendelssohna. Kompozytor jest również skrzypkiem. No i akurat urodził mu się bobasek. No a wiadomo jak to jest, bobaski nie bardzo lubią spać. No i kompozytor zauważył, że wtedy kiedy on gra na tych skrzypcach i gra właśnie konkretnie te akordy w tej konfiguracji w taki sposób, to bobasek się usypia, jest dużo spokojniejszy, milszy, przyjemniejszy. Gabor postanowił spisać te akordy jego improwizowane, które wykonywał w domu i dopisał do tego przepiękną melodię, właśnie ową pieśń bez słów.
0: Całą rozmowę, a przede wszystkim koncert Polish Violin Duo mogą już Państwo usłyszeć na naszym kanale YouTube. Usłyszeć i zobaczyć oczywiście to wszystko w ramach cyklu koncertowego z klasyką przez Polskę. A w poranku dwójki sięgniemy nie po muzykę węgierską, a po utwór Joachima Kaczkowskiego. No i skoro mamy do czynienia z duetem, który wczoraj dla Państwa wystąpił i jest to duet demokratyczny, to oddajmy jeszcze głos Robertowi Łaguniakowi.
2: Odkryliśmy Joachima Kaczkowskiego przy okazji naszych przygotowań do właściwie takiego startu naszego bardziej profesjonalnego etapu w duecie, kiedy szykowaliśmy się na konkurs Muzyki Polskiej w Rzeszowie i to nas nakierunkowało na Kaczkowskiego. Później poznaliśmy jego wszystkie duety, które po prostu napisał, popełnił aż 5. Rozczytaliśmy, zapoznaliśmy się z nimi, wybraliśmy akurat na konkurs 2, ale później postanowiliśmy, żeby wszystkie 5 właśnie nagrać i jemu poświęcić naszą pierwszą płytę, a ostatnio bardzo było nam miło, ponieważ skontaktowało się z nami wydawnictwo PWM i właśnie w sprawie opracowania. No, nuty były naprawdę bardzo ciężkie. Te, z których my wykonywaliśmy, no, były trudne do odczytania i niedopracowane.
1: Było takie odwzorowanie rękopisu po prostu, więc tak, wiadomo, że
2: takie trochę na szybko.
0: Dobrze zatem, że muzyka Joachima Kaczkowskiego będzie teraz bardziej dostępna dla innych kameralistów, a w wolnej chwili odsyłamy Państwa na nasz kanał YouTube, natomiast na antenie już teraz muzyka wspomnianego Joachima Kaczkowskiego.

Pierwsza część duetu F-moll op. 10 Kaczkowskiego w wykonaniu Polish Violin Duo. Słuchają Państwo Dwójki, zbliżamy się do magazynu społeczno-kulturalnego redakcji katolickiej, ale wcześniej jeszcze fragment muzyczny. Muzyka tym razem filmowa, ale pomyślałem, że warto po nią sięgnąć, bo jak jechałem dziś do radia, to znów zaatakował mnie zapach bzu wiosną. No, szczególnie nad ranem, przy takim słonecznym starcie dnia, dobrze rozglądać się po okolicy również nosem. Jeszcze chwila i będziemy czuć jaśmin. A jak jaśmin, to przypomniał mi się film Jasminum. Pamiętają Państwo to arcydzieło? Zapachy i braci śliwe, czeremche i czereśnie. Warto sobie przypomnieć ten obraz Jana Jakuba Kolskiego. Polecamy bardzo serdecznie, a my zamiast obrazu czy zapachu przypominamy Państwu muzykę do tego filmu, którą skomponował Zygmunt Konieczny.

0: Jest 7:30.
1: Lumen. Magazyn społeczno-kulturalny redakcji katolickiej.
2: Dzień dobry, przed mikrofonem Jan Pniewski. W piątek minął rok od wyboru Leona XIV na stolicę Piotrową. Dla wielu był to rok uważnego przyglądania się kolejnym jego decyzjom, gestom i słowom, które z dystansu zaczynają układać się w pewną całość. Taką próbę uporządkowania najważniejszych wątków rozpoczętego pontyfikatu przynosi książka zatytułowana Moc Ewangelii – Wiara chrześcijańska w 10 słowach. To antologia fragmentów jego homilii, przemówień i wystąpień uporządkowana wokół 10 słów. Mówi

0: redaktor Michał Głosowski z Przewodnika Katolickiego.
1: Tak, to jest kwestia niezwykle istotna, żeby słuchać i wczytać te papieskie słowa, które możemy odczytywać dzisiaj w rocznicę tego pontyfikatu, pamiętając też o tym, że no, sama książka w Librerii Etrice Watykana wyszła 20 listopada 2025 roku, więc są te treści z początku tego pontyfikatu, no a dzisiaj jesteśmy już, zdaje się, znacznie dalej, bo chociażby po papieskiej podróży do Afryki.
0: W jakiej mierze te słowa to mapa, a w jakiej mierze wybór?
1: Myślę, że tak naprawdę to jest jedno i drugie, panie redaktorze, bo mam takie głębokie przekonanie, że te słowa na początku tego pontyfikatu, one były takimi drogowskazami faktycznie, które były wyborem oczywiście również z papieżem dokonywanym, aczkolwiek one całości mapy nie budują. One są takimi fragmentami tej mapy, która trochę się konstruuje w trakcie tego pontyfikatu. No bo cóż, też zawarcie w 10 słowach najważniejszych kwestii pontyfikatu, siły i wiary Ewangelii chrześcijańskiej, to jest niezwykle trudne. To, o czym wiemy, to wiemy o tym, że to jest pontyfikat chrystocentryczny, stąd też Chrystus pojawia się bardzo wiele razy w tej książce, nie tylko w tej książce, ale w ogóle w papieskich homiliach i wystąpieniach. No i on jest takim axis mundi, takim punktem odniesienia konstruującym całą tą mapę i wtedy na jesieni 2025 roku, no i teraz dzisiaj na wiosnę 2026.
0: O właśnie, i Chrystus to jest to pierwsze słowo, wokół którego mamy wybrane fragmenty tekstów. Tu papież bardzo mocno podkreśla to, że istotna jest relacja osobista chrześcijanina z Chrystusem.
1: Tak, to jest coś, czego no, chyba spodziewałem się po papieżu, który będzie mówić, że takim sercem wiary, sercem przynależności do Kościoła jest wiara w Jezusa Chrystusa. To jest wiara w Chrystusa i dlatego imię Jezusa Chrystusa pojawia się w tej książce jako pierwsze i najważniejsze. Mistrz z Nazaretu jest tym, który stworzył wiarę jako taką przecież, którą znamy jako wiarę chrześcijańską, więc no papież bardzo głęboko też zakorzeniony w tej myśli i duchowości augustiańskiej i też ojców pustyni, no inaczej nie mógł zacząć, inaczej nie mógł swojego pontyfikatu opisać czy opisywać. To jest, zdaje się, oczywiste, no bo Kościół, matka, jak to się mówi chociażby po włosku, na Chrystusie jest zbudowana.
0: Ale to, co ważne, że nie chodzi o intelektualne przyjęcie, zaakceptowanie pewnych prawd, tylko o to spotkanie, które ma przemienić wierzącego.
1: Tak, to jest też coś, co jest oczywiście obecne w katechizmie Kościoła katolickiego, gdzie wiemy, że wiara jest w relacji z Panem Bogiem, w relacji z drugim człowiekiem. Tam wiarę odnajdujemy, tam Boga odnajdujemy, w drugim człowieku, w relacji z tym człowiekiem. Tego święty Jan Paweł II powiedział, że człowiek jest drogą Kościoła. W 1979 roku w dokumencie Redemptoris Hominis. To się nie zmienia, to jest coś, co jest w Kościele stale obecny.
0: I jednocześnie papież będzie bardzo mocno podkreślać, że nie ma wiary odizolowanej. Wiara musi rodzić wspólnotę i tu mamy przejście do Kościoła.
1: Tak, ale to jest też bardzo ciekawe, panie rektorze, bo to jest coś, co trzeba przypominać, zwłaszcza na Zachodzie, gdzie we Francji mamy laïcité, które oddziela tak naprawdę kwestię wiary od sfery publicznej. A tutaj papież mówi bardzo jasno, wiara jest kwestią nie tylko osobistą, ale jest też kwestią publiczną. To, co się mówi popularnie, że Ewangelię z dachów głosić należy, nawet to, co widzieliśmy podczas pandemii, czyli te, no właśnie, często kościoły zamknięte, ale księży i duchownych wynajdujących wszystkie możliwe metody ewangelizacji w internecie, ale też właśnie na otwartej przestrzeni, też na dachach, w bardzo wielu różnych przestrzeniach. I to jest też takie, myślę, wyzwanie rzucone współczesnemu światu przez obecnego papieża, nie tylko z tej książki się wyłaniające, ale chociażby z ostatniej podróży do Afryki, gdzie mówił właśnie o tym, że wiara jest czymś absolutnie publicznym i w tym właśnie zewnętrznym aspekcie życia wiarą w przestrzeni publicznej, w relacjach z drugimi, unaocznia się tak naprawdę jej istota.
0: I tu przechodzimy do kolejnego słowa bardzo ważnego, to jest misja. Misja, jak papież podkreśla, to nie jest kwestia kompetencji poznawczych, ale bycia według Ewangelii.
1: Tak, i to jest coś, co też jest bardzo prewostowe, bardzo leonowe. Przecież to jest papież, który 20 lat spędził na misjach w Peru. Ciclayo

0: diecezję, z której pochodzi jego osobisty sekretarz, Edgar Iwan Ramakuna Inga, jest cały czas w sercu tego papieża. Papieża, który jest z jednej strony papieżem intelektualistą, papieżem, który jest niezwykle dobrze wykształcony, wychowany w tej tradycji świętego Augustyna, a z drugiej strony zna tą rolę i tą wartość misji. Misji, które są rozumiane nie tylko jako wyjście właśnie na te peryferie świata, ale dzisiaj coraz częściej terenem misyjnym staje się też świat zachodni, o czym papież przypomina również. I te misje rozumiane są nie jako, tak jak my możemy z filmu Mela Gibsona na przykład sobie to widzieć czy wyobrażać, jako takie nawracanie, ale jako wychodzenie z tą wiarą właśnie na zewnątrz, do ludzi, w relacji, do świata publicznego, zewnętrznego. To też jest misja, nie tylko misje w tym sensie misyjności Kościoła, misjonarzy na krańcach świata, w Afryce, Azji czy Ameryce Południowej, ale też misje, które mogą być naszymi misjami parafialnymi.
1: Wiara w Chrystusa to także różne płaszczyzny zaangażowania społecznego. Nie ma tej wiary, która się nie angażuje w rozwiązywanie w duchu Ewangelii problemów społecznych. Znowu taki cytat, który mnie bardzo uderzył. Nie zostawiać Chrystusa na zewnątrz naszych kościołów i domów.
0: To jest znowu takie, to o czym mówiliśmy, wyzwanie rzucone trochę współczesności. Kiedy mówimy o pokoju, często przyzwyczailiśmy się do tego, że no to jest taki stan, w którym nie ma konfliktów, ale on mówi zupełnie coś innego, że pokój jest darem jednego dla drugiego. No i ta logika daru, bardzo augustiańska w swoim w ogóle rozumieniu, bo to święty Augustyn mówił przecież o tym darze samego siebie, darze takim, darze innym, cały czas w tym pontyfikacji, w tym nauczeniu Leona XIV jest obecna, także tutaj. I ten Chrystus, tego nie możemy zostawiać, też jest w tym kontekście darem, darem pokoju, darem miłości, darem braterstwa, którego nie możemy zamykać, no bo tak jak mamy w Ewangelii, no nie chowa się ognia pod korcem, ani nie ukryje się miasto na wzgórzu. No i to jest to, do czego Leon XIV cały czas nawołuje, dając jednocześnie, co jest bardzo interesujące moim zdaniem, taką zupełnie zewnętrzną, trochę inną logikę językowi, którego używa, bo on wiele pojęć, które były gdzieś nieostre, gdzieś rozmyte, po prostu sprawia, że są na nowo mające znaczenie, tak jak pokój chociażby, który jest według Leona właśnie tym darem jednego dla drugiego, a nie jakimś wielkim, abstrakcyjnym wymysłem, tylko konkretnie darem, prezentem jednego człowieka dla drugiego.
1: I dlatego ten pokój należy budować od podstaw, od relacji międzyludzkich. I tu pierwsza rzecz, którą należy zrobić, to powiedzieć nie wojnie słów i obrazów.
0: No to jest właśnie to, o czym mówiłem w kontekście nadawania znaczenia językowi na nowo, redefinicji, przebudowywania struktur języka, którego my dzisiaj używamy. Ta ilość chociażby pojawiających się w mediach społecznościowych absolutnie okropnych obrazów, dźwięków, wideo, fejków i tak dalej stawia zagrożenie dla światowego pokoju, ładu też wewnętrznego każdego człowieka. O tym mówił Franciszek w 2023 roku w swoim orędziu na Dzień Środków Społecznego Przekazu. Mówi to także Leon XIV, wskazując na to, że ten pokój ma być rozbrojony i nieuzbrojony właśnie przez to, dobre używanie języka, odrzucanie logiki i gramatyki wojny i konfliktu, co może wydawać się oczywiście złudne, ale z drugiej strony mam wrażenie, że jest jedynym remedium na to, żeby w świecie, w którym tak wiele różnych konfliktów trwa, tą drogę do pokoju znajdywać właśnie poprzez cywilizowanie języka.
1: I tu kolejna bardzo ważna kwestia. Pokój to nie jest po prostu brak konfliktu czy uciszenie się armat, dlatego że wojna może mieć także inne oblicza. I tu się pojawiają kolejne bardzo ważne słowa, mianowicie ubóstwo, ubodzy i sprawiedliwość.
0: Człowiek jest drogą Kościoła. Redemptor hominis, 1979 rok, święty Jan Paweł II. To się nie zmieniło, panie redaktorze. Wszyscy, którzy są na marginesie, którzy są wykluczeni, którzy są ubodzy, ale szukają. Oczywiście to jest bardzo ważny warunek. Szukać drogi właściwej należy. I to samo mówi papież Leon XIV, jednocześnie mówiąc w Afryce, bardzo ciekawe, kiedy byłem w Angolii, słyszałem to na własne uszy, jak to się mówi, że dla papieża Leona pokój nie jest jakimś stanem błogiego braku konfliktu. Konflikt w jakimś sensie, czy różnica zdanie jest też elementem konstytuującym demokrację przecież. I papież Leon XIV w Kamerunie powiedział bardzo jasno, że to nie chodzi o to, żeby tych konfliktów nie było, ale żeby istnieć.

0: istniały struktury pokojowego i dyplomatycznego rozwiązywania tych konfliktów. I stąd też papieska obrona multilateralizmu, którą bardzo mocno słyszymy na arenie międzynarodowej.
1: Ale to, co także tu jest bardzo istotne, to, że ta wojna może być spowodowana także, czy ta wojna może być także rozumiana jako wyzysk, jako niesprawiedliwości ekonomiczne. Bardzo wiele tekstów w tej książce jest właśnie temu poświęconych.
0: No, papież Franciszek był papieżem ubogich. Leon 20 lat, Leon 14, kardynał Prewost, wcześniej biskup Robert Prewost, spędził w diecezji Chiclayo w Peru. To jest taka część świata, która, no wszyscy wiemy, zmaga się z wyzyskiem i ubóstwem. To samo słyszeliśmy w Afryce, kiedy w Angolii papież odwiedził ten bardzo bogaty w diamenty chociażby, czy zasoby naturalne region, mówiąc o podmiotowości, o tym, że istnieją w świecie siły, które chcą wykorzystywać biedniejszych, słabszych do swoich własnych celów. No i trudno, żeby papież o tym nie mówił, jeżeli mówił o tym zarówno święty Jan Paweł II, kiedy przeczytamy na przykład w latach 80. jego dokumenty o pracy czy o sile robotników. Mówił o tym papież Franciszek, oczywiście nazywany papieżem ubogich, no i mówił o tym też Leon XIV, bo niezależnie od tego, kto jest papieżem personalnie na tronie Piotrowym, to pewna myśl, pewna idea, poczucie sprawiedliwości wypływające głęboko z Ewangelii jest cały czas tożsame i takie same dla różnych przywódców Kościoła. Dla Leona XIV również. I on też jako Amerykanin z urodzenia, Peruwiańczyk z pochodzenia, bo przecież ma dowód osobisty i obywatelstwo peruwiańskie, doskonale wie, o czym mówi, kiedy mówi właśnie o tym wyzysku, którego dzisiaj świat jest po prostu świadkiem.
1: Tak jak pan powiedział, każdy papież podejmuje te same tematy, ale zmienia się także kontekst. W tych wypowiedziach Leona XIV wybrzmiewa to, że jest dzisiaj więcej tej biedy, sytuacja jest trudniejsza niż niegdyś i mówi, że jesteśmy w świecie, w którym bardzo trudno głosić dzisiaj nadzieję.
0: Nie powiedziałbym, że z tych tekstów wynika, że dzisiaj w świecie jest gorzej niż było wcześniej, panie rektorze, ale to, co zostało tam napisane, to, co mówi Leon później w kontekście nadziei, jest czymś niezwykle istotnym, bo o ile rok poprzedni, 2025, mieliśmy rokiem jubileuszowym, rokiem nadziei właśnie, to ten kontekst nadziei, nadziei rozumianej bardzo konkretnie przez Leona, jako pewna kategoria polityczna w ogóle, to jest moim zdaniem klucz do zrozumienia polityczności jego pontyfikatu. Polityczności w tym sensie, że to jest pontyfikat postpandemiczny. To jest pontyfikat świata pogrążonego w największej ilości konfliktów od czasów II wojny światowej. I jest to pontyfikat, którym tak, Leon XIV mówi, że głoszenie nadziei jest dzisiaj niezwykle trudne z bardzo wielu powodów, między innymi z powodów tych konfliktów, z powodu tego, że istnieje w świecie pewna dominująca tendencja do czarnowidzenia, tak to powiedzmy bardzo generalnie. Ale Leon XIV mówi, że właśnie nadzieja jest odpowiedzią na to wszystko, na ten świat postpandemiczny, na to czarnowictwo, na te konflikty. W długiej perspektywie zwolnienia trochę w tym pędzie świata i myślenia o tym, nie co będzie jutro, ale myślenia z nadzieją o tym, co będzie za rok czy za dekadę. No bo skoro Chrystus umarł, zmartwychwstał i zapewnił nam życie wieczne, no to nie mamy się czym martwić w tym sensie długodystansowym, w długiej perspektywie czasu.
1: O książce Leona XIV, Moc Ewangelii, Wiara chrześcijańska w 10 słowach, mówił redaktor Michał Kłosowski. Za uwagę dziękuję, Jan Pniewski. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.

Zeszłoroczne nagranie Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot dyrygował dyrektor artystyczny tego zespołu Szymon Morus. Album Belle Époque. Pamiętają Państwo to nagranie, bo relatywnie niedawno była to nasza płyta tygodnia. Mieliśmy wtedy dla Państwa zarówno płyty CD, jak i albumy winylowe, więc może u kogoś z Państwa na talerzu gramofonu

Ten album pojawia się częściej właśnie w związku z Radiową Dwójką. Dziś wybraliśmy Serenadę Mieczysława Karłowicza, ale tu rodzi się pytanie, co będzie płytą tygodnia w Dwójce od jutra? Oczywiście szczegóły poznają państwo za niespełna dobę, bo kilka minut po siódmej wtedy do zdobycia będzie pierwszy.

Cię zdradzę chociaż repertuar, to będą nowe nagrania koncertów Jana Sebastiana Bacha. A kto je popełnił, tej karty na razie nie odkryję. Skoro bieżący tydzień się nie skończył, to nie ma co uciekać do przodu. Chociaż wiem, że z wielu z nas ma tak, że w niedzielę myśli już o poniedziałku. Proszę nie tracić weekendu. 7,5 minuty do godziny 8. O 8 nadamy w dwójce nabożeństwo, ale teraz jeszcze muzyka. Wspaniała Cécile McLaurin-Salvant zaśpiewa dla Państwa o poranku, a zaśpiewa utwór Until. Zaczyna się to wszystko kameralnie, właściwie to zaczyna się bardzo intymnie, ale dalej, no a zresztą posłuchają Państwo w programie drugim Polskiego Radia. Cécile McLaurin-Salvant.

0: Autopromocja.
1: Czym dziś jest teatr tańca?
2: Kto w nim gra, występuje, a może po prostu tańczy?
1: Wreszcie, skąd jego rosnąca popularność w ostatnich latach?
2: Zapraszamy na spotkanie z Ramoną Nagapczyńską i Agatą Skrzypek.
1: Zaczynamy w poniedziałek o 22:30.
2: Do usłyszenia w audycji Rozmowy po zmroku. Maria Czok
1: i Dominik Gac.
0: Autopromocja.
3: Minęła ósma. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Przed mikrofonem Marcin Witan. Zapraszamy teraz do wysłuchania nabożeństwa Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Powitanie i modlitwa Grzegorz Jacoń. Kazanie wygłosi pastor Marek Rakowski.

Serdecznie witam wszystkich na naszym nabożeństwie w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Łodzi Widzewie. Witam zgromadzonych tutaj na sali, naszych gości, członków zboru, także internautów przed ekranami. Powstańmy na początek, zaśpiewajmy pieśń.

Pomódlmy się teraz. Wielki nasz Panie Boże, Stwórco Wszechświata, Stwórco tego wszystkiego, co wokół nas jest. Ty, Panie Wielki, który podtrzymujesz przy życiu to wszystko, co jest wokół nas i nas samych. Ciebie pragniemy tu chwalić, Ciebie pragniemy wywyższać za te wszystkie dobrodziejstwa, którymi nas obdarzasz. Pomóż nam, Panie Boże, także wyciągnąć wnioski z wszystkich problemów, które nas spotykały w tym tygodniu, abyśmy byli bliżej Ciebie zawsze, ale w szczególny sposób także i tutaj, na tym miejscu, abyśmy mogli Ciebie słuchać, abyśmy mogli słuchać Twojego słowa przekazywanego przez kaznodzieję. Otwórz, Panie Boże, nasze uszy, nasze duchowe oczy, abyśmy mogli lepiej na siebie spojrzeć, na swoje życie, ocenić je w świetle Twojego słowa i poprawiać je. Daj, Panie, aby ten dzień był także ulgą, wytchnieniem dla wszystkich, którzy cierpią, czy fizycznie, czy duchowo. Zgromadź ich także przy Tobie, przy Twoim słowie. Wysłuchaj, Panie, tej modlitwy, proszę, przez Twojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego. Amen. Dzisiaj naszym gościem jest pastor Marek Rakowski. Tytuł kazania to Wciąż pytania. A tekstem przewodnim do tego kazania jest werset z Ewangelii Mateusza z rozdziału 22, ostatni werset 46. I nikt nie mógł mu odpowiedzieć ani słowa, ani też już nikt od owego dnia nie odważył się go pytać. Przed kazaniem jeszcze zaśpiewajmy pieśń.

0: Usiądźmy. Zapraszam więc do kazania pastora Marka Rakowskiego.
1: Serdecznie witam. Cieszę się, że mamy dzisiaj słońce, że Pan Bóg się do nas uśmiecha. Do nas tutaj, tych wszystkich, którzy znajdują się w zborze łódzkim. Wciąż pytania, został zapowiedziany tytuł, ale może wyjaśnię, dlaczego wciąż pytania. Co mnie zainspirowało, czy jakiś pomysł padł mi do głowy. Generalnie w swoim takim studium, które mam osobistym, które ma na celu przygotowywanie kazań z Ewangelii Mateusza. Ci, którzy może słuchają, to już dawno to odkryli, że najwięcej kazań mam właśnie z Ewangelii Mateusza. Doszedłem do takiego miejsca w Ewangeliach, jest to w zasadzie już ostatni tydzień na ziemi Pana Jezusa, czyli ten tydzień pasyjny, można powiedzieć. I tam zauważycie, że Mateusz zawarł historie, w których różni ludzie, najczęściej uczeni w piśmie, faryzeusze, chociaż nie tylko, zadają Panu Jezusowi różne pytania. I skojarzyło mi się, za chwilę o tych pytaniach i o motywach tych pytań sobie powiemy, ale skojarzył mi się taki utwór, bardzo dawno to było, no to są czasy mojej młodości, więc takie przykłady podaję. Był taki zespół AYARL, pewnie nic wam to nie mówi. Z jakichś takich bardziej znanych osób wokalistą tego zespołu był Paweł Kukiz. Był wokalistą rockowym. I taka czerwona płyta w 1985 roku się ukazała tego zespołu. Tam jest taki utwór Czy to oni? To jest okres późnego PRL-u, ponad rok po zniesieniu stanu wojennego. Presja, dezorientacja bohatera, poczucie kontroli, obserwacji. A narzędziem tej presji są niekończące się pytania, które budują obciążenie psychiczne. Zresztą zacytuję może nawet treść tego utworu. Znam te klimaty, pamiętam te klimaty z czasów właśnie tuż po stanie wojennym, okres późnego PRL-u. Znaleźli mnie, gdy leżałem bez sił, nie wierzą, że jestem zdrów, mylą z kimś, mówią on, tak to on się ukrywał. Chory pan jest? Jestem zdrów jak łza. Adres i wiek podać szybciutko tam. Tak to on, tak to on. Tak to on się ukrywał. Badają mnie? Nie śpię całą noc. Czy boli tu? Proszę, pokaż nos. Tak to on. Tak to on się ukrywał. Nie, nie zniszczycie mnie. Nie, nie, nie zniszczycie mnie. Kilka razy się to powtarza. I tak co dnia wyrzynają mózg, czy byłeś sam? Nie, jeszcze dwóch. Czy to oni, czy nie oni? Tak, to oni. Właśnie ich ukrywam. Puszczają mnie po miesiącach dwóch. Już nie wiem sam, jestem chory czy zdrów. Przecież ja teraz sam się ukrywam. Nie, nie. Nie znajdziecie mnie. Nie, nie znajdziecie. Starsze osoby, czy w moim wieku, źle powiedziałem starsze, w moim wieku osoby wiedzą, jakie to były klimaty. I ciekawa rzecz, że ta piosenka kończy się właśnie słowami, taką mantrą powtarzanymi jak mantra. Wciąż pytania, wciąż pytania, wciąż pytania. Bohater tej piosenki odczuwa frustrację, odczuwa zagrożenie, niepewność, narastające napięcie i takie poczucie osaczenia, a jedną z metod tych oprawców nękających bohatera jest właśnie zadawanie pytań, jak na przesłuchaniu. Dlaczego takie skojarzenie? Dzisiaj jest takie słowo stalking, tak? Które oznacza właśnie nękanie. Nękanie za pomocą SMS-ów, e-maili, ciągłych uwag, ciągłych pytań. Ewangelia Mateusza. Pytania. Co czynić, aby być zbawionym? Czy można odprawić żonę z każdej przyczyny? Jaką mocą to czynisz? Jak będą wyglądały, parafrazuję, małżeństwa po zmartwychwstaniu? I wreszcie, to jest fragment, który teraz będziemy studiować. Które z przykazań prawa jest najważniejsze?

Teraz, kiedy czytamy te pytania z Biblii zadawane Panu Jezusowi, to również czytamy szczególnie u Mateusza, że motywy tych wszystkich zadawanych pytań Jezusowi nie były czyste. Oni pytali, ale po to, żeby podejść Jezusa, żeby go osaczyć, żeby zastawić na niego pułapkę. Taka psychologiczna trochę gra. Tutaj faryzeusze trochę się nakręcili zapędzeniem przez Jezusa w kozi róg, tak zwany saduceuszy, którzy pytali o zmartwychwstanie, chociaż w zmartwychwstanie nie wierzyli. Pan Jezus zatkał, można powiedzieć, im usta, a faryzeusze, którzy nie lubili saduceuszy, no to chyba ich jeszcze bardziej tak właśnie zmotywowało do tego, żeby zadać, wydawałoby się, najtrudniejsze pytanie. To jest zapisane w Ewangelii Mateusza w 22 rozdziale, 36 werset Ewangelia Mateusza. 22 rozdział, wiersz 30-36. Pytanie o przykazania. Dlaczego to pytanie z tego 36 wersetu jest podchwytliwe? Nauczycielu, które z przykazań prawa jest najważniejsze? No dlatego, że wynikało z kontekstu pewnych sporów religijnych w tamtym czasie. Był to spór o hierarchię przykazań. W Torze rabini naliczyli ich 613 praw. Które najważniejsze, a które mniejsze? Dyskutowali o tym, to była debata. Jeśli Chrystus wskaże jedno przykazanie jako najważniejsze, no to przeciwnicy oskarżą go o to, że lekceważy inne przykazania, pomniejsza ich rolę. Chcą Jezusa wciągnąć w kontrowersje pomiędzy różnymi szkołami rabinicznymi, które między sobą dyskutowały. Chcą wykorzystać odpowiedź Jezusa, jakakolwiek by ona nie była, by podważyć jego autorytet. Chcą go złapać w jakąś pułapkę teologiczną. Jak odpowiada Pan Jezus? Cytuję dwa fragmenty Tory. To jest bardzo ważne, że to jest akurat Tora. Z Księgi Powtórzonego Prawa o miłości do Boga przykazanie i z Księgi Kapłańskiej o miłości do bliźniego. I w ten sposób Pan Jezus nie odrzuca żadnego przykazania, natomiast pokazuje pewną zasadę rządzącą prawem, stojącą za całym prawem, będącą podstawą tego prawa. Pan Jezus w swojej odpowiedzi sprawia, że pytanie, które miało być podchwytliwe, przestało być podchwytliwe. W zapisie ewangelisty Marka wygląda to nieco inaczej. W 12 rozdziale, tam uczony w piśmie zachęcony odpowiedzią Pana Jezusa saduceuszom, szczerze pyta o największe przykazanie i w wyniku odpowiedzi Pana Jezusa uczony zgadza się z nim, chwali Pana Jezusa za tę odpowiedź, dobrze powiedziałeś. Jezus wtedy mówi do niego, niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. Tu nie ma mowy o jakiejś próbie, tu nie ma mowy o złej intencji. Czyli mamy dwie narracje. Wydawałoby się nieco sprzeczne. Mateusz podkreśla konflikt Jezusa z faryzeuszami, wręcz akcentuje go i to jest kompatybilne z kolejnym fragmentem, słynny Mateusz, 23 rozdział, gdzie Pan Jezus rozprawia się, bardzo chyba najostrzejsza jego mowa w Biblii, mowa przeciwko faryzeuszom uczonym w piśmie. No i mamy narrację Marka, który skupia się na osobistej reakcji uczonego w piśmie, która okazała się pozytywna. Ja nie widzę tutaj jakiejś sprzeczności, po prostu tak często było i tak często bywa w historii Kościoła i Kościołów. Rzeczywiście może być tak, że system Panu Bogu się nie podoba albo pewne wypaczenia w tym systemie, ale w jego ramach są szczerzy ludzie. Są szczerzy ludzie, których Pan Bóg tam ma w tych różnych miejscach. Skupmy się na odpowiedzi Pana Jezusa. Ona była bardzo tradycyjna dla judaizmu, jak powiedziałem, oparta na Torze, a jednocześnie wyjątkowo głęboka, ponieważ odwołał się do dwóch tekstów, które już w judaizmie miały ogromne znaczenie. Pierwszy cytat to oczywiście 5 Księga Mojżeszowa, 6 rozdział. Będziesz miłował Pana swego Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. I to jest część słynnej modlitwy Szema Izrael, czyli słuchaj Izraelu. Dla Żydów to była najważniejsza modlitwa, którą

odmawiali, można powiedzieć, rano i wieczorem. Szema Izrael. Każdy pobożny Żyd znał tę modlitwę na pamięć. Gdy Pan Jezus wskazał ten tekst jako największe przykazanie, to tym samym nie powiedział nic kontrowersyjnego. Każdy to znał. On potwierdził tylko centralną prawdę wiary Izraela. A drugi cytat z Księgi Kapłańskiej, czy inaczej trzeciej Księgi Mojżeszowej, 19 rozdział, wiersz 18, będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego, również był znany rabinom. Na przykład słynny nauczyciel Hillel Starszy w pierwszym wieku przed naszą erą streszczał prawo w podobny sposób, cytuję, czego sam nienawidzisz, nie czyń bliźniemu. Co było nowego w odpowiedzi Jezusa? Pamiętacie, w Ewangelii Jana nawet czytamy takie słowa Pana Jezusa, kiedy mówi, nowe przykazanie wam daję. No jakie nowe, tak? Skoro było w Torze. Ale ono było w dwóch różnych księgach Tory. W trzeciej Mojżeszowej, w piątej Mojżeszowej, w Księdze Kapłańskiej, w Księdze Powtórzonego Prawa. Co było nowego? No nowe było to, że Pan Jezus połączył te dwa prawa, te dwie zasady, w zasadzie dwa prawa w jedną zasadę. Połączył te teksty, one nie były obok siebie. Powiedział, że na tych dwóch, i to jest cytat z 40 wersetu Ewangelii Mateusza, 22 rozdziału, który studiujemy, powiedział, że na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo, cała Tora i prorocy. Pokazał, że miłość do Boga i miłość do bliźniego, do ludzi, są po prostu nierozdzielne, nie da się rozdzielić. Innymi słowy, religia nie polega tylko na przepisach, w ogóle nie polega na przepisach. Wszystkie przykazania mają sens tylko i wyłącznie wtedy, gdy wypływają z miłości, gdy podstawą jest miłość do Boga, do bliźniego. No wydaje się to takie oczywiste, pewnie dla nas dzisiaj też, nas chrześcijan. Czasami wiecie dobrze, że takie trudne, zwłaszcza kiedy próbujemy rozstrzygać sprawy ludzkie w oparciu o tak zwane prawa kościelne. Prawo zborowe, prawo służby kościelnej, working policy, jeśli powiemy o międzynarodowym kościele. Różne są przepisy emerytalne, przepisy dotyczące ewangelistów i tak dalej, i tak dalej. Pastorzy mają swój podręcznik, starsi zboru również mają. I warto sobie zadać czasami pytanie, czy w cudzysłowie ta Tora nie bierze czasami góry nad człowiekiem, nad miłością, nad miłosierdziem. Dlatego, drodzy, odpowiedź Jezusa była genialna, bo z jednej strony bardzo ortodoksyjna, zakorzeniona w Piśmie Świętym, w Torze, prosta, a jednocześnie podsumowująca całe prawo mojżeszowe, te wszystkich 613 przykazań. Po tej odpowiedzi Jezusa Chrystusa w Ewangelii Mateusza w 22 rozdziale pojawia się ważne zdanie, wiersz 46. I nikt nie mógł mu odpowiedzieć, ani od tego dnia nikt już nie odważył się go pytać. Jak mówiłem wcześniej, różne grupy próbowały. I każde z tych pytań było pułapką, czy to polityczną, czy to teologiczną, czy interpretacyjną. I za każdym razem Pan Jezus odpowiadał tak, że nie dało się go oskarżyć. I teraz na sam koniec, zanim Pan Jezus przejdzie do otwartej i miażdżącej krytyki uczonych w Piśmie i faryzeuszy, co nastąpi w 23 rozdziale Ewangelii Mateusza, to On postanawia zadać swoim przeciwnikom pytanie. Do tej pory był pytany, teraz on zadaje pytanie. Co to za pytanie? Co sądzicie o Mesjaszu? Czy im jest synem? Popatrzcie, jak Pan Jezus zmienia akcenty. Sprawa na Mesjasza. Znowu, pytanie jest, wydaje się proste i odpowiedź jest prosta. Jednym zdaniem, jednym słowem można powiedzieć. No, czy im jest synem? Dawida. I teraz Jezus cytuje Księgę Psalmów, 110 psalm, wiersz 1. Rzekł Pan do Pana mego i pyta, jeśli Dawid nazywa go Panem, to jak może być jego synem?

Faryzeusze milczą. Nie potrafią odpowiedzieć. Dlaczego? Bo w judaizmie oczekiwano, że Mesjasz będzie potomkiem Dawida, czyli zwykłym człowiekiem z królewskiej linii. Jednak cytowany psalm sugeruje coś więcej. Mesjasz jest kimś większym niż Dawid i ma szczególną relację z samym Bogiem. Faryzeusze nie mieli gotowej odpowiedzi, która byłaby zgodna z Pismem, a jednocześnie nie potwierdzałaby roszczeń Jezusa. Pamiętacie, to jest już po tym, jak Pan Jezus na osiołku wjechał do Jerozolimy, witały go tłumy i potraktowały go jako króla. Drodzy, to też jest bardzo ważna nauka dla nas. Zrozumienie Pisma Świętego jest progresywne, czy powinno być progresywne. Pan Jezus naucza czegoś zupełnie nowego o mesjaństwie, o jego idei, chociaż pisma się nie zmieniły, one są cały czas takie same. Naucza nowej idei, jednocześnie wskazując stare teksty, których Żydzi po prostu albo nie rozumieli, albo po swojemu interpretowali. Bo każdy tekst, który czytamy, podlega interpretacji. Czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba, my go interpretujemy. Pytanie jest, jak go interpretujemy. Drodzy, czy dzisiaj nam nie grozi podobna sytuacja, że uważamy, że rozumiemy, a w ogóle nie rozumiemy. Im większa pewność siebie, tym większe może być rozczarowanie. Tak bywało, tak jest i pewnie tak może być. Myślę, że przeciwnicy Pana Jezusa po tej dyskusji zrozumieli, że każda dyskusja z Nim kończy się ich porażką. Jezus zna Pisma lepiej niż oni, a publiczne spory tylko wzmacniają Jego autorytet. Dlatego dochodzimy do takiego momentu w Ewangelii, kiedy dyskusje się kończą. Skończył się etap zadawania pytań. Od tej pory Żydzi szukają sposobu, aby Pana Jezusa usunąć. Nie ma siły argumentów, pozostaje argument siły. Jest wielkim błogosławieństwem i dowodem działania Ducha Świętego na Kościół, że Psalm 110 stał się jednym z najważniejszych tekstów dla pierwszych chrześcijan, którzy widzieli w nim zapowiedź misji i godności Jezusa Chrystusa. Nowy Testament cytuje lub nawiązuje do tego psalmu chyba częściej niż jakiegokolwiek innego. Rzekł Pan, czytam teraz fragment tego psalmu, rzekł Pan do Pana mego, siądź po mojej prawicy, aż położę Twoich wrogów jako podnóżek Twoich stóp. I pierwsi chrześcijanie interpretowali właśnie ten fragment jako zapowiedź wywyższenia Jezusa Chrystusa po zmartwychwstaniu i Jego udziału we władzy, w panowaniu samego Boga. Dlatego apostoł Piotr, pamiętacie, w słynnym kazaniu podczas Pięćdziesiątnicy w Dziejach Apostolskich cytuje ten psalm, aby wyjaśnić, że Pan Jezus został wywyższony przez Boga. Psalm jest przypisywany Dawidowi, który mówi o jakimś swoim panu. No to było niezwykłe, ponieważ w kulturze żydowskiej ojciec lub przodek zawsze był wyższy rangą od potomka. Jeśli więc Dawid nazywa Mesjasza panem, to sugeruje to, iż Mesjasz jest kimś większym niż sam Dawid. O to właśnie pyta Pan Jezus faryzeuszy. W wersecie 4 psalmu pojawia się jeszcze jedna niezwykła zapowiedź. Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. Skąd my to znamy? W starożytnym Izraelu te funkcje były rozdzielone. Królowie byli z rodu Dawida, kapłani byli z rodu Arona. Psalm zapowiada więc postać, która będzie zarówno królem, jak i kapłanem. Autor listu do Hebrajczyków, bo oczywiście o liście do Hebrajczyków tutaj mówimy, wykorzystuje ten werset, aby wyjaśnić, że Jezus jest wiecznym arcykapłanem.

To jest 5, 6, 7 rozdział listu do Hebrajczyków. A więc rola tego psalmu 110 jest niesamowita, bo dzięki niemu chrześcijaństwo mogło wyjaśnić, dlaczego to Jezus jest Mesjaszem i dlaczego Jego władza jest wyjątkowa i jaki jest sens w ogóle Jego ofiary. Ale to jeszcze nie wszystko. Czytamy, rzekł Pan do Pana mego, siądź po mojej prawicy. Pan do Pana. W języku polskim mamy w zasadzie te dwa, takie same dwa określenia. Pan do Pana. Ale w języku hebrajskim są użyte tutaj dwa różne słowa. Pierwsze to tetragram, czyli cztery spółgłoski, po polsku mówiąc J-H-W-H. To jest własne imię Boga Izraela. W wielu przekładach zapisuje się je Pan wielkimi literami, bo w tradycji żydowskiej podczas czytania zastępowane było słowem Adonai, czyli Pan, czyli początek tego wersetu dosłownie brzmi J-H-W-H powiedział, Jahwe powiedział, chociaż nie jesteśmy pewni, czy to dobrze też wymawiamy. To drugie słowo, Pan do Pana, drugie słowo to Adoni, które oznacza mój Pan, mój władca. I tego słowa używano wobec królów, ważnych osób, przełożonych. W uproszczeniu więc hebrajski tekst mówi J-H-W-H powiedział do mojego Pana, usiądź po mojej prawicy. Czyli Bóg przemawia do kogoś, kogo Dawid nazywa swoim Panem. I właśnie na tym polega siła argumentu Jezusa Chrystusa. On opiera się na dokładnym brzmieniu tekstu hebrajskiego. Pierwsi chrześcijanie bardzo często używali tego psalmu 110, aby wyjaśnić, kim jest Jezus Chrystus. I Ewangelia Mateusza, 22 rozdział, wiersz 44, jest właśnie jednym z takich tekstów. Już powiedzieliśmy o tym, że Piotr w swoim kazaniu wyjaśnia, że Dawid nie wstąpił do nieba, więc słowa psalmu odnoszą się do Jezusa, który został wywyższony po zmartwychwstaniu. Apostoł Paweł nawiązuje do tej samej idei w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale, wierszu 25, kiedy pisze, że Chrystus króluje, aż wszyscy wrogowie zostaną mu poddani, co jest bezpośrednim echem właśnie psalmu 110. W cytowanym już, czy wspomnianym liście do Hebrajczyków nie jest kapłanem według linii Arona, ale jest wiecznym arcykapłanem Boga. Wracając do reakcji faryzeuszy w Mateuszu 22 rozdziale, ona pokazuje, no, że po prostu ten psalm 110 jest dla nich bardzo kłopotliwy. Bardzo kłopotliwy. I późniejsi rabini próbowali interpretować go inaczej niż chrześcijanie. Tutaj się drogi w judaizmu chrześcijaństwa rozbiegły. Robili tak, ponieważ zawiera kilka elementów, które po prostu im nie pasowały do tradycyjnego modelu Mesjasza. A więc tłumaczyli, że Dawid mówi o sobie samym, a może psalm mówi o Abrahamie, czy jakimś królu wybitnym Izraela. Robili wszystko, aby uniknąć wniosku, że chodzi o jakąś wyjątkową postać wyższą od Dawida. Niektórzy nawet interpretowali ten tekst alegorycznie czy symbolicznie, twierdząc, że król nie jest kapłanem, tylko król jest jak kapłan. Albo że chodzi o szczególną godność królewską, ale nie dosłowne kapłaństwo. Tutaj nie chciałbym wchodzić w szczegóły, nie mamy na to czasu. Były, to już i gdyby ktoś z was chciał sięgnąć głębiej, były interpretacje zbliżone do chrześcijan, czy do współczesnego chrześcijaństwa w pismach z Qumran i w Targumach, no ale to była taka nisza, powiedzmy. To nie był ten główny nurt judaizmu. Dlaczego chrześcijanie interpretowali to inaczej? No po prostu uznali, że psalm zapowiada wyjątkową osobę, nadejście wyjątkowej osoby i jest nią Jezus Chrystus. Jezus skupia w sobie te wszystkie role czy funkcje. Jest Mesjaszem większym niż Dawid, królem siedzącym po prawicy Boga i wiecznym kapłanem jak Melchizedek.
No a stąd już niedaleka droga do kolejnego.

innych wniosków, do dalszych wniosków, wypływających chociażby z tytułu Syn Człowieczy. I powiązania tego tytułu Syn Człowieczy właśnie z psalmem 110. Syn Człowieczy, który stanowił jeden z najbardziej intrygujących tytułów całej Biblii i którym Pan Jezus określa siebie w Ewangeliach synoptycznych, ma bardzo głębokie znaczenie. Znacie? To posłuchajcie. Patrzyłem, a oto przychodził z obłokami nieba Syn Człowieczy, któremu dano władzę, chwałę i królestwo. Jego władza władzą wieczną, która nie przeminie, a jego królestwo nie będzie zniszczone. Skąd to znamy? Nie słyszę. Nie jesteście pewni. W pewnym zborze powiedziano, że z Apokalipsy. To jest księga Daniela. To jest księga Daniela, 7 rozdział, ludu, proroczy. Powinniśmy to wiedzieć. Z zamkniętymi oczyma o każdej porze nocy, dnia i nocy. Księga Daniela, 7 rozdział. Jezus przychodzi z obłokami nieba, co stanowi symbol władzy boskiej, a nie ziemskiej, ludzkiej. Władza i królestwo nie są tutaj ograniczone do Izraela, mają charakter uniwersalny. Wieczne panowanie jest atrybutem Mesjasza, ale innego niż potomek Dawida. Ma wymiar bardziej duchowy i kosmiczny. Dlaczego Pan Jezus użył tego tytułu Syn Człowieczy? No, na pewno wiele jest powodów, ale po pierwsze, nie wzbudzał natychmiastowych kontrowersji politycznych, dlatego że ten tytuł Syn Człowieczy w zasadzie był obojętny Rzymianom, nie kojarzył się z królem politycznym, więc nie prowokował Rzymian. Duchowo ważniejsze, łączył wszystkie funkcje Mesjasza jako króla, kapłana, sędziego i przywódcy duchowego. Odnosił się do proroczych wizji i zapowiadał swoją rolę w planie Bożym. W wielu miejscach w Ewangeliach Jezus łączył ten tytuł Syn Człowieczy z cytatami z interesującego nas dzisiaj psalmu 110, gdzie Jezus siedzi po prawicy Boga. A więc Mesjasz ma władzę boską, ale działa jako człowiek. I dlatego faryzeusze i uczeni mieli z tym kłopot. Tytuł był zarówno proroczy, jak i niebezpieczny teologicznie, trudny do jednoznacznej interpretacji. Drodzy, podsumowując, bo co to dla nas, jakie to ma wszystko znaczenie? Przypominam, że to jest finał całej serii sporów Jezusa z elitami religijnymi. Faryzeusze pytają o największe przykazanie, saduceusze pytają o zmartwychwstanie, inni próbują go złapać pytaniami polityczno-religijnymi. I Jezus za każdym razem odpowiada bezbłędnie i w jakiś sposób wprowadza w zakłopotanie pytających. Ale w rozdziale 22, wiersza 41-46, to Jezus zadaje pytanie. Jak to jest, że Mesjasz jest synem Dawida, skoro Dawid nazywa go Panem? I odwołuje się przy tym do psalmu 110. I nikt nie śmie już o nic więcej pytać. Tyle mieli pytań. Teraz zamilknęli. Jezus zamienił rolę. Dotąd to Jego egzaminowano, a teraz to On stawia pytanie, na które oni nie mają odpowiedzi. I to w kluczowej sprawie. Kim jest Mesjasz? Jezus ujawnia ich ograniczenia myślowe, bo faryzeusze widzieli Mesjasza głównie jako potomka Dawida, czyli no, postać polityczną. Tam było mnóstwo polityki. Jezus pokazuje, że to za mało. Mesjasz jest kimś większym, skoro Dawid nazywa go Panem. I dzięki tym odpowiedziom Jezusa i temu ostatniemu zadanemu pytaniu, no można powiedzieć, że następuje publiczna porażka autorytetów. Zostaje jeden autorytet. Autorytet Jezusa. I tu nie chodzi tylko o brak odpowiedzi. To wszystko dzieje się publicznie. Ludzie, ten prosty lud, ci maluczcy, to wszystko obserwują i wyciągają wnioski. No i myślę, dla nas coś, co jest bardzo ważne. To jest moment, kiedy kończy się dyskusja, a zaczyna się czas decyzji. Kończy się dyskusja, zaczyna się czas decyzji. Literacko-redakcyjnie Mateusz zamyka etap debat. Od tej chwili nie ma już dialogu.

Zaczyna się droga do konfrontacji i męki, zakończonej na krzyżu Golgoty, a jeszcze lepiej zakończonej zmartwychwstaniem. To wszystko się odbywa, o czym tutaj mówimy, w ostatnim tygodniu życia Jezusa na ziemi. Faryzeusze zrozumieli, że w dyskusji z Jezusem nie wygrają, a Jego tożsamość przekracza ich schematy myślenia i interpretacji. Można powiedzieć, doszli do momentu, w którym pytania przestają być narzędziem poznania, a stają się bezsilne wobec prawdy, którą jest Jezus Chrystus. Wobec prawdy, którą Jezus odsłania. Widzicie może jakieś analogie? Ja sobie zadaję pytanie, w którym momencie jestem ja? W którym momencie jesteśmy my? Czy nie macie wrażenia, w moim przypadku, że od 40 lat słyszę ciągle te same pytania? Ciągle te same pytania, wciąż pytania, wciąż pytania, wciąż pytania. Co jest ich celem? Może być tak, że zajęcie z góry upatrzonych, komfortowych, tradycyjnie chrześcijańskich, w tym adwentowych czy adwentystycznych, schematów i tradycji. Może tak być. A może to są pytania, kiedy myślimy zwłaszcza o misji i ewangelizacji, których nikt dzisiaj w świecie nie zadaje. Świat żyje zupełnie innymi sprawami. Więc może dodatkowo z naszej strony narzucamy odpowiedzi ludziom na pytania, które nie są ich w ogóle problemem. A może za tymi pytaniami stoi coś innego. Może są to innego typu pytania, które są po prostu zdrowymi wątpliwościami w stylu apostoła Pawła. Widzimy teraz jak w zagadce, jak w zwierciadle. Po to, żeby wyciągnąć wniosek, ale wówczas to będzie twarzą w twarz. Doświadczymy spotkania twarzą w twarz. Pomimo tego, że teraz jest to jak gdyby w zagadce, jak w zwierciadle. Myślę, że od tego, w jaki sposób zadajemy pytania i jakie to są pytania, zależy, czy za nimi kryje się tak zwana duma konfesyjna, czyli tak naprawdę pewność siebie, że ja już wszystko wiem, albo chrześcijańska pokora. Zdejmij sandały na miejscu, w którym stoisz, bo to miejsce, na którym stoisz jest święte. Bezrefleksyjne brnięcie i trzymanie się dogmatów i tradycji, czy twórczy, otwarty, gotowy na zmiany, a raczej przemiany umysł, który w Biblii nazywany jest najczęściej sercem. Pamiętacie modlitwę Dawida? Panie, stwórz we mnie nowe serce. Wciąż pytania, wciąż pytania, wciąż pytania. W jakim celu? Czy to pytania mające na celu uzyskanie odpowiedzi? Ktoś powie, czy w ogóle są jakieś inne cele pytań, jak nie uzyskanie odpowiedzi? A może, drodzy, czasami jest tak, że nie zawsze odpowiedź, taka racjonalna, empiryczna, jest najważniejsza. A może w obliczu objawienia się, tak cudownego objawienia się Syna Człowieczego, może warto czasami po prostu zatrzymać się i zamilknąć. Po co? No po to, żeby pomyśleć. Często jak człowiek milczy, to lepiej myśli. Bo zamiast słuchać siebie, słucha innego głosu. A po co pomyśleć? Po to, żeby oddać Mu chwałę. Panie Boże, nie rozumiem. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Nie mam wszystkich odpowiedzi. Czasami brakuje mi tej odpowiedzi. Ale wiem, że Ty jesteś. I wiem, że mam całą wieczność na to, aby usłyszeć odpowiedzi i też ich nie rozumieć, ale na pewno w konkluzji ich oddać Tobie jeszcze większą chwałę. Dlatego chciałbym z tym

0: refleksjami was zostawić. Czasami pytania mogą być narzędziem nękania i to nękania samego siebie. Oczywiście nie chodzi o to, żeby nie pytać po to, żeby nie myśleć. Nie, tu chodzi o to, żeby nie pytać, aby właśnie myśleć. Spotkanie z Bogiem, spotkanie ze Zbawicielem, doświadczenie Jego obecności często sprawia, że człowiek po prostu milknie, bo nie ma już nic więcej do powiedzenia. Pomódlmy się, drodzy. Łaskawy Panie, jesteś wielki. I my wiemy to, chociaż tego nie rozumiemy. Objawiłeś nam się na kartach Pisma Świętego, ale wcale niekoniecznie po to, abyśmy tak poznawczo, racjonalnie wszystko musieli wiedzieć, bo od tego są inne źródła. Panie, pojawiłeś się w naszym życiu i dzięki temu możemy powiedzieć, że doświadczamy tajemnicy. A w tajemnicy nie ma odpowiedzi na wszystkie pytania, przynajmniej nie od razu. Dlatego dziękujemy Ci, Panie, za to objawienie, ale na bazie tego studium Ewangelii Mateusza, tego fragmentu, prosimy Cię, abyśmy nie poszli tą drogą, którą poszli ci, którzy zadawali Tobie w złych najczęściej intencjach pytania w tamtym czasie. Abyśmy, znając Twoje objawienie, nie doszli do wniosku, że jesteśmy lepsi, mądrzejsi, że jesteśmy nauczycielami, że jesteśmy tymi, którzy innych tylko będą pouczać. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, co już wiemy, ale też prosimy o takie doświadczenie, jakie miał Paweł. Chyba nikt z nas nie może się z nim równać, z jego wiedzą, z jego relacjami, jakie miał z Tobą, z objawieniem, które otrzymał. Prosimy Cię, żebyśmy mogli czasami doświadczać, może nie czasami, może częściej niż czasami, właśnie takiej refleksji. Widzę niby w zwierciadle, widzę niby w zagadce. Ale po to, żeby być przekonanym, że to jest po to, aby tę resztę, ten deser otrzymać wówczas, kiedy to będzie twarzą w twarz. Spraw to, Panie, abyśmy z taką właśnie chrześcijańską pokorą, gdzie nie ma miejsca na konfesyjną czy jakąkolwiek inną dumę czy pychę, podeszli do relacji z Tobą. Panie, błogosław nam i spraw, abyśmy umieli też przed Twoim obliczem milczeć. Dziękuję Ci za to w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
1: Dziękujemy pastorowi za kazanie. Wszystkim Wam dziękuję za obecność na dzisiejszym nabożeństwie. Tych, których nie ma, którzy obserwują nas przed ekranami, zapraszam tu za tydzień na Kopcińskiego 67 do Łodzi. Teraz na koniec nabożeństwa zaśpiewajmy pieśń i cichą, osobistą modlitwą zakończymy to nabożeństwo. Życzę wszystkim miłej reszty dnia sobotniego.

Wysłuchali Państwo nabożeństwa Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Powitanie i modlitwa Grzegorz Jacoń. Kazanie wygłosił pastor Marek Rakowski. Śpiewał zespół New Heaven.

0: Jest punktualnie 9:00. Dziś 10 maja to niedzielny poranek dwójki. Imieniny obchodzą Antoni, Antonina, Felix, Jan i Szymon. Składamy najlepsze życzenia. Mówię w liczbie mnogiej, bo w studiu dwójki za konsoletą Zofia Kruszewska. Ja nazywam się Roch Sieciński i choć jestem przed mikrofonem, to już teraz oddaję głos Katarzynie Sowińskiej. Pora na wiadomości kulturalne. Posłuchajmy.
1: W Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie odbędzie się premiera baletu Androidy. Spektakl inspirowany jest twórczością Isaaca Asimowa i Filipa K. Dicka, zwłaszcza powieścią Czy androidy marzą o elektrycznych owcach i słynną jej adaptacją filmową, mówi autor libretta i choreografii Robert Bondara.
2: Najpierw zetknąłem się z ekranizacją tej powieści. To były czasy jeszcze przełomu lat 80. i 90. To jest wspomnienie jak przez mgłę, ale pamiętam wtedy, że oglądałem Blade Runnera, który na młodym chłopaku nie zrobił jakiegoś szczególnego wrażenia, jeżeli chodzi o jego estetykę. I tak naprawdę to wspomnienie wróciło do mnie, kiedy szukałem tytułu na spektakl tworzony dla Polskiego Baletu Narodowego i po nitce do kłębka padłem w ten temat dość głęboko, poszerzając swoje inspiracje dalej, pracując nad tym przedsięwzięciem.
1: Muzykę do baletu skomponował Przemysław Zych, premiera w Teatrze Wielkim o 18:00. Rozpoczęły się 66. Kaliskie Spotkania Teatralne, jedyny w Polsce festiwal poświęcony sztuce aktorskiej. Do 16 maja widzowie obejrzą 19 konkursowych spektakli z udziałem ponad 100 aktorów, a na scenie pojawią się m.in. Agata Kulesza, Danuta Stenka, Borys Szyc, Jan Englert i Daniel Olbrych. W niedzielnym programie znalazły się 3 przedstawienia, Maleksander 2.0, także dramat rodzinny Mój syn chodzi, tylko trochę wolniej, z Teatru Ateneum w Warszawie z Agatą Kuleszą oraz thriller Śmierci dziewczyna, przygotowany przez Kaliski Teatr Wojciecha Bogusławskiego. Jury przyzna nagrody dla najlepszych aktorek i aktorów. Werdykt zostanie ogłoszony w sobotę. Poznaliśmy już laureatów Festiwalu Filmów Jednominutowych, który co roku odbywa się w Gdańsku, tym razem w nowym terminie, w maju. W finale tegorocznej imprezy znalazło się 30 krótkich, 60-sekundowych produkcji.

0: produkcji, mówi jeden z jurorów, reżyser i scenarzysta Kasper Bajon.
1: Ja muszę powiedzieć, że one formalnie niektóre stały na bardzo wysokim poziomie. Natomiast rzeczywiście ta puenta jest tu ważna i dla nas to było istotne, że jeżeli film nas nie zaskakiwał, albo co przy kilku zgłoszeniach żeśmy zauważyli, że były ewidentnie filmy dłuższe, które zostały przycięte do minuty, to trochę z zasady mówiliśmy, że nie. Jeżeli ktoś ma zrobić film jednominutowy, to musi się zastanowić nad tą konkretnie formułą i nad tym konkretnie formatem, żeby w ten sposób opowiedzieć. I to widać w tych historiach.
0: Gala finałowa odbyła się wczoraj. W kategorii forma zwyciężył film Sobota. To ilustracja wiersza Andrzeja Bursy pod tym samym tytułem, wyjaśnia jeden z autorów, Paweł Golonko.
2: Trochę od siebie dopowiadamy, trochę obrazujemy ten wiersz i próbujemy się w nim odnaleźć na nowo po tylu latach. Film właściwie był realizowany w ramach zajęć z animacji na Uniwersytecie Gdańskim, na studiach wiedzy o filmie. Myślę, że krótkie metraże są miejscem, gdzie można eksperymentować i odważnie próbować swoich sił, próbować nowych rozwiązań, ponieważ to jest idealna forma do tego.
0: Ostatni dzień wypełnią spotkania z gośćmi festiwalu. Wieczorem zaplanowano pokaz najlepszych filmów konkursowych. Dokument Ślady o tragedii kobiet podczas wojny w Ukrainie będzie można zobaczyć podczas niedzielnych projekcji 23. Millennium Dogs Against Gravity. W programie tegorocznego festiwalu znalazło się 180 filmów dokumentalnych z całego świata.
3: Reżyserki filmu Ślady, Alisa Kowalenko i Marysia Nikitiuk, przedstawiają historię sześciu kobiet, które są ofiarami przemocy seksualnej żołnierzy rosyjskich.
4: Film jest świadectwem kobiet, które zdecydowały się opowiedzieć o tym, co im się przydarzyło. Jest wołaniem o wsparcie i też nazwaniem po imieniu tego, co się dzieje. Przemoc seksualna jest traktowana jako broń wojenna w Ukrainie.
3: Wyjaśnia producentka filmu Izabela Wójcik. Dokument Ślady pokazywany jest w konkursie na najlepszy film polski. Witold Banach, Polskie Radio.
0: Festiwal potrwa do 17 maja. Na ulicach holenderskich miast i miasteczek stoją tysiące mini bibliotek. Tworzą je sami mieszkańcy.
5: Są naprawdę przydatne. Zamiast w bibliotece publicznej mieszkańcy osiedla New Sloten w Amsterdamie szukają perełek w tak zwanych minibibs. Na tej ulicy są trzy. Właściciele domów powiesili je dla nas wszystkich. Prawie co tydzień moje dzieci zaglądają do tej na rogu, aby znaleźć książki o zwierzętach. Sami też często zostawiamy na półce książki już przeczytane albo takie, z których nasze dzieci wyrosły. Mini biblioteki to stojące lub wiszące na ścianach domów szafki. W najmniejszych mieści się co najwyżej 10 książek. Te największe są wielkości przystanku autobusowego. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
0: To były wiadomości kulturalne. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie dwojka.polskieradio.pl oraz w aplikacji mobilnej Polskiego Radia.
6: Pogoda.
7: W tej chwili najchłodniej w Białymstoku i okolicach 9 stopni Celsjusza. Pozostałe większe miasta w naszym kraju już temperatura dwucyfrowa. W Gdańsku 10 stopni, w Lublinie 11, w Krakowie, Rzeszowie, Wrocławiu 12 stopni Celsjusza, 13 w Zielonej Górze, Poznaniu, Łodzi, Szczecinie. Synoptycy informują, że dziś temperatury mogą osiągnąć także 20 stopni. Tak ma być miejscami na zachodzie kraju. A że zachmurzenie małe lub umiarkowane, szczególnie teraz o poranku w większości regionów słonecznie, no to temperatura odczuwalna będzie wyższa.
8: Reklama. Zaczęło się od morza. Gdynia, miasto z morza i marzeń, obchodzi w 2026 roku setne urodziny i zaprasza do wspólnego świętowania przez cały rok. Przed nami lato pełne wydarzeń. Święto morza, cuda wianki, światowy zjazd Kaszubów, letnia noc urodzinowa z pokazem tysiąca dronów i wiele innych. Sprawdź na 100gdynia.pl i bądź naszym gościem. Spotkajmy się na urodzinach Gdyni. Patronem medialnym stulecia Gdyni jest Polskie Radio.
9: Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpi dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.

0: brzmią dwa bieguny uczuć, dokąd prowadzą skrajne emocje. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach zaprasza na festiwal Katowice Kultura Natura – Melancholia i Ekstaza. Od 14 do 24 maja wystąpią m.in. Marin Alsop, Alexandre Tarot, Arabella Steinbacher, Bill Lawrence i Michael Leak. Poleca program drugi Polskiego Radia. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron.
1: Reklama. 8 minut po 9 to już ostatnia godzina naszego porannego programu, natomiast o 10 kolejne niedzielne spotkanie w dwójkowej kawiarni. Jak zawsze parzymy kawę lub herbatę dla naszych gości. Państwo robią to samo w swoich domach dla siebie i zaczynamy rozmowy, które często dają okazję, żeby po prostu lepiej poznać muzycznych bohaterów dwójki. Słuchamy ich nagrań, ale przede wszystkim dowiadujemy się więcej o nich, czy o ich spojrzeniu na muzykę, czy muzyczny rynek w kraju, za granicą. Dziś z pewnością tak będzie, bo za niespełna godzinę nasze studio odwiedzi szefowa orkiestry Martyna Pastuszka. Będzie odpowiadać na pytania Klaudii Baranowskiej, ale również na Państwa pytania. Zachęcamy, żeby wziąć udział w tym spotkaniu także w taki aktywny sposób, bo jak wiadomo, kto pyta, nie błądzi. Także, jak Państwo wiedzą, parafrazując, kto słucha, nie błądzi. Obie panie pewnie są już w drodze do radia, no to zanim rozmowa, posłuchajmy orkiestry historycznej w nagraniu sprzed 2 lat. Tym razem wybieram Mozarta.

0: Martyna Pastuszka i Och Orkiestra Historyczna. Wybiegliśmy trochę do przodu, no ale trwa niedzielny poranek, a jego nieodłączną częścią jest cykl krótkich audycji Aleksandry Łapkiewicz, z którą co tydzień podziwiamy różne obiekty świata sztuki. Tym razem Ola zabierze nas do Muzeum Azji i Pacyfiku, a podziwiać będziemy biżuterię. Konkretnie biżuterię ochronną, czyli amulety, a właściwie amuletnice.
1: Najczęściej mają one kształt takiego cylindrycznego pojemniczka, który jest przywieszany na sznurku albo jest elementem dużych naszyjników. One są właśnie wykonane ze srebra i do tych pojemniczków cylindrycznych, które mają z jednej strony albo z obydwu stron ruchome końce, takie zaoblone końce, które się odkręcają po to, aby do tego pojemniczka włożyć najważniejszą zawartość, czyli przedmiot, który jest właściwym amuletem.
0: Wszystkie szczegóły o 9:30 w Kunstkamerze. A my wracamy do muzyki i zorientowałem się, że od 7:00 nie było jeszcze szeroko rozumianego folku. To pora to zmienić, przynajmniej brzmieniem, bo pomoże nam lira korbowa Joachima Menzla. To fragment z tegorocznej płyty Ethnomachina.

trochę transowe, mantryczne granie Joachima Menzla. Może takie powtarzalne, zalupowane dźwięki pasują na przykład do biegania, do utrzymania odpowiedniego, założonego tempa. Dziś jeden z najważniejszych na całym globie biegów charytatywnych. Świat będzie biegał dla tych, którzy nie mogą, czyli Wings for Life. Wszyscy zaczynają o tej samej porze. To będzie 13 polskiego czasu. Można biec w tym oficjalnym starcie w Poznaniu, ale można też biec z aplikacją gdziekolwiek państwo chcą. Szczególnie, że pogoda dziś akurat w biegu przeszkadzać nie będzie. No to polecamy. W końcu nie dość, że cel szczytny, to i dla własnego zdrowia warto tego ruchu wprowadzać jak najwięcej. Jak ktoś bardzo chce, to można biec nawet do muzyki Scarlatiego, choć to już trochę trudniejsze zadanie.

przy fortepianie Aleksander Taro, a to była sonata C-dur Domenico Scarlattiego. Francuski pianista odwiedzi Polskę w rozpoczynającym się za chwilę tygodniu. W tym tygodniu w piątek zagra w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. To w ramach festiwalu Katowice Kultura Natura. Scarlattiego nie usłyszymy. Będzie natomiast Fauré, Rameau czy Debussy. To wszystko oczywiście nie tylko w Katowicach, także na antenie programu Drugiego Polskiego Radia. I już teraz zapraszamy na tę transmisję.

0: Kunstkamera.
1: Z tego, co widzimy, przynajmniej po zdjęciach archiwalnych, raczej omeletnice należały do takiego stałego repertuaru ozdób, natomiast te, które były bardziej takie właśnie wyrafinowane czy bardzo bogato zdobione, najprawdopodobniej zakładano na jakieś okazje szczególne. Na pewno omeletnice należały do repertuaru, do takiego garnituru ozdób panny młodej i na pewno musiała mieć na sobie panna młoda omeletnicę, natomiast omeletnice służyły na co dzień generalnie.
2: Dzień dobry, Aleksandra Łapkiewicz. Biżuteria w Azji Centralnej poza swoją podstawową, zdobniczą rolą pełniła także funkcję ochronną. W regionie tym szeroko rozpowszechnione były rozmaite amulety. Dziś zapraszam Państwa na spotkanie z Karoliną Krzywicką, historyczką sztuki, badaczką biżuterii artystycznej i etnicznej, kustoszką w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie.
3: Jesteśmy w Muzeum Azji i Pacyfiku na ekspozycji stałej Podróże na Wschód w części poświęconej Azji Centralnej. Jedna z najczęściej właśnie odwiedzanych gablot w tej części wystawy jest poświęcona biżuterii, biżuterii etnicznej z Afganistanu, Uzbekistanu i innych krajów tego regionu. I jak tutaj widzimy, ważną grupę stanowią ozdoby o bardzo specyficznej formie, o specyficznym kształcie, ale także o wyjątkowej funkcji, ponieważ należą do ozdób ochronnych, które mają chronić, przed czym mają chronić. No oczywiście przed złym okiem, które jest najczęstszym zagrożeniem, które może czyhać według wierzących w tę moc na każdym kroku, ale także przed chorobami, czy też jakimś nieszczęściem.

0: forma tych ozdób jest specyficzna, ponieważ najczęściej, jak tutaj widzimy, mają one kształt takiego cylindrycznego pojemniczka, który jest przywieszany najczęściej na sznurku albo jest elementem dużych naszyjników. Może być też właśnie noszony właśnie pojedynczo. I do tych cylindrycznych, biżuteryjnych pojemniczków, które są najczęściej wykonywane ze srebra, czyli z innego białego metalu, bo tutaj materiał też ma znaczenie, ponieważ srebro w wielu częściach świata, zwłaszcza muzułmańskiego świata, wierzy się, że ma również właściwości amuletyczne, czyli takie ochronne. Więc te, które tutaj widzimy, bo stoimy właśnie przed nimi, one są właśnie wykonane ze srebra i do tych pojemniczków cylindrycznych, które najczęściej mają z jednej strony albo z obydwu stron ruchome końce, takie zaoblone końce, które się odkręcają po to, aby do tego pojemniczka włożyć najważniejszą zawartość, czyli przedmiot, który jest właściwym amuletem. A właściwym amuletem jest słowo. Słowo, czyli wybrane wersety Koranu, które są spisane na papierze, na zwitkach papieru. Czasami niegdyś było to również na tkaninie. I tak jak w całym świecie islamu, w zasadzie od Półwyspu Arabskiego, chyba po Azję Południowo-Wschodnią, gdzie islam także jest, taką rolę amuletu pełni przede wszystkim ajat tronu, ajat al-Kursi, który właśnie często muzułmanie uważają, że ma on rolę ochronną i albo go powtarzają, albo po prostu noszą przy sobie, blisko ciała. Najczęściej właśnie to ten fragment, ten werset się zamieszcza właśnie w takich pojemniczkach. Mogą to być też inne teksty, na przykład fragmenty innych modlitw, natomiast to jest taki najbardziej powszechnie występujący.
1: A jak stara jest ta tradycja amuletów? Czy ona gdzieś do tego świata przedislamskiego jeszcze nawiązuje?
0: Tego dokładnie nie wiemy, nie jesteśmy w stanie tego określić. Natomiast na terenie Azji Centralnej przed pojawieniem się islamu ludzie również nosili pojemniczki przy skórze, na sobie, w których przechowywano różnego rodzaju przedmioty, które pełniły także rolę ochronną. I zwłaszcza tutaj wśród społeczności koczowniczych, ludów turkijskich, takich, które prowadziły właśnie nomadyczny styl życia, jak Kazachowie, Kirgizi, Turkmenowie. Zanim pojawił się islam jako taka religia w jakiś sposób spajająca ten region, istniały tutaj inne wierzenia związane właśnie z szamanizmem, oddające tak naprawdę cześć naturze. I wiemy, że wśród koczowników do takich często skórzanych pojemniczków czy pudełeczek, czasami też metalowych, wkładano różnego rodzaju przedmioty, które uważano za takie, które mogą pomóc, które mogą ochronić. I to były takie materiały często pochodzenia naturalnego, jak chociażby wełna, ale także fragmenty czy przedmioty pochodzenia zwierzęcego, czy na przykład jakieś pazury, czy kawałek nawet właśnie wielbłądziej wełny, jak wspomniałam. No one były bardzo różne, natomiast niewiele o nich wiemy, jeśli chodzi o jakąś chronologię. Tutaj jest to bardzo trudne. Akurat amuletnice, które my mamy na ekspozycji, one są, należały na pewno do muzułmanów i taka jest też zawartość tych pudełeczek, bo one tak naprawdę nie są w takim głównym nurcie, można powiedzieć, czy w oficjalnej linii. Jak w każdej religii, amulety są postrzegane jako coś na krawędzi albo wręcz czasami zakazane, czy zaliczane do jakiegoś zabobonu. Natomiast myślę, że ludzie wszędzie są tacy sami i jednak potrzebują jakiegoś wsparcia, czyli po prostu wierzą w to, że takie przedmioty mogą po prostu dawać im siłę, nadziei, też ich chronić. Te, które widzimy tutaj na naszej wystawie, pochodzą przede wszystkim z Afganistanu. Ich jest najwięcej i one są takie chyba najbardziej charakterystyczne dla tego regionu, czyli poziome pudełeczko cylindryczne z tym odkręcanym końcem zaoblonym. Natomiast to, co wyróżnia akurat te ozdoby, które nazywamy amuletnicami, ponieważ są pojemnikiem na właściwy amulet, to, że mają bardzo dużo zdobień. I tak jak w innych przykładach biżuterii z Afganistanu, to co ją charakteryzuje, to duża ilość takich właśnie długich, brzęczących przywieszek, które są umocowane u dołu tego pojemniczka, które wywołują właśnie dźwięk przy

0: poruszaniu się i to jest charakterystyczne generalnie dla ozdób afgańskich, że one mają tak dużo właśnie przywieszonych łańcuszków zakończonych małymi, drobnymi dzwoneczkami albo jakimiś sztandzowanymi przywieszkami, czy plakietkami, czy blaszkami.
1: Te kamienie tutaj to turkusy?
0: Tak, tak, no właśnie, bo poza srebrem często są zdobione w bardzo różnorodny, rozmaity sposób i akurat te, które tutaj widzimy pochodzące z Afganistanu, są zdobione drobnymi turkusikami. Poza turkusem, takim popularnym też kamieniem, który występuje generalnie w biżuterii afgańskiej, jest lapis lazuli. Kamień o takim granatowym odcieniu, w zasadzie on ma bardzo szeroką paletę barw, bo od takiego ciemnego granatu, jaki tutaj widzimy, po taki właśnie bardziej kobaltowy, może mieć takie mieniące się drobinki pirytu, ale generalnie lapis lazuli, ale także turkus mają barwę niebieską, a kolor niebieski także jest uważany za kolor odstraszający, zwłaszcza złe oko czy jakieś niebezpieczeństwo, więc można powiedzieć, że trochę podbija wagę tego amuletu, który jest właśnie wewnątrz tego pojemniczka.
1: Ale czy to jest tak, że osoba, która zamawiała taki amulet u rzemieślnika, od razu zamawiała z tym wnętrzem, czy te słowa już sama wypisywała?
0: Nie, nie. Tutaj to jest sprawa bardzo delikatna i też pewna specjalizacja tutaj miała miejsce, ponieważ sama ta oprawa, czyli amuletnica, była wykonywana w warsztacie złotniczym, czyli po prostu u rzemieślnika, który specjalizował się w tej sztuce. Natomiast sam amulet powstawał w zależności od regionu w bardzo różny sposób. Na przykład niegdyś w Afganistanie takie, nie wiem jak obecnie wygląda ta sytuacja, bo tak jak mówię, nie są one zgodne z taką konserwatywną czy oficjalną wykładnią tej religii. Natomiast wiemy, że z badań, które były prowadzone jeszcze w połowie wieku XX, że takie amulety powstawały, wykonywała je specjalna osoba, duchowny muzułmański, czy też osoba, która po prostu była do tego predestynowana i ta osoba właśnie mogła napisać to słowo, bo słowo jest najważniejsze w islamie, tak? Czyli słowo z Koranu. Więc tutaj pojemniczki to jest oddzielna jakby historia, sama forma biżuterii, natomiast amulet, który mógł być tam osadzony, powstawał w wyniku często pewnie jakichś towarzyszących temu rytuału.
1: Czy te tutaj prezentowane na wystawie w swoim wnętrzu właśnie kryją amulety?
0: Tak, niektóre mają amulety i generalnie nie powinno się ich ruszać, to znaczy nie powinno się ich wyciągać, one czasami są zawoskowane, zabezpieczone i tutaj mamy taki przykład amuletu w formie prostokątnego pudełeczka, który można otworzyć po obydwu bokach, natomiast amulet tam znajdujący się został właśnie zawoskowany. My nie naruszaliśmy jego oryginalnej struktury, natomiast są znane w innych muzeach, zwłaszcza właśnie zagranicznych, jak wyglądały po prostu te zapiski, czyli właśnie te zwitki papieru z wybranymi wersetami z Koranu. No tutaj my ich postanowiliśmy nie naruszać.
1: A czy wiemy, w jakich okolicznościach były noszone te amuletnice? Bo to jest dość pokaźnej wielkości biżuteria.
0: Tak, one są pokaźne, dosyć ciężkie i też w różny sposób są mocowane, ponieważ generalnie na terenie Azji Centralnej teraz może wiele się zmieniło, chociaż nadal w wielu miejscach ludzie są przywiązani do tradycji i istnieją różnego rodzaju formy amuletów. I na przykład w krajach Azji Centralnej często zdarza się, że do kołyski nowonarodzonego dziecka wkłada się trójkątną plakietkę, bo forma trójkąta też jest bardzo ważna i ona w zasadzie od czasów, można powiedzieć starożytnych, daleko, daleko przed islamem na tym terenie występowały, tak? Czyli właśnie plakietki w kształcie trójkąta, zresztą znaleziono je w różnych grobowcach, więc od narodzin dziecka pewnego rodzaju formy amuletów człowiekowi towarzyszyły. I tutaj w tych społeczeństwach takich tradycyjnych wiele amuletów nosili chłopcy. Jakieś plakietki, naszywane monety, na przykład plakietki w formie dysków naszywane na nakrycia głowy, czyli takie właśnie czapeczki popularne w tym regionie. Poza monetami były to także niebieskie paciorki i koraliki. To można powiedzieć, to jest ten etap dziecięcy. Natomiast te, które tutaj widzimy, czyli w formie takich amuletnic,

0: Przede wszystkim nosiły kobiety i to w zasadzie od samego początku. Małe dziewczynki są znane fotografie jeszcze z przełomu XIX i XX wieku, zwłaszcza z terenów Turkestanu, czyli takiego historycznego regionu, czyli ziem dzisiejszego przede wszystkim Uzbekistanu, Tadżykistanu, częściowo Afganistanu. Więc na zdjęciach widzimy, że kobiety nosiły je w wieloraki sposób. Z jednej strony mogły być one noszone samodzielnie na szyi. Druga metoda to było wprawianie ich w jakieś rozbudowane, duże naszyjniki, których istniało wiele rodzajów. Natomiast niektóre z tych właśnie takich cylindrycznych pojemniczków, jak ten, który tutaj widzimy, który nie ma żadnych przywieszek, nie ma jakichś dodatkowych dekoracji, jest po prostu cylindrem, jest takim cylindrycznym pojemniczkiem z tłoczoną dekoracją taką floralną, kwiatową. Ma tylko dwa uchwyty i on nazywa się bazuband. Z języka perskiego to po prostu coś na ramię, czy bransoletka, czy na ramiennik, i tego typu ozdoby też właśnie w formie cylindra były naszywane na rękawy strojów albo były nanizane na tasiemkę i noszone właśnie wokół ramienia, umocowane na przedramieniu. Ale ich funkcja była taka sama.
1: Czy znana jest historia tych konkretnych obiektów, które tutaj na wystawie pokazujecie? Kto je tutaj do kolekcji przekazał czy zdobył?
0: Nasza kolekcja ma wiele źródeł, można powiedzieć. Geneza opiera się przede wszystkim na kolekcji założycielskiej byłego dyrektora Muzeum Azji Pacyfiku, jego założyciela, czyli pana Andrzeja Wawrzyniaka, który pełnił również funkcje dyplomatyczne i jednym z krajów, w którym pracował na placówce, był Afganistan. Przed nastaniem pierwszego reżimu talibów był ostatnim dyplomatą, który znajdował się właśnie w Afganistanie. Więc spora część afgańskiej kolekcji pochodzi z tamtego okresu, ale chyba najważniejsze dla nas obiekty zostały przywiezione przez członków etnograficznej wyprawy azjatyckiej do Afganistanu w 1976 roku, organizowanej przez etnografów i orientalistów z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. I tak się składa, że w tym roku jest obchodzone 50-lecie tej sławnej wyprawy, podczas której badacze wykonywali wiele badań takich właśnie terenowych, ale też przywieźli obiekty, które zasiliły kolekcje przede wszystkim naszego muzeum, ale także Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie oraz Muzeum Etnograficznego w Poznaniu.
1: Do Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie zabrała nas dziś historyczka sztuki Karolina Krzywicka. Do usłyszenia, Aleksandra Łapkiewicz.

Bill Frisell i Thomas Morgan. Ten duet już prawie na koniec niedzielnego poranka dwójki, a duet Zofia Kruszewska i Roch Siciński dziękuję serdecznie za ten wspólnie spędzony czas i rekomendujemy Państwu Towarzystwo Dwójki na cały ten dzień. Będzie się sporo działo na naszej antenie, no i już niestety nie mam czasu, aby zapowiedzieć wszystko. Natomiast zdążę Państwu powiedzieć, że dziś startuje nowy cykl w audycji Giganci. Innymi słowy, po Gigancie pora na kolejnego giganta, dziś pierwszy z 8 odcinków, w ramach których poznawać będziemy Gioachino Rossiniego. Jego dzieła, ale przede wszystkim jego życiorys i to, co otaczało kompozytora, włącznie z kulinariami, ale więcej zdradzać nie będę. Proszę się przekonać, każda niedziela o 14 i tak do końca czerwca. Śpiewa Andrzej Hiolski.

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się ze sztuką w epoce niekończącej się reprodukcji? W świecie, w którym bunt natychmiast zamienia się w towar, a gest niezależności znajduje swoje naturalne dopełnienie w kasie fiskalnej. Film Wyjście przez sklep z pamiątkami Banksiego nie tyle dokumentuje ten proces, ile go przeprowadza. Na naszych oczach i naszym kosztem. O relacji Banksy Mr. Brainwash porozmawiamy dziś o 13.30. Do usłyszenia. Michał Nowak.
0: Autopromocja.
2: Program Drugi Polskiego Radia jest 10.
0: Kafe Muza.
2: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie, Klaudia Baranowska. Nasz program realizuje Zofia Kruszewska, nad całością czuwa Rosiciński, realizacja wideo Maciej Długosz. Nasze spotkanie będzie można obejrzeć w dwójkowych mediach społecznościowych. A naszym gościem jest dzisiaj skrzypaczka, dyrygentka, założycielka, dyrektorka artystyczna Och Orkiestry, jedna z najważniejszych postaci wykonawstwa historycznego europejskiego, Martyna Pastuszka.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Martyno. Bardzo się cieszę, że tu jesteś z nami. Po 4 latach, bo w Kafe Muza rozmawiałyśmy właśnie 4 lata temu. To była pandemia. Ja tu sama w studiu, a ty u siebie w domu. No, zupełnie inny to był czas. Duże wyzwanie dla artystów, dla nas wszystkich.
3: Wiesz co, ja tą pandemię pamiętam bardzo pozytywnie w sumie. Może też z tego powodu, że to się wydarzyło krótko po tym, jak zmieniliśmy z mieszkania na dom i w momencie trafiło to idealnym, w którym nagle odczuwaliśmy te korzyści po prostu większego metrażu. I rzeczywiście pandemia w jakiś sposób i to przebywanie 4 osoby albo nawet 6 osób w jednym domu, ale jednak z większą przestrzenią i z ogrodem powodowało, że każdy z nas miał miejsce i w jakiś sposób taka była cisza i spokój i do pracy się nie chodziło. Wiesz, pierwszy raz w życiu było tak, że ja rzeczywiście nie chodziłam do pracy. Znaczy pierwszy raz był, kiedy się dzieci urodziło i te przez te pierwsze parę miesięcy jest się w domu. Więc ja pamiętam w ogóle pandemię niezwykle pozytywnie. Może też to, że ten marzec i wczesna wiosna nałożyło się na ten zakaz wychodzenia z domu. Stresorem niewątpliwie były utrudnione możliwości zdobywania dochodu i jakichś środków do życia. No to rzeczywiście pamiętam ten element jako taki dosyć przeszkadzający, co zmieniło moje życie. Bo troszkę znawigowaliśmy razem z mężem, który teraz już nie jest skrzypkiem, zmienił pracę.
2: Robi coś więc zupełnie innego. Tak, i to był właśnie tak. Ten moment, kiedy
3: parę elementów się złożyło, oczywiście, ale w jakiś sposób ta pandemia myślę, że przyczyniła się do weryfikacji, a poza tym już 25 lat, czy
2: taki
3: tam 30
2: układ jest
3: lat.
2: Lepszy?
3: Wiesz, co jest lepszy?
2: Popracować razem.
3: Pracowaliśmy razem cały czas. Pracowaliśmy razem, spaliśmy w jednym pokoju hotelowym, jak wyjeżdżaliśmy. To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo jesteśmy w związku 30 już prawie lat, a małżeństwem jesteśmy 22 lata. I my wyjeżdżając te 22 lata razem, nigdy nie doszliśmy do momentu, w którym śpimy o tych samych porach. To znaczy ja jestem absolutnie sową, on jest rannym ptaszkiem, więc ja przychodzę do łóżka i idę spać gdzieś około godziny 1:00, 2:00, natomiast mój mąż o godzinie 5:30 już czuje, że czas zacząć

0: ten dzień. Myślę, że dzisiaj o takiej właśnie porze gdzieś zaczął swój dzień, więc...
1: Ale jednak to wszystko działa.
0: Słuchaj, to działa przez te 30 lat, ale myślałam, że się synchronizujemy. Myśleliśmy, że po prostu te zegary biologiczne w jakiś sposób da się nagiąć, ugiąć i uelastycznić. Powiem ci, rzeczywiście jest to przygoda. Jest to ciekawe oglądać i obserwować, że pewne takie cechy charakteru i cechy naturalne i po prostu wrodzone zostają z nami dłużej, pomimo tego, że łatwiej by było się dostosować. Dla mnie ta pandemia jest tak jak dzisiejszy dzień. Wspomnienie no, nieprawdopodobnej pogody. Tego, że nagle okazuje się, że nic nie można zrobić. Taka pogoda jak dzisiaj, po prostu idealnie. Nic nie można zrobić, bo zakazali ci pracować.
1: Ale można szukać nowego repertuaru, nowych inspiracji.
0: Jest i wtedy na to... nagraliśmy Marszanda. I wtedy przez te dwa lata nagraliśmy album płytowy trzy płytowe.
1: Firlusem i Anią.
0: Krzysiem i Anią Firlus. Nagraliśmy to i to był taki bardzo duży wysiłek, można powiedzieć, ponieważ notacja Marszanda, tych suit Józefa Marchand była bardzo zagadkowa, była niełatwa dla nas wszystkich. Każdy grał w jakimś kluczu, w którym nie powinien był nigdy wcześniej tego nie robił zbyt często. I to jest jednak 2,5 godziny muzyki, 2,40, więc przygotowanie zupełnie nieznanego repertuaru było takim zadaniem, które sobie nałożyliśmy.
1: Piękne owoce tego wszystkiego oczywiście są. 4 lata to bardzo dużo i wiele się zmieniło. Ostatni sukces, może od tego też zacznijmy muzycznie. Fryderyk 2026 dla was, dla ciebie Martyno. Och orkiestry, kategoria muzyka dawna, za płytę La Serenissima, zarejestrowaną razem z Sophie Juncker, z którą współpracujecie od lat. No to znakomita belgijska sopranistka. Wcześniej brała udział też i w Gizmo i Venceslao, czyli tych wielkich przedsięwzięciach operowych, o których oczywiście będziemy mówić. Gratulacje, no bo to nagroda ważna w środowisku muzycznym.
0: No przede wszystkim dla Sophie Juncker, bo to jest właściwie jej recital, to ta nasza znajomość. Znaczy trudno, żebym ja wzięła laurę za płytę, w której ona śpiewa 10 arii.
1: Ale jest też tam koncert skrzypcowy.
0: Jest koncert skrzypcowy i przede wszystkim mam wrażenie, że bardzo dobrze zagrane arie i ta warstwa muzyczna orkiestrowa, która często jest zaznaczana jako osobny aktor na scenie. Tak było teraz przy okazji też opery, w której byliśmy w Wiedniu. Bardzo często w recenzjach było zaznaczone, że orkiestra była jakby osobnym aktorem na scenie i że można się było, albo trzeba się było decydować, gdzie patrzeć, czy na scenę, czy do kanału orkiestrowego. Więc rzeczywiście ta płyta też ma ten aspekt orkiestrowy bardzo silny, takiej grupy grającej nie tyle akompaniamenty arii, co tak naprawdę w każdym wypadku, czy gramy koncerty fortepianowe, czy gramy arię. Ta tożsamość zainteresowanego jest.
1: Świetnie pomyślana programowo, rzeczywiście to wszystko wspaniale dramaturgicznie się rozwija. To może posłuchamy fragmentu pierwszej arii z tej właśnie nagrodzonej płyty.
0: Znakomicie.

0: Znakomita solistka i orkiestra, Och Orkiestra Martyna Pastuszka, Sophie Junker. Świetna płyta La Serenissima. Ten album został wyróżniony Nagrodą Fryderyk 2026 w kategorii muzyka dawna. Martyno, jeszcze chwilę może porozmawiajmy o tej płycie, bo jest bardzo inspirująca. Gdzie powstało nagranie? Bo brzmi znakomicie, światowy poziom, rzeczywiście robi ogromne wrażenie.
1: Nagrywamy w Jastrzębiu Zdroju w Szkole Muzycznej, która...
0: Zadziwiające, nie spodziewałam się tej odpowiedzi.
1: Ale rzeczywiście Szkoła Muzyczna postawiła na i lokalną społeczność dostarczającej sali koncertowej, no i na taką edukację młodzieży w takim dużym zakresie, także dźwiękowym właśnie, także poczucia w ogóle tego, co to znaczy być artystą, co to znaczy występować na scenie. To nie jest duża sala koncertowa, natomiast jest nieprawdopodobnie sprytnie wymyślona i zaprojektowana. Pani, ja jestem od tego czasu, kiedy współpracujemy z dyrektorką szkoły, w jakiś tam sposób serdecznie zaprzyjaźniona profesjonalnie. Gabriela Jaworska udostępnia tą salę. Zresztą wybudowana ze środków Unii Europejskiej, bo to jeden z tych właśnie bonusów, które mamy z tej okazji. I w Jastrzębiu Zdroju nagrywamy. I to nie tylko my. Podejrzewam, że Arte dei Suonatori też nagrywa, bo widziałam i parę jeszcze innych orkiestr, więc to jest takie nowe miejsce na nagrania. A nagrywał nas Wojciech Marzec. Z Wojtkiem pracujemy także właśnie nad Marszandem już wcześniej wspomnianym.
0: Znacie się już od dawna z Katowic, z NOSPR-u.
1: Z NOSPR-u. Wojtek też jest wykładowcą warszawskiego umówcu, także...
0: Gdzie działacie razem?
1: Działamy razem, jak się okazuje. Nigdy się nie widzieliśmy jeszcze, ale to ta sama instytucja w murach tamtej uczelni. Nie widzieliśmy się jeszcze. Więc z Wojtkiem pracujemy i jest to nieprawdopodobnie satysfakcjonująca współpraca. Wojtek chyba powinien być niezwykle dumny z tej płyty. Myślę, że jest, ale jeżeli słuchasz, Wojtku, to cię bardzo pozdrawiam i...
0: Gratulujemy.
1: I dziękuję.
0: Gratuluję wam bardzo serdecznie. No ale tych sukcesów i nowych osiągnięć twoich, Martyno, w ostatnim czasie, w ostatnich tygodniach właściwie było więcej, no bo w kwietniu, to było w kwietniu, w Teatr an der Wien odbyła się premiera opery Alessandro Nelindi Leonarda Vinciego, czyli kolejna opera, tym razem w inscenizacji kontratenora, chorwackiego kontratenora Maxa Manuela Trzęcicza, z którym też współpracujecie od lat przy kolejnych przedstawieniach operowych. No to na pewno też duże wyzwanie, bo ty objęłaś kierownictwo muzyczne nad całością, byłaś dyrygentką tego przedstawienia.
1: Tak, skoryguję cię. To nie była premiera, to była austriacka premiera, tak oni to
0: A
1: nazwali.
0: A gdzie była premiera?
1: Premiera była w Bayreuth na festiwalu Bayreuth Baroque.
0: No tak, bo współpracujecie
1: tak,
0: z tym festiwalem.
1: Więc tam była premiera, to było też w 2022 roku. I obecnie Teatr an der Wien się zdecydował, żeby to u siebie wystawić. 6 przedstawień. Spędziliśmy miesiąc, ja trochę z Anią Firlus trochę ponad niż miesiąc w Wiedniu, więc...
0: Wspaniale.
1: To rzeczywiście jest znakomite. Ja tylko i wyłącznie

0: Znam parę niemieckich orkiestr i głównie francuskie, które są zapraszane na produkcję, więc uważam, że to jest sukces wywieźć orkiestrę z absolutnie będąc zaproszonym na pełnych prawach, przy pełnym finansowaniu, nie z naszej kieszeni, nie z naszej instytucji, tylko rzeczywiście za pieniądze tego właśnie Teatera Nerwin. Więc to jest to sukces. Znakomite przedstawienie, bo powiedzenie, że Max jest kontratenorem, jest mocnym uszczupleniem jego kompetencji. Max jest erudytą, można powiedzieć, artystycznym.
1: Ma erudytą doświadczenie.
0: Teatralnym. Ma czytanie, posiada umiejętność takiej refleksji niezwykle dojrzałego muzyka i bardzo doświadczonego i wyedukowanego. Jest poliglotą, więc ta współpraca przebiega na bardzo wielu poziomach i raczej nie lubi kompromisów na jakości. Na przykład do świateł była osoba francuskiego pochodzenia, ponieważ nie da się ukryć, że oni rzeczywiście oznaczają się pewną taką wystudiowaną i wyuczoną wrażliwością, ale nawet jeżeli nie wyuczoną, to po prostu wrażliwością na światło, na operowanie nim, na kolor tego światła. Komunikacja i artyzm jest nieprawdopodobny. My na to zwróciliśmy uwagę z mężem, jak byliśmy i graliśmy parę razy parę takich przedstawień z Rafaelem Piszonem, że rzeczywiście światło jest jednym z ważnych elementów w tym koncertach, w koncertach w ogóle, a już nie mówiąc o przedstawieniach albo semi takich scenicznych przedstawieniach. We Francji światło odgrywa nieprawdopodobną rolę, jest właściwie elementem tworzącym spektakl z każdego koncertu. To nie jest tak jak u nas, że orkiestra wchodzi i od początku do końca jest tylko jasno na scenie, bo u nas tak jest. Znaczy jak naprawdę sobie na to zwrócimy uwagę, to jest tak, że orkiestra wychodzi, nie wiem, jak piątkowy koncert, filharmonii czy jakiejkolwiek, jest takie totalnie otwarte światło, troszeczkę mniej na publiczności, ewentualnie jest ciemno na publiczności i to samo światło cały czas, przez cały czas trwania, nieważne czy gramy smutny czy wesoły utwór, nieważne czy jest dynamiczny czy nie, ten sam kolor światła jest używany przez cały koncert. No to nie wydarza się tak.
1: Ale domyślam się, że ty, mając już tę wiedzę i świadomość tego,
0: potrafisz
1: się to modyfikować podczas koncertów orkiestry?
0: Tak, staram się, to wymaga oczywiście partnerów i w ogóle jakby tej praktyki. Znaczy, że ktoś musi wiedzieć, że jest to konieczne. No i na przykład na koncertach NOSPRO rzeczywiście ta współpraca przebiega ze zrozumieniem potrzeby. Natomiast właśnie wracając jeszcze do Maxa, no to on rzeczywiście dobiera swoją ekipę bardzo, bardzo skrupulatnie. Ta produkcja ma nieprawdopodobne kostiumy. Osobą, która szyła kostiumy, to Giuseppe Paella. No i mamy tutaj Włocha od ciuchów, francuskie od świateł i tak dalej, i tak dalej. To rzeczywiście powoduje, że na każdym tym poziomie to przedstawienie było niezwykle dopracowane. Miało taki rys perfekcjonizmu w sobie. Ja osobiście lubię ten rys perfekcjonizmu. On nie jest łatwy. Często te osoby nie są łatwe w komunikacji. One są trochę bardziej nastawione zadaniowo niż na utrzymanie idealnych relacji międzyludzkich. Tak będę mówiąc bardzo eufemistycznie. Natomiast skuteczność jest po prostu satysfakcjonująca i intelektualnie muszę powiedzieć, to jest po prostu dojrzałego człowieka refleksja nad dziełem wielowarstwowym, jakim zazwyczaj libretta Metastasio są.
1: No ale to już jest kolejne przedsięwzięcie z Maxem Emanuelem Cenciciem twoje, więc znaleźliście to porozumienie i działacie na tych samych falach.
0: No tak można powiedzieć rzeczywiście, że ta zadaniowość i priorytetyzacja zadaniowości i wykonalności zadania jest u nas dosyć silna.
1: Ale może to jest właśnie klucz do sukcesu, może inaczej po prostu się nie da. No.
0: Nie wiem, nie chciałabym tak powiedzieć, że trzeba być bardzo nastawionym na i perfekcjonistą i w jakiś sposób z pominięciem tej troski o społeczne relacje. Bardzo bym nie chciała, żeby tak było, żeby to był jedyny sposób na to. To jest tak, jakbyśmy powiedzieli, że żeby być dobrym, że żeby trzeba zrobić dobre zdjęcia, to trzeba być po prostu ignorującym czyjeś granice paparazzi. Nie? To można być pewnie dobrym fotografem bez tego. Natomiast rzeczywiście z Maksem, znaczy jest rzeczywiście także pewna zadania.

0: Dniowość powoduje i szybkość podejmowania decyzji. Bez oglądania się tak bardzo na ten cały świat zawiłych ludzkich emocji i relacji ułatwia przeprowadzenie jakiegoś procederu. I szybciej i lepiej.
1: To działa. Jest owoc waszej współpracy na płycie, czyli Gismondo, Re di Polonia. To była pierwsza wspólna opera. I mamy dla państwa albumy właśnie tego nagrania, tego dzieła. Na kolejne czekamy. Na nagranie są, ale na wydanie Wenceslao.
0: Tak, tak. Wenceslao zagraliśmy. Wenceslao trwa w ogóle ponad 5 godzin, więc tak naprawdę nigdy nie doszliśmy do tego, żeby w całości zagrać.
1: Skróty.
0: Więc tak naprawdę z tego, co zrobiliśmy, da się drugą jeszcze operę zrobić. My zarejestrowaliśmy na koncercie Eufonii w Warszawie, no można powiedzieć, takie 60, zdrowe 60%. Więc jeżeli ktoś jeszcze drugą część Wenceslao Caldary miałby ochotę poznać i przedstawić publiczności, niech się czuje zaproszony.
1: Dobrze, to może teraz fragment właśnie Gismondo, a my teraz również uruchomimy telefony 22 645 22 22 i czekają również płyty dla państwa.

0: Gismondo, Re di Polonia, Leonarda Vinciego, Max Emanuel Cencic, Och Orkiestra i Martyna Pastuszka. Nagranie wydane w 2019 roku. Ta płyta jest dla Państwa. Czekamy na Państwa telefony 22 645 22 22. Martyno, jeszcze ta płyta powstała, nagranie tej płyty powstało na Śląsku.
1: Tak, Filharmonia Śląska. Ja uwielbiam tę salę. Uwielbiam i ona jest troszeczkę za mała na Filharmonię. Może będzie na taki skład symfoniczny. Zwłaszcza teraz przy Jarosławie Szemecie, który eksploruje całą tą symfonikę XIX wieku. No, zagranie w takiej sali Filharmonii Śląskiej Malera jest, no, chylę czoła, to jest pewne osiągnięcie. Ale dla takich nagrań i w ogóle dla takiej muzyki kameralnej znakomicie.
0: Ale Gismondo prezentowaliście w wielu miejscach na świecie. No bo i w Bayreuth, Teatr an der Wien, gdzie jeszcze?
1: O, i w Moskwie, jak jeszcze można było utrzymywać kontakty z Moskwą. Na niemieckich festiwalach. Także rzeczywiście trochę pojeździliśmy z tym Gismondo na tyle, na ile się dało. Wyeksplorowaliśmy ten temat. To jest właściwie taka polonika troszeczkę. Znaczy, polonika to jest Leonardo Vinci. Wiesz, Klaudy, to jest tak, że są te ogłaszane te wnioski. One, i w sumie to jest tak, że sytuacja polityczna, ona kształtuje to, jaką kulturę robimy w danym momencie. Polonika ma zawsze to do siebie, że na nią się prawdopodobnie zawsze znajdą pieniądze. A już w ogóle znalezienie kompozytora i opery o Polsce i o polskim królu, i to takim naprawdę i rzeczywistym, i bardzo dobrym, takim, z którego jesteśmy dumni. I to jest jednak Leonardo Vinci, to jest totalny top, jeżeli chodzi o literaturę barokowej opery. Więc nie mówimy tutaj o jakimś kompozytorze, który nie jest istotny dla historii muzyki, tylko tak naprawdę udało się z tym Gismondo utrafić w samo sedno.
0: Ważne dzieło eksportowe, to na pewno. Kolejne takie duże przedsięwzięcia operowe, myślisz o tym jeszcze? Czy czas na przerwę?
1: Jeżeli myślę, to chwilowo myślę i mam zaproszenia z innych źródeł, z Polską Operą Królewską. Na przykład we wrześniu będziemy robili Francesca Caccini, La Liberazione di Ruggiero. Więc
0: jednak opera, więc tak, zostaje.
1: Opera zostaje w takim, myślę, że zwartej formie. I rozmawialiśmy o tym, że jakieś dalsze plany operowe miałyby być z Pokiem. Interesuje mnie teraz i też zapotrzebowanie jest na inny repertuar, na taki repertuar trochę symfoniczny z naszej strony, co mnie bardzo cieszy, bo to jest to, co powoduje, że muzycy przychodzą do orkiestry, znakomici instrumentaliści chcą pograć.
0: To poszerzanie repertuaru, większy skład, to jest zupełnie
1: Mozart, coś innego. Są małe składy też, nie? Znaczy, można oczywiście większe składy, graliśmy Griega, graliśmy Lalo, koncert wiolonczelowy, Stolpe czy Wieniawski niedawno na Koryfeuszach. Przymierzamy się zawsze do Chopina, no i tych wszystkich rzeczy, które idą razem, tak jak, nie wiem, Moniuszko na przykład, będzie koncert, właśnie bajka Moniuszki z Chopina koncertem i tak dalej. To są duże, jak ja to mówię, z naszą Marzeną, która jest osobą, która jest właściwie, bez której Och nie istniałby w takim zakresie organizacyjnym. Mówię, żeby sprawdziła, jaki tam jest skład, i Marzena wtedy mówi, że są trzy puzony i tuba, i to mniej więcej obrazuje, jak jest, mamy hasło, trzy puzony tuba, czy tam trzy puzony Ofikleida. I to mniej więcej mówi o tym, co trzeba wszystkiego innego dobrać, no bo to jakby...
0: Zaraz do tego wrócimy, ale mamy słuchaczy na linii. Dzień dobry. Kto się do nas dodzwonił?
2: Dzień dobry, Robert.
0: Dzień dobry, witamy pana bardzo serdecznie.
2: Wielki fan pani Martyny Pastuszki od lat. Kocham pani wykonawstwo i przede wszystkim zaangażowanie. Kiedy widzę panią na scenie, i która żyje tą muzyką, to jest po prostu coś pięknego. Mimo że oprócz tego, tych pięknych dźwięków, które państwo z siebie wydobywacie, jeszcze to pani zaangażowanie po prostu jest przepięknym widowiskiem, nawet dla oczu, że tak powiem. Nie tylko dla uszu, ale i dla oczu. Ale moje pytanie jest takie, bo ostatnio byłem na Chopin i jego Europa w 2004 roku, kiedy Tomasz Richter grał na fortepianie historycznym. I tu jest zawsze taki dysonans między orkiestrą a fortepianem historycznym, że on jest troszkę jak gdyby

0: nie wiem, z uwagi może na budowę jego, jest gorzej go słychać niż orkiestrę. Czy macie państwo jakieś rozwiązanie na ten problem? Bo naprawdę wszyscy odczuwaliśmy w całej sali, nawet mam tu kolegów, którzy siedzieli w pierwszych rzędach i z tyłu, był ten sam problem. Nie wiem, czy państwo to na to zwróciliście uwagę kiedyś. Jak to poprawić?
1: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękuję. Dziękuję bardzo za komplementy. To miło tak w niedzielę.
1: I teraz jeszcze drugi i później Martyna odpowiesz na pytania. Drugi telefon. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Mam na imię Jan z Warszawy. Też jestem fanem pani Martyny Pastuszki od dawna. Chciałbym się dowiedzieć, z jakimi jeszcze kontratenorami, poza tym, o którym słyszeliśmy przed chwilą, państwo współpracujecie? To jest jedno pytanie. A drugie, w jaki sposób pani znajduje te pokłady muzyki zapomnianej, czy też ukrytej, takiej czekającej na wykonanie?
1: Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy serdecznie. To może zacznijmy od pytań pana Jana. Gdzie znajdujesz zapomniany repertuar i jak go wybierasz?
2: Zapomniany repertuar, no teraz jest niesamowicie prosto oczywiście, ponieważ mamy internet. Poza tym czasami czytając coś dowiadujemy się, że to istniało, więc wtedy jakby ta w ogóle świadomość tego, że był taki utwór i czy on w ogóle przetrwał, gdzie on mógł potencjalnie przetrwać. Jakaś taka elementarna dla muzyka, ruchu muzyki dawnej, umiejętność radzenia sobie na polu muzykologicznym. To rzeczywiście posiadam, no i przez te wszystkie lata jakoś się tak to ukształtowało. No pomaga w tym nieprawdopodobnie internet, no bo są całe po prostu strony, całe serwisy dla muzykologów stworzone przez różnego rodzaju instytuty muzykologiczne, czy francuskie, czy włoskie. I takim jest na przykład nasza Polona, czy na przykład NIFC też należy do tego typu instytucji, dzięki której można wiele, wiele rzeczy odnaleźć. Ja godzinami uwielbiam skanować internet. Znaczy nie ukrywam, że to wygląda zupełnie gorzej z perspektywy osoby obserwującej mnie, ale w mojej głowie i w moim komputerze to jest, tam się dzieją jakieś nieprawdopodobne wizje.
1: Wszystko
2: naprawdę
1: się ze sobą łączy.
2: Te robienie programów i znajdywanie rzeczy, które miałyby sens i jakość i sens nagrać, które mają dobrą jakość, no to jest pasjonujące. Ja sobie zdaję sprawę, że ja wyglądam jak taki nerd po prostu. Niektórzy programują, a ja tam siedzę i wyszukuję. Ale w środku, powiem ci, to jest prawdziwy lunapark. No.
1: No ale to jest nieodłączny element w świecie muzyki dawnej. Jeśli zajmujesz się dawnym repertuarem, to musisz poszukiwać, musisz ciągle szukać. No. Tak. Musisz mieć w sobie tę ciekawość też.
2: Czym muszę powiedzieć, że mam dosyć duże, nie wiem czy szczęście, czy tak, kiedyś myślałam, że mam szczęście, żeby trafić na utwory, które nie są nagrane i jakieś robić połączenia. Teraz, ze względu na to, że mam dwóch synów i obydwaj się jakoś tam troszeczkę nie mieszczą w systemie, nie mieścili się, bo jeden już jest studentem, w systemie szkolnym.
1: Ale studiuje też może nie. Muzycznie? Nie?
2: Nie. Ani jeden z nich nie zdecydował
1: uciekli
2: się.
1: Uciekli od muzyki.
2: W sport trochę poszli, więc mają, suplementację ekscytacji w tej postaci. Oni się trochę nie mieścili w tym systemie szkolnictwa, więc trzeba było poszukać dlaczego. No i tym sposobem, jak poszłam do jakiejś pani pedagog i ona mówi, że ten syn no, ma wyraźną tam nadaktywność ruchową i taki ADHD-owy jest. Ja taka zdziwiona wtedy byłam, taka, że nie wiem o co chodzi. A ona taka mnie spojrzała, no ale to jest genetyczne. Nie wiem, no, przecież ja na panią patrzę, wszystkie ruchy, które pani wykonuje są absolutnie z tego sortu neuroodmiennych. I teraz trochę wgryzając się w tę tematykę, bo oczywiście z momentem trochę posuwanie się w latach dla kobiety ADHD jest trudniejsze, bo tam są różne uwarunkowania. I ja to odczuwam. To chociażby ze snem i tak dalej. To są różne elementy, które powodują, że jest się niezwykle barwnym na scenie. Dlatego dziękuję za te komplementy, które tam były, bo ta taka nadaktywność, bycie zainteresowanym i nieustannie skaczącym i w ogóle entuzjastą wszystkiego. No oczywiście, że to świetnie wygląda na scenie.
1: No tak, ale bez tego pewnych elementów nie da się osiągnąć też. prawda?
2: Inną jest też to, że sposób, w jaki

0: do mnie słowa, jakie rzeczy ja kojarzę, mhm. jakie słowa wypisuję w internecie i które łączę ze sobą, okazują się być zupełnie niespotykaną kombinacją i wiele osób nie wpada na tę kombinację, więc trochę w internecie, muszę powiedzieć, znajduję inne rzeczy poprzez pisanie różnych kombinacji, na które inny ktoś by nie wpadł. Więc trochę temu ADHD, no lata szkolne były ciężkie. Muszę powiedzieć, że moim rodzicom bardzo dziękuję za wytrzymałość.
1: Ale można się tego nauczyć, można się oswoić z tym,
0: z taką nataktywnością i dziecka tak. i nienormatywnością taką, że co przychodzi ze szkoły, to jest problem i nauczyciele są wycieńczeni po prostu takim dzieciakiem, który nieustannie biega i coś nowego przynosi. Ponoć tak, no. Ponoć tak, na przykład...
1: No ale zobacz, jakie teraz mamy efekty.
0: I teraz jest super. Ale mam taką znajomą mamę mojej przyjaciółki, Agnieszki Kołodziej, która powiedziała, że pamięta do dzisiaj, że jak wszyscy graliśmy w chowanego w szkole muzycznej na Dąbrówki w Katowicach, to nikt mnie nie umiał znaleźć, bo wpadłam na taki pomysł, żeby się schować do tych takich dużych koszy na śmieci, takich śmietników, wiesz, takich... Takich naprawdę wielkich. No i ja sobie wyobrażam, jak wyglądała ta trasa potem w autobusie z tej szkoły do domu. Myślę, że byłam bardzo osamotniona gdzieś tam.
1: Ale ja to wszystko rozumiem. Temat jest mi bardzo dobrze znany. Tak, ale jeszcze drugie pytanie pana Jana. Kontratenorzy, inni kontratenorzy.
0: I jeszcze pierwsze pytanie z tym balansem. Kontratenorzy to przede wszystkim... On teraz graliśmy operę, więc tam było dosyć dużo osób. Był Jay Carditi, był Denis Orellana. Śpiewaliśmy z Franco Fagiolim. Być może uda nam się nawiązać taką współpracę, przynajmniej na jeden koncert z naszym światowej klasy orlińskim gwiazdą naszą. Jakubem, no z Cięciczem,
1: czyli bardzo
0: Anglii.
1: Duży
0: tak,
1: wachlarz
0: znaczy
1: tego
0: to jest duży wachlarz, są też młode osoby, znaczy w ogóle tych kontratenorów jest nieprawdopodobnie dużo, są też to sopraniści prawda. I są kontratenorzy, więc z Polski w
1: A
0: pokół
1: z tworzeniem
0: też.
1: Programów nie masz problemu, więc
0: no bo
1: wszystko jest
0: wiadomo
1: otwarte.
0: Dlaczego.
1: Tak. I teraz
0: ale fortepian,
1: właśnie
0: Claudio.
1: Fortepian i balans orkiestry.
0: No
1: jak
0: i
1: to wygląda?
0: Jest problem, bo to jest problem ten sam, który mamy, to znaczy pierwsza rzecz jest taka, że rozumiem, że wszyscy, którzy dzwonili w sprawie koncertów w Filharmonii Narodowej. Filharmonia Narodowa ma pewien... Ja oczywiście rozumiem, że te fortepiany są cichsze, niektóre są głośniejsze, niektóre są cichsze. Orkiestra rzeczywiście nauczyła się, a to przez współpracę z fortepianami takimi bardzo, bardzo cichymi i śpiewakami nauczyła się grać stosunkowo rzeczywiście imponujące piana. A dalej nie było tego słychać. To znaczy, konstrukcyjnie w Filharmonii Narodowej jest tak, że ta scena jest bardzo wysoko, i ona niestety, ona nie jest optymalnie skonstruowana dla instrumentów, dla pewnych kombinacji. W Concertgebouw też jest scena niesamowicie wysoka, też jest, ale jest dużo lepsza konstrukcja, która powoduje, że ten dźwięk jakby szybciej się wywija w stronę publiczności. Tutaj w Warszawie jest tak, że ten dźwięk, będąc wysoko, on idzie tylko do góry, skutkiem czego cała publiczność na tym plateau, które jest, a nie na balkonach, jeżeli to nie jest wystarczająco mocny instrument, to zostaje troszeczkę z niczym i to jest konstrukcyjnie nie tyle nasz problem, znaczy to jest nasz problem, to nie jest, my nie jesteśmy jedynym elementem, który go kreuje. W jaki sposób rozwiązaliśmy ten problem w zeszłym roku, bo oczywiście, że o tym myślimy. Myślę, że jak ktoś kupił bilet na koncert, to ma prawo słyszeć solistę. Rozwiązaliśmy go w taki sposób, że zdecydowaliśmy z Tomkiem Ritterem, że nie używamy fortepianu adekwatnego do repertuaru, tylko późniejszego.
1: I tak będzie we wrześniu.
0: Tak będzie we wrześniu, podejrzewam, że tak będzie we wrześniu, bo kontynuujemy
1: czwarty
0: z Tomkiem. 4
1: i 5 Beethovena w programie.
0: Tak, tak. Nie będzie tak na nagraniach, bo przygotowujemy się także z Tomkiem do nagrań tych koncertów Beethovena na rok beethovenowski w przyszłym. Przyszły rok to jest rok Beethovena. Więc tak, myślę, że zostaniemy przy tej idei, że jak ktoś kupił bilety, to powinien słyszeć solistę i użyjemy nieadekwatnego historycznie fortepianu. Natomiast... To jest pewien problem.
1: Ale no. Posłuchajmy może, jak to zostało zarejestrowane na nagraniu. To był rok 2024 i wtedy zagraliście, zaprezentowaliście pierwszy i trzeci koncert Beethovena z Tomaszem Ritterem. No to teraz krótki fragment.

0: To nagranie koncertowe pierwszej części trzeciego koncertu C-moll op. 37 Ludwika van Beethovena, Festiwal Chopin i jego Europa, Och Orkiestra Martyna Pastuszka i Tomasz Richter. Pięknie to zabrzmiało na nagraniu. Nie było już tej dysproporcji tego fortepianu i brzmienia orkiestry. No i czekamy na nagranie całości i na koncert 3 września z czwartym i piątym koncertem Beethovena.
1: Dokładnie tak. Nie mogę się doczekać, szczerze mówiąc.
0: A teraz kolejny telefon. Mamy na linii pana Sławomira Skórnika.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Przepraszam.
1: Dzień dobry.
2: Witam pani Klaudio i dzień dobry pani Martyno i witam wszystkich radiosłuchaczy. Pytanie krótkie. I nigdzie nie

0: jakoś nie trafiłem, jak to się stało, że ta niesforna skrzypaczka z Arte dei Suonatori obrała własną drogę kariery i powzięła może ryzykowną z perspektywy tamtego czasu, a dzisiaj wielce trafioną decyzję o tym, żeby pójść własną drogą artystyczną i eksplorować repertuar, który może byłby niedostępny, gdyby została na łonie orkiestry, w której wzrastała. Także jak to się stało, że w tej głowie powstał tak ekscentryczny pomysł i powstała tak ekscentryczna orkiestra?
1: Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. Dziękuję bardzo. Pana Sławomira. No i to też chyba była duża odwaga. 15 lat temu zdecydowałaś się na taki krok.
2: Nie wiem, czy to była duża odwaga. Ja w ogóle grałam 15 lat w Arte dei Suonatori. Ostatnio razem sobie myślałam, miałam 21 lat, kiedy pierwszy raz do nich dołączyłam. I to jest takie moje miejsce, z którego jestem i dumna, i wdzięczna. Imponuje mi to, jak czasami jakiś szef niesamowitej restauracji z totalnym szacunkiem mówi o tym, u kogo się uczył, z kim miał szansę, u kogo boku miał szansę gotować i uczyć się. I muszę powiedzieć, imponuje mi wdzięczność na polu takiej edukacji swojej. Ja jestem wdzięczna nieprawdopodobnie Arkowi i Ewie za te wszystkie lata, bo przygarnięcie 21-latki do zespołu rozpoczęcie z nią współpracy regularnej. To jest też kształtowanie czyjegoś życia, to jest też kształtowanie jak można powiedzieć, sposobów, znaczy młodego człowieka, 21 to cały czas jeszcze jest taki moment, a właśnie moment, może właśnie ten wiek, w którym kształtuje się charakter, światopogląd, etykę pracy, na przykład to, co jest niesamowite, wyniosłam z Arte etykę pracy, niezwykłą, zupełnie niespotykany stosunek do muzyki. Natomiast rzeczywiście różnimy się charakterami, poza tym moja droga życia to jest taka, że dosyć wcześnie zaczęłam grać z osobami z francuskiego rynku i tam się muzykę i postrzega, i grywa zupełnie inaczej niż było to i niż dalej jest w Arte dei Suonatori. I sobie myślę, że to jest, że każdy kraj, dobry, rozwijający się i bogaty kraj, bogaty jest wtedy, kiedy może sobie pozwolić na wielość form artystycznych. To znaczy, kiedy my zrozumiemy, że to jest bogactwo, że mamy parę orkiestr, które współpracują ze sobą, ale mają inny styl pracy, inny styl, inne rezultaty, inny charakter, inny produkt z tego wychodzi emocjonalnie, estetycznie. Że nie tylko trzeba iść do góry, kto gra lepiej i kto gra gorzej, bo nie każdy region ma te możliwości. Myślę, że stworzenie w Katowicach było łatwiejsze niż na przykład stworzenie w Suwałkach czegokolwiek, nie? Znaczy po prostu region, znaczy uwarunkowania po prostu są zupełnie inne. Natomiast to, co popchnęło mnie bardzo mocno i co zrozumiałam przy tej wielości obserwacji, jak wiele zespołów działa na przykład w Londynie albo w samym Paryżu. W Paryżu działa więcej zespołów niż my mamy w Polsce. I każdy z tych szefów ma dosyć stosunkowo wielkie poczucie wyjątkowości i indywidualności, jakiejś takiej odmienności od kogoś, co daje mu prawo tej osobie i prawo i jakby mobilizację do tego, żeby swoją działalność artystyczną prowadzić. Hierarchia, czy też ta drabina nie jest tylko w górę, kto jest lepszy, kto jest gorszy. Myślę, że w krajach bogatych i w krajach bogatej kultury, a takim myślę, że chcemy być i jesteśmy. Dobrze by było, gdybyśmy byli. Ta drabina powinna pójść w horyzontalnie i powinniśmy mieć różne propozycje na bardzo wysokim poziomie. Różne propozycje dla ludzi lubiących na przykład zwarte rytmiczne wykonania, dla liryków, dla kogoś, kto lubi bardziej muzykę taneczną, kogoś, kto bardziej lubi takie albo inne
1: głosy. Czyli widzisz to w takim większym profilowaniu zespołów.
2: Tak. Mhm. Znaczy wyraźnie siła, żeby w ogóle coś stworzyć i się porwać na to, wyniknęła z faktu, że emocjonalnie zdałam sobie sprawę, że jestem w stanie stworzyć inny zespół o innym profilu, o innej emocjonalności.
1: A jak widzisz właśnie swój zespół? Jaki ma profil? No bo teraz bardziej wszechstronny, prawda? Bo opera, muzyka romantyczna, tutaj mamy Beethovena. Nagrywacie komplet Mozarta dla Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. No to też jest bardzo duże przedsięwzięcie i niezwykle ważne.
2: Tak, kończymy nagrywać Janiewicza

0: 5 koncertów Szyszan Siranossian. Także, no i ten Beethoven w przyszłym roku, więc jest parę takich rzeczy. Wiesz, ja myślę, Klaudio, że zespoły mają swoje funkcje i prowadzący mają swoje jakieś tam priorytety. I jeżeli chodzi o Och, to jest tak, że ja jestem niecierpliwa i trochę jest tak, że i zadaniowa. I ja bym bardzo chciała, żeby jak najszybciej od razu można było rozmawiać o muzyce. I to na takim poziomie bycia zainteresowanym. To znaczy ja uwielbiam, kiedy ludzie grają ze zrozumieniem tekstu, grają co innego niż ich o to poprosi się. Albo coś lepszego niż o to. Właściwie nie innego, lepszego niż to, o co zostali poproszeni. I oczywiście, że w tym momencie tworzymy zespoły, które są no, pełne takich ludzi. To znaczy w Ochu jest więcej osób, które będąc poproszone o coś, dostarczają na przeciągu prób i na przeciągu czasu trwania prób i na koncercie dostarczają ciekawszego, lepszego, bardziej interesującego, dojrzalszego, barwowo ciekawszego produktu niż zostali poproszeni. Czyli to jest ten element. Tam jest bardzo dużo ludzi, tak, w Ochu jest bardzo dużo ludzi, którzy łączą cechy subordynacji z ogromnymi potrzebami estetycznymi i przy tym wszystkim najlepiej, gdyby nie było problemów technicznych grą na instrumencie, no bo to jest ta moja niecierpliwość wchodzi w grę, no to jak mamy pomysł, to czemu go nie wykonujemy. Więc, ale w ogóle myślę, że atletyczność, na przykład muzyka Ochu jest dużo bardziej rytmiczna, zwarta i lekko atletyczna, czyli w jakiś sposób opisuje, w ogóle dany zespół trochę opisuje osobę, jaka go tworzy, prowadzi, tak. Która prowadzi. W moim przypadku tak patrzę i słucham tych naszych nagrań, nie słucham zbyt dużo, bo jak się zrobi edyty i tak się zna ten zespół od podszewki, to potem już się nie słucha tych płyt, które się ukazują na rynku, ale myślę, że zespół jest bardzo dynamiczny, że jest bardzo rytmiczny, bardzo nastawiony na rytmiczność, w jakiś sposób taneczny i od paru lat silnie pracuje nad frazą i nad linearnością i taką horyzontalnością legata. I jestem coraz bardziej zadowolona, nie tylko jeżeli chodzi o mnie, z mojego grania, ale z tego, że zespół coraz częściej w nagraniach zespołu i w tym, jak gra, można usłyszeć prawdziwe legato. Taki włoski koncept linearnego prowadzenia frazy.
1: Co jest też ważne właśnie w późniejszej muzyce, to na pewno. No ale obok Och Orkiestry też działasz bardzo prężnie jako koncertmistrzyni w innych zespołach, z innymi zespołami właśnie na francuskim rynku. No i też bardzo ważny był rok w twojej karierze, rezydencja w Sewilli.
0: Orkiestra Barocca di Sevilla. Tak, tak, tak. Tutaj się będę cały czas uśmiechać, bo od pierwszego momentu spotkania z tymi ludźmi z zespołu na zaproszenie Ventura Rico, to kontrabasista, który jest szefem orkiestry. To też taka ładna kombinacja, w której kontrabasista jest szefem. I muszę powiedzieć, że to jest bardzo piękny rok. Sześciokrotnie byłam, czy siedmiokrotnie już teraz w Sewilli. To, co mnie cieszy, że po tych czterech razach, które tam byłam, czterech projektach, które prowadziłam, dostaję od nich zaproszenia na następne lata. To znaczy, że i to mówimy o takim typu na 27. I to znaczy,
1: wspaniale.
0: Że tak. I znaczy, to muszę powiedzieć, że to jest bardzo...
1: Ta wszechstronność jest bardzo ważna dla solistki, dyrygentki, no bo też grasz już niedługo z Bertrandem Couillet i Le Caravanserai. Duży też, duży program, duże przedsięwzięcie. To już niedługo. Więc tego jest bardzo dużo w twoim przypadku.
0: Tak, z Bertrandem jest wszystkie koncerty brandenburskie, cały set. Nie gram szóstego, bo jest na dwie altówki i dwie gamby i powiedziałam, że już przy violino piccolo w pierwszym i graniu czterech koncertów solowych to już mam nadzieję, że ktoś... Chociaż uwielbiam grać ten koncert, to w ogóle jest... ja zwykle nie grywam na altówce jakoś tak aktywnie i nieustannie, ale grywam właśnie w takich można powiedzieć, utworach jak szósty brandenburski, czy jakiś koncert altówkowy, na przykład Telemana. Także to moje doświadczenie na altówce jest tylko i wyłącznie solistyczne. Można powiedzieć, mam taką małą altóweczkę, która pięknie brzmi i jest bardzo poręczna dla skrzypka. Więc gram te wszystkie 5 koncertów, ćwiczę bardzo intensywnie, ponieważ 4. koncert po prostu wymaga bardzo dużej sprawności, takiej biegłości.
1: A później zagracie te koncerty.

kartę z Ochem na 15-lecie waszej działalności. No bardzo szybko to minęło. Rzeczywiście jeszcze na zakończenie kilka zdań o pedagogice, bo to jest bardzo ważny nurt temat, twojej działalności, tak. I temat istotny, bo działasz nie tylko w Katowicach, ale również też w Warszawie, gdzie jest katedra, niedawno powstała, ile lat temu? 2 lata temu?

0: wiele lat utrzymać. I rzeczywiście katedra jest... Katedra nie, chyba jest trochę dłużej już,
1: ale
0: bo wiem, że...
1: Tam...
0: Ja jestem od 2 lat. Katedra jest dłużej, bo wiem, że Lilianna Stawarz, klawesynistka, dwie kadencje...
1: Rozrasta
0: się rzeczywiście i można powiedzieć, że to jest związane też z tym, że rozrasta się, mają być trochę bardziej widać. To jest od momentu, kiedy rektora zmieniono. Tomasz Strahl dostałam pewnego dnia telefon i zostałam zaproszona do tej współpracy. Ja mam 2 studentki, ale głównie mam wrażenie, że Warszawa nie jest tym moim pierwszym miejscem pracy. Chyba nie będzie nigdy, bo moje więzy z Katowicami są bardzo silne i tę wdzięczność, o której mówiłam, lubię to uczucie bardzo. Ja jestem związana z Katowicami. Wszelkie możliwości i też możliwości pewnego poruszania się swobodnego w świecie zatrudnienia stałego oferują mi elastyczność w ogóle tej pracy. Oferuje mi Katowice i rozrost. Katowice mają przestrzeń, mają miejsce. Nowe budynki powstają. Katedra się rozrasta bardzo, bardzo znacznie. Znaczy rzeczywiście w Katowicach budujemy nowe instrumentarium, a w Warszawie, Warszawa ma w innym miejscu położone atuty. To nie będzie, mam wrażenie, że to nie będzie muzyka dawna w Warszawie. Mam wrażenie, że w Warszawie zawsze to będzie wiolinistyka. Będzie to bardzo, bardzo silna, imponująca klasa wiolonczeli. Zresztą z takimi osobami na czele to byłoby źle, gdyby było inaczej. Świetna klasa altówki, świetne prowadzenie, znaczy w ogóle pedagodzy uczący na tych instrumentach są imponującymi muzykami o światowym zasięgu, więc ta muzyka dawna w Warszawie, ona nigdy nie, mam wrażenie, nigdy nie zdobędzie tego lauru pierwszeństwa, na jaki ma szansę w Katowicach.
1: No, ale jest widoczny rozwój, czy to też się przekłada na sytuację muzyki dawnej w Polsce? Jak to wygląda?
0: I mam nadzieję, że się będzie przekładać, bo ja chcę powiedzieć, że moją rolę tam widzę tak, że bardzo istotnym elementem łączącym i kształtującym i muzykę dawną, i normalną muzykę taką, wykonawstwo na instrumentach współczesnych, jest taki przedmiot jak orkiestra barokowa. Moim zdaniem ta edukacja w zakresie repertuaru wczesnego, właśnie kompetentnie, intelektualnie prowadzona przy udziale studentów instrumentów współczesnych i takiej można powiedzieć imersji instrumentalistów dawnych i współczesnych może spowodować, że to moje marzenie o tym, żeby instrumentaliści współcześni naprawdę rozumieli, co grają w baroku i wczesnym klasycyzmie, ma szansę właśnie za sprawą Warszawy się zrealizować.
1: Musimy już kończyć. Słyszą Państwo w tle nowe nagranie, które jeszcze się nie ukazało. Och Orkiestra pod dyrekcją Martyny Pastuszki i Anna Firlus na klawesynie. Koncerty klawesynowe Krzysztofa Szafrata. Na to czekamy. Niedługo premiera, jak rozumiem.
0: No za miesiąc. W czerwcu Ania Firlus z koncertami Szafrata, 3 koncerty Och Orkiestra i też nagrane w Jastrzębiu.
1: A najbliższy koncert Och Orkiestry 7 czerwca w Katowicach w Nosprze. Bardzo dziękuję, Martyno, że zgodziłaś się być dzisiaj tutaj z nami.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Audycję zrealizowała Zofia Kruszewska, Rosiciński wydawał całość, realizacja wideo Maciej Długosz i Klaudia Baranowska. Dziękujemy, do usłyszenia.
2: Spotkaj się z wielką sztuką, z mistrzami aktorstwa, z samym sobą. 66. Kaliskie Spotkania Teatralne. Festiwal Sztuki Aktorskiej. 19 spektakli, ponad 100 ról aktorskich. Kalisz, 18 kwietnia, 16 maja. Główny sponsor MTM Consulting Developer. Platynowy sponsor Calmedica.
3: Jak brzmią 2 bieguny uczuć? Dokąd prowadzą skrajne emocje? Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach zaprasza na festiwal Katowice Kultura Natura, Melancholia i Ekstaza. Od 14 do 24 maja wystąpią m.in. Marin Alsop, Alexandre Tarot, Arabella Steinbacher, Bill Lawrence i Michael Leak. Poleca program drugi Polskiego Radia. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron. przyszłość dzieje się na naszych oczach.

0: Tak, czy jesteśmy na nią gotowi? Czy sztuczna inteligencja może czuć i gdzie dziś przebiegają granice człowieczeństwa? Androidy, balet Roberta Bondary, inspirowany światem science fiction w estetyce neo-noir i cyberpunk. Muzykę stworzoną specjalnie na potrzeby spektaklu skomponował Przemysław Zych, dyryguje Marta Kluczyńska. Na premierę 10 maja zaprasza Polski Balet Narodowy, patron medialny Polskie Radio. Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpi dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
1: Reklama.
2: Dwójka, jesteś na miejscu. Dariusz Suska.
3: Strefa literatury.
4: Dorota Gacek, witam Państwa. 55 lat temu, w nocy z 10 na 11 maja, we Wrocławiu zmarł Rafał Wojaczek. Jego tragiczna, samobójcza śmierć w wieku niespełna 26 lat, a wcześniej głośny debiut w miesięczniku Poezja oraz Aura życia niekonwencjonalnego i żywiołowo-twórczego sprawiły, że Wojaczek stał się poetą otoczonym literacką legendą. W wierszu Pieśń Ostateczna napisał: nie bojąc się, bo przecież czegóż może się bać ten, co zaznał wszystkiego, co tylko można zaznać. Dziś w Dwójce przypominamy Państwu dokument zrealizowany w roku 2011. Z nagrań archiwalnych posłuchamy wspomnień członków rodziny Rafała Wojaczka, matki Elżbiety i brata Andrzeja. Także wypowiedzi jego przyjaciół Janusza Stycznia, Pawła Dybela, Bogusława Kierca i Mieczysława Machnickiego. O Wojaczku opowiedzą także poeci Bohdan Zadura i Janusz Drzewucki, a także literaturoznawca profesor Stanisław Bereś.
5: Śmierć jest przecinkiem w zdaniu twego losu. O Rafale Wojaczku.
6: Parę dni przed jego śmiercią spotkaliśmy się na ulicy Górniczej w Mikołowie, w miejscu, gdzie płynie słynny mikołowski ściek. Ja szedłem do pracy, Rafał szedł naprzeciwka, jak się okazało, do mnie. Niestety śpieszyło mi się dosyć i niewiele czasu mogłem poświęcić, ale siedliśmy, rozmawialiśmy chwilę. Wydało mi się, że bardzo potrzebuje, może nie tyle mojej pomocy, co mojej obecności, również wsparcia duchowego, żeby utrzymać się w postanowieniu, które powziął. Zdecydował się na leczenie. Z tego, co mi mówił, miał miejsce na oddziale neurologii czy psychiatrii. Chciał poddać się leczeniu odwykowemu. Umówiłem się z nim, że przyjdzie do mnie wieczorem. Żalem mogę jedynie powiedzieć, że się nie pojawił. Parę dni później dowiedziałem się, że nie żyje.
7: On był w środę. Jaki to był dzień, już nie pamiętam. Zdaje się, że poniedziałek, no tak, a potem w środę już, zdaje się, nie żył. To też ostatnie jego słowa, też jak zamykał tę torbę, to mówi: ty mnie rozpieszczasz, mama. Pożegnaliśmy się, wychodził, więc jeszcze w drzwiach się jeszcze zwrócił się jeszcze i mówi: mama, już nie czas na sentymenty, mówi. A ty się już nie martw o mnie. Już nie czas na sentymenty. To nie było przypadkowe w jakimś tam chwili jakiegoś uniesienia czy czegoś, czy tam może, bo pod wpływem alkoholu.

alkoholu czy coś. Nie, absolutnie. To było to świadome zupełnie dążenie. Nie można było na niego wpływać. On nie podawał żadnych powodów. On tylko świadomie dążył do samounicestwienia. Często o tym mówił. To jest, mówi, nieuniknione. To już, mówi, tak być musi. Już nadszedł czas i że to już mam się z tym pogodzić, mam się nie martwić, bo no, bo to już on już uważał, nie zdecydowany, już, prawda, skończyć. Wieczorem przyszedł do domu, jeszcze wystawił butelkę na mleko, tam gdzie mieszkał. Podobno jakaś 9:00 czy któraś. No a potem zamknął się w pokoju i rano nie zastali go martwego.

to mogło być we wtorek albo w piątek. Niewykluczone też, że w poniedziałek lub środę, a równie dobrze w czwartek, sobotę czy w niedzielę. W styczniu, lecz też w lipcu. Zgódźmy się, że to przecież nie jest takie ważne. W roku 1960, zdaje się którymś, rano lub o zmierzchu, w samo południe albo o północy, w pogodę słoneczną, może w deszcz, może w czas zamieci. Na własnym pasku powiesił się na czymś stosownym, czy nie na rurze od bojlera? 20-iluś-tam-letni skończony alkoholik, Rafał Wojaczek, syn Edwarda i Elżbiety z domu Sobeckiej. Ktoś szybę tłucze, szmatę pali, ja się duszę. Ktoś wyrok spisał, pióro schował, papier wziął. Ktoś na głos czyta, głoski łyka. Mnie już nie ma.

0: No wszyscy by chcieli wiedzieć, jak to było z tą jego decyzją samobójczą.
1: Profesor Stanisław Bereś.
0: Jest prawdą, że jest ten wiersz, gdzie on mówi, że chciałby, żeby nie było wątpliwości, że popełnił samobójstwo w pełnej jasności czynu, tak? Ale są też inne wiersze, które mówią o silnych kreacjach, które wokół tej śmierci były budowane. No co więcej, my wiemy, że on inscenizował swoją śmierć no, bardzo dużą ilość razy. To trudno wyliczyć, ponieważ relacje świadków czasem są różne, a dotyczą tego samego wydarzenia, a czasem są bliźniacze, a często choć być może są częściowe albo w 100% zmyślone. Więc nie wiemy, ile tych razy było, ale na pewno nie małe, bo on próbę samobójcze podejmował już jako młody człowiek. Więc jeżeli wiemy, że jako licealista, który jeszcze nie pisał, no próbował się zabić gazem, prawda, mieszkając ze swoim ojcem przez pewien czas, to nie było w Mikołowie. Zresztą w Mikołowie też próbował popełnić samobójstwo, kiedy go brat Andrzej odratował i jego kolega wyłamali tam okno i on w wannie leżał i się chciał przenosić na drugi świat. No to można powiedzieć, że ta śmierć za nim chodziła i że po prostu on chciał już wcześniej popełnić. I wtedy na pewno nie było to taka premedytacyjne myślenie no, artystyczne, bo on w ogóle już żadnej sztuki wtedy nie uprawiał, miał tylko swoje życie do zadysponowania i tyle. No więc można patrzeć to w kategoriach jednostki chorobowych. Był to cierpiący człowiek, którego paroksyzmy choroby powodowały, że nie był w stanie wytrzymać i wtedy próbował popełnić taki czyn jak próba samobójcza. Oprócz tego były inscenizacje śmierci, czyste teatralizacje, którym próbował epatować swoich kolegów i koleżanki i robił to ewidentnie i nie jeden raz i na to są niezliczone dowody, kiedy, nie wiem, podcinał sobie żyły albo wieszał się na sznurku do bielizny i to takim sznurku, który nie utrzymałby 40-kilogramowego mężczyzny, a on był dużym chłopem, 1,98 m, nie? To jakby się taki miał

0: powiesić na takim sznurku, że nawet osoby, przy których się rozgrywał, które wiedziały, kim on jest i co on wyprawia, to on się szedł wieszać do łazienki, a oni no, zaśmiewali się w tym czasie, wiedząc, że przecież nic się takiego nie stanie. Jego to musiało złościć, prawda? Były różne teatralizacje, skoki przez okno, kiedy wiadomo było, że pod spodem jest garaż i co najwyżej sobie nogę złamie. A nawet jakby garażu nie było, to mężczyzna w tym wieku dość sprawny fizycznie, na tak zleci. To najwyżej złamie sobie jedno kolano, drugie, może stopę sobie skręci, a pewnie się nic nie stanie. Więc tych przykładów przez Jasińskich również potwierdzanych, przez Kierców podejmowanych prób samobójczych było dużo i były też próby takie no, samookaleczeń, prawda? Autoagresji, kiedy on się ciąży, by krew z niego płynęła. To jest też jednostka chorobowa. Mam magistranta, który pisał o tych autoagresorach i nawet robił z nimi wywiady i całą taką uczoną część jest do tego doprawił wstępu, gdzie po prostu on to bada w kategoriach i psychiatrycznych. No więc to jest choroba, autoagresja, która się bardzo źle leczy, praktycznie się nie leczy, lekarze z tym nie potrafią sobie poradzić. Więc bez wątpienia Wojaczek na to chorował, na to cierpiał. Tego się wszystkiego nie da nazwać. Nawet niedawno do mnie zadzwonił jeden z bohaterów tej książki o Wojaczku, dr Lisowski, który był i kolegą Wojaczka jednocześnie, a był ordynatorem na oddziale psychiatrii szpitala psychiatrycznego we Wrocławiu na ulicy Kraszewskiego. Więc on, będąc jednocześnie psychiatrą i kumplem Wojaczka, czasem też od kieliszka, on ma bardzo jasny pogląd na ten temat. On mówi, że to była po prostu choroba dwubiegunowa, wówczas nazywana cyklofrenią, która ma okresy pobudzeń takich, że tworzy się. Bardzo często wybitni uczeni i artyści byli cyklofrenikami. Nawet dr Lisowski chciał taką książkę pisać o tym, bo on znajduje u wielu wybitnych ludzi w historii kultury i historii świata no, wyraźnie cechy cyklofreniczne. I mówi, że to jest bardzo silny taki wzbudzacz twórczy. No i przychodzą przy cyklofrenii no te okresy, dlatego to jest choroba dwubiegunowa, okresy zapaści bardzo gwałtownej, kiedy chory nawet ma wizje paranoiczne, kiedy widzi światy, których inni być może na pewno nie widzą, kiedy życie staje się takim ciężarem, że jesteśmy gotowi się rzucić do rzeki, skoczyć z wieży, podciąć żyły, otworzyć gaz. Więc bardzo być może, że to był taki moment, na przykład taka zapaść, że się postanowił zabić. Ale równie dobrze mogło być, że to była kolejna inscenizacja. Mi taka myśl jest chyba najbliższa, bo tych inscenizacji było dużo. I tu wszystkie cechy na to by wskazywały, bo z jednej strony wypisał dokładnie na kartce papieru to, co zostało przez niego zażyte i to faktycznie była dawka, która konia by utłukła, no, ale jeżeli by go szybko znaleziono, to pewnie by go odratowano płukaniem żołądka. Napisał to na wyrwanej kartce z gazety, która mówiła o śmierci Borowskiego, samobójczej śmierci. No więc już ma akt teatralizacji w sobie, prawda? Dialog samobójcy z wiadomością o śmierci innego samobójcy też w młodym wieku. I co więcej, za ścianą pokoju, w którym popełnił samobójstwo na ulicy Lindego, to w mojej dzielnicy niedaleko mnie, przez płot mieszkał profesor Hernas, polonista wybitny, specjalista od baroku. No i on za ścianą miał swoją dziewczynę. Byłą, on już z nią wtedy nie sypiał, Grażynę Lisowską. Ona była za ścianą. On rzucał w ścianę popielniczką. No raz rzucił, bo tylko tyle był w stanie, bo jednocześnie był przecież też upojony alkoholem. Ona powinna była usłyszeć i przyjść. Ale ponieważ byli akurat pokłóceni, ona była na niego nadęta, no to nie przyszłam, bo sobie, no co będzie tam kopał czy walił w ścianę, no nie będzie latała do niewychowanego byłego kochanka. No i nie poszła akurat, powinna była pójść. No i gdyby poszła, no to pewnie by go odratowali i nie byłoby tego samobójstwa, być może byłoby późniejsze. Ale czy tak było naprawdę?
1: Zjechałem tu nie w porę. Sezon jeszcze nie otwarty. A już miejscowi mówią, że tu się nic nie zacznie.

0: przydaje twarzy uśmiechu. Jest to uśmiech rozdzierający przetłuszczoną, bladą skórę. Jest to uśmiech od ucha do ucha, wypełniony złojami języka. Martwy język.
1: Poeta pisze o ojczyźnie. Mała wódka. Poeta pisze o kobiecie. Mała wódka. Poeta pisze. Czysta wódka. Sztukę robi. Poeta pisze całe rano. Ile wódka. Poeta pisze po południu, dużo łódki. Poeta pisze wieczór, noc, hektar łódki, jak mówi B. Antochewicz, kapitan M.O. Poeta pije. Szkoda słów.

0: Wspominają przyjaciele Rafała Wojaczka. Paweł Dybel, Janusz Styczeń, Bogusław Kierc, Mieczysław Machnicki.
1: Rafał nieobliczalny. Takim go rzeczywiście zobaczyłem podczas naszego ostatniego spotkania. Pewnego dnia na godzinę przed odjazdem pociągu do Warszawy przyszedł. I wtedy Rafał po raz pierwszy mnie zawiódł, oszukał. Było nas trzech przy stoliku i nagle rozległ się brzęk. Ze stolika spadła filiżanka z kawą. To było inaczej. I nagle spojrzałem i zobaczyłem, że ten trzeci, młody poeta, pochylił się, a z czoła leci mu krew. Rafała zabrała milicja. Ja zostałem do następnego dnia, aby rano świadczyć w sądzie. Za Rafałem czy przeciw Rafałowi. Całą noc układałem jakieś intelektualne konstrukcje, żeby wypadek opisać w takim świetle, by Rafałowi nie zaszkodzić, a z drugiej strony, by samemu nie skłamać. Ja wiem, że to było niemożliwe, ale wtedy właśnie Rafał pokazał jakiś papierek, sędzia go odczytał i Rafała od winy uwolnił. I to wydało mi się jakimś nadużyciem. Pomyślałem sobie, ja się tak męczę, tak obmyślam sposób obrony, a Rafał ma niejako urzędowe prawo do wyrządzania krzywdy, szkodzenia innym, rozbijania im głów. Ten papierek wypisany ręką psychiatry najbardziej chyba zaszkodził jemu.
2: To wszystko jest prawda. A czy to jest prawda, którą on potwierdzał, o której on opowiadał?
3: On uważał, obojętne jak to nazwiemy, czy nazwiemy go dzieckiem z chorą wyobraźnią, czy nie, że pewne próby są niedostateczne. To znaczy, że intuicja nie jest wystarczającym środkiem do tego, żeby móc mówić o tym, o czym się mówi. Że jemu nie wystarczy wiedzieć, że raz to zabolało, to on zgniecie szklankę. To było święte rozbijanie szyby, święte rozbijanie szczęki, czy święte rozbijanie nosa. Te skłonności do agresji przy jednoczesnej dużej łagodności.
4: Zapytałem się Karpowicza, czy ja znam tego wojaczka. Karpowicz mówi do mnie, właśnie pan go chyba tutaj nawet mijał na tych schodach. Tylko wie pan, on czasami po takiej rozmowie normalnej ze mną, po wyjściu na ulicę, on już traci kontakt ze światem. Oczywiście, że pił dużo. W każdym razie nad wierszami pracował na trzeźwo. Nad wierszami pracował na trzeźwo i raczej alkohol to było takie rozładowanie się po intensywnej pracy. I właściwie ten alkohol pojawił się wtedy, kiedy jakaś grupa wierszy była skończona, kiedy jakiś wiersz był skończony, wtedy, kiedy Rafał nam wszystkim ten wiersz recytował, wtedy dopiero ten alkohol się pojawił.
3: Wiedział o tym doskonale, że jest poetą, wiedział o tym, jaka jest jego ranga poetycka i wiedział, jakie jest jego powołanie. On nie miał żadnych wątpliwości, że jest aktualnie jednym z najwybitniejszych poetów piszących. Nie miał co do tego żadnych wątpliwości, że wśród młodzieży literackiej, no a takie porównanie musiało się gdzieś tam pchać, nie ma konkurentów. Mógł sprzedawać

0: kartki ze swoich tomików, co zresztą robił, że wydzierał jak potrzebował pieniądze na wódkę. Kupowano, ponieważ to było traktowane niemal jak relikwia. Mógł patrzeć, jak się wojaczkowie rozmnażali, chodząc na spotkania różne literackie, kiedy widział, co robią ludzie, że przyjmują te jego pozycje, że się zachowują młodzi poeci tak jak on. Kiedy śmiał się, jak widział kilku brodaczy, skoro on zapuścił brodę, natychmiast zrodziło się kilku brodatych innych wojaczków.
1: Ile śmierci w szufladzie, w szafie, w rękawach płaszcza. Tyle strachu pod łóżkiem, za lustrem, za obrazem. Ile wierszy spisanych, ile wierszy podartych. Tyle życia w brulionach, tyle nadziei w śmieciach, tyle śmieci w śmietniku, ile zachwytów głupich, ile snów fantastycznych, tyle nędzy skutecznej. Ile wódki wypitej, tyle płuc wyżeganych, ile słów wyrzeczonych, tyle blizn fioletowych. Ile wódki wypitej, tyle płuc wyżeganych, ile słów wyrzeczonych, tyle blizn fioletowych.
2: Każdy ma swojego wojaczka i to są bardzo różni wojaczkowie. On nie był dla ludzi taki sam, co wynika jakby z systemowych i czysto indywidualnych powodów. Tak może skrajne podam. Na przykład dla Bogusława Kierca, wykonawcy jego testamentu, przez Rafała uważanego za przyjaciela, przez innych kontestowanego, że to nie jest prawdziwy przyjaciel, nie wiem w takim razie na czym polega prawdziwa przyjaźń, jeżeli sam poeta przed śmiercią mówi, ty odpowiadasz za wszystkie moje teksty, ja ci je powierzam, ty o nie zadbaj, prawda, i jeszcze sporządza to na piśmie. No ale ludzie wiedzą, że oni byli lepszymi przyjaciółmi, bo jak wiadomo, wojaczek miał bardzo wielu kumpli, szczególnie po śmierci, to oni się stali takimi już koncesjonowanymi przyjaciółmi. I na przykład dla Bogusława, którego znam dość dobrze, Rafał jest człowiekiem, który nigdy się nie awanturował, nigdy nie pił, był abstynentem zupełnym, bardzo łagodnym, neurotycznym chłopcem, z którym wiódł głębokie rozmowy. No ale to nie jest wojaczek innych. Jak na przykład weźmiemy, przeczytamy relacje na przykład, nie wiem, Wolniaka, też poety, też Wrocowskiego, też tej samej generacji, też kolegę jednego i drugiego. To dla niego Rafał jest kimś kompletnie innym. Jest gwałtownym, agresywnym alkoholikiem, który potrafi być nieprzyjemny, wręcz niebezpieczny w różnych sytuacjach, który bez wątpienia jest utalentowanym poetą, ale on go pamięta jakby silnie na innej płaszczyźnie, a rozmowy Bogusława Kierca dotyczą głównie dyskusji poetyckich. Są ludzie, którzy mieli swojego wojaczka łagodnego, ciepłego, szalenie tolerancyjnego i wręcz bezbronnego i tacy, którzy mieli wojaczka drastycznego, nieprzyjemnego, obrażającego ludzi i czasem wręcz niebezpiecznego. I ten rozdział widać bardzo szeroko i to jest tak samo i w odbiorze poezji. Dla jednych jest to propozycja poetycka pełna głębi, szerokiego spektrum odwołań kulturowych, literackich i psychologicznych. Dla innych jest to oferta literacka płaska, wyłącznie sprasowana do ciężkiej neurozy, która jest transmitowana czy przekładana na język obrazów i wizji i słów.
3: Pamiętam go o dziwo bardzo dobrze, może dlatego, że spotkałem go tylko raz.
4: Bohdan Zadura.
3: To było w Chorzowie w klubie Pyrlik, gdzie zorganizowano wieczór, na którym występowali debiutanci 68-9 roku. I jadąc do tego Chorzowa, strasznie się bałem spotkania z wojaczkiem, bo oczywiście znałem jakieś opowieści o jego różnych wyczynach, o tym, że jest nieobliczalny, że można zostać pobitym. I oprócz Rafała i mnie jeszcze w tym wieczorze brał udział Bohdan Urbankowski i Tadeusz Mocarski. Tak prawdę powiedziawszy, to bardziej chyba się bałem Urbankowskiego, który występował w takiej czerwonej, karminowej, jedwabnej koszuli.

0: wyglądał właściwie jak toreador. Natomiast Rafał był bardzo spokojny. Był właśnie chyba w ciemnym garniturze z tym, że nie pod krawatem i nie w jasnej koszuli, tylko w czarnym t-shircie chyba, pod tą marynarką. I co mnie zdumiało, to jego wzrost, którego mnie Pan Bóg nie poskąpił raczej, zwłaszcza w tamtych czasach. I nagle stoję przed człowiekiem, z którym się witam i żeby mu popatrzeć przy uścisku dłoni w oczy, muszę lekko zadrzeć do góry głowy. I pamiętam sposób, w jaki Rafał czytał swoje wiersze. Szalenie sugestywny, troszeczkę monotonny, a równocześnie wydobywający ten charakterystyczny dla niego rytm. No, za całego mojego dość długiego życia chyba nie było takiego poetyckiego debiutu prasowego, jaki miał Wojaczek. Poezja była wtedy pismem, które dopiero wchodziło na rynek. Karpowicz go wprowadzał, rekomendował i się czekało na to. To znaczy wieś gminna niosła, że będzie taki mocny, ciekawy, kontrowersyjny debiut. Z tym, że prawdę powiedziawszy, to wiersze z tego numeru poezji pamiętam, natomiast gdybym miał opowiedzieć wstęp Tymoteusza Karpowicza, tam nie potrafił. No to były takie moje czasy, kiedy uprawiałem tę klasyczną czy neoklasycystyczną poezję i właściwie wiersze Wojaczka dla mnie stanowiły coś w rodzaju punktu odniesienia, coś, co z jednej strony mnie denerwowało, irytowało i tak sobie myślałem, że tak nie można, tak nie wypada. Matka moja, kiełbasa jadalna. Stoję przed witryną, patrzę i cieknie mi ślina i sperma. Ślina i sperma, Boże drogi, w poezji takie słowa, takie rzeczy. A z drugiej strony mu zazdrościłem. I tak mi się wydawało, że ja tu się bawię w jakieś ładne wierszyki. A ten wali po oczach całą prawdę. I tak miałem trochę do siebie pretensji, że nie potrafię pójść na całość tak jak on to oczywiście. Wszystko głupoty, bo zawsze jakąś cenę się płaci za to, co się robi. I wcale nie wydaje mi się, że za pisanie bardzo dobrych wierszy trzeba od razu płacić głową. No, śmierć Rafała była dla mnie absolutnym zaskoczeniem. Taki duży chłop, wysportowany, na takiego wyglądał Rafał w tym Chorzowie. I to właściwie była taka pierwsza śmierć w moim pokoleniu. Taka śmierć poety. Kiedy się dowiedziałem, że Rafał odszedł z tego świata, to nawet jakiś wierszyk napisałem dedykowany jego pamięci. To się nazywało Projekt Bohatera Lirycznego chyba. Śnieg tobie w oczy, śniegu pryzmy dwie, abyś nie wiedział, o czym każdy wie. Wiatr twoje uszy, w każdy bofort wściekły, tlen w twoje żyły, błękitny i ciekły. Dziób w rubli wdziąsła, w podniesieniu kwietnia, ironia w usta, ta co uszlachetnia. Z lipcowych lip i miodnych i pachnących, rój pszczół złocistych, jak ostre czarne słońca. Kwas mlekowy w mięśnie, knebel tobie w usta, sen chłodny ranem, które światłem chlusta, adrenalina w serce, igłą z całych sił, byś nam nie umarł, byś nam jeszcze żył.
1: Rafał Wojaczek to był poeta mojej młodości.
2: Janusz Drzewucki.
1: Był co prawda o pół pokolenia ode mnie starszy i ja nie mogłem się z nim identyfikować w sensie rówieśniczym. Zresztą, kiedy zacząłem go czytać, to Rafał Wojaczka od kilku lat już na tym Bożym świecie nie było. Ale to był poeta, który poniekąd wyrażał mój bunt. Bunt właściwie wobec wszystkiego, nie wobec systemu politycznego, w którym wtedy

0: kiedy się żyło w latach 70., w którym żyłem, ale właśnie taki bunt wobec wszystkiego, bo ta poezja to jest poezja buntu. Najgorsze, co można byłoby z tą poezją zrobić, to dopisać jej taką pseudofilozofię, właśnie polityczną. To jest poezja niepolityczna, ale poezja tak przesączona siłą buntu, siłą odmowy, że to powoduje, że w gruncie rzeczy ona była polityczna, mimo tego, że w sensie werbalnym, takim dosłownym, literalnym, tego w tej poezji nie ma. To jest poezja, w której zawarty jest niezwykły dynamit. Dynamit zarówno w sensie intelektualnym, jak i emocjonalnym. Bo mnie się wydaje, że fenomenem tej poezji jest właśnie nie tylko to, że ona jest niezwykle emocjonalna, że niezwykle gwałtowna, no taka przejmująca, bardzo ekstrawertyczna, ale że także to jest poezja wielkiej próby artystycznej, wielkiej próby literackiej, że to jest poezja no, niezwykle kreatywna, a w swojej kreatywności niezwykle precyzyjna, że jest to poezja, która w sensie formalnym nawiązuje do tej, właśnie do tradycji wielkich polskich mistrzów. Słowo mistrz my zwykle zostawiamy dla starych twórców, dla twórców, którzy całą swoją drogą życiową, całą życiową twórczością udowodnili nam, że są mistrzami. Rafał Wojaczek był mistrzem mając lat 18, 20, 22, 23. Był to wielki talent, najprawdopodobniej jeden z największych talentów w polskiej literaturze. Jego debiut, myślę tu o tomie Sezon, był jednym z najwspanialszych, najefektowniejszych debiutów literackich w historii Polski powojennej, chociaż trzeba teraz pamiętać o tym, że on nie był wówczas odpowiednio zrozumiany, że te jego dwa pierwsze tomy, które ukazały się za jego życia, też miały i zły odbiór.
1: To jest kiełbasa. To jest moja matka jadalna. Ona wisi na niklowym haku i pachnie kominem. Ona jest tania, zresztą nigdy się nie drożyła. Była wyrozumiała i znała możliwości. Ja jestem synem mojej matki i pewnego młodzieńca, który nie był ostrożny, a pewnie był złośliwy. A może tylko nie wiedział? Matka wtedy była zamroczona, a potem było jej żal. Teraz ja jestem głodny. A moja matka wisi, więc wpatruję się we wystawę i czuję, jak mi cieknie ślina i sperma. Wiem, za chwilę już nie będę się wahał, wejdę i poproszę. Tę właśnie. To jest kiełbasa. To jest moja matka jadalna. A to jest mój głód dziecinny.
2: Rok łagodnego światła, wzrok zdolny cieszyć się, słuch cierpliwy i chłonny, głos jedynego Boga, dłoń kochanej kobiety, dłoń w jej poważnej dłoni, twarz kochanej kobiety, pierś kochanej kobiety, brzuch kochanej kobiety, srom kochanej kobiety, jęk kochanej kobiety, spazm kochanej kobiety. Dreszcz rozkoszny, płacz szczęśliwy, głód zaspokojony, chleb z zasłużonej mąki, schron bezpiecznego domu, gość poproszony w dom, grosz pewnie zarobiony, rym wdzięczny, wiersz serdeczny, noc spokojna, sen co przynosi sny, sny, a nie koszmary, świt nieokrutny, strach opanowany, gest odmierzony, puls równy, krok stanowczy, wdzięk osobisty, rdzeń wydajny, kość prosta, krew obfita, ból sublimujący, trud nienadaremny, śmiech niehisteryczny, smak subtelny, los człowiek, deszcz ożywczy, śnieg nieuciążliwy, mróz niedotkliwy, piec ciepły, łyk dobrej wódki, woń róży, czas pokoju, zmysł zgody, myśl lotna, cel wytyczony, śmierć pobożna, nie dla mnie.

0: Młodzi ludzie chcą widzieć przede wszystkim w nim no, tę legendę życia i to szamotanie się na ziemskim padole, podczas kiedy dla niego to najważniejsze było po pierwsze to, co on czyta. On czytał jak odkurzacz, on wchłaniał gigantyczne ilości wierszy, a czytał głównie poezję, chociaż nie tylko, jak wiemy, i z grubsza wiemy, co czytał. Przy jego no, nieprawdopodobnej pamięci, którą potwierdzają różni ludzie, no może on nie miał taki jak słynny filozof epoki odrodzenia włoskiego Campanella, który był w stanie czytać wstecz Pismo Święte i powtarzać, i to w dowolnej długości, ale miał bez wątpienia znakomitą, bo tych potwierdzeń mamy sporo. Całe partie Joyce'a na przykład, czy Tomasza Manna czytane, był w stanie tak odtwarzać. Może ćwiczył trochę dla kolegów, no, ale nawet jeżeli, ja nie jestem w stanie w ten sposób funkcjonować i moi koledzy uniwersytecy też nie, a niektórzy mają bardzo dobrą pamięć. Więc w nim te wszystkie melodie poetyckie bez przerwy grały, w nim te słowa, obrazy istniały. Im więcej on tego czytał, a on czytał po maniacku, dzień, noc, ja sądzę, że on sobie wręcz to wypróbowywał. Nie wiem, jak to ładnie nazwać, bo na to nie ma dobrego języka. On pewnie inscenizował sobą różne sytuacje, które znał z literatury, z poezji. Co do tego mam absolutną pewność. On chyba w jakimś stopniu też żył takim życiem wypożyczonym innych ludzi, innych bohaterów literackich. On się w nich jakoś tam wcielał i nimi myślał. I krzyżował to z sobą samym rdzennym, bo był silną osobowością. No i z tego wychodziły te jego niezwykłe zupełnie wiersze, które są do niczego niepodobne. No można powiedzieć, że ten wojaczek jest absolutną taką gwiazdą w sensie swojej osobności, bo ja nie mam na myśli wysokości firmamentu, bo równie sprawne wiersze inni też pisali, ale nie byli tak daleko od innych, nie nosiły tak skrajnego doświadczenia ludzkiego i tak silnego cierpienia i tak silnego zachwytu światem, bo u niego jest bardzo wiele zachwytu, bolesnego i przez to on jest tak mocny i tak intensywny. W związku z tym dla niego, ponieważ ta poezja była najważniejsza, wydanie każdego wiersza było strasznie istotne. On tak o to dbał, pisał te listy, z wydawcami pertraktował, negocjował. Nawet można czasem odnieść wrażenie, że się wręcz poniżał w tych relacjach z redaktorami, że aż tak nie należało. No taka to była dla niego życiowa, podstawowa sprawa. Innej równie ważnej nie miał. I te tomiki, on nad nimi kombinował, żeby one były ułożone, że to one nie są przypadkowym układem wierszy. Jak się okazuje u niego, one są od początku do końca wymyślone, w jakiej kolejności, który wiersz po którym nastąpi, dlaczego on nastąpi. Tam widać, jakie wersje on tworzył, że jak ułoży się tak, to będzie to, a jak tak, to będzie jeszcze co innego. I momentami wręcz można powiedzieć, że to były takie rodzaje modlitw poetyckich skomponowanych no, w całe tak jakby no, cykle, że jedna partia jakby się kończy i druga się zaczyna. Więc jeżeli Bogusław Kierc, który jest jego interpretatorem, czyta go tak silnie przez doświadczenie właśnie religijne, z czego inni się śmieją, a ja się nie śmieję, bo widzę, że to po prostu wojaczka faktycznie jest. Inni widzą w nim obrazoburcę, no bo jednocześnie też był obrazoburcą i są jego wiersze niektóre, które są no po prostu takie, że biskup by go wyświęcił z kościoła katolickiego i zabronił, prawda? Ale jednocześnie on myślał też w sposób taki epifanijny, zachwytem światem i to były doświadczenia takie, w których on dotykał chyba transcendencji, no zaświata, tej drugiej strony. I to robił z pełną powagą w moim przekonaniu, a jednocześnie grając z innymi poetami, bo to są bez wątpienia przygody też intertekstualne. No, jak takiego wojaczka sobie przed oczy postawimy, no to on jest bardzo daleki od tych młodzieńczych rojeń młodych ludzi, którzy sobie szukają patrona do swojego cierpienia.
1: 8 maja 1965 roku, sobota. Południe przed obiadem. Patrzę za okno. Jest zielono. Dymi komin. Deszcz pewnie padał. Nie widziałem, ale jest świeżo. Trawy umyte. Chciałbym zajrzeć do doktora Faustusa. Odpowiada mi bardzo atmosfera tego dzieła. Ten nastrój. To coś, co nienazwane mieści się między wierszami. Zresztą ostatnio żadnej prozy nie czytałem, z wyjątkiem właśnie doktora Faustusa. Otwierałem książkę w dowolnym

0: miejscu i odczytywałem fragment.
1: Smakuję zdania, zestawienia słów, słowa.
0: A propos, Sartra słowa we fragmentach drukowane przez współczesność nie podobają mi się. Cóż ja próbuję ustalić? Tożsamość własną? Tożsamość własną. A w czym się sprawdzić? Wobec czego? Wobec rzeczy? Kawałka drewna? Trawy? Etc.? Nie wiem. I dlatego, że nie wiem, orzekam brak sensu. Jest poręcz, ale nie ma schodów. Jest ja, ale mnie nie ma. Jest zimno, ale nie ma ciepłych skór zwierząt, niedźwiedzich futer, lisich kit. Od czasu, kiedy jest mokro, jest bardzo mokro. Ja kocha mokro na placu bez parasola. Jest ciemno. Jest ciemno, jak najciemniej. Mnie nie ma. Nie ma spać, nie ma oddychać, żyć nie ma. Tylko drzewa się ruszają. Niepospolite ruszenie drzew. A rodzą czarnego kota, który przebiega wszystkie drogi.

0: Rafał był samotny, kiedy chciał i nie był samotny również, kiedy chciał.
1: Andrzej Wojaczek, brat poety.
0: Rafał bardzo często chciał być samotny, bardzo często musiał być samotny, bo sobie wyobrażam, że musi być samotny poeta i to poeta niebagatelny. Musi przyjść chwila, w której on jest samotny, aby mieć czas, no bo daj czas na zapisanie czegokolwiek. Wtedy to można uczyć akt kreacji poetyckiej, moim zdaniem, nie wiem, bo ja nigdy nie napisałem nawet jednego wiersza, ale domyślam się, spodziewam się, że akt kreacji poetyckiej musi następować w samotności. Mnie wtedy pociągała w tej poezji nadzwyczajna emocja, a dopiero teraz, kiedy jestem po prostu o wiele starszy od mojego brata, który zawsze był dla mnie starszym bratem, dopiero teraz dostrzegam w tej poezji obszary, które się rządzą wyłącznie przesłaniem racjonalnym. Ta poezja jest po prostu mądrze zbudowana. Dopiero teraz z całą czasami bezradną świadomością dostrzegam obszary, których wtedy nie widziałem wcale. Nawet zanim się stał publicznym poetą, to dla mnie już nie był. Ba, więcej. Nie tylko poetą, ale na przykład w XIX wieku funkcjonował taki model tak zwanego księcia poetów. Rafał, oczywiście pozbawiony atrybutów typu peleryna, kapelusz i tak dalej, niemniej doskonale spełniał funkcję tę właśnie księcia poetów. Oczywiście na swój krótki czas, na swój sobie tylko właściwy model, ale spełniał tę funkcję wspaniale.
2: Legenda właściwie czerpała i z wierszy, i z osoby. I właściwie tutaj Rafał swoją osobą niejako jeszcze starał się wzmacniać wymowę wierszy. To znaczy to, co było nowego i uderzającego, szokującego w wierszach, to Rafał czasami starał się jakby jeszcze umocnić w swoich sytuacjach codziennych. I zresztą Rafał Wojaczek świadomie pracował na tą legendę. Ta legenda była niejako wkalkulowana w jego koncepcję poezji, w jego założenia, bo jego założeniem było jednak życie krótkie i właśnie życie tak zakończone, jak się zakończyło. I to była sprawa doznawania cierpień, po to, żeby to cierpienie znać. I Rafał Wojaczek to cierpienie prowokował. Pamiętam taką sytuację, kiedy w piwnicy świdnickiej raz przy stole nagle w pewnym momencie Rafał Wojaczek bierze szklankę

0: ją ściska i odłamki ranią mu rękę. I zresztą nawet któryś odłamek trafił siedzącego obok Mieczysława Machickiego.
1: Odłamek szkła utkwił w mojej dłoni, ale to jego dłoń wymagała opatrunku. Było nas kilka osób. Po kilku latach każda z nich oprócz mnie ogłosiła swoje wspomnienia z tego wieczoru. Jak się tworzy legenda, jak się dopisuje do legendy. Przeczytałem, że każda z tych osób pospieszyła Rafałowi z pomocą, zaprowadziła go do apteki, gdzie mu tę rękę opatrzono. Do czasu lektury tych wspomnień wierzyłem święcie, że to byłem ja. Przestałem od tego czasu wierzyć, tylko od innych dowiadywałem się, że Rafał coś zrobił, że Rafał wyszedł przez okno, przez wielką szybę w klubie dziennikarza, że Rafał przez okno wyskoczył z drugiego piętra, nic mu się nie stało. Potem dowiadywałem się, że Rafał pije, że Rafał się pociął żyletką. Przyjeżdżałem do Wrocławia i chciałem się z nim spotkać. I wiedziałem, że jak pójdę do klubu prasy, to on przyjdzie. Później wychodziliśmy razem, tylko nas dwóch, pozostawiając resztę osób przy stoliku. I szliśmy wspólnym szlakiem. I bardzo zwyczajnym, bo to był bar, knajpa, na końcu dworzec główny, gdzie nawet w środku nocy można było dostać piwo. I taka jest prawda, będąc młodzi, pisząc wiersze, chodząc po ulicach, i z tą jedyną młodzieńczą, niepowtarzalną świadomością, że jestem poetą i ocalam świat, piliśmy to piwo i mówiliśmy nie o życiu w ogóle, nie o polityce, nie o dziewczynach, ale o wierszach, ale tylko o poezji. I mówiliśmy sobie swoje najnowsze wiersze.
2: Żyję, nie widując gwiazd. Mówię, nie rozumiejąc słów, czekam, nie licząc dni, aż ktoś przebije ten mur. Musi być ktoś, kogo nie znam, ale kto zawładnął mną, moim życiem, śmiercią, tą kartką.
3: Oczywiście, Wojaczek po śmierci był w czyśćcu. Był też taki okres jakby zapomnienia, czy też traktowano troszeczkę poezję Rafała Wojaczka jako, krótko mówiąc, poezję pijaka i alkoholika, i że to, no, było takie dziwowisko literackie. Myślę, że trochę tej poezji złego zrobiła jego legenda. Trochę złego też tej legendzie zrobiła wydana w 80-tych latach taka książka Kaskaderzy Literatury, w której to książce były wiersze Rafała Wojaczka, Andrzeja Bursy, Haliny Poświatowskiej, Ryszarda Milczewskiego Bruno, Edwarda Stachury i proza Marka Chłaski. Przede wszystkim bardzo niedobry był tam tytuł Kaskaderzy Literatury, bo kaskader to jest ktoś, kto wykonuje salto mortale zamiast kogoś innego, czyli zamiast znanego aktora. Tymczasem Rafał Wojaczek to, czego dokonał, dokonał na własnym ciele, na własnym zdrowiu, wreszcie na własnym życiu. Nie był żadnym kaskaderem, był po prostu poetą z krwi i kości. To odkłamanie legendy Wojaczka, a jednocześnie przywrócenie postaci Rafała Wojaczka takiego dramatycznego, wręcz tragicznego wymiaru stało się w momencie, kiedy Lech Majewski nakręcił znakomity moim zdaniem film pod tytułem Wojaczek. Warto tu wspomnieć, że współscenarzystą tego filmu był Maciej Melecki, który dzisiaj kieruje Instytutem imienia Rafała Wojaczka w Mikołowie. Przypomnę, to jest instytut, który mieści się w rodzinnym mieście Rafała Wojaczka, mieści się dokładnie w mieszkaniu państwa Wojaczków, a główną rolę w tym filmie zagrał, nawiasem mówiąc, też pracujący dzisiaj w tym instytucie, poeta Krzysztof Siwczyk. I myślę, że ten film z jednej strony odkłamywał Wojaczka, pokazywał jego legendę, to z drugiej strony to jest taki film, który jakby wciąga wrażliwego odbiorcę, wrażliwego widza w samą tę poezję, jakby tak zachęca, no przeczytaj wiersze Wojaczka, zajrzyj do tych książek. Mówimy tu o czymś szczególnie delikatnym, bo przecież Rafał Wojaczek odszedł z tego świata mając lat ledwo 26. Mam coś w rodzaju takiej żałości, że on dzisiaj nie świętuje swoich kolejnych rocznic urodzin. Przecież mógłby żyć, mogłoby z nim być tak jak z Krzysztofem Kamilem Baczyńskim w słynnym wierszu pani Wisławy Szymborskiej, że mógłby żyć, mógłby być w domu pracy twórczej w Zakopanem, tam spędzać sobie wakacje, pisać wiersze, chodzić

0: po górach, chodzić po lesie. Jest grupa ludzi, którzy się jego twórczością interesują, jego twórczością się opiekują, jego twórczość popularyzują. To jest oczywiście Instytut imienia Rafała Wojaczka w Mikołowie, prowadzony przez Macieja Meleckiego i Krzysztofa Siwczyka, i ci ludzie bardzo dużo wiedzą na temat jego twórczości, na temat jego życia. I mówią o tym życiu i o tej twórczości w sposób nieskłamany, niezwykle też i barwny. Myślę też, że młody poeta, którego imienia w tej chwili nie znam, nie ma szansy na powtórzenie gestu Rafała Wojaczka, dlatego że gest Rafała Wojaczka i ten gest egzystencjalny, który doprowadził do jego samounicestwienia, i ten gest twórczy, którego efektem jest w sumie pokaźna twórczość, także w sensie ilościowym, gdyby został powtórzony, byłby no szmirą, byłby plagiatem. Rafał Wojaczek, choć zachęca do naśladownictwa, no bo jest taki magnetyczny, to jest poezja niezwykle magnetyczna, intrygująca, to jest w gruncie rzeczy poeta, którego nie da się naśladować, bo naśladując tę poezję, można popaść tylko w śmieszność. Poeta, młody poeta może tylko i wyłącznie się ośmieszyć. Rafała Wojaczka trzeba przeczytać i trzeba przejść przez lekcję Rafała Wojaczka. Natomiast to jest poeta, którego drogą nie da się podążać. Rafała Wojaczka można odrzucić i można się nim zachwycić. Ja trwam w zachwycie od wielu już lat.
1: Ja, stary księżyc, nie znam swego ojca. Ja, stary księżyc, nie znam swojej matki. Ja, stary księżyc, zawsze byłem stary. Tylko młode dziewczęta starsze są ode mnie. Jaskiniowy, egipski, gotycki i polski. Ja, stary księżyc, jestem twym koszmarem. Chodzę po twoim dachu, mieszkam w twojej krwi. Oświetlam twoje sny. Tylko młode dziewczęta starsze są ode mnie. Księżyc jest lunatykiem. Mickiewicz jest kobietą. Nigdy nie byłaś młoda. Więc co zrobisz? Śmierć jest przecinkiem w zdaniu twego losu. Ja, stary księżyc, niezawodny żałobnik, gdy na stypie podają alkohol.
2: Myślę o nim za każdym razem, ilekroć wchodzę na cmentarz na ulicy Bujwida, Świętego Wawrzyńca, jak przechodzę, to widzę jego grób. No trudno, żebym nie myślał. Czasem podchodzę, jak mam kupione lampki dla swoich rodziców, to idę, zapalam mu swoją świeczkę i niech mu się pali. No, znałem jego i znałem jego brata Andrzeja, z którym współpracowałem. Oni byli fizycznie podobni, więc ten kontakt był też taki, że ja sobie od razu przypominam tamtego Rafała z jedynego spotkania naszego, kiedy byłem chłopcem. Natomiast jeżeli myśleć o samym Wojaczku i o tych, którzy go czytają, no to ja bym sądził, że jakby pojechać do Wrocławia i pójść tam wieczorem, to można by na grobie zobaczyć może ciekawe zdarzenie. Tam w ważnych dniach, na ogół rocznicach jego śmierci, czasem w dniu jego urodzin, a czasem bez powodu, można zobaczyć młodych ludzi, którzy tam siedzą przy tej grubej kamiennej płycie. To jest taki granit chropawy. Oni siedzą, na ogół palą papierosy albo trawki jakieś różne. Palą takie kaganki różne albo jakieś takie lampki obrządku ewidentnie wschodniego. Piją naturalne alkohole różne, czasem piwo, czasem jest to wódka. Ja nie podchodzę wtedy bliżej, to jest niedaleko alejki tej głównej, którą się wchodzi do środka. No więc czasem mi się zdarza widzieć kogoś albo pojedynczego. Ja rodzinę identyfikuję, więc z grubsza wiem, kiedy to rodzina. A czasem widzę to młodzi ludzie, którzy tam siedzą. A w takie dni właśnie jak te, jest ich sporo nieraz. Czasem grają na gitarach, śpiewają. Czasem są to jego wiersze w jakichś adaptacjach muzycznych. Czasem się upijają ciężko. Ja patrzę na to z dużą wyrozumiałością, bo pracownicy cmentarza, widzę, się denerwują. Czasem są skargi mieszkańców domów okolicznych.

A to szczególnie jak w nocy zostaną, bo tam się zdarza, że potrafią zostać po zamknięciu cmentarza. No i po ciemku sobie śpiewają. I oni uważają, że te awantury pijackie, a to pewnie są ci miłośnicy, fani wojaczka, którzy się z nim nie potrafią rozstać i w ten sposób go czczą, jak sądzę. To jest ciekawe zjawisko, bo...

0: też. Domyślam się, że dla rodziny to może nie jest koniecznie sympatyczna sprawa, ale ma ona swój wymiar symboliczny. Znaczy, że on ciągle żyje w ludzkich głowach, że oni chcą przyjść i chcą z nim jakby rozmawiać przez tę płytę cmentarną. Kiedyś widziałem taki wzruszający obrazek. Zimą to było, zimno było strasznie. I widzę dziewczyna, tak odgarnia śnieg, bo był zaśnieżony grób, ale widzę nie tak, żeby całkiem zgarnąć, tylko że ona robi tak jakby tablicę, z którą coś chce zrobić. Myślałem, że będzie lampki układała, więc się tak zatrzymałem dyskretnie, a ona zaczęła pisać coś. To mnie zaintrygowało, jak ktoś pisze na śniegu palcem. Podszedłem i jak ona już skończyła, było napisane, zadałem pytanie, czy to jakieś listy do wojaczka, a ona mówi, nie, fragment tego wiersza. Nie? Więc pytałem, kim jest? No, ona mówi, że jest polonistką, ale to jest taka jej miłość literacka jeszcze zanim zaczęła studiować. Ona z kolei mnie zapytała, skąd ja wiem, że to jest grubo wojaczka, skoro jest zasypany całkiem. Ja wie pani, jestem współautorem książki o wojaczku. No i tak żeśmy porozmawiali sobie. No to myślę, to są dowody na to, że jakiś poeta żyje. No jakie mogą być większe dowody?
1: Urodziłem się w 1945 roku. Chodziłem do szkół, dorastałem w bibliotekach, na dworcach kolejowych, w domach cudzych i mniej cudzych, w barach lepszej i gorszej kategorii, w jeszcze innych miejscach. Pływałem po rzekach, jeziorach i po wielkiej wodzie także. Udzielałem się przygodzie. Ziemia wolna mi była niestety. Niekiedy umierałem. I wtedy z tamtej strony życia odpowiadałem: a kuku, wystarczy? PS. Mogę też inaczej.
2: W 55. rocznicę śmierci Rafała Wojaczka przypomnieliśmy Państwu w dwójce dokument z 2011 roku zatytułowany Śmierć jest przecinkiem w zdaniu Twego losu. Zrealizowany przez Dorotę Gacek i Elżbietę Łukomską przy współpracy Barbary Okoń-Makowskiej. Posłuchajmy jeszcze Marcina Świetlickiego w jednym z utworów z płyty Wojaczek zespołu Julia i Nieprzyjemni.

Wódkę pić, wódkę pić, papierosy palić.

Można stanąć na głowie, można książkę przeczytać, można nie przeczytać książki, można.

tej wanny, w której siedzę. Ocieknę z tej wody, w której się moczę. Owinę się wręcz i usiądę na ławeczce. Przy piecyku się rozsiądę. Ziewnę i powiem coś miłego, a potem babcię obejmę. Obejmę babcię, obejmę.

0: Autopromocja. Gigant czy muzyczny rzemieślnik?
1: Dziecko szczęścia czy ofiara własnego sukcesu?
0: Najlepszy kucharz wśród kompozytorów?
1: Autor oper, których w większości nie znamy.
0: Oraz tych, które stały się fundamentem historii opery.
1: Na spotkanie z Gioachino Rossinim zapraszamy dziś o 14:00. Agata Kwiecińska,
0: Adam Banaszak. Autopromocja.
2: Słuchają Państwo programu drugiego, minęła 12:00.
3: Quodlibet niedzielny.

Nasz program realizuje Zofia Kruszewska, przy mikrofonie Michał Dębski. Tydzień temu zakończył się festiwal Szczecin Classic. Na naszej antenie transmitowaliśmy dla Państwa jego koncert inauguracyjny. Później miałem okazję przez chwilę obserwować pracę uczestników festiwalowych kursów muzycznych. Pomyślałem sobie, że miłym epilogiem dla tej imprezy byłoby kilka utworów szczecińskich kompozytorów. Jestem też ciekawy, jakie muzyczne czy około muzyczne skojarzenia niesie dla Państwa ze sobą nazwa Szczecin albo Sztetin, bo akurat w kontekście tego miasta to istotne rozróżnienie. Proszę pisać michal.debski@polskieradio.pl. Przegląd historii szczecińskiego życia muzycznego zaczniemy na przełomie XVI i XVII wieku od postaci Filipa Dulichiusa. Urodził się w 1562 roku w Chemnitz, ale gdy miał mniej więcej 25 lat, wyjechał do Sztetina. Na Pomorzu spędził już resztę życia. Zmarł w 1631, krótko po tym, gdy Szczecin zdobyły wojska szwedzkie. Posłuchajmy siedmiogłosowego motetu Gaudens Gaudebo in Domino Filipa Dulichiusa. Zespół Wizer Renaissance Bremen prowadzi Manfred Cordes.

Zespół Wizer Renaissance z Bremy pod kierunkiem Gaudens Gaudebo. Pod kierunkiem Manfreda Cordesa wykonał motet Gaudens Gaudebo in Domino, a na 7 głosów motet Filipa Dulichiusa, kompozytora związanego ze Szczecinem. Na jego twórczość wpłynęły przede wszystkim utwory Orlanda di Lasso, a więc muzyka szkoły franko-flamandzkiej. W dorobku Dulichiusa odnajdziemy prawie wyłącznie muzykę motetową. Nie był on typem eksperymentatora, innowatora, a raczej po prostu był rzetelnym rzemieślnikiem. Dziś w Kwodlibecie nie będzie dominowała muzyka dawna, bo pozwolę sobie zaryzykować taką tezę, szczecińskie życie muzyczne rozkwitło dopiero w XIX wieku. Ale zanim przejdziemy do romantycznych propozycji na dziś, chciałbym podzielić się z Państwem jeszcze fragmentem sonaty Teofila Andreasa Volkmara. Kompozytora, który był związany ze Szczecinem przez całe swoje życie. Urodził się tam w 1684 i zmarł w 1768 roku. Jako kompozytor i muzyk, a dokładniej organista, był związany z różnymi szczecińskimi kościołami. Najpierw świętego Piotra i Pawła, potem świętego Mikołaja, no a w końcu kościołem świętego Jakuba. Twórczość Volkmara można poznać na przykład dzięki nagraniu formacji Consortium Sedinum, zespołu, który powstał w Szczecinie w 2000 roku. Kilka lat temu nagrał dwa albumy z serii Vitae Pomeranorum. W ten sposób ożywiają pamięć o zaginionym świecie muzyki pomorskiej. Odkrywają twórczość pomorskich kompozytorów z różnych epok. Myślę, że warto zwrócić uwagę na te pozycje, szczególnie gdy chcieliby Państwo lepiej poznać ten muzyczny świat Pomorza, w tym Szczecina. A przypomnę, że dziś to miasto jest bohaterem Kwodlibetu w dwójce. Wracając do Teofila Andreasa Volkmara. Pozostawił po sobie wiele kompozycji na organy, ale ma w swoim dorobku także sonatę rozpisaną na skrzypce z towarzyszeniem Basso Continuo. Posłuchajmy jej pierwszych dwóch części.

Zespół konsorcjum Sedinum wykonał Adagio i Allegro, pierwsze dwie części z sonaty primy C-dur Teofila Andreasa Folkmara, szczecińskiego kompozytora, który część swojego życia spędził w Gdańsku. Tam starał się dostać posadę organisty w Kościele Mariackim, jednak jego podejście do muzyki zostało wtedy uznane za zbyt nowoczesne. Wrócił więc w swoje rodzinne strony, do Szczecina. Tam do końca swojego życia pracował jako organista w Kościele Świętego Jakuba. Z tą świątynią związany był także inny kompozytor, być może najsłynniejszy w dzisiejszym zestawieniu. Karl Löwe. Urodził się co prawda w małej miejscowości Lübejen, nieopodal Halle, i właśnie na tamtejszym uniwersytecie się kształcił. Chodzi o uniwersytet w Halle, nie w miejscowości Lübejen. Gdy miał 24 lata, przeprowadził się do Szczecina. Został organistą we wspomnianym już kościele Świętego Jakuba, ale także, co bardzo istotne, zaangażował się w lokalne życie muzyczne. Oprócz tego Löwe śpiewał. Na szczecińskich salonach zasłynął przede wszystkim jako śpiewak właśnie, baryton. I kiedy spojrzymy na katalog utworów Löwego, to zobaczymy głównie pieśni. Ten kompozytor był i chyba nadal jest nazywany Schubertem Północy. Mówiąc ściślej, Löwe komponował nie tyle pieśni, a więc lieder, ale ballady. I w tym zbiorze jego ballad znajdują się utwory bardzo ciekawe, bo są to kompozycje, powiedzielibyśmy dzisiaj, narracyjne, czyli dość rozbudowane, śpiewane opowieści. A jeszcze ciekawsze jest to, że niektóre z nich są w języku polskim. Na przykład na początku lat 30. XIX wieku Löwe zapoznał się z poezją Adama Mickiewicza. Pomógł mu w tym jego przyjaciel Karl von Blankensee, który tłumaczył poezję Mickiewicza na niemiecki. I tak Löwe rozpoczął pracę nad polskimi balladami, Die Polnischen Balladen, tak zatytułował ten zbiór. Jedną z nich jest Świtezianka, opus 51 Löwego. Utwór o bardzo rozbudowanej narracji, trwa blisko kwadrans. Posłuchajmy tej opowieści i próbie, na jaką wystawia młodego mężczyznę nimfa wodna z jeziora Świteś. Śpiewa Urszula Kryger, mezzosopran, na fortepianie towarzyszy jej Kurt Garben.

I tak Świtaziankę, jedną ze słynnych ballad Adama Mickiewicza, odczytał w 1835 roku Karl Löwe. Szybert Północy, słynny kompozytor i animator życia muzycznego związany przez wiele lat ze Szczecinem. Jednej z jego polskich ballad słuchaliśmy w interpretacji Urszuli Kryger, mezzosopran, i Korda Garbena, fortepian. Wcześniej wspomniałem, że Löwe nie tylko komponował i grał na organach w kościele świętego Jakuba, ale także organizował koncerty. Brał udział też w salonowych spotkaniach. Myślę, że podczas jednego z takich właśnie spotkań

mogła zabrzmieć Świtezianka. Jestem ciekawy, jak wtedy odbierali ją niemieckojęzyczni słuchacze. Mówiąc krótko, był on, Lwy, w Szczecinie jedną z ważniejszych postaci w ówczesnym środowisku muzycznym. Interesowały go inne kultury, miał wielu przyjaciół i znajomych w artystycznych kręgach. Przyjaźnił się z najważniejszymi przedstawicielami wczesnego romantyzmu, czyli Robertem Schumannem, Karlem Marią von Weberem, ale także Felixem Mendelssohnem. I ten ostatni na zaproszenie Karla Lwego jako 18-latek przyjechał do Szczecina. Na Pomorze przywiózł świeżo co skomponowaną uwerturę do Snu nocy letniej Szekspira. Utwór, który stał się wstępem do jego jednej chyba z najlepiej rozpoznawalnych kompozycji, czyli muzyki do całej sztuki teatralnej ze słynnym Marszem Weselnym, który znają chyba wszyscy. Na dziś przygotowałem dla Państwa nagranie samej uwertury, a więc utworu 17-letniego Mendelssohna. W 1827 roku po raz pierwszy na świecie została wykonana przed szczecińską publicznością. Wtedy dyrygował właśnie Karl Lwy, a my posłuchamy jej w wykonaniu klasycznym już filharmoników berlińskich pod dyrekcją Claudio Abbado.

Filharmonicy berlińscy i Claudio Abbado. W ich wykonaniu usłyszeliśmy uwerturę do Snu nocy letniej Feliksa Mendelssohna Bartholdiego. Słynny opus 21, a później część wstępna do opusu 61 kompozytora zostało wykonane po raz pierwszy w Szczecinie w 1827 roku, czyli prawie dokładnie 200 lat temu. Czy Karl Löwe, organizator koncertu z premierowym wykonaniem, przeczuwał, że będzie to utwór, który przyniesie wówczas 18-letniemu Mendelssohnowi wielką sławę? Być może, chociaż to wydarzenie nie uczyniło ze Szczecina jednego z głównych ośrodków muzycznych w Europie. Natomiast prawykonanie to świadczy o tym, że Karl Löwe należał wówczas do elity niemieckich kompozytorów doby wczesnego romantyzmu. Dzisiaj w Kwodlibecie słuchamy muzyki, której słuchano w Sztetinie, pomorskim mieście nieopodal ujścia Odry, które dopiero od 1946 roku urzędowo funkcjonuje jako Szczecin. Chociaż sama nazwa ma rzekomo słowiańskie korzenie, ale to wątek na zupełnie inną audycję. Wracamy do Karla Löwego. Podobnie jak Mendelssohna fascynowała go Szkocja. Obaj ją odwiedzili. Nie wiem, czy byli tam razem, czy były to osobne wycieczki, natomiast krajobrazy Szkocji, jej mgły, legendy, także lokalne tradycje muzyczne okazały się idealnym źródłem inspiracji dla XIX-wiecznych romantyków. Posłuchajmy jednej z pamiątek, muzycznych pamiątek, jakie przywiózł Löwe po wyprawie na Wyspy Brytyjskie. Oto jego trzy szkockie obrazy, opus 112. Zdaje się, że ważną inspiracją dla Löwego były teksty Waltera Scotta, szkockiego powieściopisarza i poety.

bezpośrednim nawiązaniem do jego twórczości jest na przykład część pierwsza. Die Jungfrau vom See, czyli Pani Jeziora, można to tak przetłumaczyć na polski, bo w oryginale jest to tytuł poematu Waltera Scotta, The Lady of the Lake. Później część druga, Der Wanderer auf Bothwell Castle. Scott napisał także wiersz o ruinach zamku Bothwell i właśnie drugi szkocki obrazek przedstawia podróżnika, który odwiedza te ruiny w szkockim mieście, szkockim zamku. Trzecią część kompozytor zatytułował Der Schottenklan, czyli szkocki klan. Grają Christian Seibold, klarnet, i Henning Lucius, fortepian.

Schottische Bilder, czyli szkockie obrazki, opus 112 Karla Lewego. Słuchaliśmy ich w wykonaniu Christiana Zajbolda, klarnet, i Henninga Luciusa, fortepian. Kolejną propozycją w dzisiejszym kwodlibecie poświęconym życiu muzycznemu Szczecina będzie utwór Uczennicy Karla Lewego. Była nią Emilie Mayer. Urodziła się w 1812 roku we Friedlandzie, czyli mieście w Mecklenburgii Pomorzu Przednim. Szybko zauważono u niej talent muzyczny, ale do 28 roku życia kształciła się jeszcze w rodzinnym mieście u kantora i organisty lokalnego kościoła Karla Drivera. Wyjechała do Szczecina, gdy miała niespełna 30 lat. Wtedy jej nauczycielem został autor kompozycji, której przed chwilą słuchaliśmy, a więc Karl Lewe. Emilie Mayer pozostawiła po sobie niezwykle bogaty

dorobek. I tutaj słowo niezwykle nie zostało użyte przeze mnie przypadkowo, ponieważ była to kompozytorka, która urodziła się w pierwszej połowie XIX wieku, a więc był to swojego rodzaju fenomen, że nie tylko komponowała, no bo takich przypadków i przykładów takich kompozytorek znamy dużo,

sławnej, profesjonalnej, powiedzielibyśmy dzisiaj, kompozytorce, autorce 8 symfonii, koncertu fortepianowego, kilku uwertur, ale także rozbudowanych kameralnych utworów, kwintetów, triów. Mayer kontynuowała swoją karierę później w Berlinie, natomiast my posłuchamy dziś jej drugiej symfonii, utworu wydanego jeszcze w Szczecinie w 1847 roku. Właśnie wtedy Mayer kończyła naukę u Karla Lwego i rozpoczynała nowy etap w swojej karierze, a więc właśnie po jej skomponowaniu wyjechała do Berlina, gdzie kontynuowała pracę. Części jej drugiej symfonii e-moll, Un poco adagio, allegro assai, to ta pierwsza, później scherzo, trzecia, Un poco adagio cantabile i finale, allegro vivace. Słuchamy nagrania z udziałem orkiestry NDR Radio Filharmonii pod dyrekcją Leo McFalla.

I tak Emilia Majer żegnała się ze Szczecinem, gdzie właśnie kończyła pobierać lekcje u Karla Lwego. Słuchaliśmy jej drugiej symfonii e-moll. NDR Radio Filharmonii prowadził Leo McFall. Ta symfonia powstała w 1847 roku. Po jej ukończeniu Majer wyjechała do Berlina i tam pozostała już do końca życia. Bardzo ciekawa postać. O jej życiu nadarzy się może jeszcze okazja kiedyś opowiedzieć. Dzisiejszy Quodlibet powoli dobiega końca. Za 3 minuty będzie 13:30. Naszą przygodę ze szczecińskimi kompozytorami i kompozytorką zakończymy miniaturką, która wchodzi w opus 48 Emilie Majer. Kompozytorka zawarła w nim 6 miniatur fortepianowych. Jak sama określiła, to dla świata dziecięcego. Utwory powstały krótko przed jej śmiercią w 1882 roku. Czym jest ten świat dziecięcy? To chyba otwarte pytanie przy fortepianie Johanna Henschel.

0: Kto by pomyślał, że rok przed śmiercią, a więc w momencie, w którym skonfrontujemy się już z ostatecznymi często sprawami, Emilie Meyer pisze taki beztroski utwór na fortepian dla świata dziecięcego, jak to sama zatytułowała, przy fortepianie Johanna Henschel właśnie nam go wykonała, część pierwszą z tego zbioru. Quodlibet, tak jak Państwu już mówiłem, dobiega końca. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i życzę Państwu dobrego popołudnia. Zostawiam Państwa w dobrych rękach Zofii Kruszewskiej. Ja nazywam się Michał Dębski. Do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Co by się stało, gdyby to nie muzyka wprawiała w ruch ciało, ale ciało tworzyło muzykę? Kolektyw Non-Adaptive Dance Music proponuje eksperyment. Parkiet jako interaktywny instrument pozwalający na tworzenie dźwięku poprzez ruch i dotyk w oparciu o archiwa muzyki wiejskiej i modele uczenia maszynowego. Manifolds, styk, obrót. Wernisaż w piątek 22 maja o 19 we foyer studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego. Instalacja dostępna dla publiczności przez cały czas trwania festiwalu. Nowa tradycja.
1: Autopromocja.
3: Dwójka, jesteś na miejscu. Petr Zelenka.

0: pogoni za nieopowiedzianym.
1: Michał Nowak.
2: Grzegorz Brzozowski.
1: Dzień dobry. Wkraczamy dziś na grząski teren sztuki. Wielowarstwowy dokument Wyjście przez sklep z pamiątkami w reżyserii Banksiego zaczyna się jak opowieść o obsesji patrzenia. Thierry Guetta filmuje wszystko. Rodzinę, ulicę, przypadkowych ludzi. Kamera nie jest dla niego narzędziem poznania, lecz przedłużeniem lęku przed przemijaniem. Filmować znaczy tu nie pozwolić zniknąć. W pewnym momencie jednak obsesja dokumentowania spotyka inną obsesję. Obsesję zostawiania śladu, jaką jest street art. Tam, gdzie Guetta chce zachować rzeczywistość, artyści tacy jak Banksy chcą ją zakłócić. Film szybko przestaje być jednak dokumentem o street arcie. Staje się czymś znacznie bardziej niepokojącym. Opowieścią o momencie, w którym dokumentalista porzuca kamerę i zaczyna uprawiać sztukę. Czy Thierry Guetta, znany później jako Mr. Brainwash, jest oszustem, produktem rynku? A może, i to najbardziej niepokojące, jest po prostu doskonałym obrazem naszych czasów? Wyjście przez sklep z pamiątkami jest filmem o sztuce w epoce niekończącej się reprodukcji. O świecie, w którym bunt natychmiast zamienia się w towar, a gest sprzeciwu znajduje swoje naturalne dopełnienie w kasie fiskalnej. Banksy nie tyle dokumentuje ten proces, ile go przeprowadza na naszych oczach i naszym kosztem. Bo najważniejszym pytaniem filmu nie jest to, kim jest Mr. Brainwash, ale dlaczego zyskał taki rozgłos.
2: Wyjście przez sklep z pamiątkami to dokument prowokacja. Na miarę swojego twórcy, Banksy'ego. Na tyle sprytna, że zaciera granicę między prawdą a fantazją. Nie czujemy jasno słów tej opowieści. Pytanie o to, czy jest to mokument, czy rzeczywistość, wzorowanie czegoś, co się wydarzyło, pozostaje zawieszone. Do tej pory pozostaje zresztą tematem debat, czy to widzów, czy krytyków filmowych. Nie zmienia to faktu, że jest to film, który dokumentuje szereg znakomitych twórców street artu, a z drugiej strony staje się w pewnym momencie przypowieścią o zagrożeniach, jakie napotyka jakikolwiek odruch sztuki awangardowej w swoim procesie rozwoju, kiedy oddolne, autentyczne, powiedzmy, gesty sztuki w końcu trafiają na kogoś, kto je skutecznie komercjalizuje, kiedy dzika awangarda zostaje oswojona, buntownicy wstępują do oficjalnych galerii i stają się przodownikami muzeów i aukcji. Dokument ten przybliża nam tę powtarzającą się w historii sztuki dynamikę, w której salon odrzuconych staje się w pewnym momencie salonem potencjalnie odrzucających, wykluczających.
1: Znaczący jest już sam tytuł, czyli wyjście przez sklep z pamiątkami, no bo tak kończy się przecież zwiedzanie muzeów zachętą do konsumpcji. I w tym kontekście warto spojrzeć, kim jest Thierry Guetta, czyli bohater tego filmu. On zaczyna od kogoś, kto jest właścicielem butiku z modnymi ubraniami.
2: Lekcja, jakie Thierry Guetta odebrał, prowadząc swoją działalność handlarza ciuchami w artystowskiej dzielnicy Los Angeles, okazało się niezwykle przydatne przy późniejszym konstruowaniu przez niego roli swego rodzaju spekulanta świata sztuki. Ale zanim tę rolę rozpracujemy, przyjrzyjmy się sposobowi obrazowania samego street artu, zwłaszcza w pierwszych sekwencjach tego filmu, kiedy sam Guetta jest też w fazie, powiedzmy, sympatycznego obsesjonata kamery. On jest swego rodzaju odpowiedzią na takie pytanie, jak zachowałby się bohater amatora Kieślowskiego, gdyby poznał w pewnym momencie graficiarzy. Prawdopodobnie robiłby to, co Guetta, czyli ruszyłby do spontanicznej rejestracji każdego możliwego gestu działania tych artystów ulicy. Ale zwróćmy uwagę na to, jaką energią te sekwencje oddolnych artystów, jak wierzymy, są naładowane. Są to imponujące działania, nie tylko jeżeli chodzi o odwagę postulatów wkraczania ze sztuką do przestrzeni publicznej, ale też swego rodzaju romantyzmu. W tym filmie jest taka sekwencja podbita soundtrackiem elektro, kiedy ruszamy z tymi młodymi artystami nocą na eskapadę artystyczną w miasto. Śledzimy, jak z deszczykiem emocji instalują swoje dzieła na ścianach, rozglądając się, czy zaraz nie będzie ich ścigała policja. Mamy tu do czynienia z pewnym takim powiewem romantyzmu, jakiejś młodości. Jest to film na swój sposób też odmładzający, pokazujący, że rzeczywiście cokolwiek mówi się o świecie sztuki, jego konwenansach, on ma takie momenty, kiedy wyzwala w sobie jakąś nową, oddolną energię. I film Banksy'ego rzeczywiście w jakimś sensie tę energię uchwycił. Spotykamy tutaj szereg malowniczych postaci,

0: poznajemy ich przez ich persony artystyczne. Postaci o ksywie Zeus, Borf, Buff Monster,
1: Space Invader.
0: Każdy z nich ma swój charakterystyczny gest artystyczny, z którym wychodzi właśnie do przestrzeni miasta i dokłada się do tego powiewu energii. To młodzi buntownicy, którzy popełniają chyba najbardziej urocze z wykroczeń, czyli naruszają prawo, ale w imię wniesienia w naszą codzienność jakiegoś rodzaju piękna, poczucia wolności, zbuntowania się przeciw skostniałym strukturom, czy to prawa, czy to rynku.
1: Jest na pewno w tych ich działaniach anarchistyczny żywioł, adrenalina, która wiąże się z tym, że mogą być ścigani, a z drugiej strony ten przypadek, który sprawił, że Geta zainteresował się tym, on właściwie jest pokazany na początku tego dokumentu nie tylko jako osoba, która portretuje wszystko, co dookoła niego, ale też osoba, która niemalże jak paparazzi ściga rozmaitych celebrytów. Poszukuje osób, których blasku może się ogrzać, nawet jeśli jest to sława niszowa, sława tych artystów, którzy gdzieś tam na obrzeżach sztuki tworzą na ulicach. Jest historia przez niego samego przytoczona w filmie o tym, że jego matka była śmiertelnie chora, a ta informacja była przed nim skrzętnie ukrywana do momentu, w którym ona umarła. On nie wiedział, że dzieje się coś złego. I od tego momentu wiedział już, że nie chce przegapić niczego, co może być istotne. Dlatego musiał utrwalać wszystko na taśmie. Właśnie wszystko nagle zaczęło być dla niego ważne, bo nie wiadomo, co się istotne może okazać.
0: On jest postacią też umującą, ponieważ ten proces rejestracji jest po prostu dla niego sposobem wychodzenia do ludzi, przemywania swojej samotności. Oczywiście łatwo też przekracza pewne granice, staje się swego rodzaju też stalkerem, który ciągle towarzyszy swoim bohaterom jak zwierzynie. I oczywiście najcenniejszym okazem do złowienia pozostaje w tej medialnej gorączce Banksy, czyli ta tajemnicza postać, która wymyka się mediom, jeżeli chodzi o ukazanie swojej twarzy, która bardzo uważnie strzeże swojej anonimowości. To jest ten święty graal do zdobycia, którego Thierry mniej bardziej świadomie zmierza i kiedy nadarzy się okazja, nie zawaha się użyć wszelkich środków, aby do Banksy'ego się zbliżyć. Bardzo ciekawa fuzja tutaj następuje, ponieważ nie tylko Banksy, ale też inni artyści obsesyjnie dokumentowani przez Getę stwierdzają, że w pewnym momencie oni dostrzegli, jak cenna jest obecność dokumentalisty przy ich działaniach. Ona może pełnić szereg niezwykle istotnych funkcji. Po pierwsze, może jakkolwiek utrwalić te działania, które z zasady są efemeryczne. Inny aspekt to zebranie reakcji widzów, czy to krytycznych, czy pochwalnych, jakkolwiek nieoczekiwanych interpretacji, których też sami twórcy nie doświadczają, no bo oni najczęściej już wtedy są na drugim końcu miasta, unikając konsekwencji prawnych swojego gestu. Nie mówiąc już o takich bardzo podstawowych funkcjach dokumentalisty, czyli on może po prostu być czujką w momencie, kiedy instaluje się dane graffiti, wlepkę, cokolwiek. W roli tej występuje Geta w tym filmie wielokrotnie. Raz dzieje się to chociażby podczas spektakularnej akcji samego Banksy'ego w Disneylandzie, kiedy umieszcza on tam w okolicach kolejki kukłę stylizowaną na więźnia Guantanamo. Geta wtedy zbiera reakcję widzów na ten gest artystyczny i kiedy zostaje schwytany przez ochronę na tak zwane w filmie przesłuchanie myszki Miki, nie wydaje swojego przyjaciela i czym ostatecznie też zdobywa jego zaufanie.
1: Przy okazji kręci ten swój dokument, który w końcu ma złożyć w jedną całość. Losowe kawałki tego, co nagrał, skleja ze sobą na zasadzie jakiegoś takiego teledysku, od którego kręci nam się w głowie i który jest trudny ostatecznie do zniesienia.
0: Thierry Geta ukazany jest jako dokumentalista, którego rzeczywiście bardziej interesuje sam proces nagrywania niż jego jakikolwiek artystyczny złożony efekt. W związku z tym, kiedy przychodzi do momentu, kiedy przyciśnięty do muru musi już zmontować cokolwiek z tysięcy swoich kaset, no wyłania się z tego jakiś potworek. Film o nonkonformistycznym tytule Życie Pilot okazuje się być zlepkiem przypadkowych scenek. Sam Banksy ma po obejrzeniu stwierdzić, że ten film zmontował człowiek z ADHD oglądający telewizję z kilkuset kanałami, ale ta sroga recenzja nie zniechęca Gety przed gestami artystycznymi. Wprost przeciwnie, kiedy to Banksy decyduje się przejąć te nagrania i zbudować z nich jakąkolwiek sensowną całość, postanawia z dobrego serca oddalić Getę w bardziej bezpieczne rejony, sugeruje, aby zajął się sztuką, no i wtedy dzieje się chyba największy zwrot dramaturgiczny tego filmu. Okazuje się, że uczeń czarnoksiężnika zaczyna wyrastać na ikonę świata sztuki. Thierry zaczyna robić wielką karierę

0: w sztuce street artu.
1: No i tutaj się pojawia pytanie, no bo właściwie można byłoby traktować też ten film nie tyle jako dokument, ile jako performance. Ostatecznie Banksy czuwa nad wszystkim i też popycha właśnie w tę stronę Goethe do tego, żeby zajął się sztuką ulicy. I on się zajmuje w zupełnie inny sposób niż Banksy i niż ci przedstawiciele sztuki ulicy, którzy byli sportretowani w pierwszej części filmu. Przede wszystkim nie ma tego etosu, nie ma też tej zabawy, która charakteryzowała owych artystów. On od samego początku chce odnieść sukces i chce zarobić na tym wielkie pieniądze. Przybiera pseudonim Mr. Brainwash i zaczyna kopiować sposoby działania artystów, których podpatrywał, jednocześnie przede wszystkim stawiając na reklamę.
0: To jest fascynująca część tego dokumentu, kiedy rzeczywiście poznajemy nową odsłonę osobowości Goethe jako niezwykle wyrachowanego, ale na swój sposób nadal umującego gracza świata sztuki, konstruującego swoją personę, swego rodzaju self-made mana, któremu kibicujemy w tym naiwnym wysiłku ustanowienia się jako artysta wyrazisty przez stworzenie gigantycznej wystawy jako człowiek zupełnie znikąd. Ale z drugiej strony, no właśnie, on to przeprowadza szalenie strategicznie. Bardzo ciekawe jest prześledzić narzędzia, jakimi on się posługuje i które, jak czujemy, podpatrzył wcześniej, poznając to grono samorodnych, oddolnych artystów i zebrał w jakiś rodzaj przepisu na to, jak ustanowić się jako ikona street artu, bynajmniej nie posiadając jakiegokolwiek talentu, bo tym jednak twórca, obsesjonat nie grzeszy. Na elementy jego strategii składają się takie środki jak zatrudnienie armii podwykonawców, ponieważ jest to chociażby gest, który stosują najwybitniejsi, czy najbardziej znani artyści świata współczesnej sztuki, chociaż żeby Jeff Koons. Oni tak naprawdę zawiadują małymi fabryczkami, czy też zakładami rzemieślniczymi, w których produkuje się cudzymi rękami ich pomysły.
1: Podobnie Damien Hirst tworzy projekt, a kto inny go wykonuje.
0: Otóż to. Pomysły Goethe czerpie na dodatek dość bezwstydnie z kopiowania innych artystów i mieszania ich jako różne konfiguracje mniej bardziej twórcze. Właściwie jego podstawową metodą wyłaniania konceptów jest przeglądanie albumu z dziełami sztuki, wkładanie tam zakładek, miejsca, które mu się spodobały i sugerowanie, które motywy można ze sobą pomieszać. Można by spojrzeć na to jako swego rodzaju prototyp działania sztucznej inteligencji.
1: Dokładnie tak myślałem. Mr. Brainwash to jest wcielona sztuczna inteligencja.
0: Rzeczywiście, pod jakim względem tutaj mamy do czynienia z oddechem awangardy. Innymi słowy, pan indoktrynacja bezwstydnie korzysta z cudzych pomysłów. Najważniejsze okazuje się tutaj PR. Skonstruowanie sprawnej akcji promocyjnej, która tę pierwszą gigantyczną wystawę nieznanego nikomu artysty uczyni najbardziej pożądanym wydarzeniem Los Angeles. I to rzeczywiście bohaterowi się udaje przez rozpuszczanie plotek, występy w mediach, billboardy ze słowami polecających go artystów. Wszystkie narzędzia, które znamy już z komercjalizowanego obiegu sztuki, zostają bezwstydnie wykorzystane przez Goethe, aby ustanowić się jako modny artysta. Bardzo umujący jest moment, w którym Goethe zastanawia się, jak skomercjalizować chociażby sito druki, rozdawane części gości jako ekskluzywny prezent, z całą wiedzą, że są to produkty podobne do siebie. Środek jest bardzo prosty. Wystarczy przejechać po nich sprayem w jakiejkolwiek sekwencji. W ten sposób rzeczywiście każdy z nich będzie wyjątkowy i to zaspokoi głód koneserów sztuki.
1: To jest naprawdę niesamowita scena, w której indywidualność czy znaki charakterystyczne sztuki są zupełnie przypadkowo i mechanicznie produkowane. Przy okazji też wychodzi to, że wszystko da się naśladować, że to, co nie jest oryginalne, ale jednak bardzo dobrze wpisuje się w pewne kanony czy oczekiwania widzów, z łatwością może odnieść sukces. Jedno jednak łączy Mr. Brainwasha z artystami, mianowicie umiejętność ryzykowania, bo on rzeczywiście zaryzykował wszystko. Zostawił cały swój majątek, włącznie z domem, po to, żeby tę wystawę móc zorganizować. No ale ta łatwość, z jaką można wykreować kogoś na artystyczną gwiazdę, jest zastanawiająca. No oto Goethe nie ma ani warsztatu, nie ma nazwiska, nie ma wykształcenia, nie ma języka, nie ma też żadnej wizji, a jednak odnosi sukces, jak się okazuje. Czy sztuka wymaga talentu, czy wymaga oryginalności? Ten film daje odpowiedź: wystarczy reklama, wystarczy przekonać innych do tego, że się ten talent i oryginalność posiada.
0: To chyba wielka zagadka tego filmu i też sekret jego oddziaływania do tej pory. Być może Banksy, konstruując w ten sposób postać głównego bohatera, chce wskazać nam na jakiś rodzaj uniwersalnego mechanizmu działania działania właśnie świata sztuki, w którym co jakiś czas, zwłaszcza współcześnie,

0: właśnie w otoczeniu całej oprawy medialnej, wszelkich pokus, jakie niesie ze sobą sukces komercyjny, jakikolwiek oddolny gest jest bardzo narażony na tego typu obróbkę. Zwróćmy uwagę, że Geta, jakkolwiek możemy zadawać pytanie, na ile był postacią wymyśloną przez Banksy'ego i jego performansem swoistym, na ile postacią realną, odniósł rzeczywisty sukces w świecie sztuki.
1: Street art zaczyna się jako bunt, jako ten anarchistyczny albo romantyczny, jak powiedziałeś, gest, a kończy się jako towar. Być może jest tak, że w naszym świecie ta autentyczność, o której mówiłeś, już nie jest możliwa, bo staje się od razu produktem. Od razu ktoś może zawłaszczyć czyjeś pomysły i je spieniężyć. Sztuka, która element mutu w sobie zawiera, nie jest w stanie przetrwać własnego sukcesu.
0: Bardzo niewykluczone, że Banksy, konstruując taką przypowieść o swoim alter ego, poniekąd egzorcyzmował własne lęki czy jakieś przeczucia dotyczące trajektorii swojej, czy też swoich pobratymców w sztuce street artu. Mierzy się tutaj chociażby z ryzykiem powstania własnych epigonów. Thierry Geta jest właśnie jednym z nich. Przetwarza motywy, które Banksy wypracował w sposób łatwy, nie podejmujący żadnego ryzyka artystycznego, chociaż tak jak wspominałeś, rzeczywiście to finansowe poniósł i zaryzykował całym swoim majątkiem, aby zorganizować tę wystawę, to jednak żadnego gestu odwagi twórczej w tych jego działaniach nie dostrzegamy. To są właściwie bardzo precyzyjnie obmyślane na sukces komercyjny działania handlowe. Z tym, że Banksy daje nam do myślenia znacznie więcej niż wzbudzenie w nas poczucia od razu do tego wyrachowanego Hochstaplera, tego dyzmy świata street artu. On zdaje się sugerować też, że w samym zjawisku sztuki jest już poniekąd ziarno tego samozniszczenia. Jak zauważył w pewnym momencie jeden z artystów, Shepherd Ferry, on wypracowując swój gest artystyczny, polegający na tym, że w wielu miejscach publicznych umieszczał ten sam motyw wizualny tak zwanego giganta André z tym samym podpisem Obey, stworzył pewien rodzaj sposobu odbioru, w którym wyłonił się z samej częstotliwości pokazywania tego motywu jakiś efekt artystyczny. Innymi słowy, przypadkowi przechodnie, szukając ukrytego znaczenia w tym, co artysta im proponował, nadawali dopiero prawdziwą moc temu wizerunkowi, który być może w swoim zamyśle tak naprawdę jakiegokolwiek głębszego znaczenia był pozbawiony. Sama ekspozycja na jego częstotliwość w przestrzeni publicznej działała na widzów trochę tak, jak działają na nas czasami marki. Oswajamy ten znak jako budzący w nas emocje, być może nawet nadzieję, że cokolwiek za tym znakiem idzie, że są one rzeczywiście podbudowane jakimś znaczeniem. Thierry Geta przenosi ten mechanizm tylko w bardzo strategiczny sposób do swoich działań. Rzeczywiście zaczyna też swoją karierę artystyczną od skojarzenia się z pewnego rodzaju marką. Umieszcza gdzie może ten sam znak graficzny, który ma kojarzyć się z jego postacią i tym samym daje nam do myślenia, na ile każdy artysta, wypracowując swój autorski styl, poniekąd wystawia się na ryzyko tego, że w pewnym momencie znajdzie swojego epigona, który tak naprawdę sprowadzi ten styl do bardzo rozpoznawalnego zestawu powtarzalnych, skomercjalizowanych znaków.
1: Do tego dochodzi jeszcze mechanizm rynku sztuki, w którym wartość dzieła okazuje się funkcją jego ceny i popularności. I wydaje się, że wobec tego artysta jest bezsilny, chociaż przypominam sobie jedną sytuację, w której Damien Hirst, wspomniany wcześniej przeze mnie, zagrał sobie z tym rynkiem sztuki. Oto nadszedł kryzys finansowy i on właśnie wtedy stworzył wielką kolekcję nowych dzieł. Ponad 100 dzieł wystawił na aukcji, zmuszając tym samym kolekcjonerów do tego, żeby sięgnąć głęboko do swoich kieszeni, ponieważ gdyby te ceny, które padłyby na tej aukcji, były zbyt niskie, to wartość ich kolekcji dramatycznie by spadła. W związku z tym oni chcąc, nie chcąc, musieli znowu wydawać wielkie pieniądze i ten performance, który się z tym wiązał, był clue, był konceptem Damiena Hirsta, który zagrał na nosie kolekcjonerom i rynkowi sztuki przy okazji.
0: Być może wybitni współcześni artyści muszą mieć w swoim repertuarze także ten odcień osobowości, wytrawnego gracza rynkowego. To znamienne, że w pewnym momencie w filmie pojawia się też odwołanie do Andy'ego Warhola. Pada ono z ust samego Thierry'ego, który dość buńczucznie stwierdza, że teraz, kiedy Warhol odszedł, to pora na niego. Natomiast Banksy to przywołanie nieco bardziej drastycznie ukazuje, stwierdzając, że tak jak Andy Warhol swoimi gestami artystycznymi powielał ikony i pozbawiał je znaczenia przez taką masową reprodukcję, tak Mr. Brainwash pozbawił znaczenia nawet Warhola, bo rzeczywiście widzimy, że dość bezwstydnie korzysta on z tych ikon ikonicznych motywów warholowskich, tylko po to, aby zwiększyć swój komercyjny sukces. Z tym, że zastanawiam się,

0: Na tym, na ile ten dokument nie odpowiada nam ostatecznie na żadne z naszych dociekań. Zagadką pozostaje to, na ile jest on obnażeniem rzeczywiście przewrotnej sytuacji, jaka nastąpiła podczas jego kręcenia. Na ile jest on swego rodzaju autorefleksją Banksy'ego na temat mechanizmu działania sztuki i może własnej duszy artystycznej, w której też musi być jakieś ziarno rynkowego, strategicznego myślenia.
1: Ja się przy tej okazji zastanawiałem w takim razie, z czego sam Banksy żyje. Ma przynajmniej kilku współpracowników, którzy też muszą z czegoś żyć i ogromne studio, które musi utrzymać. I z drugiej strony figura obecności i nieobecności jest zastanawiająca, no bo mimo, że kręci ten film Banksy, mimo, że siada przed kamerą, to cały czas siada w kapturze. Nie widzimy jego twarzy i ta nieobecność powoduje to, że nie tylko, że jesteśmy ciekawi, ale on tworzy postać, która jest wciąż autentyczna, która się wymyka tym podejrzeniom o to, że on robi to po to, żeby zaspokoić własne ego i po to, żeby odnieść sukces.
0: Wymykanie się to chyba odpowiednie słowo, żeby określić strategię Banksy'ego przy reżyserowaniu tego dokumentu, bo rzeczywiście on zaznacza to już w pierwszych sekwencjach tego filmu, kiedy pojawia się na ekranie. Stwierdza przekornie, że miał to być dokument o nim, tymczasem okazało się, że twórca tego dokumentu stał się znacznie ciekawszym bohaterem. No widzimy w tym jakiś rodzaj prowokacji. Ja rzeczywiście odbieram ten dokument jako wyrazisty, całościowy gest artystyczny, w którym być może rzeczywiście Thierry Guetta stał się swego rodzaju performansem Banksy'ego. Jest to gest, który ma wzbudzić autorefleksję na temat tego, jak trudno uwolnić się od pokus komercjalizacji łatwizny, które pojawiają się przy okazji każdego gestu odważnego, artystycznego. Mało tego, jest to też gest odnowy sztuki dokumentu. Jak stworzyć dokument, który rzeczywiście odda dynamiczny charakter sztuki street artu? To jest to pytanie, które Banksy pewnie w pewnym momencie sam sobie zadał, bo mógłby oczywiście zrobić tutaj taki bardzo uładzony, klasyczny przegląd najbardziej wyrazistych twórców z omówieniem uznanych krytyków sztuki, no ale w ten sposób zaprzeczyłby samej istocie tego nurtu, który polega na dynamizmie, na procesualności, na wystawieniu się też na zniszczenie efektów tej sztuki. Tworząc dokumentalną reprezentację, poniekąd zamraża się te efekty. Ten dylemat, jak stworzyć dokument, który uniknie zamknięcia swojego tematu w jakiegoś rodzaju laurce i tym łatwiej włączy ten obiekt sztuki do komercyjnego obiegu, to pytanie doprowadziło według mnie Banksy'ego do wypracowania tego, co widzimy na ekranie, czyli swego rodzaju performansu dokumentalnego, w którym w pewnym momencie już sobie nawet nie zadajemy pytania, na ile Thierry Guetta rzeczywiście doświadczył tego, co nam się wmawia, że doświadczył. Śledzimy historię i czerpiemy z niej jakiś rodzaj wglądu w uniwersalne mechanizmy działania świata sztuki.
1: Co więcej, wydaje się, że Banksy nie tylko zaprojektował tego brainwasha, ale nas, jako widzów, którzy to oglądają i być może podążają nie tylko za historią, ale też za tym, kim stał się Guetta. Wyjście przez sklep z pamiątkami sugeruje, że obcowanie ze sztuką prowadzi do sprzedaży, pomimo rozmaitych prób przeciwstawiania się temu, że nie chodzi tutaj o doświadczenie w tym obecnym świecie sztuki, lecz o zakup. Nie chodzi o wzbogacenie się lub o przemianę, lecz o konsumpcję. Pytanie, czy jeszcze potrafimy zakończyć obcowanie ze sztuką inaczej niż jako myśl o tym, że chcemy posiąść, jeśli nie samo dzieło, to chociażby plakat czy koszulkę, która nawiązuje do tego, co zobaczyliśmy. Zresztą to spotyka samego Banksy'ego, no bo przecież nie tak dawno w Warszawie przez niemal pół roku pokazywana była wystawa The Mystery of Banksy, A Genius Mind, i ona pokazywała nieautoryzowane reprodukcje oraz rekonstrukcje najsłynniejszych dzieł artysty. Krótko mówiąc, robiła dokładnie to, co Guetta, czyli ktoś zbija pieniądze na tym, co Banksy gdzieś tam stworzył, zostawił w przestrzeni publicznej.
0: Zasysanie gestów artystycznych przez instytucje, czy to rynku, czy polityki, to tradycja tak długa jak chyba sama sztuka. Zwróćmy uwagę, że inna z postaci pojawiających się w filmie, Shepard Fairey, to też twórca ikonicznego plakatu wyborczego Baracka Obamy, który rzeczywiście w pewnym momencie wykroczył poza granicę gestu artystycznego, stał się narzędziem, no niektórzy by powiedzieli, kampanii wyborczej, gry na określone grupy interesu. Wydaje mi się, że Banksy stworzył film Przestrogę, pokazujący nam, na ile rzeczywiście tego rodzaju dynamika jest nieuchronnym cieniem towarzyszącym jakiemukolwiek gestowi innowacji artystycznej. Podobnie jak cieniem Banksiego jest główny bohater Thierry Goethe, takim cieniem jungowskim,

Taki komercjalizacja jest nieuchronnym towarzyszem artystów, którzy czasami pozwalają na swego rodzaju kompromis z tą dynamiką. Z tym, że lekcja, której zdaje się nam udzielać Banksy, miała oczywiście swoich poprzedników. Zwróćmy uwagę choćby na ikoniczną, tajemniczą postać francuskiego intelektualisty Guy Deborda, twórcy legendarnej książki Społeczeństwo spektaklu, ale też artysty, który w 1950

0: a kończył się 20 minutami czarnego ekranu pozbawionego jakiegokolwiek dźwięku. Guy Debord specjalizował się w prowokacjach artystycznych, w których próbował podważyć zasady komercjalizacji świata sztuki. Stworzył też chociażby książkę zbudowaną w całości z prefabrykatów, z cytatów, książkę oprawioną w papier ścierny. To może nam się znowu kojarzyć z metodą artystyczną Thierry'ego Getty, też opartą na reprodukcjach. Guy Debord był jednym z twórców międzynarodówki letrystycznej, później zwanej międzynarodówką sytuacyjną. W manifestach tego ruchu stwierdzał: poezję znajdujemy w formach miast, dlatego też zbudujemy poruszające miasta, nowe piękno będzie sytuacyjne, to znaczy tymczasowe i przeżywane. Są to słowa, które mogłyby przyświecać niejednemu twórcy sztuki ulicy. W swojej legendarnej diagnozie społeczeństwa spektaklu Guy Debord pozostawił rodzaj przestrogi przed mechanizmem, którego doświadcza Banksy i Thierry Getty w dokumencie, o którym dzisiaj rozmawiamy. Jak sugeruje Debord, w obecnym obiegu kulturowym jesteśmy nieuchronnie podatni na alienowanie się od autentycznych, oddolnych gestów artystycznych. Spektakl jest ideologią par excellence, ukazuje bowiem istotę każdego systemu ideologicznego, zubożenie, zniewolenie i zaprzeczenie rzeczywistego życia. Spektakl jest materialnym wyrazem oddzielenia i oddalenia się człowieka od człowieka. Skupiona w nim nowa potęga zwodzenia opiera się na produkcji powodującej, że wraz z masą przedmiotów rośnie nowe królestwo obcych bytów, w którym podporządkowany jest człowiek. Tej właśnie dynamiki doświadcza Banksy, wychowując swojego następcę, który bezwstydnie przemienia energię impulsu artystycznego street artu w bardzo skuteczny produkt rynkowy. Tworzy na jej podstawie przedmioty, dzięki którym następuje oddalenie się człowieka od człowieka.
1: To dialoguje z myślą Martina Heideggera, który w Byciu i Czasie pisał, że się, czyli das Man, odbiera człowiekowi jego własne bycie. Getty okazuje się, że chyba nie istnieje jako on. Istnieje jako ktoś, kto staje się tym, czego oczekują od niego inni. Jest takim produktem się. Tak się robi sztukę, tak się odnosi sukces, tak się, krótko mówiąc, istnieje. I kiedy Banksy zasugerował Getcie, by został artystą, to chyba nie był okrutny żart. To był taki egzystencjalny eksperyment. Co się stanie wtedy, kiedy człowiek, który nie ma nic do powiedzenia, otrzyma rolę, w której koniecznie trzeba mieć coś do powiedzenia?
0: I tutaj docieramy chyba do sedna kosztu, który jednak towarzyszy tego rodzaju transformacji. Bo oczywiście możemy myśleć o niej jako geście komercjalizacji, który jest usprawiedliwiony w warunkach rynku. Natomiast osoba, która decyduje się na tego rodzaju wyrachowaną grę, płaci za to określoną cenę, definiowaną znowu przez Guy Deborda, który w społeczeństwie spektaklu pisał: sługa spektaklu, którego obsadzono w roli gwiazdy, jest przeciwieństwem jednostki. To jawny wróg własnej indywidualności oraz indywidualności innych ludzi. Idol, spektakularne przedstawienie żywej istoty ludzkiej, ucieleśnia dozwoloną rolę, a więc samą banalność. Jako specjalista w zakresie pozornych przeżyć, idol zachęca innych do utożsamienia się z życiem pozornym i płytkim. I taką postacią, tego rodzaju idolem, takim spłyceniem osobowości rzeczywiście staje się ostatecznie Mr. Brainwash, ikona chwilowej mody w świecie sztuki, ale postać skazana też na zapomnienie.
1: Getty nie jest oszustem, jest człowiekiem, który próbuje istnieć poprzez spojrzenia innych i w ten sposób film staje się opowieścią o fundamentalnym lęku współczesnego człowieka, że jeśli nikt nie patrzy, to być może naprawdę nas nie ma.
0: Pozostaje nam nadzieja, że Banksy zaprzeczy swojej deklaracji z końcówki tego filmu, w której twierdzi, że nauczony gorzkim doświadczeniem z Thierry'em Gettą, nigdy nikomu nie pomoże nakręcić już dokumentu o street arcie. Liczymy na to, że Banksy jednak zmieni swoje zdanie, bo efekt jest fenomenalny.
1: Może nawet nakręcić film o samym sobie. Dziękujemy za uwagę. Michał Nowak,
0: Grzegorz Brzozowski.
1: Do usłyszenia.
2: Dwójka. Jesteś na miejscu. Rafał Siwek.
3: Słuchają Państwo Dwójki. Minęła 14.
4: Giganci. Giacchino Rossini.
3: Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Adam Banaszak.
5: Agata Kwiecińska.
3: Zaczynamy 8-tygodniową podróż z niekwestionowanym gigantem Giacchino Rossini.

0: perkusyjnym kompozytorem, który przeszedł do historii jako ten legendarnie szczęśliwy, jako człowiek sukcesu. My oczywiście skupimy się na muzyce, ale myślę, że ten temat wielkiego, legendarnego sukcesu i tego też, ile kosztuje taki sukces, też nam będzie jakoś przez najbliższe tygodnie towarzyszył.
1: Ale nie tylko to, bo to również historia momentu, w którym rodzi się teatr operowy taki, jakim go znamy dziś, jeśli chodzi o jego organizację, jego strukturę, jeśli chodzi o gwiazdy, wielkich impresariów, ale też i zapotrzebowanie publiczności.
0: No i wielkie pieniądze, które opera może przynieść. Gioachino Rossini skomponował 39 oper. Trudno sobie wyobrazić historię opery włoskiej i opery europejskiej XIX i XX wieku bez niego. Są tacy, którzy go uwielbiają, są tacy, którzy cenią go, powiedzmy to eufemistycznie, nieco mniej. Nad tym będziemy się zastanawiać, ale przede wszystkim słuchać jego muzyki. Choć plan na nasze dzisiejsze pierwsze spotkanie z gigantem Rossinim jest nieco inny. Chcielibyśmy pokazać, skąd Rossini wyrasta, skąd on się wziął.
1: Bowiem dziś wydaje się nam, że to Rossini jest tym punktem, z którego rodzi się włoska opera, tym momentem, gdy rodzi się bel canto takie, jakie dziś funkcjonuje w repertuarze teatrów operowych całego świata. Ale jednak mam silne wrażenie, że to Rossini dokonuje pewnej syntezy tego, co było przed nim. Gdy w 1637 roku w Wenecji zmieniła się formuła teatru operowego na taki, w którym wystarczy kupić bilet, by się do niego dostać. Nie trzeba być dworzaninem, nie trzeba być arystokratą. Spowodowało to bardzo daleko idące konsekwencje, również artystyczne. Okazało się bowiem, że ważne jest, żeby publiczność chciała kupować te bilety.
0: A publiczność głosuje nogami.
1: Stąd też zmieniła się nie tylko tematyka oper. Swą samodzielność zyskały opery komiczne w dużo większym stopniu niż można by to było przeczuwać. Ale zmienił się również sposób pisania, bowiem nie chodziło tam tylko i wyłącznie o doświadczenie artystyczne, ale również o doświadczenie miłego wieczoru, pełnego rozmów, czasem flirtów, czasem plotek, w którym muzyka i teatr miały tylko towarzyszyć całemu wydarzeniu. Z czego wyrasta więc Gioachino Rossini? Z jakiej twórczości? Co go poprzedza, gdy chodzi o włoską operę? No, na przykład potajemne małżeństwo Domenica Cimarosa.

0: Jeśli potajemne małżeństwo, to tylko w tak dobrym nastroju, można by było powiedzieć. Alberto Rinaldi, Dietrich Fischer-Dieskau, English Chamber Orchestra pod dyrekcją Daniela Barenboima i fragment opery Domenika Cimarosy, którą, Adamie, rozumiem, widzisz jako jedno ze źródeł Rossiniego. Faktycznie dobry humor przede wszystkim. No i też taka rozmowa, którą można sobie łatwo zacytować, wychodząc z teatru. Można zanucić to la la la w duecie.
1: No to jedna z odpowiedzi na pytanie prima la parole czy prima la musica. Prima la musica okazało się z takich bardzo merkantylnych również powodów. Sama fabuła, libretto, no trochę schodziły na dalszy plan. Ten fenomen włoskiego życia operowego przełomu XVIII-XIX stulecia związany był również z rozwiązaniami systemowymi. Impresario angażował primadonnę, tenora, basso cantante, basso buffo, drugą śpiewaczkę i trzeciego bassa buffo. Następnie trzeba było zakupić libretto, zaangażować kompozytora. Kompozytor zazwyczaj miał maksymalnie kilka tygodni na to, żeby doprowadzić dzieło do samego końca.
0: Czyli on dołączał na samym końcu do gotowego już przedsięwzięcia, projektu, który był już wymyślony.
1: Było to robione na bardzo takich szybkich, ekspresowych wręcz zasadach i warunkach. Te próby trwały wyjątkowo krótko. W związku z tym utwory musiały być bardzo konwencjonalne, żeby śpiewacy byli w stanie zwyczajnie nauczyć się swoich partii. Teatry organizowały swoją działalność w ramach tak zwanych stagione. To najważniejsze stagione to było stagione w okresie karnawału. Wtedy też od tego, czy utwór spodobał się publiczności, zależało, ile razy był grany. Dziś, gdy czytamy książki historyczne o operze, trochę nie umiemy być może sobie wyobrazić, co to znaczy, że dana opera była grana 12, 20, 40 razy i że to było wyznacznikiem sukcesu danej premiery. Tak, to wtedy było wyznacznikiem sukcesu danej premiery, bo nie tak jak w dzisiejszych czasach planuje się sezon z rocznym czy tam dwuletnim wyprzedzeniem i dobrze wiemy, ile razy będzie zagrany dany tytuł, dany spektakl. Robią wrażenie również ilości i masowość tej, ośmielę się powiedzieć, muzycznej, operowej manufaktury.
0: Domenico Cimarosa to jest kompozytor działający w XVIII wieku, urodzony dokładnie w połowie 1749 rok, umiera w roku 1801. Drugie takie źródło, z którego wyrasta Rossini, które przygotowałeś na dzisiejsze nasze spotkanie, to jest Pasquale Anfossi i tytuł, który no, skądinąd dobrze znamy, La Finta Giardiniera, czyli rzekoma ogrodniczka.
2: Mia signora una parola. Un due.

0: Tak się kończy drugi akt opery Pasquale Anfossiego, La Finta Giardiniera. To kompozytor, który zmarł w roku 1797, przedstawiciel tak zwanego późnego pokolenia szkoły neapolitańskiej. To były nazwiska niezwykle ważne, niezwykle rozpoznawalne we Włoszech XVIII stulecia. Mam na myśli i Cimarosę, i Anfossiego. Dzisiaj wracamy do nich jak do swojego rodzaju ciekawostki, by opowiedzieć o tych, których historia zweryfikowała dużo bardziej pozytywnie.
1: Szkoła neapolitańska jest fenomenem, który robi wrażenie również masowością tej swojej teatralnej i muzycznej produkcji, ośmielę się powiedzieć. No tutaj mamy dowód na to, że popyt reguluje podaż. I jeśli uzmysłowimy sobie, że kompozytorzy tacy jak właśnie Pasquale Anfossi napisał 89 oper, Domenico Cimarosa 83 opery, Pietro Guglielmi 136, Leonardo Leo 71, Giovanni Paisiello 107 oper, Nicola Piccini 138, Nicola Porpora 50, Alessandro Scarlatti 80. Taka ilość oper pozwala nam zrozumieć tempo pisania, tempo tworzenia i pewne rynkowe wymagania, z którymi spotkał się Gioachino Rossini. Gdy mówimy o tych rossinowskich korzeniach, to jest z jednej strony ten wzorzec, ale nie zapominajmy, że mówimy o kompozytorze, który rodzi się niespełna kwartał po śmierci innego giganta.
0: I to jest ten moment, w którym zrywamy kartkę z kalendarza.
2: Niespełna 3 miesiące przed narodzinami Gioachina Rossiniego, w grudniu 1791 roku w Wiedniu umiera Wolfgang Amadeusz Mozart. Pół roku później w Wenecji, po półtorarocznej budowie, uroczyście otwarto Teatr La Fenice. W pierwszych latach życia Rossiniego ze światem pożegnali się wielcy europejscy władcy, Ludwik XVI i caryca Katarzyna. W 1797 roku na świat przychodzi Franz Schubert i oddziały Legionów Polskich wkraczają do Rzymu, a w kolejnym roku umiera Stanisław August Poniatowski. W 1810 roku, gdy 18-letni kompozytor prezentuje publiczności swoją pierwszą operę Weksel Małżeński, w Europie nadal trwają wojny napoleońskie. Na świat przychodzą Chopin i Schumann, a w Monachium odbywa się po raz pierwszy Oktoberfest. 3 lata później rodzi się Ryszard Wagner, z którym Rossini spotka się niemal pół wieku później.
0: Rossini i Wagner. To spotkanie rozpala wyobraźnię, ale za wcześnie, by o nim mówić. Giganci Rossini. Dziś pierwsze spotkanie z kompozytorem, który właściwie automatycznie utożsamiany jest z muzyką, którą pisał, lekką, łatwą i przyjemną. Przedstawiany, opisywany przez swoich biografów, można by nawet powiedzieć hagiografów, jako idealny przykład na to, że ciężką pracą można osiągnąć wielki sukces, no ale także należy mieć wtedy bardzo wiele szczęścia. Ale opowiadając o Rossinim, już na początku, trudno nie mieć w pamięci tego, że jednak ten sukces był bardzo obciążający, że

0: Rossini odkłada pióro na wiele, wiele lat, że jednak mimo swojej niekwestionowanej, bardzo silnej pozycji i marki, gdy opera nie przynosi sukcesu, wątpi w swoje możliwości. Miałem łatwość i dużo instynktu, tak powiedział Wagnerowi podczas tego pamiętnego spotkania w latach 60. XIX stulecia.
1: Zdania dotyczące twórczości Rossiniego są bardzo podzielone, bo tak jak wspomniałaś, z jednej strony mamy hagiografów, którzy widzą w nim od cudownego dziecka aż do samego kresu jego twórczości geniusza, ale mamy też zdania mówiące o tym, że Rossini bardzo roztrwonił swój talent, że rozmienił się na drobne, że pisał za dużo, niepotrzebnie, do złych libret, że nie dokonał tego, co z tej miary i tej rangi umiejętnościami realnie mógłby. Pewnie tego nie potrzebował. Pewnie nie taka była jego estetyczna i etyczna postawa, o czym będziemy opowiadali przez kolejne tygodnie jeszcze wielokrotnie. Mam wrażenie, że niczym refren w przypadku biografii wielu twórców, a szczególnie kompozytorów, pojawia się postać matki, która uwierzyła w talent swojego dziecka, która uznała, że to dziecko jest genialne, wyjątkowe i jedyne i że rzeczywiście podbije świat. Tak też było w przypadku Gioachina Rossiniego. Jego matka, Anna, śpiewaczka, raczej śpiewała drugoplanowe partie w takich lokalnych włoskich teatrach. Później zrezygnowała z tej kariery ze względu na chorobę gardła. Wierzyła w swojego syna w sposób bezwarunkowy.
0: Ojciec też był muzykiem, był waltornistą. Z tego co wiemy, miał także drugi fach w ręku. Z zupełnie innego świata. Otóż był rzeźnikiem. Rodzice bardzo wiele podróżowali. Byli członkami takiej trupy operowej, muzycznej, co wymagało od nich przemieszczania się z miejsca na miejsce i trochę jeździli z synem, ale często też gdzieś go oddawali, pozostawiali w jakichś miejscach, żeby on tam się kształcił. To jest też chyba dość istotne, że Rossini od początku widział, jak to życie wygląda. Miał świadomość tego, że to jest praca rzemieślników, a nie artystów. Trochę tak jak rzeźnik, no to waltornista. Może stawiam tutaj ten znak równości nieco zbyt pochopnie, ale sami rodzice, kiedy on był bardzo niesfornym chłopcem i nie chciał się uczyć, postanowili, że będzie się uczył kowalstwa. Oddali go do kowala na lekcje, żeby miał inny fach w ręku. To pokazuje, jaki to jest moment, jaki to jest czas.
1: Gioachino po latach zresztą wyzna, chyba nie żartując, że gdyby nie był kompozytorem, to najbardziej marzyłby o tym, żeby być rzeźnikiem, tak jak jego ojciec. Ojciec Gioachina, czyli ten Giuseppe Antonio, miał jeszcze jedną cechę, czyli taki całkowity brak politycznego instynktu samozachowawczego. Gdy pojawiał się w tym rejonie Włoch Napoleon, on natychmiast przystępował do tego stronnictwa. Gdy Napoleon niewiele później jednak oddawał państwu kościelnemu te tereny, no to biedny Giuseppe Antonio zostawał z niczym. W związku z tym trochę chcąc, nie chcąc, stał się taką politycznie postacią niechcianą, szykanowaną w pewnej mierze i objazdowy charakter życia rodziny Rossini wynikał również z tego temperamentu ojca, który chyba nie był jakby wybitnym politykiem, ale raczej takim szczerym włoskim mężczyzną, który po prostu najpierw mówił, potem myślał. Gioachino natomiast poza tym, że wiódł najpierw życie dziecka nieszczególnie zainteresowanego nauką, nieszczególnie zainteresowanego czymkolwiek poza psotami, psikusami i żartami, dość szybko wszedł w ten teatralny świat i zaczął zarabiać nawet pierwsze pieniądze z sukcesami jako klawesynista, korepetytor. Przed mutacją śpiewał jako sopran i śpiewał również w spektaklach operowych.
0: Najpierw wychowywany przede wszystkim przez babkę i ciotkę w Pesaro, później trafia do Bolonii i dzięki

0: rozmowom, które przeprowadził z dojrzałym już bardzo Rossinim Ferdynand Hiller, możemy sięgnąć po fragment wspomnień Gioacchina o jego nauczycielach z okresu bolońskiego.
1: Kiedy moi ukochani rodzice wagabundzi połapali się, że w Pesaro nic ze mnie nie będzie, postanowili zawieźć mnie do Bolonii i oddać w ręce nie jednego, ale trzech pedagogów. Byli to trzej księża. Don Innocenzo, który miał mnie uczyć pisać i czytać, Don Fini, który usiłował wepchnąć mi do głowy arytmetykę i Don Agostino Monti, który chciał wtajemniczyć mnie w naukę łaciny. Rezultat był taki, że plątałem lekcje i nauczycieli i wielce się dziwiłem, że nie przepędzili mnie od razu po pierwszej próbie. Lekcje muzyki miałem brać u takiego nauczyciela, że gdyby nie daj Boże wszyscy ci, którzy uczyli mnie muzyki, byli tacy jak on, nie byłbym tu zaangażowany jako kompozytor. Nazywał się Peppino Prinetti. Budził mnie każdego ranka i zmuszał do siadania przy szpinecie, ale już po pierwszych taktach nieodmiennie pochylał się na krześle i zaczynał chrapać. Pozostało dla mnie tajemnicą, czy to pod wpływem mego grania, czy dlatego, że kiepsko spał w nocy. Korzystając z jego drzemki, wracałem pod kołdrę, a gdy się obudził, bez trudu umiałem go przekonać, że odegrałem całe ćwiczenie kilkakrotnie i wspaniale.
0: Gioacchino Rossini. Mimo różnych trudności w odnalezieniu właściwych nauczycieli, talent jest tak wielki, że udaje się bardzo szybko, tak jak wspomniałeś, rozpocząć profesjonalną działalność muzyczną. On po prostu zarabia jako korepetytor, jako klawesynista, śpiewa. Dzięki tej wspaniałej twórczości operowej, my oczywiście patrzymy na Rossiniego jako na kompozytora wyłącznie operowego, no ale sam pisząc na koniec życia kompozycje fortepianowe, czyli Grzechy starości, kieruje nas kompozytor także w rejony jego pierwszej twórczości, no bo mamy też, można powiedzieć, Grzechy młodości, czyli 6 okropnych sonat napisanych przeze mnie w czasie wakacji, jak pisał Rossini pod Rawenną u mojego przyjaciela i mecenasa Agostina Trossiego w najbardziej dziecięcym wieku, kiedy nie wziąłem jeszcze ani jednej lekcji akompaniamentu, czyli harmonii. Rossini ma wtedy 12 lat.
2: Rossini jako cudowne dziecko, którego talent dosłownie eksploduje. My rzadko kiedy myślimy o Rossinim w ten sposób. On dołączył do rodzinnego biznesu, czy do rodzinnego sposobu zarobkowania. Tam nie było tego rodzaju jakby eksploatacji i kariery, jak w przypadku młodego Wolfganga Amadeusa Mozarta, ale ten sam rodzaj złapania muzycznej drogi. Dwunastolatek pisze 6 trzyczęściowych sonat. 1,5 godziny muzyki, pisze to w zaledwie kilka dni. I nawet jeżeli sam bardzo krytycznie podchodzi do tych kompozycji, to jednak posłuchajmy. No to jest muzyka, która może się po prostu podobać.

0: trzecia część sonaty in D, szóstej z sonat Gioachina Rossiniego. Sonat pisanych przez dwunastolatka na taki nietypowy skład, bo to był kwartet, dwoje skrzypiec, wiolonczela i kontrabas. Nie klasyczny skład kwartetu smyczkowego, tutaj w wykonaniu Academy of St. Martin in the Fields pod dyrekcją Sir Neville'a Marinera. To jest też ten żelazny repertuar Jerzego Maksymiuka i Polskiej Orkiestry Kameralnej na początku ich działalności właśnie Rossinim. Jerzy Maksymiuk zachwycał świat. Ale sięgamy po trzecią część sonaty in D z pod tytułem Tempesta, bo później Rossini w swojej już poważnej operowej twórczości, znaczy komediowej, powraca do pewnej myśli muzycznej.
1: Te utwory pisane przez dwunastolatka kojarzą się nam z Mozartem. Wyrastają z tego świata dźwiękowego, ale robi też wrażenie to, jak bardzo dwunastoletni chłopiec, młodzieniec wymyślił jednak pewien patent, pewien sposób na pisanie muzyki i robi wrażenie Rossiniego wierność samemu Rossiniemu. Bowiem chyba to nie jest autocytat, ale dowód na to, że Rossini cały czas myśli tak samo. I tak jak przed chwilą słuchaliśmy trzeciej części szóstej sonaty, no to przecież rymuje się to nam z bardzo dobrze znanym

0: Wracamy do młodzieńczych lat Joaquina Rossiniego po tej wycieczce do Cyrulika Sewilskiego. Rossini ma 14 lat, gdy wstępuje do Akademii w Bolonii, do klasy wiolonczeli. Jest już wtedy, można powiedzieć, postacią znaną. Sonaty sprawiają, że jest rozpoznawalny. Mimo wszystko jednak te studia nie układają się zbyt pomyślnie.
1: Talent talentem, rzemiosło rzemiosłem. Stanisław Matei bierze chłopca po prostu w obroty i przypomina mu o tym, że no, nieskrępowana wyobraźnia jest czymś bardzo interesującym, ale teraz trzeba uzupełnić poważne niedobory i braki samego warsztatu. Matei jest przy tym bardzo kostyczny. Raczej mówi o samych regułach i prawidłach i tak trochę za bardzo być może i krępuje swobodę wypowiedzi młodego Rossiniego, bo wtedy Gioacchino wpada na pomysł wyjątkowy. Bierze kwartety Haydna i Mozarta, kwartety smyczkowe, i stawia sobie zadanie, no, które budzi moją ekscytację i radość samym pomysłem. Bierze partię na przykład samej altówki z danego kwartetu i dopisuje pozostałe głosy. Po czym sprawdza i porównuje rezultat swojego tego muzycznego sudoku i tego równania z oryginałem, z tym, jak to rzeczywiście napisali Haydn czy Mozart. I tak pracuje nad poszczególnymi kwartetami. To ćwiczenie w połączeniu z jednak tymi regułami pradawnymi muzyki, które Matei wtłacza do głowy swojemu no, coraz bardziej pokornemu uczniowi, studentowi, przynoszą takie efekty jak symfonia in D.

0: Sinfonia in D di Bologna. Muzyka, która może być takim przykładem na to, czego Rossini nauczył się w Akademii w Bolonii. Dzisiaj sięgamy przede wszystkim po jego muzykę instrumentalną, ale już jesteśmy bardzo, bardzo blisko jego debiutu operowego i teraz sięgamy do archiwum Polskiego Radia. Posłuchamy fragmentu słuchowiska. 18-letni Rossini spotyka się z dawnym znajomym w Wenecji.
1: Hej! Gioacchino! Dokąd idziesz? Słuchaj, no zatrzymaj się! Jesteś przecież Gioacchino Rossini.
2: Owszem, jestem kompozytorem Gioacchino Rossinim. Ale ty kim jesteś?
1: Zaraz, zaraz. Jak powiedziałeś? Kompozytorem? A od kiedy to?
2: Od kiedy mi się podoba. A w ogóle kto cię upoważnił do mówienia mi ty?
1: Naprawdę mnie nie poznajesz? A przecież tyle razy bawiliśmy się razem. Jestem Francesco Gennari z Pesaro, ale razem byliśmy też Fano, w Lugo, w Sinigalli, bo mój ojciec wędrował podobnie jak twój, nie pamiętasz mnie?
2: Cecchino? Oczywiście, no, że cię poznaję. A niechże cię uścisnę. A skąd ty się wziąłeś w Wenecji?
1: Załatwiam tu interesy. Powiedz mi lepiej, co to za historię mi tu opowiadasz. Ty kompozytorem? Czy to jeden z twoich zwykłych kawałów?
2: Kawałów? Jestem zaangażowany do teatru.
1: La Fenice?
2: Nie, ale prawie. Do Teatru Giustiniani, koło San Moise.
1: Ja, ciągle grasz na altówce czy na klawesynie? Słyszałem, że zrobiłeś karierę.
2: Żadna altówka, żaden klawesyn. Zaangażowano mnie, żebym napisał operę.
1: Żartujesz chyba. Ile ty masz lat, żeby zabierać się do komponowania? Dawniej byłeś całe 2 lata młodszy ode mnie.
2: I teraz też jestem. Mam 18 lat, 18 i pół, jeśli mam być dokładny. Bo urodziłem się w lutym 1792 roku, ale ponieważ matka była tak przezorna, że wydała mnie na świat 29 lutego, mógłbym więc powiedzieć, że mam dopiero 4,5 roku, gdyż urodziny obchodzę co 4 lata. Zresztą, jakie to ma znaczenie?
1: Jesteś bardzo pewny siebie. Kroczysz tą ulicą niby zdobywca.
2: A wiesz, co chcę zdobyć? Wenecję, potem Italię, a w końcu cały świat. Dojdę do tego, jeszcze głośno o tym nie mówię, bo ktoś mógłby mnie posądzić o głupie przechwałki. Ale zapewniam cię, że mi się uda. A wiesz dlaczego? Dlatego, że jakaś przedziwna siła z zewnątrz popycha mnie, a ja tylko pozwalam się popychać. A wiem, że niektórzy zarzucają mi, że to, co piszę, za łatwo mi przychodzi. Więc dlaczego, jeśli to takie łatwe, nie próbują tworzyć inni? Czy przyszło komuś do głowy oskarżać o płytkość czy łatwość słowika, który śpiewa tak dobrze, mimo że w swój śpiew nie włożył ani nauki, ani wysiłku?
1: No, no, nie mów się. Ja nigdy nic nie miałem ani przeciwko słowikowi, ani przeciw tobie. Tym bardziej, że słowika owszem słyszałem, a twojej muzyki jeszcze nie.
2: Masz rację. Ale skoro nie słyszałeś jeszcze mojej muzyki, musisz natychmiast to nadrobić. Chodź ze mną. Za chwilę zaczynam próbę mojej opery.
1: Ale...
2: Nie ma żadnego ale. Usiądziesz z boku w loży i nikomu nie będziesz przeszkadzał. Potem porozmawiamy.
0: To jest ten kluczowy moment, na pewno kluczowy dla nas w pierwszym odcinku opowieści o Rossinim. Debiut operowy, który właściwie zdeterminuje całą tę historię kompozytorską Rossiniego.
3: 18-latek, który do tej pory spędzał bardzo wiele czasu w teatrach. Jako klawesynista, realizując recytatywy, jako korepetytor i znów matka. Anna Rossini opowiedziała o postępach swojego jedynaka kompozytorowi Giovanniemu Morandi. Ten rekomendował młodego Gioacchina markizowi Cavalli, dyrektorowi teatru. Potrzebne było bowiem nagłe zastępstwo. Rossini w kilka dni ukończył pracę. Śpiewacy odmówili wykonania w próbach, nie poszło to tak gładko, jeżeli nie poprawi instrumentacji, jeżeli instrumenty nie przestaną dublować ich partii. Libretto nieco podobne do Potajemnego małżeństwa Cimarosy, którego

To fragmentu słuchaliśmy na początku naszego dzisiejszego spotkania. Dzieło zagrane zostało 12 razy. Trudno nazwać to triumfem, ale też trudno nazwać to porażką. Oto dowód na instynkt teatralny i szaloną pomysłowość Gioachina Rossiniego. Jego pierwsza opera, Weksel małżeński.

0: duet Darrei per Sibel Fondo z opery Weksel, małżeński Gioacchina Rossiniego. Jego operowy debiut, choć nie pierwsza skomponowana opera, bo było jeszcze dziełko wcześniejsze, o którym jeszcze później opowiemy. Rossini ma 18 lat, otrzymuje honorarium 200 lirów.
1: No, nie jest to mało, ale trudno się z tego utrzymać. Pracuje więc dalej jako maestro di cembalo w lokalnych teatrach. Podejmuje się

0: również takich, wydawałoby się, prac pobocznych, no, które i tak robią wrażenie swoim rozmachem. No, dryguje na przykład oratorium Pory Roku Haydna. Żegnamy się z nim podczas naszego dzisiejszego spotkania w punkcie, gdy poznaje Mariettę Marcolini, olśniewającą pięknym głosem i urodą, swoją pierwszą chyba prawdziwą miłość w życiu.
1: A na kolejne spotkanie z Joaquinem

0: Autopromocja.
1: Czym dziś jest teatr tańca?
2: Kto w nim gra, występuje, a może po prostu tańczy?
1: Wreszcie, skąd jego rosnąca popularność w ostatnich latach?
2: Zapraszamy na spotkanie z Ramoną Nagapczyńską i Agatą Skrzypek.
1: Zaczynamy w poniedziałek o 22:30.
2: Do usłyszenia w audycji Rozmowy po zmroku. Maria Czok
1: i Dominik Gac.
3: 12 maja 1884 roku zmarł Bedřich Smetana. Dokładnie dlatego rok rocznie inauguracja festiwalu Praska Wiosna to koncert odbywający się 12 maja, w programie którego jest to najbardziej nieśmiertelne dzieło Bedřicha Smetany, czyli jego poemat Ma Vlast, Moja Ojczyzna. Nie inaczej jest w tym roku. Tym razem Ma Vlast wykona Orkiestra Symfoniczna Radia Praskiego pod batutą Petra Popelki, a koncert ten transmitować będziemy na falach programu Drugiego Polskiego Radia. Na transmisję z Rudolfinum zapraszam we wtorek o 20:00. Do usłyszenia, Karol Furtak.
0: Autopromocja.
4: Dwójka jesteś na miejscu. Eric Liu.
5: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Minęła 15.
0: Kto słucha, nie błądzi, czyli Płytowy Trybunał Dwójki. Zaprasza Jacek Hawryluk.
5: Witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam na nasze obrady. Kłaniam się nisko jury. Agata Szymczewska.
6: Dzień dobry.
5: Marek Czech.
7: Dzień dobry.
5: I Marcin Markowicz.
8: Dzień dobry.
5: Nad obradami czuwa Monika Kopcik. Dziś na naszych pulpitach kwartet E-moll, drugi z opusu 59 Ludwika van Beethovena. Dlaczego drugi? Bo pierwszego w tonacji F-dur słuchaliśmy w październiku 2024 roku. Co powinni pamiętać jurorzy Agata i Marek? Pamiętacie coś?
7: Mgliście.
6: Oczywiście.
5: Marcin był wówczas przyklejony do radioodbiornika i też wszystko pamięta.
8: Tak.
5: Potwierdzasz?
8: Potwierdzam.
5: Trzy kwartety, opus 59, F-dur, E-moll i C-dur powstały w 1806 roku, dokładnie między 26 maja a początkiem lipca, tuż po ukończeniu czwartego koncertu fortepianowego. Choć warto pamiętać, że szkice tych utworów pochodzą z zimy 1800.

0: 1804-1805. Kwartety z opusu 59 nazywane są kwartetami Razumowskiego. Przypomnę, Andrzej Kirłowicz Razumowski był dyplomatą, uczestnikiem Kongresu Wiedeńskiego. Na przełomie XVIII i XIX wieku pełnił funkcję rosyjskiego ambasadora w Wiedniu. Brał także udział w uzgodnieniach dotyczących drugiego i trzeciego rozbioru Polski. Podczas pobytu w Austrii książę zaprzyjaźnił się z Beethovenem, który zadedykował mu kilka utworów, m.in. piątą i szóstą symfonię oraz kwartety. Kwartety zawierają niekiedy fragmenty nawiązujące do muzyki rosyjskiej, jak choćby temat tria z trzeciej części dzisiaj słuchanego kwartetu e-moll. Ale takie było zamówienie na trzy kwartety z rosyjskimi melodiami, prawdziwymi lub imitowanymi. Nowe kwartety Beethovena były prawdopodobnie grane najpierw przed niewielką publicznością koneserów w wiedeńskiej rezydencji księcia, następnie zaś zostały zaprezentowane publicznie w lutym 1807 roku. Drukiem kompozycje ukazały się w 1808 roku. Agato, jakie miejsce tak ogólnie zajmują kwartety z opusu 59 w twórczości kameralnej Beethovena?
1: No dla mnie to taka troszeczkę jakby centralna pozycja i takie ukoronowanie kwartetu, chociaż my się oczywiście zachwycamy tymi późnymi kwartetami, ale te, ja uważam, mają coś takiego niesamowicie ludzkiego, romantycznego, emocjonującego i bardzo pięknego. Zarazem też strukturalnie absolutnie doskonałego. Ja uwielbiam wszystkie te trzy kwartety. To też taki jakiś bardzo fajny pomost między tym światem kwartetów Haydna, Mozarta, a później już taką bardzo dużą romantycznością u Mendelssohna, u Schumana, u Brahmsa. I tutaj no, Beethoven naprawdę dokonał czegoś niesamowitego, że idealnie jakby uchwycił ten moment przełomu XVIII-XIX wieku i to naprawdę w tej muzyce słychać.
0: Jak się okazało, rozmach i siła tej muzyki zdezorientowała pierwszych słuchaczy. Mówiono i pisano o kwartetach, że są szalone i pogubione. Recenzje, delikatnie mówiąc, przychylne nie były. Najbardziej chyba zniuansowany komentarz pochodzi od wiedeńskiego korespondenta Allgemeine Musikalische Zeitung, który zauważył, że trzy bardzo długie i trudne kwartety Beethovena przyciągają uwagę wszystkich koneserów. Są kunsztownie wykonane i skomponowane z ogromnym talentem, ale nie każdy je rozumie, z wyjątkiem częściowo trzeciego w C-dur, który dzięki swej oryginalności, inwencji melodycznej i sile harmonicznej z pewnością przypadnie do gustu wszystkim wymagającym melomanom. Marku, to co tak mogło zdezorientować pierwszych słuchaczy kwartetów w 1807 roku?
2: Kompozycje pod każdym względem były po prostu trudne. Nie tylko dla odbiorców, ale także dla wykonawców. Ponoć Ignaz Szupancik, prymariusz kwartetu, który prawykonywał te kwartety, miał ogromne trudności w ogóle z przyswojeniem sobie partii pierwszych skrzypiec i długo zmagał się z przygotowaniem tych utworów. Ja myślę, że wszystko to właśnie też, o czym wspomniała wcześniej Agata. Beethoven tak naprawdę stworzył tak coś oryginalnego, a jednocześnie niespotykanego do tej pory, porwanego, dzikiego, nieprzewidywalnego, z nieustanną zmianą nastrojów, z tą amplitudą emocji tak naprawdę od zamierania do wściekłości, z czym wcześniej ani odbiorcy, ani wykonawcy po prostu się nie spotykali i myślę, że to był ogromny szok estetyczny.
0: Na początku maja 1807 roku ten sam korespondent Allgemeine Musikalische Zeitung napisał, że te trudne, ale głębokie kwartety zyskują coraz większą popularność. No i tak było, pozostawały jednak trudne, zarówno technicznie, jak i interpretacyjnie. I chyba jednak były poza zasięgiem większości kwartetów amatorskich. I tutaj anegdota, kiedy włoski skrzypek i kompozytor Felix Radicati przyznał, że są to utwory niezrozumiałe, Beethoven podobno odpowiedział, że to och, nie dla ciebie, to muzyka dla przyszłych pokoleń. Historyjka zapewne przetrwała w zmienionej formie. Faktem jednak jest, że gdy kwartety z opusu 18 Beethovena szybko właściwie zyskały swoje miejsce na rynku koncertowym, kwartety Razumowskiego zyskały szerokie uznanie dopiero wraz z rozwojem profesjonalnych koncertów kwartetowych i początkiem takiego regularnego, publicznego wykonywania muzyki kameralnej w latach 20. XIX wieku. To Marcinie, tak w skrócie, czym te kwartety z opusu 59 różnią się od tych z 18 i na czym według ciebie polega ich wyjątkowość?
3: Mnie się wydaje, w ogóle od zawsze mam takie wrażenie, że opus 59 w ogóle jest jeszcze bardziej postępowy niż te kwartety, które były dwa następne, czyli seriozo i harfowy. Nastąpił jakby pierwszy wybuch

0: powiedzieć, nie lubię tego słowa, ale postępowości twórczości Beethovena. Kwarteto 18 to jest Beethoven klasyczny. Razumowskie to jest Beethoven romantyczny, moim zdaniem. To już jest pierwszy krok w stronę. Nastąpił tam wybuch formalny, wyrazowy. Tak sobie myślę, że on jakby próbował trochę stawiać sobie te swoje słupki graniczne jak najdalej. Eksplorował w tych kwartetach różne środki wyrazowe, jakie mógł potem wykorzystać w następnych kwartetach. Jak mówię, te dwa następne w moim rozumieniu są troszeczkę skromniejsze i bardziej klasyczne. Natomiast te ostatnie, bo ja się tu bardzo zgadzam z Agatą w ogóle, bo te ostatnie to już jest w ogóle trochę inna galaktyka, można by powiedzieć. To są kwartety już współczesne. Ja zawsze jak o nich myślę, to w ogóle nie łączę, no jeszcze może 127 opus. Może, ale od 130 dla mnie to już jest w ogóle nie Beethoven, nie, w sensie Beethoven, ale nie klasyka, nawet nie romantyzm, tylko jakiś styl ponadczasowy, ponadstylistyczny, co wiadomo, że nawet Strawiński o Grosse Fugue powiedział, że to jest muzyka wiecznie współczesna. I mówię tu nawet też formalnie, że jakby 6-7-częściowe kwartety i tak dalej. Natomiast Razumowskie są cudowne, bo one są jakby trochę... Jakby Beethoven trochę jedną nogą jeszcze stał formalnie w opusie 18, no bo jednak to są klasyczne formy sonatowe i klasyczne cykle sonatowe, natomiast już myślami zapowiadał zupełnie co innego, no, przemycał swoje myśli.
1: Czy to nie jest też tak, że to był taki okres twórczości Beethovena, w której on kompletnie już nie miał ani ochoty, ani potrzeby schlebiać komukolwiek? I otworzył się tak naprawdę na pomysły, w których nie czuł się absolutnie ograniczony. Ja zawsze też podejrzewałem, ukułem taką swoją teorię, że ta postępująca głuchota też Beethovena powodowała, że on się skupiał tak naprawdę bardzo właśnie na tych swoich pomysłach formalnych i tej idei fix, którą miał w głowie, a nie tylko poświęcał się tylko i wyłącznie temu, co słyszał. I mógł dzięki temu tak naprawdę porzucić te wszelkie ograniczenia i dokonać właśnie takich estetycznych wyborów, których być może wcześniej nie odważyłby się zrobić.
2: I to stwierdzenie, że to muzyka dla przyszłych pokoleń, ma w sobie oczywiście wiele prawdy. Przed nami 7 interpretacji i 4 rundy. Po pierwszej odrzucimy 2 interpretacje, po drugiej także 2, po trzeciej 1. Zatem 2 powinny dotrzeć do finału. Takie są nasze plany. Jak nam wyjdzie, zobaczymy. W każdej rundzie zabrzmi kolejny fragment kwartetu, który składa się z 4 części. Słuchamy jak zwykle bez znajomości nazwisk wykonawców. Tutaj oczywiście nic się nie zmienia. Jesteście gotowi?
3: Tak.
0: Tak.
2: Marcin, jakiś taki smutny jesteś.
0: Ja?
2: A to twoja ukochana muzyka. Nie,
0: ja wiem, moja ukochana muzyka, tylko smutny jestem, że trzeba będzie odrzucać.
2: Ja rozumiem.
0: Bo to jest trochę... Mogę jeszcze?
2: Proszę.
0: Bo jednak tak złożone utwory jak kwartety Beethovena, szczególnie właśnie te Razumowskie, które są jedną długą opowieścią jakby, to ciężko po pierwszej części kogoś już oceniać, skoro taki kształt tej części może mieć swoje odzwierciedlenie w ostatniej i tego się już nigdy nie dowiemy.
2: Wspaniale, wspaniale naprawdę. Od razu słychać, że jesteś po raz drugi w Trybunale. Masz te wątpliwości, których Agata i Marek nie mają na przykład.
3: Tak.
2: Rozpoczynamy od części pierwszej. Poproszę o nagranie numer 1.

Allegro. Tak rozpoczyna się pierwsza część kwartetu E-moll, drugiego z opusu 59 Ludwika van Beethovena. To była nasza jedynka i poproszę o interpretację numer 2.

Tak brzmi nasza trójka. Wcześniej, przypomnę, słuchaliśmy dwójki i jedynki. Drugi kwartet z cyklu kwartetów Razumowskich Ludwika van Beethovena, ten w tonacji E-moll. Rozumiem, że wszyscy graliście ten kwartet, znacie go na

0: pamięć. Wszyscy kiwają głową. Bardzo dziękuję za tę odpowiedź. Agato, jak się słucha? Tak, tak, radiowe, jestem przyzwyczajony do tego, że jak zadaję pytania, to kiwacie głową. Agato?
1: Tak, już mogę.
0: Tak, proszę, proszę. Możesz kiwać też.
1: Ale... Ta jedynka, nie, ja to powiem. Ale też powiem to, czego słuchacze nie widzieli, bo ta jedynka tak no, trochę nas tutaj w te fotele wbiła. My tu rozmawialiśmy o tej romantyczności Beethovena i jakiejś takiej dzikości i nieprzewidywalności. No i w tym nagraniu numer jeden faktycznie można było gdzieś przenieść się właśnie w taki świat naprawdę, aż bym powiedziała, muzycznej dżungli. I trzeba oddać hołd tutaj naprawdę dowibrowaniu wszystkich szczegółów, detali, nut. Nawet pierwsze dwa akordy, mimo że mają kropkę, to kwestia uznania, prawda, jak długo ta kropka miałaby tutaj potrwać. Wszystko tutaj było takie naprawdę bardzo dosadne, bardzo osadzone, ale ta energia i ten taki niesamowity drive, muszę powiedzieć, że bardzo mi przypadł do gustu. Wszystkie głosy też były niesamowicie ważne, co też myślę, że jest takim dość charakterystycznym aspektem tych kwartetów Razumowskich, że to już nie tylko te pierwsze skrzypce, ale te głosy faktycznie pomiędzy wszystkimi czterema muzykami tu się prawie że równomiernie rozkładają i to w tym nagraniu numer jeden, tu każdy naprawdę bardzo dosadnie zaznaczył swoją obecność. Dwójka z kolei była jak na takiej trochę diecie redukcyjnej i wszystko się odciążyło, wszystko zyskało jakiejś takiej niesamowitej lekkości, zwiewności, jak taki wiaterek, ale to wersja niesamowicie elegancka, też bardzo, bym powiedziała, no idealna w takim sensie dopracowania też wszystkich aspektów wykonawczych, jeżeli chodzi o granie w kwartecie. No, na swój sposób naprawdę niesamowicie zachwycająca. Trójka trochę podobna do dwójki, aczkolwiek być może ona była mniej idealna, a miała więcej też takich wewnątrz jeszcze pomysłów, więcej kierunku, więcej takiego falowania we frazie. Ciekawy początek, zobaczymy co będzie dalej.
0: Co będzie dalej? Może Marek coś nam powie.
2: Nie wiem, co będzie, ale wiem, co już było. Rzeczywiście jedynka taka, powiedziałbym, no, idealna. Niczego jej nie brakuje. Można się właśnie tutaj spierać o takie estetyczne wybory, czy te wibrowane akordy, to jest dobre rozwiązanie, ale tak naprawdę to było bardzo, bardzo dobre granie, bardzo przejrzyste, bardzo czytelne przeprowadzenia tych linii pomiędzy poszczególnymi głosami. Ale jak dla mnie to nie wystarczy w tej muzyce. Jakby to wszystko było warsztatowo jakby bardzo solidne. I tutaj znacznie bardziej przemawia do mnie dwójka, która jest właśnie może troszkę pozbawiona takiego wielkiego ciężaru, ale z kolei ja lubię, kiedy my w pierwszych taktach jakby nie wystrzeliwujemy się ze wszystkich środków wykonawczych, tylko zatrzymujemy sobie jeszcze pewien potencjał, żeby zaskoczyć słuchacza. I to ewidentnie słyszałem w dwójce. Tu były takie czyste, przejrzyste akordy. Z kolei wszystkie fragmenty dolcze były takie naprawdę śpiewne, łkające, znakomicie dotrzymane pauzy generalne. Tak naprawdę, naprawdę tam się świat zatrzymywał w tych pauzach. Świetnie też zbalansowane instrumenty. W jedynce na przykład tam takie snujące się, rozpoczynające solo wiolonczeli, jak dla mnie było niezbyt czytelne. Tutaj wszystko było jakby we właściwym natężeniu i też bardzo ciekawie rozprowadzony ten pochód synkop pod koniec ekspozycji. Naprawdę to no, imponujące, naprawdę imponujące. Trójka miała w sobie trochę więcej drapieżności. Tutaj rzeczywiście fortissimo było takie, można powiedzieć, szczytowo brzmiące, już chyba nie dałoby się więcej. Ale w tej trójce ja czułem ciągły taki niepokój, który jest fajny, ale on powinien być jednak tutaj poprzetykany tymi fragmentami, które dają lekkie wytchnienie, a tutaj cały czas miałem poczucie takiej gonitwy, takiej nieustannej ucieczki do przodu. Niektórzy twierdzą, że właśnie o to Beethovenowi chodziło w tym kwartecie. Kto wie? Tak czy inaczej, trzy doskonałe wykonania.
0: Marcinie, to jeszcze może słowo na temat tego otwarcia i tych dwóch pierwszych akordów. To jest takie wejście w kwartet?
3: Ja bym tak aż bardzo nie powiedział. Tam nie ma fortissima, tam jest tylko forte. Mhm. Dlatego mnie się w ogóle najbardziej zdecydowanie póki co podoba kwartet numer dwa, ponieważ jako jedyny, moim zdaniem, podąża za główną ideą Beethovena, o której rozmawialiśmy w ogóle przed słuchaniem. Czyli wchodzi świeży oddech, wchodzi nowa wizja, wchodzi romantyzm, wchodzi inny sposób narracji. A dla mnie i pierwszy, i trzeci kwartet

0: grali w sumie w ogóle bardzo podobne dla mnie wykonanie. Właśnie był pierwszy i trzeci. Trzeci brzmiał dla mnie za klasycznie. Oni w ogóle nie zrobili ani jednego tak naprawdę niuansu. Po prostu zagrali bardzo pewnie, bardzo do przodu, ale nie było znaków zapytania, nie było zastanawiania się, dlaczego fraza taka, dlaczego zmiana harmonii taka. Pierwszy kwartet moim zdaniem był trochę zbliżony do trzeciego, natomiast podobał mi się taki większy charakter. To był taki męski Beethoven, taki, że po prostu my teraz pokazujemy światu, jak rozpocząć nowy utwór.
1: Dlatego męskie
0: granie. Akordy były takie mocne, ale brakowało mi liryki. Jak wchodzi jednak drugi temat, to po prostu zabrakło mi ciepła, miłości trochę w tym pierwszym wykonaniu. Natomiast drugi kwartet, ja się po prostu nawet wręcz zakochałem od pierwszego akordu i co mnie tam ujęło, wspaniałe to, co Marek powiedział, wspaniałe granie ciszą, czyli te pierwsze dwa znaki zapytania, bo ta pierwsza fraska to jest znak zapytania, drugi też znak zapytania i chwila zastanowienia i dopiero wchodzimy w kwartet. Czułem narrację, czułem wspaniałe opowiadanie. Tu ja sobie jeszcze napisałem, wspaniała agogika też, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, rozciągnięcie frazy, tu coś skrócenie, tam znowu rozciągnięcie, to było wspaniałe. Szedłem za nimi z każdą nutką.
1: No świetnie, w takim razie.
0: Sposób grania mi odpowiadał, że właśnie taki bardzo naturalny i idący z duchem tej muzyki. Tamte pozostałe, wydawało mi się, że grały jeszcze opus 18, używając nut 59.
1: Właśnie, i to jest cenna wskazówka. Słuchamy dalej pierwsza część kwartetu e-moll, drugiego z opusu 59 Ludwika van Beethovena w naszym nagraniu numer 4.

0: Pierwsza część kwartetu E-moll opus 59, tak zwanego drugiego kwartetu z cyklu kwartetów Razumowskich Ludwika van Beethovena, piątka, wcześniej czwórka. Marku, co wydarzyło się w tej parze?
1: Tak naprawdę wydaje mi się, że wszyscy poruszają się trochę w bardzo podobnej stylistyce. Czwórka i piątka to jak dla mnie niezbyt odległe interpretacje. W czwórce trochę zaskakujące jest to, że są nierównomiernie traktowane te akordy. Bardzo często wykonawcy ten pierwszy zdecydowanie wydłużają. Tak naprawdę wydaje mi się, że ta konsekwencja, jeżeli chodzi o traktowanie podobnych członów i klocków, w których ta muzyka jest układana, jest dosyć istotna, ale to moje zdanie. Czwórka też nie była jakby idealna, jeżeli chodzi o intonację, ale ciekawie na przykład odbywało się to falowanie tych głosów szesnastkowych, które tam sobie podróżowały lekko dynamicznie, odchodząc, kiedy opadały w dół i wzmacniając się, kiedy kierowały się ku górze. To dawało fajny efekt stylistyczny, ale do tego piana i te dolcze brakowało im trochę przestrzeni, takiego rozluźnienia. One były cały czas spięte, bardzo takie neurotyczne, mało śpiewne. Dominowała taka, powiedziałbym, muzyczna zadyszka. Z kolei piątka, te akordy to takie po prostu wystrzelone z karabinu. Liryka pojawiała się czasem nawet zaskakująco, nawet pewne zabiegi agogiczne w tych takich seriach szesnastek pod koniec frazy wyhamowywały te rozodrgane nutki. Może było tego trochę zbyt dużo. Gdyby się pojawiło to raz w przestrzeni całej ekspozycji, byłoby to naprawdę wspaniałą ciekawostką, a tak stało się już przewidywalne. Troszkę zbyt dźgane fortissimo. Ja rozumiem, że to musi być tak naprawdę szczytowa energia brzmienia, ale kiedy wyobrazimy sobie, że jednak te instrumenty, na które zaplanowane były te kompozycje, brzmiały kiedyś zupełnie inaczej, to wydaje mi się, że to fortissimo też powinno być jednak w jakichś ryzach estetycznych. Niemniej jednak, to są wszystko fantastyczne wykonania. Myślę, że każdy z nas, schodząc ze sceny po takim wykonaniu ekspozycji drugiego kwartetu Beethovena, byłby po prostu zachwycony.
0: Marcinie, jakieś odkrycia tym razem?
2: Co do czwartego kwartetu, zapisałem sobie w sumie mało, ale dla mnie oni brzmieli trochę tak, jakby mieli wspaniałe pomysły, tylko jakby za mało podkręcone i wyeksponowane. Wydawało mi się troszeczkę za mało efektowne, chociaż słyszało się, w sensie ja słyszałem, że tam mogło się bardzo dużo dziać. Co do piątego kwartetu, oni mnie bardzo zaskoczyli, mimo że to w ogóle nie moja estetyka, no nie moje, natomiast dałem plusa. Bo właśnie totalnie odwrotnie, co Marek powiedział, mnie się bardzo podobało to, że mieli takie niezorganizowane trochę, w bardzo pozytywnym sensie, że niezorganizowane te liryczne fragmenty, które trochę były takie nie w ryzach, a tam, gdzie przychodziły te bardzo energetyczne i te bardzo forte i dramatyczne fragmenty, to tam szli na całość i bardzo się tak spinali i to był ten kontrast, który ja bardzo lubię patrzeć na utwór, jak oni, jak się też jak formalnie do tego podchodzi i kontrastuje się te właśnie bloki. I nie przejmowałbym się, szczerze mówiąc, jak kiedyś grali, ponieważ nie wiemy, jak grali. Może oni właśnie bardzo ekspresyjnie grali i drzazgi szły spod tych strun, więc tym bym się nie przejmował. Być może Beethoven byłby zachwycony teraz, słuchając tego. Nie wiemy tego. Nie wiemy. Natomiast bardzo mi się podobało właśnie skontrastowanie tej liryki z tymi mocnymi fragmentami. Bardzo dużo na ten temat pisałem i nic innego. Teraz sobie tak patrzę.
0: Dobrze,
2: to nie jest moja interpretacja, zaznaczam.
0: Jasne, to jest...
2: Ale dałem plus, bo jakoś mnie ujęli tymi...
0: Nie twoja, ale plus. Agato, dałaś plus czy nie?
3: Dałam plus, oczywiście, że dałam plus, ale...
0: Jest twoja czy nie?

0: Nie twoja.
1: Taka, mogę się podpiąć, o, tak bym powiedziała. Bardzo podobne, to jest bardzo ciekawe, co Marcin powiedział, bo w czwórce ona się skończyła. Ja też tak trochę nie, jakby utknęłam w takim martwym punkcie, nie wiedząc, bo w pewien sposób niczym ta czwórka się tak nie wyróżniała, ani na plus, ani na minus. To znaczy, jeżeli bym chciała szukać jakichś, nie wiem, niedostatków, że tutaj coś było nie razem, jakoś intonacyjnie, czy źle, czy w ogóle, nie wiem, nietrafiony wybór charakteru, złe tempo. No nie, to wszystko było naprawdę super. To jest bardzo, bardzo dobre nagranie, to numer 4, ale z kolei właśnie, to już jest któreś z kolei, którego słuchamy i myślę, że też na tym trochę polega ta zasada konkursowa, tak, że staramy się znaleźć coś, co będzie wyróżniało te nagrania. Wszystko jedno, czy to jest coś bardzo pozytywnego, czy no raczej nie negatywnego, ale żeby one na tym swoim tle po prostu były wyraziste. I w tej czwórce po prostu zabrakło mi jakiejś takiej wyrazistości, a z kolei w piątce właśnie ta wyrazistość była bardzo ciekawa, bo to taka interpretacja niesamowicie osobista, o tak bym powiedziała. W szczególności w tej partii pierwszych skrzypiec, które rzeczywiście w takich nieoczywistych też momentach gdzieś tutaj brały czas i troszeczkę tą agogiką zarządzały w taki no nieprzewidywalny, może niesztampowy, o w ten sposób bym powiedziała, sposób. A z kolei cała reszta zespołu świetnie się pod to podłożyła i to w sumie brzmiało bardzo organicznie, bardzo ciekawie. Mnie w tej piątce też bardzo ujęło to miejsce z synkopami, z akordami, ale nie na zasadzie, nie wiem, jakiegoś wyjątkowego koloru czy jakichś niesamowitych rzeczy. Brzmienie tego kwartetu, brzmienie tych czterech osób, tych czterech instrumentalistów ma w sobie coś też bardzo takiego wyjątkowego i niesamowicie harmonijnego, więc ta piątka z tego względu, że być może to też nie jest moja bajka, ale jak najbardziej ten plus im się należy.
0: Przed nami jeszcze dwie interpretacje, wracamy do muzyki, poproszę o nagranie numer 6.

Drugi kwartet Razumowski, kwartet e-moll z opusu 59 Ludwika van Beethovena w naszym nagraniu numer 6 i słuchamy siódemki.

0: Allegro, pierwsza część kwartetu E-moll, drugiego z opusu 59 Ludwika van Beethovena. Siódemka zagrała nam przed momentem, wcześniej szóstka. Agato, to znowuż wracamy do początku, czyli do pierwszych akordów otwarcia i tych pierwszych fraz, znaków zapytania, bo jak się okazuje, można je wykonać na różne sposoby.
1: Oj, tak, można na różne sposoby. I tak jak tutaj wszyscy siedzimy, myślę, że każdy z nas zadaje sobie to samo pytanie, jak ma być, żeby było dobrze, nie? Jak w sumie Beethoven by chciał. I teraz ostatnie nagranie, ewidentnie mamy do czynienia też z instrumentami z epoki. To jest też bardzo, bardzo ciekawa zmiana, bym taka powiedziała, też pokoleniowa i w ogóle taka na świecie, prawda? Nie chcę powiedzieć moda, bo mody przychodzą, ale pewna tendencja, gdzie no, korzystamy z tych zdobyczy, z tej wiedzy, z tych praktyk wykonawczych i no, teraz na naszych własnych uszach i oczach, tak, wiemy, że właśnie poprzez też nie chcę powiedzieć ograniczenia tych instrumentów, no pewnych rzeczy nie da się zrobić, bo to nie jest kwestia tego, że one ograniczają, ale po prostu nie ma takiej potrzeby na przykład strzelania tak niesamowitych sforzat w piano i te smyczki, te instrumenty po prostu takiego naporu fizycznego, tej fizycznej siły nie byłyby w stanie wytrzymać, w związku z czym w tej siódemce no jest pewnego rodzaju taka większa łagodność, ale z jednej strony, prawda, a z drugiej strony też wyostrzenie tych charakterów, które faktycznie są od siebie bardzo różne i niesamowicie przez to wyraziste, więc tu już chyba te dwa pierwsze akordy bym nawet zostawiła, bo już tyle ich dzisiaj słyszeliśmy, ale no, fascynujące jest to, co się dzieje dalej, też pewnego rodzaju decyzja dotycząca tempa, prawda, ta siódemka była też obiektywnie rzecz biorąc no, wolniejsza niż większość tych pozostałych wersji. Ja zawsze jestem bardzo otwarta, bym powiedziała, na tego rodzaju artystyczne decyzje i w pewien sposób też szukam tego, czego być może o tej muzyce jeszcze nie wiem, albo nie słyszałam, albo nie rozumiem, albo właśnie to instrumentarium, czy ci artyści mogą mi w tym po prostu pomóc. Jeżeli chodzi o szóstkę, to ona była znowu gdzieś jakaś taka nieco bardziej dzika niż być może sam kompozytor nawet chciał. I nie dość, że dzika, też jest takim podskokiem, z takim przytupem. Tam jeszcze takie kilka razy sobie wszyscy tak troszeczkę po góralsku podskoczyli. No akurat to już uważam, że nie jest nikomu do niczego potrzebne. Nie przekonała mnie ta szóstka, mimo że miała też kilka bardzo ciekawych propozycji artystycznych. Idźmy dalej już do kolejnej rundy.
0: Dobrze, już tak, widzę, Agata, tak, że tak. Już czekasz na to, co wydarzy się dalej. No w przypadku oczywiście kwartetów i naszych tutaj rozmów i dawnych instrumentów, no to wiemy doskonale, można grać na fantastycznych, dawnych instrumentach, ale być bardzo daleko od tak zwanego stylowego nurtu wykonań historycznych. I to jest bardzo ciekawe, bo wszystko jakby łączy się ze sobą. Marku.
2: Szóstka

0: Była taka, już nawiązując do akordów otwierających, była dla mnie po prostu cięta kuchennym nożem. Było to bardzo takie obcesowe. W ogóle też specyficzny balans w sumie, sposób nagrania. Wiolonczela taka bucząca, mało czytelna. Pewna maniera pierwszych skrzypiec, gdzie te najwyższe dźwięki, czy te obdarzone największym napięciem, urywają się z takim jakby dobiciem jeszcze na samym końcu. Cała ekspozycja właśnie taka strasznie niespokojna. Nawet te wszystkie fragmenty dolcze, bardzo pospieszne, niepokojące. Gdzieś właśnie zabrakło tej równowagi pomiędzy tym dramatyzmem cząstek forte i tych rzeczywiście rozśpiewanych dolcze. Siódemka dla mnie była absolutnie magiczna. Nie ukrywam, że jakby to, że my dzisiaj myślimy o tych kompozycjach, myśląc o estradzie wielkiej sali koncertowej, a wtedy jednak to był jakiś arystokratyczny salon. Jeżeli nawet były to sale, to zupełnie nie tych gabarytów i rozmiarów, w których wykonujemy tą muzykę obecnie. W tym wykonaniu była jakaś prawdziwa magia. Czuć było to napięcie harmoniczne, tą czystość wypowiedzi, nawet właśnie to, o czym wspomniała Agata, że to tempo, które było włosek wolniejsze od tych wszystkich wykonań, które słyszeliśmy wcześniej, też dawało jakąś taką przestrzeń i swobodę wypowiedzi, szczególnie tych części dolcze. Mam wielki apetyt na to, co nam ten zespół zaserwuje w następnych rundach.
1: I Marcin.
2: Numer szósty. Muszę powiedzieć, że mnie się jednak troszeczkę podobał.
1: No dobrze, przyjmujemy.
2: Ponieważ ujęła mnie swoboda artykulacyjna na przykład. To mi się bardzo podobało, że na przykład takim to jest drugim biegunem do numeru 3, gdzie oni się starali pokazać światu, jak w partyturze są nuty napisane i jest wszystko akuratne. Przypomnijmy, w sensie uświadomimy sobie, że kropka kropce nierówna, kropka w melodii jest nie stakatem, tylko skróconą nutą, więc nie wszystko się musi kończyć pam, pam, pam, pam. Sforzato cztery takty później nie musi być takim samym sforzatem jak cztery takty wcześniej, bo o tych akordach, jak już rozmawiamy, te dwa akordy, które są jako takim przypominającym czymś, jeżeli mówimy o opowiadaniu jakimś, to nigdy nie mówimy dwa razy tego samego w taki sam sposób, tym bardziej jak są jeszcze inne harmonie. Każda harmonia wnosi co innego. Raz można zagrać bardziej agresywnie, drugi raz spokojniej. Podobało mi się to w szóstce. Aczkolwiek nie, to też znowu nie jest jakoś moje nagranie. Ujęli mnie w tym, że po prostu nawet zapomniałem pisać, bo się zacząłem wsłuchiwać, co się tam dzieje ciekawego wewnątrz. Co do siódemki, no właśnie to są cały czas te rozmowy, że tak grać nie wolno, czy tak grać nie wolno, jedni na drugich mówią. I ja wychodzę z założenia, że niech grają każdy jak chce, niezależnie czy ktoś uważa, że tak się grało, czy się tak nie grało, bo tak naprawdę nikt nie wie, jak się grało. Lubię zawsze dawać przykład jeden, co nie ma związku z tym, bo zaraz będę chwalić siódemkę. Ale jak ktoś mówi, że bo tak się za czasu koncerta grało, chociaż nikt nie słyszał tak naprawdę. Natomiast wszyscy wiemy na przykład, że Huberman, którego Brahms bardzo chwalił za koncert Brahmsa, jak posłuchamy dzisiaj Brahmsa, jak gra Huberman, koniec rzędem temu, kto się odważy i wyjdzie tak na salę i zagra tak, jak kompozytor chciał. A jednak nikt tak nie wyjdzie i nie zagra, że portamenta są między każdym dźwiękiem. Więc to jest takie dziwne. Tu nie wiemy, jak grali, ale wszyscy wiedzą, jak grali, a tutaj wiemy, słyszymy, jak grali, ale nikt nie chce tak grać. Paradoks jakiś. Siódemka wspaniała, bo przyniosła nas trochę w inną bajkę. Fajnie jeszcze, że to na końcu szło, więc po tych wszystkich takich mocnych przedsięwzięciach nagle jakaś liryczność wstąpiła. Jakby cały ciężar padł na te właśnie opowiadanie i lirykę, a mniej było tego agresywnego grania. W sensie agresywnego w pozytywnym sensie też wykonawczym. Dramatycznego, czy bardzo radosnego, przez to, że tak, tych fragmentów jest w sumie mało, patrząc na tę całą część. To są pewnie trzy wyskoki. To one tym bardziej były wyakcentowane, bo cała reszta sobie pięknie płynęła. Więc ja mam nadzieję, że wy zagłosujecie się na tą siódemkę i posłuchamy sobie dalej, jak ona tam...
1: No to zaraz wszystko się okaże, bo w ten oto sposób dotarliśmy do końca pierwszej rundy naszego dzisiejszego spotkania. To jest czas dla was. Zerknijcie do notatek tradycyjnie i za chwilę pierwsze głosowanie, czyli pożegnamy dwa nagrania. Tylko dwa. No jeśli chcecie wyeliminować trzy, to też jest taka możliwość, ale zobaczymy, jak nam ułoży się głosowanie. Poproszę o dwie propozycje.
0: Agato?
3: Tak, jestem gotowa. Oczywiście. 1 i 4.
1: 1 i 4, to ja notuję... 1 i 4.
0: 1 i 6.
1: 1 i 6.

0: I co Marcin na to?
1: Ja 1 i 3.
2: No to mamy całkowity impas.
0: No to mamy...
3: A ja bardzo chętnie z 6 też mogę zrezygnować.
0: Na rzecz?
3: Nie, bo no, na pewno mamy 1, prawda?
2: 6.
0: Nie, ale bo mamy 3 głosy na 1, tak? I po 1 na 3, 4 i 6.
3: No to ja w takim razie mogę z 4 zamienić na 6.
0: Okej, okay, czyli przenosisz głos z 4 na 6.
3: Tak.
0: Czyli Agata ostatecznie zrezygnowała z 1 i z 6, żeby było jasne.
3: Tak.
0: I w ten oto sposób rezygnujemy z 1 i z 6. Podglądamy 1.
2: Liczba nagrań jest tak imponująca, że typowanie jest chyba trudniejsze niż gra w totolotka, więc nie podejmę się.
0: To było oświadczenie Marka. Co państwo na to?
1: Ja w ogóle chyba nie potrzebuję zgadywać.
0: Mhm. Ale my na przykład potrzebujemy.
1: Żebym zgadywał? Co, kto?
0: Ja oczywiście żartuję.
4: Wszystko było zapisane w kontrakcie.
0: Oczywiście. Nie przeczytałeś umowy z trybunałem. Przynajmniej trzeba raz zgadywać. Agata, masz jakieś propozycje?
3: No tak, to raczej stare w czasie. W czasie, tak, tak. Jakieś minus 40 lat może bym dała.
0: No,
3: rozpędziłam się. O, tak. Czy więcej nawet.
0: Nowy Jork, październik 1994 roku.
2: Emerson String Quartet.
0: Deutsche Grammophon, rok 1996. Skrzypce. Philip Setzer i Eugene Tracker. Altówka Lawrence Dutton i wiolonczela David Finkel, czyli Emerson String Quartet. Ten zespół ukrywał się pod 1. Komplet kwartetów Beethovena nagradzany w latach 90. No i świetne instrumenty. Eugene Tracker grał na instrumencie Antonia Stradivariego z Cremony z 1686 roku, ale wszystkie pozostałe instrumenty także dawne. No i jeszcze 6, tak?
3: Tak.
0: 6. Kto ukrywał się pod 6?
2: Coś jeszcze starszego?
0: Nie.
3: Nie, ja bym powiedziała, że tak ostatnie 15 lat.
0: Dobrze, Agato.
3: Chociaż coś mi się w życiu udało dzisiaj.
0: Nie, no coś ci się jeszcze w życiu udało. Jeszcze byłaś w kilku trybunałach. To jest nagranie, które powstało w studiu Brittena w Snape. Zigzag Territoire, rok 2013. Na wiolonczeli Antoine Lederlein, na altówce Krzysztof Chorzalski, na skrzypcach Axel Sacher i na skrzypcach Corina Belgia. Czyli Belgia Quartet. Przypominam, Zigzag Territoire, rok 2013. Czyli po pierwszej rundzie rezygnujemy z 2 nagrań, Emerson String Quartet i Belgia Quartet. Do rundy drugiej przechodzą następujące interpretacje. 2, 3, 4, 5 i 7.
5: Kto słucha, nie błądzi, czyli Płytowy Trybunał Dwójki. Zaprasza Jacek Hawryluk.
0: Dziś razem ze mną w studiu Agata Szymczewska, Marek Czech i Marcin Markowicz. Słuchamy kwartetu E-moll drugiego z opusu 59 Ludwika van Beethovena. Jesteśmy w rundzie drugiej, przed nami część druga, molto adagio. Poproszę o nagranie numer 2.

Tak brzmi nasza dwójka w drugiej części Molto Adagio, kwartetu e-moll drugiego z opusu 59 Ludwika van Beethovena i słuchamy nagrania numer 3.

Molto Adagio, druga część kwartetu smyczkowego E-moll, drugiego z opusu 59 Ludwika van Beethovena. W naszym nagraniu numer 3 słuchamy interpretacji numer 4.

kwartet e-moll, drugi z opusu 59 Ludwika van Beethovena i część druga molto adagio. To była czwórka, słuchamy nagrania numer 5.

0: kwartet e-moll z opusu 59, czyli drugi z cyklu kwartetów Razumowskich Ludwika van Beethovena, część druga, Molto Adagio i pięć interpretacji, dwójka, trójka, czwórka, piątka i siódemka. Ogromna porcja muzyki poza nami. I co państwo na to, Agato?
1: Wow, rzeczywiście, jak teraz to zebrać w ogóle wszystko i jakoś tak sensownie podsumować? Może ja bym zaczęła od tego, czy mogłoby być to Sentimento, bo to jest taka wskazówka od kompozytora. No na pewno nie jest to con espressione, tak, con amore czy espressivo. I element tego Sentimento, jak dla mnie, trzy interpretacje uchwyciły znakomicie. To jest interpretacja numer 2, numer 5 i numer 7. Każda z tych interpretacji oczywiście jest różna. Artyści stawiają też na różne środki ekspresji, ale koniec końców chyba chodzi o pewnego rodzaju atmosferę, którą kreujemy za pomocą tych dźwięków. I to, czego ja też w takiej muzyce szukam, takiej możliwości, mówiąc kolokwialnie, odlotu. I jeżeli ja odlatuję, przestaję się zagłębiać, czy to, o tutaj, to, a to kropka była, tak? Aha, tu jest faktycznie różnica między 16 a 32 w rytmie punktowanym. To znaczy, że to jest dobre, to znaczy, że te detale nie wychodzą nigdy na pierwszy plan, a zaczynamy słuchać tego, co jest właśnie pomiędzy dźwiękami, tych wszystkich emocji, które kompozytor prawdopodobnie intuicyjnie próbował przelać na papier, a ten język dźwięków no, jest na tyle osobisty, prawda? Każdy też może to w swój własny sposób zrozumieć. No dla mnie ta dwójka, piątka i siódemka przemówiła. Też to kwestia tempa, tak? To molto adagio, czyli pewnego rodzaju spokój, który mamy w muzyce. I to też były interpretacje, które wcale nie były najwolniejsze. Ta siódemka z tego, co mi się wydaje, to w ogóle chyba taka najbardziej pospieszna, a przede wszystkim najbardziej spokojna. I taka właśnie dająca niesamowity komfort słuchania. Krótko odnotuję, że jeszcze była oczywiście czwórka i trójka. Trójka właśnie poszła, jak dla mnie, bardziej w stronę

0: espresso i amore. Na początku kompletnie jakoś nie mogłam się przekonać do tego stylu gry. Im dłużej tego słuchałam, tym coraz bardziej się przekonywałam, prawda? No to też jest, znaczy przekonywałam, przyzwyczajałam. I faktycznie gdzieś już pod koniec, no dostrzegłam też sporo walorów tej interpretacji. Tam były takie dwa bardzo piękne takty wiolonczeli wyprowadzone w melodii. I na pewno ona ma też swoje tutaj plusy. Czwórka była w pewien sposób troszkę za brutalna. Wszystkie takie forte, gdzieś te crescenda, które doprowadzali artyści, no brzmiały bardziej jak sforzata, jak coś takiego bardzo niepokojącego. Ja kompletnie nie czuję, że ta część w jakikolwiek momencie miałaby mnie niepokoić, prawda? Ona może mi dostarczać różnego rodzaju emocji, ale to na pewno nie jest nic negatywnego, niepokojącego. W piątce jeszcze tutaj bym chciała dodać, bo bardzo podobnie odnotowałam to też w pierwszej rundzie, to brzmienie zespołu. No, dla mnie jest absolutnie fascynujące. Nie wiem, na czym to polega, czy to są instrumenty, czy to jest pewien rodzaj ekspresji w dźwięku, pociągnięcia smyczkiem, prędkości smyczka, ale robią to w sposób absolutnie znakomity. A w siódemce z kolei zachwyciła mnie ta przepięknie wyprowadzona melodia w pierwszych skrzypcach. Tak, gamma w górę, gamma w dół, z takim małym zakrętem, troszkę jeszcze raz w górę, później kilka tam jeszcze mały wężyk i w zasadzie się skończyło, ale to było tak niesamowicie wzruszające, piękne, poruszające, brak słów.
1: Według Karla Czernego, ucznia Beethovena, ponoć Beethoven pisał tę część kontemplując harmonię sfer i być może to też jest jakiś punkt odniesienia. Marku.
2: Ja odebrałem troszkę inaczej te pierwsze propozycje, czyli pierwsze trzy nagrania. No mi przede wszystkim w dwójce, trójce i czwórce ta dominacja vibrato od początku, wpływająca na taki nieustanny, jakby jednorodny sposób drgania, powoduje, że ja po niestety kilku linijkach jestem już zmęczony śledzeniem tej opowieści. W dwójce jeszcze miałem takie też poczucie, że po prostu zaczyna się za mało legato, że te sfery przemieszczają się właśnie skokowo, a nie w sposób taki jednorodny, co nie ukrywam, odbierało trochę magii jakby tym wykonaniom. Dwójka oczywiście pod względem takim warsztatowym jest absolutnie doskonała, piękne jakby współbrzmienia, tutaj nie ma się do czego przyczepić, ale właśnie czy to sentimento musi być budowane koniecznie taką ekspresją, bo potem, kiedy w tych trzech pierwszych nagraniach, dwójce, trójce i czwórce, kiedy pojawia się to espressivo w partii drugi skrzypiec, w zasadzie nie czujemy jakiejś estetycznej odmiany. Cały czas wszystko jest utopione w tym samym sosie. Fajnie by było jednak, żeby coś się pojawiło ciekawego, nowego, zaskakującego. Tutaj w tych nagraniach mi tego zabrakło, a z kolei piątka mnie absolutnie urzekła. To właśnie stonowane vibrato, to piękne, homogeniczne brzmienie na początku i to też wyjątkowe interpretowanie tej figury rytmicznej w pierwszych skrzypcach, gdzie te tam, ta, tam po prostu nieprawdopodobnie plastycznie jakby opowiada nam całą frazę i espressivo, które autentycznie przynosi tutaj jakiś niuans estetyczny i zmianę charakteru wypowiedzi. No i te mancando w altówce, to tęskne tam po prostu pochukiwanie takie, naprawdę no, to brzmiało bardzo, bardzo pięknie. Niesamowity też w ogóle czas, jakby operowanie tempem w partiach dolce i ta kadencja pierwszych skrzypiec, no zupełnie magiczna. I do tego myślę, że też skłania się siódemka, chociaż robi to właśnie odmiennymi metodami. Tak jak Agata już zauważyła, pomimo tego, że grają w zasadzie, można by powiedzieć, szybciej, to poczucie spokoju i tego interpretowania rytmu, który nie przynosi żadnego niepokoju, jest niesamowite. Jednocześnie te drobne nutki w partii pierwszy skrzypiec mają wyraźnie wskazany kierunek, a jednocześnie nie mamy takiego poczucia, że ta melodia dokądś spieszy. Jest to wykonanie bardzo nastrojowe, niesamowicie jakby oczyszczające brzmieniowo, a jednocześnie wszelkie zabiegi dynamiczne czy agogiczne są takie naturalne, takie jakby to natura sama kierowała muzykami. Także piątka i siódemka dla mnie w tej rundzie naprawdę absolutnie wyjątkowe.
1: I Marcinie, jaka jest twoja hierarchia nagrań?
3: Tak. Dla mnie to jest jedna z ukochanych części, nawet nie żeby to wynatko, w ogóle. W ogóle, tak, kocham ją bardzo i porównałem notatki z pierwszą częścią i tylko się utwierdziłem w tym, że dokładnie te same kwartety idą ze mną cały czas. I może najpierw szybko o tym, co mi się nie podobało, po to, żeby szybko przeszło. Tak jak mi się trzeci numer najmniej podobał w pierwszej fazie, tak tu dokładnie tak samo. W sensie dla mnie to było, przepraszam, że to powiem, ale trochę akademickie granie. Tak jakby chcieli nam udowodnić, jak wygląda kropka, jak wygląda sforzato, jak wygląda forte, jak wygląda piano. Trochę bardziej zachwycani się czcionką, a nie to, co litery niosą, jaką treść.

0: Czwórka mi się nie podobała z tego względu, że może kiedyś sprawdzimy. Mi się wydaje, że czwórka była najszybsza. Ja nawet miałem wrażenie, że oni grają à la Breve, pół nutami. I tak wyszło trochę piosenkowo dla mnie. Mało głęboko. Bardzo mi się podobała dwójka. Jakieś to było głębokie. Właśnie to, że nie było tam dla mnie bardzo dużych kontrastów, to mi się to łączy z tym, że jest to medytacja. A jak medytujemy, to nie chcemy mieć szoków i nie trzeba wprowadzać nowego, bo można zaufać pięknie długiej frazy, długiej opowieści, w której się zatapiamy. I ta dwójka to miała moim zdaniem spokój i dźwięk. Oni piękny dźwięk mają kwartetowy. Piątka zachwyciła mnie totalnie. Naprawdę totalnie, jeszcze z samym początkiem, te 8 taktów oni tak cudownie nasycili, żeby potem wypuścić pierwszego skrzypka, który robił tam totalne czary-mary. Chcę się dowiedzieć potem, kto gra tam na pierwszych skrzypcach.
1: Nie, no dobrze, powiemy ci, ale ja ci przypominam, że powiedziałeś po pierwszej rundzie, że to nie twoje granie, ale dajesz im plusa.
0: Tak, no i się cieszę.
1: A teraz już jest twoje granie.
0: Teraz jest moim graniem.
1: No i świetnie.
0: Dlatego właśnie mówię, że fajnie posłuchać większych całości, żeby zobaczyć, jak się to kreuje potem dalej, cały kwartet, utwór. Więc jakoś bardzo muzykalnie wszyscy tam grają. Wspaniałe. No a siódmy to w ogóle na razie numer jeden dla mnie po tej części, bo czasami to brzmiało w ogóle, jakby to była muzyka religijna jakaś. Te akordy, które oni trzymali chorałowo. W ogóle muszę powiedzieć, że przy numerze 2, 5, 7 nie pisałem. Potem się orientowałem, że muszę coś sobie zanotować, bo mnie zabierali na wspaniałą wycieczkę i to kocham.
1: Wszystko jasne, a zatem dotarliśmy do końca drugiej rundy. Rezygnujemy z dwóch interpretacji. Poproszę o wasze typy.
2: 3-4.
1: Agata, 3-4.
0: Że przechodzą dalej?
1: Nie, że rezygnujemy. Nie słuchasz tego, co tutaj się dzieje. Jesteś tak...
2: Odleciałeś.
1: W tej drugiej części skupiony.
0: 3-4.
1: 3-4. Marcin zagadkowo 3-4. Co Marek na to?
3: Dawno nie było tak prosto. 3-4.
1: 3-4. Proszę bardzo, rezygnujemy z trójki, rezygnujemy z czwórki. Ja poglądam trójkę, wy mówicie, kto grał w trójce i lecimy dalej. Trójka. Cisza.
3: Agata, zgaduj.
2: Ale tylko tak lata mogę. No między 2000-2010.
1: To jest kwartet, który zajął drugie miejsce w naszym spotkaniu z pierwszym kwartetem z tego cyklu w 2024 roku. No ale oczywiście trybunałowi nierówny, bo to jest tak. Nagranie ze studia Teldexu w Berlinie, rok 2008, Virgin Classics, rok 2008. Pierwsze skrzypce Natalia Prishipenko, skrzypce drugie Gregor Ziegl, altówka Friedman Weigl i wiolonczela Eckart Runge. Czyli zdaje się, że już nieistniejący definitywnie Artemis Quartet, założony w Lubece w 1989 roku, ale od pewnego czasu zahibernowany i żadnych nowych informacji i nagrań nie ma. A zatem pod trójką ukrywał się Artemis Quartet. A kto ukrywał się pod czwórką?
2: Trochę tak nie chcemy wiedzieć.
1: Nie chcecie, no ale ja wam powiem, kto się ukrywał pod czwórką. To jest nagranie z 1978 roku, EMI, rok 1979. Na skrzypcach grał między innymi zmarły niedawno Günter Pichler oraz Gerhard Schulz, Hatto Beierle i Valentin Erben, czyli
2: Alban Berg.
3: Alban Berg.
1: Alban Berg. Kwartet i pierwsza klasyczna wersja kwartetu Beethovena. Artyści nagrali po raz drugi komplet na żywo w Wiedniu pod koniec lat 80., ale ja sięgnąłem po to ich pierwsze nagranie z całego kompletu kwartetów Beethovena. Przechodzimy do rundy trzeciej. Przed nami trzy interpretacje trzeciej części, ale Gretta, poproszę o nagranie numer 2.

trzecia część Allegretto z kwartetu smyczkowego E-moll drugiego z opusu 59 Ludwika van Beethovena. To było nasze nagranie numer 5 i pozostała siódemka.

0: Tak brzmi nasza siódemka. Scherzo kwartetu, trzecia część Allegretto, wykorzystuje, przypomnę, temat rosyjski, który wykorzystał również Mussorgski w Borysie Godunowie, także Areński w swoim kwartecie smyczkowym Amol, Czajkowski w Mazepie i Rachmaninow. Oryginalna pieśń Chwała Słońcu została opublikowana w 1790 roku. Drugie wydanie pochodziło z 1806 roku, a więc dokładnie w czasie, kiedy Beethoven pisał swoje kwartety. Niewykluczone, że ten temat podsunął kompozytorowi Razumowski, który zamówił przecież te specjalne kwartety. No i co państwo na to, Marcinie?
1: Ja szczerze mówiąc odetchnąłem z ulgą, bo bałem się, że będzie katastrofalny wybór do finału, żeby wpuścić w interpretację po tej wolnej części, a teraz mi się wszystko wyjaśniło i wracam, tak jak wspomniałeś, że przy piątce miałem plusik, mimo że nie moje, to teraz już wiem, że piątka nie bardzo moja, jestem za 2,7 bardzo. Mówię dlaczego. Dwójce to jest w ogóle niezwykłe, że udało się w jednym połączyć neurotyzm, melancholię i skrzydło.

0: Terco i taniec i wszystko naraz. I to było jeszcze pięknie zagrane. Oni kwartetowo są w ogóle coś cudowni. Jako brzmienie zespołu jest wspaniałe. I ten niepokój, który tam jest, to wszystko było tak razem, że te pierwsze skrzypce grały jakoś bardzo niepokojąco. Ten dół był bardzo neurotyczny. Potem jak zagrali skerco, to było to skerco. Wspaniale. Naprawdę. Wszystko mi się bardzo podobało. W siódemce, mimo że na początku byłem zszokowanym stempem, ale potem jak sobie, bo jak my słuchamy muzyki, to nie musimy patrzeć przecież w nuty. Więc ja to allegretto przełożyłem na takt i było wspaniałe, po prostu. Wydaje mi się, że to tempo jeszcze bardziej pokazało neurotyczność części. Przez te wszystkie polimetrie pod spodem. I że to było takie, że ja się czułem zaniepokojony, bo ja nie wiem, gdzie jest raz w ogóle i co to się w ogóle dzieje. I to mnie bardzo, bardzo ujęło. Co do piątki, nie wiem, nie zabrali mnie na wycieczkę w ogóle. Natomiast fajnie zagrali skerco z takim ludowym zacięciem. Natomiast to, że było takie bardzo spokojne tempo, to właśnie, bo oni zagrali jedyni allegretto tak naprawdę, to na trzy, ale nie pociągnęli mnie za sobą. W sensie tam nie wyczułem, że znowu takie, że chcieli pokazać też, że tam kropka, więc to wszystko było takie bardzo krótkie, bardzo poszarpane, ale bez jakby narracji.
1: No dobrze, to Marcina już się nie boję. Co u Agaty?
2: Nie, no u mnie nic dobrego, no. Było wszystko klarowne i wszystko się pomieszało.
1: Bo?
2: Bo. No, dwójka i siódemka oczywiście biorą udział w innej konkurencji niż piątka i w ogóle bardzo...
1: No to jasne. Bardzo... Jaki jest problem?
2: Wszędzie. I bardzo ciężko w ogóle jakkolwiek to przystawić do nagrania numer 5, bo to jest inny utwór, to jest inna część, to jest inna muzyka. W ogóle wszystko jest inne. Więc o tyle, o ile możemy sobie tutaj porównać dwójkę z siódemką, się zgadzam z Marcinem, no dwójka jest tak nieludzko perfekcyjna i idealna i ja nie wiem, jak oni są w stanie to wszystko tak i szybko, i tak precyzyjnie, i tak...
1: Są takie kwartety.
2: No podobno właśnie. I z taką lekkością i zwiewnością, no to jest coś przewspaniałego. Naprawdę jestem zachwycona absolutnie tym nagraniem numer dwa. Być może też z punktu takiego widzenia po prostu czysto instrumentalnego, nie tylko muzycznego. Siódemka, też zgadzam się z Maciejem, też nie wiedziałam, gdzie jest raz w takcie. Już odpuściłam to szukanie, bo to trochę nie ma sensu. No ale to tak kręca, to tak wciąga i tak jakby angażuje też właśnie słuchacza w tą opowieść, w tę historię, że no nie można trochę oderwać uszu od słuchania, od odbiornika, jak ta siódemka poleciała. A z kolei ta piątka, ona na swój sposób mnie również zachwyciła. To znaczy faktycznie to allegretto i taki rodzaj elegancji, jednak no pamiętajmy, jesteśmy dopiero u progu tak romantyzmu czy u schyłku klasycyzmu, ale jednak mamy do czynienia z utworem no, w takiej bardzo standardowej formule, gdzie ta trzecia część połączenia jakiegoś właśnie tańca, jakiegoś skerca, menueta, czegoś niesamowicie eleganckiego, no, ewidentnie też na trzy, prawda? Dla poszanowania takiej tradycji, ja uważam, piątka zrobiła to w sposób wspaniały i później też super skontrastowała to właśnie z tym tematem rosyjskim, gdzie pewna taka żywiołowość i no, nazwijmy to nawet liryzm, tak? Żywiołowy liryzm, o, może w ten sposób, po prostu miał swoje miejsce, też się ukazał i też się fantastycznie tego słuchało. I ta część faktycznie była złożona jakby z tych dwóch ogniw, w genialny sposób ze sobą skontrastowanych. Ja w dwójce i w siódemce nie miałam już takiego poczucia skontrastowania, bo troszkę to wszystko było takie bardziej na jedno kopyto, więc co z tego wynika, nie wiem.
1: Agata odpoczywa. Marku, podsumowanie tej części.
3: To jest niesamowite rozstrzygnięcie w tej trzeciej rundzie, która jest stawia te wykonania właśnie w trzech różnych kątach. Dwójka rzeczywiście niesamowicie roztańczona, taka z tym wiedeńskim trzy, takim podkasanym. Naprawdę no, robią to wykonawcy niesamowicie. Dwójka jest też do tego po prostu fantastycznie zniuansowana. Pomimo tej prostoty formy, tak naprawdę mieni się tyloma elementami, które jakby powodują, że ona bez przerwy nam gdzieś tutaj migoce jakimiś ciekawostkami. Do tego piątka, no właśnie tak, kiedy zaczęła się piątka, to pomyślałem sobie, kurczę, wolny ten Lendler strasznie, ale z drugiej strony, kto wie, gdzie jest prawda? No właśnie, tak jak już zaczęliśmy mówić, że to jednak allegretto, tak Marcin powiedział, że no, słuchamy muzyki, nie musimy wiedzieć, że to jest allegretto. No tak, ale w zasadzie, gdybyśmy się wszyscy trzymali tej stylistyki, że to jednak jest allegretto i wszyscy zagraliby w tym tempie, to okazałoby się, że ta trzecia część ma zupełnie inny ciężar.

0: Piątka zaserwowała nam to bardziej wyrównane w charakterze i tempa z tą częścią Maggiore, ale nie ukrywam, że pomimo tego, że właśnie ja nigdy w życiu tak tego nie grałem i to nie jest moja bajka, jeżeli chodzi o trzecią część drugiego kwartetu Razumowskiego, to bardzo mnie to wciągnęło. Tak naprawdę jedynym może takim dyskomfortem jest to, że tempo powoduje, że to pianissimo rozpoczynające jest lekko przyciężkie. Ogólnie muszę przyznać, że wybrnęli naprawdę na tarczy, nie zostali wyniesieni, tylko wyszli z tarczą i zrobili to po mistrzowsku, pomimo tego, że się z tym nie zgadzam. Jeżeli chodzi o wykonanie numer 7, no to tak naprawdę ten kontrast też tempowy pomiędzy piątką a siódemką był tak zaskakujący i tak w ogóle nagle po prostu ja zamarłem z wrażenia, a jednocześnie jeżeli ktoś twierdzi, że swing został wynaleziony później, to niech posłucha tutaj właśnie tej siódemki, bo to, co oni wyczyniają w tych cząstkach fortissimo, to jest naprawdę niesamowite i nie ukrywam, że pomimo właśnie dużego jakby skoku tempowego, to oni absolutnie ujęli mnie swoją interpretacją, pomimo tego, że być może nawet uważałbym, że to Allegro to jest trochę za szybkie, to zrobili to z taką determinacją i z taką swadą i z taką energią, pomimo jakiejś ułomności i powiedzmy naprężenia instrumentów, że słuchało się tego naprawdę z wypiekami na twarzy.
1: A zatem na miejscu trzecim w dzisiejszym Trybunale znajdzie się nagranie numer?
0: 5.
2: 5.
3: Pomidor.
1: Agata, dawaj.
3: No i tak to nie ma znaczenia, 7.
1: Mama, 7. Agata, 7, czyli na miejscu trzecim u nas 5. Piątka, ja podglądam.
3: Serio, za taką kosmiczną drugą część?
0: No druga część była kosmiczna, to prawda.
3: Nie, no dobrze, zobaczmy, kto grał.
1: Co ja mogę wam powiedzieć? To jest kwartet, który wygrał nasze spotkanie w 2024 roku z pierwszym kwartetem F-dur z opusu 59, czyli z pierwszym Razumowskim. Pamiętacie, kto to był?
3: Prawie.
1: No?
0: To był Takacz? Nie pamiętam.
1: Pierre Colombet, pierwsze skrzypce. Gabriel Magadiu, skrzypce drugie. Marie Schillem, altówka i Raphael Merlin, wiolonczela, czyli...
3: Eben String Quartet.
0: Tak jest.
1: Eben Quartet, nagranie z Wiednia, z sali Mozarta, Concert House, Erato, rok 2019. Eben Quartet, miejsce trzecie w dzisiejszym Trybunale. To była nasza piątka. Jesteśmy w finale. W finale ostatnia część kwartetu E-moll, drugiego z opusu 59 Ludwika van Beethovena. W dwóch interpretacjach rozpoczynamy od dwójki.

finał w tempie presto z kwartetu smyczkowego e-moll op. 59, drugiego z cyklu kwartetów Razumowskich Ludwika van Beethovena. To było nasze nagranie numer 2 i ten sam fragment w interpretacji numer 7.

0: I taki jest finał naszego dzisiejszego spotkania. Czwarta część presto z kwartetu smyczkowego E-moll, opus 59 z drugiego kwartetu z cyklu kwartetów razumowskich Ludwika van Beethovena. Dwie interpretacje, które dotarły do samego końca naszego dzisiejszego spotkania, czyli siódemka przed momentem i wcześniej dwójka. Szanowni, tradycyjnie wiecie już wszystko i co teraz, Marku?
1: No, piękny finał tak naprawdę z dwóch różnych światów. Dwójka no, przepięknie zniuansowana, ta skoczność ze śpiewnością, ta neurotyczność, ale ta nacierająca kawaleria cały czas. Tak naprawdę no, nie ma się do czego przyczepić zupełnie, ale nie ukrywam, że dla mnie zwycięzcą tego odcinka jest siódemka, która po prostu uważam, że przy całej trudności tak naprawdę jaki stwarza po prostu wykonawstwo na instrumentach historycznych, to co osiągnęli tutaj muzycy, to jest naprawdę absolutny olimp i chylę czoła z jaką maestrią, swobodą, a jednocześnie

0: Niczego nie ujmując jakby całej dramaturgii tej muzyki, osiągnęli to nie tylko w finale, ale we wszystkich rundach i dla mnie to jest numer jeden.
1: Marcin.
2: Ta część dla mnie jest absolutnym wybuchem, eksplozją i wiemy z przekazów, jaki bym Beethoven człowiekiem. I interpretacyjnie dwójka mnie totalnie ujęła. Tym, że to już było, mówiąc krótko, szybko do brzegu. Mnie powala swoboda, z jaką oni się poruszają po tych wszystkich tam zawijasach i tak się czuję, jakby to naprawdę jedna osoba grała. Te wszystkie zwolnienia, przyspieszenia, bo tam jest tych niuansów mnóstwo i oni przez to się tak naturalnie przemieszczają. To jest niezwykłe dla mnie i energia w ogóle, i nie wiem, czy byście zwrócili uwagę, ja miałem aż ciarki przeszły, jak tam są w którymś momencie tryle. Tam
0: neurotyczne takie strzały.
2: I wiolonczela seltówką. Po prostu ciary. No nie wiem, no. Siódemka była bardziej dla mnie taka heroiczna, przez to spokojniejsze tempo. No też świetni, no. Ale ja chyba za całokształt, bo to ja z tą dwójką, to jak wiecie już, od pierwszej rundy ze mną.
0: Romansujesz.
2: Tak, ja, ta dwójka jest chyba, nie wiem, nie wiem, dwójka.
1: A ty, Agata, na to.
3: No świetnie, bo ja mam taką refleksję, że po tej trzeciej części, po tym Allegretto, tak? Przypominamy sobie, to było Allegretto. Ja mam wrażenie, że i w dwójce, i w siódemce ten finał paradoksalnie nie zrobiłby takiego wrażenia, jakie by zrobił w interpretacji numer 5, której nie słyszeliśmy, ale tak sobie to wyobrażam, bo tutaj mamy do czynienia z dwoma takimi częściami, okej, no trzecia faktycznie jest dużo krótsza oczywiście niż czwarta, ale trochę w takim jednym sosie, po prostu szybko, skocznie, ja nie ujmuję absolutnie tej maestrii wykonania, bo dwójka mnie absolutnie w tym momencie już zaczyna nawet trochę denerwować, no, po prostu im zazdroszczę, no jak można tak grać, tak
1: o, matko, no, naprawdę?
3: No, więc, a z kolei siódemka jest tak artystycznie niesamowicie głęboka, przemyślana i w detalu dopracowana. Może wykonawczo dwójka faktycznie troszkę w moim rankingu stoi wyżej, ale siódemka jako całokształt, prawda, artystycznego wydarzenia pod tytułem Kwartet op. 59 numer 2, no jest absolutnie niepodważalna. A widzicie, piątka miała to wszystko.
1: Ale Agato, nie płacz.
2: Mogę jeszcze tradycyjnie dodać jeszcze?
1: Słówko.
2: Bo dwójka w poprzedniej części, ona nie była aż tak szybka jak siódemka. Stąd bardziej wolę też dwójkę z tego względu, że grają bardzo szybko finał. Czyli jakby oni przygotowują grunt trzecią częścią po to, że zaraz będzie szaleństwo totalne. A w siódemki...
0: Eben pewnie ich wyprzedza wszystko.
2: A w siódemce jest trochę tak, że oni bardzo szybko zagrali tę trzecią część, a czwartą postawili trochę wszelkie wajchy i zrobili prr, co nie wiem, jakbym słuchał całości, jakby to wyglądało. Dlatego też stąd ta dwójka mnie bardzo ujęła.
1: No, czyli
3: do brzegu, nie? Teraz jakby musimy.
1: Tak jest. Czyli więc ostatnie pytanie. Zwycięzcą tak dzisiejszego Trybunału.
2: Ale Marek jeszcze nie mówił.
0: Ja wszystko mówię, powiedział.
1: Marek już powiedział.
2: A tak, tak.
1: Jesteś tak w ogóle pochłonięty.
2: Tak, jestem pochłonięty.
1: W ogóle nie słuchasz, co się dzieje dookoła. Czyli zwycięzcą Trybunału Marek jest na
0: 7.
1: 7. Marcin?
2: 2.
3: No teraz tak, jak ja powiem, że 2, no to znaczy, że nic nie rozumiem artystycznie. Jak powiem, że 7, to znaczy, że jestem zazdrosna, bo ci, co grali w dwójce, są świetni.
1: To powiedz coś raz, a
3: no
1: dobrze.
3: I ekstra.
1: Tak. To jest i tak podium. 3 świetne nagrania, dobra, żeby było 2. Jasne. Dwójka, zwycięzca.
3: Tak.
1: Dwójka.
3: Tak. Nie będę zazdrościć.
1: Bardzo dziękuję. Taki jest finał naszego dzisiejszego spotkania. Uff. Przypominam, że na miejscu trzecim nasza piątka, czyli Eben Quartet, Erato rok 2019. Na miejscu drugim siódemka?
3: Tak.
1: Dobrze, siódemka, to bardzo proszę, mówcie.
0: Jest taki kwartet młody, właśnie chyba specjalizujący się w wykonawstwie na instrumentach historycznych.
1: Już chcę klaskać, mów.
0: Na cy nazwa nie tak mogę...
1: Chiaroscuro.
0: Chiaroscuro, właśnie.
1: Tak, tak jest, to jest najmłodszy kwartet stażem z tych, które wzięły udział w dzisiejszym Trybunale. Nagranie ze stycznia 2025 roku z Monmouth z Wielkiej Brytanii, wytwórnia Bis, rok 2026. Pierwsze skrzypce.
3: Alina Ibrahimowa.
1: Tak jest, grała na instrumencie Andrei Amatiego z 1570 roku. Skrzypce drugie, Charlotte Sallust-Bridoux. Skrzypce Carlo Tononi, rok 1720. Altówka, Marku. Emil Hornlund, instrument Willemsa z 1700 roku i wiolonczela Claire Tichion, instrument Carla Tononiego, 1720 rok. Angielski kwartet, żeński kwartet obecnie już, ale panie pochodzą z różnych części świata. Chiaroscuro, kwartet nagrywają.

0: regularnie kwartety Beethovena. To była nasza siódemka i dwójka, czyli miejsce pierwsze.
1: Kosmici,
2: tak. Kosmici? Wszyscy chcielibyśmy tam być.
0: Skąd pochodzą kosmici?
3: A może to jakieś moje nagranie, co ja jednak...
2: Zapomniałam
3: o nim.
0: Skrzypce wymiennie. Agata Szymczewska, Marcin Markowicz, altówka, Marek Czech, wiolonczela, Jacek Hawryluk.
2: Doskonałe.

0: koncertówka Arno Thomas Reap, wielonczela. Studio Teldexu w Berlinie, rok 2018. Harmonia Mundi, rok 2018. To także jest część kompletu kwartetów Beethovena, który idę ten zespół rejestrował. Słucham?
1: Idę do sklepu.
0: Nie ma już sklepów płytowych. No w ogóle żyjesz w innym świecie.
2: Studiowaliśmy razem w klasie Albana Berga z kwartetem Casals.
0: Naprawdę?
2: Fantastyczny zespół, tak.
0: W czasach Royal String Quartet.
2: Tak.
0: Zatem dzisiaj pierwsze miejsce wędruje do Barcelony.
1: Jedziemy tam?
0: Tak,
1: dać nagrodę?
0: Dodam tylko, że kwartet Casalsa i Chiaroscuro nie brali udziału w naszym trybunale z pierwszym kwartetem w 2024 roku. Zatem mamy zupełnie nowe kwartety, które wzięły udział w dzisiejszym programie i znalazły się od razu w pierwszej trójce, stanowiąc poważną konkurencję dla Eben Quartet, chociaż Agata płacze cały czas.
3: Tak.
0: Na szczęście, mam dla ciebie dobrą informację. Beethoven pozostawił nam jeszcze kilka kwartetów, w związku z tym
3: super.
0: Będzie szansa, żeby spotkać się w podobnym gronie, posłuchać, rozpaczać i zachwycać się.
1: Tylko nie można nagrywać tych Beethovenów, bo wtedy nie przyjdziemy posłuchać.
0: Tak, bo wtedy nie przyjdziecie do studia.
3: Ja już to zrozumiałam.
0: Nie zaproszę. Agata Szymczewska.
3: Dziękuję bardzo.
0: Marcin Markowicz.
1: Dziękuję.
0: Marek Czech.
2: Dziękuję.
0: I Jacek Hawryluk, to był Płytowy Trybunał Dwójki.
4: Autopromocja.
5: Witam Państwa, mówi Antoni Dudek. Serdecznie zapraszam na kolejny program z cyklu Rzeczypospolite. W najbliższy wtorek o godzinie 19 będę rozmawiał z panem doktorem Tomaszem Kozłowskim z Instytutu Pamięci Narodowej i Polskiej Akademii Nauk na temat relacji polsko-amerykańskich w latach 80. XX wieku. Serdecznie zapraszam, Antoni Dudek.
6: Pieśni i legendy z pogranicza polsko-litewskiego. Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza na koncert Oli Bilińskiej z młodymi wykonawcami z Sejn i okolicznych wsi. Zespół Zegzela wystąpi 24 maja o godzinie 12 w studiu S3 na Festiwalu Folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. Wejściówki do zdobycia po wysłaniu maila na adres rckl@polskieradio.pl.
4: Autopromocja.
7: Dwójka. Jesteś na miejscu. Gabriela Mościcka.
8: Tu program Drugi Polskiego Radia. Minęła 17.
4: Słuchaj świata.
8: Kuba Borysiak, witam Państwa bardzo.

To Alba Careta i jej nowy album Panical, na którym artystka łączy współczesny jazz z melodyką śródziemnomorską, a szczególnie z muzyczną wrażliwością ukochanej Katalonii. Dzisiaj w audycji będzie momentami bardzo jazzowo za sprawą albumów z pogranicza kilku gatunków, które właśnie w jazzie znajdują wspólny mianownik. Usłyszymy m.in. Unspoken, nową płytę Mahana Mir-Araba, wirtuoza gitary bezprogowej, który sięga do tradycji perskiego makamu, rozszerzając klasyczną 12-stopniową skalę chromatyczną o mikrotony. Będzie także Robinson Hurri i jego album Mia, to już bardziej jazz z elektroniką. Hurri to puzonista o libańskich korzeniach, który tworzy muzykę bardzo współczesną, ale mocno zanurzoną w brzmieniach Bliskiego Wschodu. Pojawi się również nagranie z Brazylii, to już Dorea. To muzyk pochodzący z Salvadoru de Bahia. Jego nowa płyta łączy MPB, folk rock i bardzo oszczędne akustyczne aranżacje. Poza tym hiszpański duet Blanca i Chuchi, album Universo, chyba najbardziej folkowa propozycja dzisiejszego słuchania świata. No i do tego silny komponent afrykański, nowa, dodajmy świetna płyta zespołu Tammy Crest, Asikel. To oczywiście pustynny blues z Sahary, ale w bardzo współczesnym wydaniu. No i do tego jeszcze fragment występu Kanku Kouyaté z Les Étoiles de Garana podczas zeszłorocznego Womexu. Będzie to już nagranie przygotowane specjalnie dla norweskiego radia. Taki plan na dzisiaj. Będziemy razem wyjątkowo do godziny 19. Wracamy teraz do płyty Panical, Alby Carety, katalońskiej trębaczki i wokalistki. Przed nami jeszcze trzy nagrania. Oprócz Alby w nagraniach wzięli także udział Lucas Martinez, saksofon tenorowy, Roger Santacana, fortepian, Giuseppe Campisi, kontrabas i Jordi Pajares, perkusja.

To Alba Careta i kataloński jazz z elementami tradycji, album Panical i pierwsza z polecanych przeze mnie dzisiaj nowości płytowych. A przed nami już Mahan Mir Arab, irańsko-austriacki gitarzysta, kompozytor i aranżer związany głównie ze sceną wiedeńską. Dorastał w Teheranie, a od 2009 roku mieszka w Europie. Znany jest z bardzo charakterystycznego łączenia jazzu, muzyki improwizowanej wraz z tradycją perską. Jego znakiem rozpoznawczym jest gitara bezprogowa oraz często używana także gitara dwugryfowa, dzięki którym może wykorzystywać mikrotonowość typową dla muzyki perskiej i arabskiej. A chodzi tu o skale stosowane przez te tradycje, inne niż nasz chromatyczny 12-stopniowy podział oktawy. Mnie osobiście album ten ujął łączeniem makamu, perskiej ornamentyki z językiem współczesnego jazzu. Album Unspoken to bardzo kameralna, osobista płyta. Myślę, że to także świetna propozycja dla wszystkich fanów naszego rodzimego wirtuoza Rafaela Rogińskiego. Dodajmy jeszcze, że na płycie tej także pojawiają się Kian Soltani, wiolonczela, Lars Danielson na kontrabasie, a także perski wokalista Golnar Shahyar. Mahan Mir Arab.

To najnowsza płyta, którą stworzył Mahan Mir Arab. Ten album oficjalnie ukaże się 29 maja nakładem Act Music. No i kolejna ciekawa propozycja z tej samej niemieckiej wytwórni Act Music to Robinson Hury. Płyta Mia Transara. Robinson Hury to jeden z ciekawszych młodych muzyków francuskiej sceny jazzowej. Puzonista o libańskich korzeniach, który bardzo świadomie łączy jazz, muzykę Bliskiego Wschodu, ale także elektronikę i improwizację. Album Mia ukazał się już w roku 2024, ale na fizycznej płycie dopiero w tym roku. Jest to właściwie autorski manifest Hury'ego. Sama nazwa Mia odnosi się do wyobrażonej, symbolicznej przestrzeni. Miejsca pomiędzy kulturami, pamięcią i duchowością. Brzmieniowo to połączenie nowoczesnego jazzu, wpływów melodii arabskich, hipnotycznych rytmów, elektroniki, a momentami także ambientu. To muzyka gdzieś pomiędzy Ibrahimem Maloufem i Anwarem Brahemem. Przed nami Robinson Hury, album

Robin Sohuri, album Mia Transara, artysta o libańskich korzeniach grający na puzonie. Teraz delikatnie zmieniamy klimat, wracamy do Hiszpanii, ale tym razem do Kastylii, bo tam, proszę Państwa, tworzą i mieszkają Blanca Olaya Altable i Jesús Enrique Chuchi Cudrado. To duet Blanca i Chuchi, muzycy, którzy wydali właśnie płytę Universo, na której znalazły się zarówno ich autorskie kompozycje, jak i tradycyjne kastylijskie melodie i tańce. To jak mówiłem, chyba najbardziej folkowa propozycja dzisiejszych płyt. Muzyka momentami może naiwna, ale pełna niezwykle szczerej wrażliwości. Blanca i Chucho, album Universo.

Blanca Olaya Altable i Jesus Enrique Chuchi Cuadrado, czyli Blanca i Chuchi, to album Universo i muzyka z Kastylii. No i na zakończenie tej pierwszej godziny naszego spotkania jeszcze zapowiadana propozycja z Brazylii, prosto z Salvadoru, z Bahii, Dorea. Śpiewak i kompozytor, który właśnie wydał płytę O que mais você quer saber de mim? Czego jeszcze chcesz się o mnie dowiedzieć? To już druga płyta tego muzyka, który stylistycznie balansuje gdzieś pomiędzy MPB, czyli muzyką popularną brazileirą, czasami folkrokiem, częściej to jednak nastrojowe ballady przypominające Miltona Nascimento czy wczesnego Caetano Veloso. Moim skromnym zdaniem zawsze warto zwracać uwagę na nowe nagrania z Brazylii, szczególnie, że to ukazało się w brytyjskiej wytwórni Ajabu. Dorea i album Czego jeszcze chcesz się o mnie dowiedzieć?

To była muzyka z Brazylii i bardzo nastrojowe melodie z Bahii, z Salwadoru, a śpiewał Dorea. Było to nagranie z jego najnowszej płyty O Que Mais Você Quer Saber de Mim. Teraz już przenosimy się do Afryki, do Mali i artyści z tego kraju zdominują kolejną część naszej audycji. To nowe nagrania zespołu Tamikrest, album Asikel.

Tammy Crest i ich nowy album Asicle. Płyta, która pokazuje ten znany i popularny zespół w bardzo surowym i może nieco bardziej akustycznym brzmieniu. Sama nazwa płyty wywodzi się z języka tamaszek i oznacza podróż lub wędrówkę. Muzycy nagrali ten

materiał praktycznie na żywo. Jak czytałem, na analogową taśmę, sięgając po charakterystyczne dla siebie saharyjskie brzmienie gitary, hipnotyczny rytm. To pustynny blues, ale tym razem może nieco bardziej przestrzennie, momentami bardziej nastrojowo, zdecydowanie mniej progresywnie. Na płycie pojawia się gościnnie także Ibrahim Al-Habib z zespołu Tinariven, a tam i krest to, proszę Państwa, Usmane Agmossa, śpiew i gitara, Sheikh Aktilia, gitara i śpiew, Musa Akenya, gitara, Matthew Dos Santos, gitara basowa, Alfa Umar Knare, perkusja i Sulejmane Aksamake, który występuje w chórkach.

Lehrer Chili, Lehrer Muschi. Stimme rein, Schwester.

to były nowe nagrania zespołu Tammy Crest, album Asikel. Przed nami jeszcze jedna niezwykle ciekawa postać z Mali, to Kanku Kouyaté, przedstawicielka tradycji Mandingę. Pochodzi z rodziny griotów Kouyaté i jest siostrzenicą Baseku Kouyaté. Chcąc nie chcąc, wychowała się w otoczeniu najwybitniejszych muzyków właśnie tej tradycji. To, co wyróżnia Kanku, to niewątpliwie ciekawy, głęboki głos, a także otwartość na współczesne brzmienia. W jej muzyce słychać klasyczną tradycję mandingę, ale także od czasu do czasu wpływy afrofunka, bluesa czy nawet muzyki latynoskiej. Już za chwilę projekt Kanku Kouyaté, Les Étoiles de Garana, który został wybrany do oficjalnego showcase'u na Womex 2025 w Tampere, to będzie fragment nagrania, które powstało dla Radia Norweskiego. Wcześniej jednak jeszcze dwa nagrania z jej albumu z roku 2024, czyli Darila.

0: Afurula.
1: Kanku Kujete, album Ndarila z 2024 roku, muzyka z Mali. Dzisiaj jeszcze fragment występu tej artystki na ubiegłorocznym Womexie w Tampere w Finlandii. Ciekawostką jest udział Adedeji w tych nagraniach. Madi Kujate, grający normalnie w zespole na bas Ngoni, nie otrzymał w roku ubiegłym wizy do Schengen i zupełnie przypadkowo zastąpił go właśnie znany nigeryjski gitarzysta i śpiewak Adedeji. Zanim zatem przejdziemy do nagrania z Tampere, jeszcze jedno nagranie, które stworzył Adedeji w 2022, to album Yoruba Odyssey. To współczesny afrobeat z Nigerii.

To był, proszę Państwa, Adedeji i nagranie z jego albumu Yoruba Odyssey, który powstał w roku 2022. To był klasyczny, ale współczesny afrobeat z Nigerii. Jak już mówiłem, ten wspaniały artysta zupełnie przez przypadek pojawił się na koncercie Kanku Kujate w roku ubiegłym w Tampere w Finlandii podczas Womexu. Albowiem inny wybitny muzyk grający na basowym ngoni nie otrzymał wizy. I tak, proszę Państwa, ukształtował się skład tego zespołu. Kanku Kujate, liderka zespołu, a do tego Sefudi Kujate, Assa Bardrame, Uradamba, Wale Adebuy, no i właśnie Adedeji. To zaledwie fragment, który mam nadzieję jest tylko zachętą do koncertu, który mam nadzieję pojawi się niedługo na serwerze Europejskiej Unii Nadawców, który dokumentuje cały występ Kanku podczas zeszłorocznego Womexu, a to zaledwie fragment nagrania studyjnego, które powstało właśnie w Tampere dla radia norweskiego. To wszystko na dzisiaj. Kuba Borysiak, do usłyszenia.

din kelenye.

0: Autopromocja.
1: W ubiegły weekend została otwarta 61. Międzynarodowa Wystawa Sztuki Biennale w Wenecji, która w tym roku odbywa się pod hasłem In Minor Keys, czyli w molowych tonacjach. W najbliższej audycji Sztuka Mniej Obca porozmawiamy o pierwszych wrażeniach z tegorocznego wydarzenia, które wywołało kontrowersje jeszcze zanim się rozpoczęło. Na audycję zapraszam w czwartek o 13.05. Do usłyszenia. Zofia Płoska-Czartoryska.
0: Autopromocja.
2: Dwójka. Jesteś na miejscu. Piotr Frączewski.
3: Tu program Drugi Polskiego Radia. Minęła 19.
4: Wieczór ze Słuchowickiem.
3: Małgorzata Szymankiewicz, dobry wieczór. W 40. rocznicę śmierci Anny Kamieńskiej zapraszam na słuchowisko poetyckie złożone z jej wierszy. Adaptacji dokonała Iwona Smolka, a całość wyreżyserował Janusz Kukuła. Usłyszymy Irenę Jun, Dorotę Landowską i Mariusza Benoit.
5: Domy dzieciństwa. Słuchowisko poetyckie z wierszy Anny Kamieńskiej.
6: Nic nie płonie piękniej od domów dzieciństwa. Nagle wybucha nad głową ta strzecha, ta czupryna słomiana. W jej ogniu chodzisz lata, sam nie wiedząc, co ci dolega. Popiół spada na oczy, dusi, oblepia. Domy dzieciństwa płoną piękniej od innych. W jednym błysku rozpada się wszechświat.
7: Ten mały świat, co zdaje się tak prosty. Słonecznik, koper, srebrne puchy cebul, łodygę dyni, co przez płot na drogę zerka, błękitny łan kapusty, pieśni malinowe, uwieńczone obłokiem niebo czyjegoś dzieciństwa, co właśnie w kurzu pełza, to wszystko i jeszcze zieloną, osikową fujareczkę wieśną wziąć z sobą w podróż wielką, w swą kosmiczną kieszeń.
8: Świat cały był ukryty w ogrodzie ciotki, pod wielkim liściem rabarbaru. Podejrzewałam to, lecz bałam się zaglądać, bo gdzie odsunąć z ziemi liść lub kamień, tam była tylko ziemia, ziemia chodząca robakami. Dlatego nie wiedziałam, że spały tam fiordy, różowe skały, nad nimi brzegi Adriatyku i jego wyspy. Dla kroków olbrzyma leżały mrowiska miast, stały kołyski, mogiła. Twarze przyjaciół świeciły i była

0: tam gotowa już samotność moja, moja śmierć. I nawet Pan Bóg, niby gnom zielony, w najgłębszym cieniu korzenia, spoglądał mądrym trzeszczem żaby.
1: Wszystko było święte, starte do krwi deski podłogi, czworonóg, zery czwartorzędu, stół, pod stołem opuszczony ołówek, nawet wychodek ze strażnicą pająka i noc, która przychodziła wolniej, kolejno gasząc wszystkie światła. Wszystko było święte. Na wszystkim leżała łaska niewiedzy.

0: Krowy niosą rogi umajone. Ciepło ryczą na południe. Brzoza drży od chłodu pod każdymi drzwiami. Mała dziewczynka skacze na jednej nodze. Od tataraku słodko pachnie w sieni. Dlaczego serce ciągle gna w tamtą ciszę i w tamte głosy, jakby miłość była tym samym, co pamięć?
1: Wstaję jak zawsze bardzo rano. Kropla na każdej jagodzie jarzębin i brzęczy jedna mucha, kiedy się ubiera. Goli się, mruczy pacierz, zbyt czarne buty, góra przyzwyczajeń, dzień się otwiera, ciemny jak stodoła, a on, gospodarz, wchodzi w swoje gumna, rzekę zagarnia gałęzią do światła.
0: Śniadanie mu podają z sera, słońca, miodu, a potem bardzo ciężko skupiony jak świątek chodzi między świerkami, grzęźnie w sypkim piachu i po powrocie pisze na kartkach zeszytu pismem cieniutkim, niby drogi mrówek. Czułość jeszcze do dzisiaj boli. Wieczór zaparza w kubku ziele zapomnienia.

Nic nie płonie piękniej od domów dzieciństwa. Nagle wybucha nad głową ta strzecha, ta czupryna słomiana. W jej ogniu chodzisz lata, sam nie wiedząc, co ci dolega.

Wiersze nie chcą na mnie pracować. Nie mam domu ani ogrodu. Mam tylko dom dzieciństwa z kopcącą lampą, ze schodami cuchnącymi wychodkiem. W szparze podłogi mieści się wszystko moje. Mam ogród kradzionych kwaśnych porzeczek. Stoi tam białe drzewo niewiadomości. Nie wiedziałam, że będę całe życie harować na dom stracony, na ogród cudzy. Ciągle muszę schodzić niżej, po schodach pamięci, w dolinę wszystkiego, co złe i ubogie. Postawię ten dom na nowo. Pchnę zardzewiałą furtkę do ogrodu. Tam stoi moja babka w podartych rękawiczkach do pielenia. Jej bluzka spięta jest szklanym pająkiem. Znowu podrapię sobie policzek.

0: Babuniu, weź laskę. Pójdziemy jak dawniej na spacer.
1: Idzie, wkłada swój czarny płaszcz z popielicowym kołnierzem, wyłysiałym po brzegach.
0: Babciu, dlaczego jesteś ciągle taka sama? Nawet płaszcz ten sam, a tylko ze mnie zrobiła się starucha.
2: To tylko kwestia czasu, uśmiecha się babcia.
1: Domy dzieciństwa płoną piękniej od innych. W jednym błysku rozpada się wszechświat. Nawet nie wolno kijem w zgliszczach gwiazd pogrzebać.
0: Szare oczy matek umarłych zamykać. To zatrzaskiwać okna domu dzieciństwa. A potem kwiatek przynieść na mogiłę domu.
1: Cóż mogłoby płonąć piękniej, jak domy dzieciństwa? One płoną zawsze. W każdych oczach widzę ten pożar. Spala je sama dalekość. Zażyłe meble, rysy podłogi, graty bezużyteczne strychów, porwane w górę świecą na każdym niebie. Konstelacjami, jak Kasiopea.
0: Kredens, góra zapachów, katedra z wanilii i myszy, ołtarz do krajania chleba, pierś babki.
1: Szuflada sznurków, gwoździ, starych monet i omszałych kawałków czekolady. Schowek na gilzy, tytoń, szkatułka na cukier, zamykana przed dziećmi na kłódkę.
2: Flaszeczka wody z Lourdes, wyjmowana, kiedy ktoś kona.
1: Cały ten okręt dzieciństwa odpływa i fale trzepią o jego burty. A śnieżna piana wielkanocnego lukru osiada na przechyle dziobu.
0: Żegnaj fortecę smaków, piramidę głodów, pałacu pragnienia. I ty, mamo, ze ściereczką od kurzu, bezradna i zgubiona, bo wiatr ci zamknął powieki.
2: Noszę od dzieciństwa cały ten bagaż. Skrzypce ojca w czarnym futerale, drewniany talerz z napisem: do soli i chleba gości nam potrzeba. Jedną dróżkę głęboką, po której przesuwa się cień konia i wozu, ścianą pleśni. Rozkładane łóżeczko, wazon z gołąbkami, przedmioty trwalsze nad życie, wypchanego głuszca na spróchniałym kredensie. Ach, i jeszcze tę całą piramidę schodów i drzwi. To nie lekko dźwigać tyle rupieci, a wiem, że do końca nie pozbędę się ani jednego. Aż przyjdzie mądra moja matka, przyjdzie znikąd donikąd i powie: złóż to wszystko, curuchno, to nie ma sensu.
0: Pięknie płoną domy dzieciństwa. Płoną ich muzyki, plusk wieczornego mycia, toczenie się monet srebrnych pod łóżko, gdzie nikt ich potem nie odnajdzie. Szelest wigilijnego siana, chrobot myszy, stuk zielonego pierścionka matki o miednicę.
1: Jak ogromnie płoną domy dzieciństwa, zwłaszcza nocami, kiedy po prostu rozpadają się w ciszę. Leżysz zapatrzony w znajomy zaciek na ścianie.

0: i nagle czujesz, dom odleciał jak zdmuchnięta chustka do nosa. To dlatego właśnie przestrzeń jest jednocześnie westchnieniem.
1: Zabliźnią się kiedyś domy dzieciństwa. Przestaną boleć ogrody, gąszcze malinowe. Zagoją się zachody słońca, krwawo broczące na młodość. Zrosną się zmiażdżone dni już w bandażach przeszłości. O tak, amputowane życie zaboli. Normalnie, po ludzku i po krzyku. Nawet matka, która siedzi przy rodzącej, mówi: pocierp, pocierp, córeczko, pokrzycz sobie, pokrzycz. To dziwne, że ciągle jeszcze są tu zielone doliny, jakby w nich spało szczęście, i potoki cieniste, o których kiedyś wiadomo było na pewno, że istnieją i że są jeszcze takie dachy, pod którymi śpią małe dzieci, a dom wtedy jest pełen zupełnie innej ciszy.
0: To dziwne, że obłoki u nas ciągle jeszcze lecą za słońcem, jak szumiące ptaki. I że jest jeszcze zwykła ludzka dobroć poza tym, co pnie się do góry.
2: Że czysta muzyka stoi w drzwiach, jakby odmienionych nagle w krużganki pałacu.
1: To dziwne, że ciągle jeszcze chce nam się tak kochać i płakać.

0: burza. Aniołowie maglują niebieską bieliznę staroświeckim drewnianym maglem, jak w domu dziadka. Przesuwają nad głową ciężkie szafy, a tu gałąź lipy strząsa krople deszczu jak czereśnie. Dobrze wtedy przykucnąć w bezpiecznej samotności zwiniętego w sobie dawnego dzieciństwa.
1: Przyszły do mnie nocą z Lubelszczyzny mojej. Przyszła lipa z ogrodu stryja, brzoza, którą obejmowałam za szyję. Przyszedł dąb, żołędziami mnie ukamienował. Przyczłapały wierzby, tarniny, stały nade mną, patrzyły, poznawały, nie poznawały. Zapytały szumem: przemijasz? A przemijam sobie, przemijam, jak Pan Bóg przykazał.
2: Oto wszechświat wystrugany na miarę mego tchu, na cysternę powietrza mnie przynależnego, na płachtę ciszy, na dziurawy krzyku wór.
0: Na sekundę dzieciństwa, minutę starości, na chwilę,
1: kiedy wracam, zgrzyt klucza w drzwiach nie budzi nikogo. Wszystko jest jak w chwili odjazdu. Bo cóż się mogło zmienić? Kto mógł zostawić nowy wiersz na stole, kolczastą różę? Ciężki anioł nie przeleciał od okna do okna. Nikt nie ukrył się za szafą. Nawet dzieciństwo moich dzieci przestało się bawić.

ze mną. Zapalam światło, bo może jest tu ktoś, tylko owinął się w ciemność. Chodzę, szukam, jednak czekała na mnie cierpliwie twoja nieobecność.

0: Zostawiłam ją w drewnianym kościele, pod tęczą, pod tańczącą figurą. Jej biedne kolana wrosły w ziemię, sztywne kolana trzynastoletnie. Jej łzy utworzyły potok do bram raju. Będzie odwilż, mówią święte figury. Boją się, że dostaną kataru. Tymczasem ja wychodzę za mąż. Rodzę dzieci, umieram i zmartwychwstaję. Mam pełne ręce niepotrzebnych przedmiotów. Grzebię najbliższych. Dopiero teraz przypominam sobie o niej biednej. Jej proste słomiane włosy, jej grzywka nad zdziwionymi brwiami, jej kościste kolana, pończochy w prążki, jej rączki puste, jej blaszany klejnocik. Może już jest święta? Bo tak wytrwale ciągle jeszcze przyciska rączką małe serce pełne niespełnionej czułości.
1: Boże, zmiłuj się, Boże, ale nie mogę odnaleźć tamtego wyklęczanego na potłuczonych kolanach, wielookiego jak powietrze w trójkątnej powiece, zasmuconego w wilgotnym ogrodzie, w zielonym agreście, w suficie, w ogniu pod blachą. Tego, co odjeżdżał na obrazku w palcach braciszka umarłego, tego Boga Ojcze naszego, tego Boga wszechdziecinnego.

0: jak ogromnie płoną domy dzieciństwa, zwłaszcza nocami, kiedy po prostu rozpadają się w ciszę. Leżysz zapatrzony w znajomy zaciek na ścianie i nagle czujesz, dom odleciał jak zdmuchnięta chustka do nosa. To dlatego właśnie przestrzeń jest jednocześnie westchnieniem.
1: Od rannego otwarcia oczu książki gadają tylko o sobie. Świątki patrzą w głąb siebie. Dom udaje, że jeszcze istnieje.
0: Powoli mówi: nie śpiesz się mnie burzyć. Jeszcze są we mnie resztki dawnych cisz. Mówisz, że nic tu nie ma, ale jest zdziwienie. Jest twoja udręka, wypełnia mnie, jak siano wypełnia strych, pogardło, zawrót głowy.
2: Każdy, kto wchodzi, daje się nabrać na tę pełność. Daleko dom odszedł od domu. Wszystko tu gorzkie, jak w lesie opuszczony ul. Pozostał tylko miód ciemności. Tej nocy myślałam, że wreszcie sprawiedliwości stanie się zadość i dom zniknie ze swoim kłamliwym istnieniem. Ale kłamstwo idzie powoli, to tylko umarli szybko jadą.

0: Nie mogę od ciebie uciec, domie dzieciństwa. Kroczysz za mną na swoich zmurszałych nogach. Zagradzasz mi drogę swoimi ciszami. Szczerzysz rozklekotane schody. Otaczasz mnie stukaniem jakichś trumiennych młotków.
1: Już dosyć, już przestać uciekać. Już poddać się tobie, spojrzeć ci w twarz wyjedzoną przez korniki, wejść w starość twoją, domie dzieciństwa, w starość moją. Zmierzmy się ostatnim wysiłkiem miłości, odwagi, mój domie, odwagi.
2: Nad rzeką wszystkie skrzydła siwe i niepoziome, osiwiałe włosy, oczy siwe, siwe kamienie, siwe godziny, siwe mgły. Starowinka w czerwonej chustce pasie krowę na zboczu. Tylko trawa zielona, ale i ona siwiutko siwieje. Siwy obrazek, można go przybić gwoździem do ściany snu.
1: Biegnę po słowach, jak we śnie, przez znajome ogrody. Wiem dobrze, gdzie kołysze się koper, gdzie spóźnione słodkie truskawki kryją się pod liście, gdzie w nagrzanych malinach dobrze jest przycupnąć, gdzie kępa pokrzyw i szczawiu, gdzie piołun suchy i wilgotna konwalia skacze z kępy na kępę słów, poza którymi grząskie trzęsawisko udaje rzeczywistość.
2: Jeszcze stoją lasy, a drzewa rosną od pnia do wierzchołka. Jeszcze w powietrzu ptaków mieszkania. Jeszcze owale jezior niepopękane. Jeszcze biją źródła. Ludzkie nasze domy jeszcze ciepłe.

0: z cyklu Scena poezji Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko pod tytułem Domy dzieciństwa z wierszy Anny Kamieńskiej w adaptacji Iwony Smolki. Wystąpili Irena Jun, Dorota Landowska i Mariusz Benoit. Opracowanie muzyczne Mariana Szałkowskiego, realizacja akustyczna Andrzeja Brzoski, reżyseria Janusza Kukuły.
1: Autopromocja.
2: Elektronicznie, tanecznie i ambientowo. Z fortepianem wśród dronujących dud i przy lirze korbowej w różnych odsłonach. Konkurs muzyki folkowej festiwalu Nowa Tradycja to przegląd niebanalnych i oryginalnych reinterpretacji muzyki tradycyjnej. Zapraszamy 22 i 23 maja od godziny 16 do studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Transmisja wideo w mediach społecznościowych Radiowego Centrum Kultury Ludowej.
3: Witam Państwa, mówi Antoni Dudek. Serdecznie zapraszam na kolejny program z cyklu Rzeczypospolite. W najbliższy wtorek o godzinie 19 będę rozmawiał z panem doktorem Tomaszem Kozłowskim z Instytutu Pamięci Narodowej i Polskiej Akademii Nauk na temat relacji polsko-amerykańskich w latach 80. XX wieku. Serdecznie zapraszam, Antoni Dudek.
4: Niektórzy mówią, że najlepsza muzyka filmowa to ta, której w filmie nie słychać. Wojciech Kilar mawiał, rozbawiony taką wizją, że kiedyś przyjmie zamówienie, posłucha producentów, którzy mają taką właśnie wizję muzyki filmowej i nie napisze ani jednej nuty. Nic w filmie nie zabrzmi, producenci będą zachwyceni. Ja myślę inaczej. Najlepsza muzyka filmowa to ta, która bardzo dobrze współgra z filmem, a do tego świetnie brzmi poza kadrem, na antenie, na przykład radiowej.

0: dwójki, gdzie słuchamy jej wspólnie w Muzyce w Kadrze. W każdy czwartek o 15. Zapraszam, Mariusz Gradowski.
1: Autopromocja.
2: Dwójka, jesteś na miejscu. Martin García García.
3: Dwójka, Polskie Radio, minęła 19:30.

Andrzej Sułek, kłaniam się Państwu w ten niedzielny wieczór i zapraszam do wspólnego słuchania koncertu, który odbył się 28 marca tego roku w ramach 30. Festiwalu Ludwika van Beethovena. 30. jubileuszowy festiwal, pierwszy festiwal już bez pani Elżbiety Pendereckiej, ale festiwal, który był jeszcze programowany, przynajmniej w znacznej części, pod jej kierunkiem. Przypomnę, że tematem tegorocznego festiwalu był Beethoven między klasycyzmem a romantyzmem. I program tego koncertu, który za chwilę Państwu przedstawię, rzeczywiście jest takim zawieszeniem między klasycyzmem a romantyzmem, bo słuchać będziemy zarówno muzyki patrona festiwalu, Ludwika van Beethovena, a jego twórczość reprezentować będzie koncert potrójny C-dur, ale także muzyki Antona Brucknera, jego czwartej symfonii romantycznej, która jak cała twórczość symfoniczna Brucknera z jednej strony spogląda w stronę klasycyzmu, spłaca pewien dług wobec Beethovena i jego symfonicznych dokonań, no a z drugiej strony nie tylko poprzez tytuł czwartej symfonii, ale także przez charakter muzyki otwiera się na zupełnie nowe horyzonty, na zupełnie nową symfoniczną skalę. A więc symfonia S-dur, czwarta romantyczna Brucknera, to w drugiej części tego wieczoru. A rozpoczyna się ten koncert od bardzo szczególnej premiery, suity romantycznej op. 79 ukraińskiego kompozytora Teodora Akimenko. Zanim powiem kilka słów o tej kompozycji, przedstawię wykonawców. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, która tamtego wieczoru gościła w sali Filharmonii Narodowej w Warszawie. Całość prowadzi Kirył Karabic, ukraiński dyrygent, który do koncertu potrójnego Beethovena będzie miał za partnerów skrzypka Joniana Iliasa Kadesze, wiolonczelistkę Vashi Hunter i pianistę Nicolasa Rimera, którzy w tym właśnie składzie tworzą bardzo prężnie działające i prężnie nagrywające trio Gaspar. Suita romantyczna op. 79 ukraińskiego kompozytora Teodora Akimenko to pierwszy tego wieczoru utwór, który jest swego rodzaju uwerturą do koncertu. W tym roku przypada 150. rocznica urodzin kompozytora, który przyszedł na świat w roku 1876. Akimenko pochodził z niewielkiej wsi pod Charkowem. Jako 10-latek trafił do kapeli dworskiej w Sankt Petersburgu. Potem studiował grę na fortepianie u Miliusza Bałakiriewa. Kompozycję ukończył u Nikołaja Rimskiego-Korsakowa i Anatolija Ledowa. Następnie sam podjął działalność pedagogiczną, a jednym z jego pierwszych studentów był Igor Strawiński. Od lat 20. XX wieku przebywał poza Rosją, najpierw w Pradze, potem w Paryżu, gdzie zmarł w 1945 roku. Jego twórczość określa się mianem neoromantycznej i jak każda tego rodzaju lapidarna definicja jest to daleko idące uproszczenie. Suita romantyczna, której posłuchają Państwo za chwilę, która 28 marca tego roku miała swoje pierwsze wykonanie właśnie w sali Filharmonii Narodowej i z naszą Narodową Radiową Orkiestrą, to partytura bardzo niezwykła, bo otwiera się w sposób, który przywodzi na myśl wprost i jednoznacznie Debussy'ego. Potem oczywiście odnajdziemy tam mnóstwo stylistycznych zwrotów przynależnych estetyce romantyzmu, ale nie da się zaprzeczyć, że ta muzyka bardziej rozpięta jest między impresjonizmem a romantyzmem niż między romantyzmem a klasycyzmem. Oto więc Kirył Karabic i Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w czteroczęściowej suicie romantycznej op. 79 Teodora Akimenko. Dans de Fleur, pośród kwiatów, Carillon Céleste, niebiańskie dzwony, Au Château, na zamku i Cantique d'Amour, pieśń o miłości.

Teodor, albo też Fiodor Akimenko i jego suita romantyczna op. 79. Tak rozpoczął się koncert Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach pod batutą Kiryła Karabica 28 marca tego roku na 30. Festiwalu Ludwika van Beethovena. Drugim punktem programu był potrójny koncert C-dur op. 56 Ludwika van Beethovena. I tu pojawiło się znakomite trio solistów. Nie tylko trio powołane na rzecz tego wykonania i tego koncertu, ale trio, które funkcjonuje jako taki właśnie zespół i który ma na swoim koncie komplet nagrań triów fortepianowych Józefa Haydna. Jako pierwszą z tego składu wymienię Vashti Hunter, urodzoną w Londynie wiolonczelistkę, bo też i ten potrójny koncert stawia partii wiolonczeli największe wyzwania. To partia najbogatsza, nadająca ton, pozostająca punktem odniesienia dla tworzenia, dla kreowania partii pozostałych instrumentów. Hunter mieszka po trosze w Berlinie, po trosze w Budapeszcie, prowadzi wszechstronną karierę jako solistka i kameralistka, regularnie występuje na czołowych festiwalach muzycznych i w renomowanych salach koncertowych. Jest laureatką Międzynarodowego Konkursu Wiolonczelowego Praska Wiosna. I to właśnie Vashti Hunter w 2010 roku wraz z grecko-albańskim skrzypkiem Jonianem Iliasem Kadeszą i niemiecko-brytyjskim pianistą Nicolasem Rimmerem założyła trio Gaspar. Czyli to właśnie trio, ten sam skład, którego słuchać będziemy za chwilę w potrójnym koncercie Beethovena. Do tego jeszcze Vashti Hunter i Jonian Ilias Kadesza zostali członkami węgierskiego kwartetu Kelemena, a sama Vashti Hunter wśród swoich mentorów ma znakomitego wiolonczelistę, ale także artystę o nadzwyczaj szerokich horyzontach intelektualnych, czyli Stevena Isserlisa. Skrzypek Jonian Ilias Kadesza ma grecko-albańskie korzenie, mieszka w Berlinie. Poza swoją działalnością stricte artystyczną jako skrzypek, instrumentalista, kameralista, żywo interesuje się filozofią i retoryką. W repertuarze ma kompozycje od baroku po współczesność, a jego grę cechuje dokładność, precyzja artykulacyjna i wielka świadomość brzmieniowa. Nicolas Rimmer, urodzony w 1981 roku w Anglii, studiował w Cambridge, Hanowerze, Berlinie i Kolonii. On także jest artystą wszechstronnym, wiele uwagi poświęca kameralistyce, wykonuje dużo repertuaru pieśniowego, towarzysząc wielu znakomitym wokalistom. Nagrał już przeszło 20 albumów, a oprócz współpracy w trio Gaspar, którego jest współzałożycielem, działa także w trio Belly Fisher Rimmer, a także w innych zespołach kameralnych.

o często niekonwencjonalnym składzie instrumentalnym. Fakt, że cała trójka, którą usłyszymy za chwilę, na co dzień zajmuje się kameralistyką, to bezcenna wartość, którą wnoszą do wykonania koncertu potrójnego Ludwika van Beethovena. Przekonają się Państwo za moment. Oto Allegro, Largo i Rondo alla Polacca.

0: To był koncert potrójny C-dur, op. 56 Ludwika van Beethovena z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach pod batutą Kiryła Karabica i z udziałem Tria Gaspar, czyli trojga znakomitych instrumentalistów: Jonian Ilias Kadesza skrzypce, Vashti Hunter wiolonczela i Nicholas Rimmer przy fortepianie. Pozostawiłem zaledwie ułamkową część tego aplauzu, jakie ich wykonanie wzbudziło wśród publiczności w sali Filharmonii Narodowej. A że soliści nie uchylili się od bisu, przeto posłuchajmy zapowiedzi samego Joniana Iliasa Kadeszy.
1: You know, secretly we are actually also a trio. And we would love to play something very typical for us at the moment, which is a beautiful movement from a Haydn trio, which was sort of the, what in many ways, the professor or the teacher or the inspirer of Beethoven. So here comes a third movement from an A major trio. It's basically a German dance, so it's still a dance. Thank you very much.

A więc jeszcze raz Jonian Ilias Kadesza, Washi Hunter, Nicolas Rimmer, czyli Trio Gaspar. Na bis zagrali część trzecią tria fortepianowego A-dur Józefa Haydna, oznaczonego numerem 8 w 15 rozdziale katalogu Hobokena. Po przerwie Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia i Kirył Karabic sięgnęli po klasykę późnoromantyczną.

repertuaru symfonicznego, czyli Symfonię IV romantyczną Antona Brucknera. Z jakiego rodzaju romantycznością mamy do czynienia w przypadku tej symfonii i czy to określenie, użyte przecież przez samego Brucknera, zasługuje na dosłowne potraktowanie? Na pewno poetyckie, często naiwne opisy, które sam Bruckner przypisał każdej części podczas pracy nad kolejnymi wersjami symfonii, wyglądają dziś jak pewna programowa wskazówka. Ale gdy słuchamy tej symfonii, czwarta wydaje się zbyt obszerna, zbyt nawet monumentalna, by zredukować ją tylko do cyklu malowniczych obrazków, wyobrażeń średniowiecznych miasteczek otoczonych zaczarowanymi lasami, opowieści o rycerzach myśliwych albo o tanecznych pląsach na leśnych polanach. Pewien wizualny odpowiednik tego, co na kartach partytury zanotował Bruckner, można odnaleźć w neoklasycystycznych obrazach wczesno XIX-wiecznego artysty i architekta Karla Friedricha Schinkla, które przedstawiają inną wizję romantyzmu niż te bardziej ikoniczne pejzaże współczesnego mu Kaspara Davida Friedricha. Gdy Bruckner pisał swoją czwartą w 1874 roku, mógł być i pewnie był pod wpływem wizjonerskich muzycznych dioram Wagnera, ale nastrojowa intensywność i subiektywizm artysty, którego chętnie uznajemy za archetyp austriacko-niemieckiego romantyka, tylko sporadycznie wychodzą na pierwszy plan tego tak w gruncie rzeczy klarownego płótna, jakim jest czwarta symfonia. Jego wizja przyrody, klarowna, czysta, w jasnych barwach, jest zdominowana brzmieniem rogu. Słynni poprawiacze Brucknera, jego studenci, uczniowie Franz Schalk i Ferdinand Lewe, mylnie odczytując symfoniczny charakter tego dzieła, próbowali nadać mu ciemniejsze, bardziej konwencjonalne odcienie. Na szczęście dzisiejsze wykonania są już oczyszczone, odarte z tamtych naleciałości. Są takie momenty w tej partyturze, gdy jaśniejszy ton muzycznych myśli ujawnia się w oszczędnych liniach i nieortodoksyjnych progresjach harmonicznych. I pewnie to najbardziej odpowiada naszemu wyobrażeniu o romantycznej symfonii. Można domniemywać, że napięcie między tymi właśnie tendencjami spowodowało, że Bruckner tak długo szukał ostatecznego kształtu dla tej właśnie swojej symfonii. Po pierwszej wersji dokonał rewizji partytury w latach 1877-78, wprowadził wtedy nowe scherzo i nowy finał oraz osobliwy program. Tytuł Volksfest, czyli Ludowe Święto, które nadał pierwotnie czwartemu ogniwu cyklu, okazało się całkiem nieodpowiednie wobec tytanicznego ducha finału przemyślanego ponownie w roku 1880. Czwarta symfonia Es-dur Antona Brucknera od lat 80. XIX wieku odniosła w sumie bezprecedensowy sukces u publiczności. Tak było i tego wieczoru w Filharmonii Narodowej, gdy dzieło wykonała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod batutą Kiryła Karabica. Oto części symfonii Es-dur. Pierwsza Bewegt nicht zu schnell, druga Andante quasi allegretto, trzecia to scherzo i czwarta finale.

Czwarta symfonia S-dur, romantyczna Antona Brucknera w wykonaniu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Kryła Karawica dopełniła program koncertu, który odbył się w ramach 30. Festiwalu Ludwika van Beethovena 28 marca tego roku w Filharmonii Narodowej. Przypomnę, że solistami w koncercie potrójnym Beethovena, którego słuchaliśmy wcześniej, byli Jonjan Ilias Kadesza, Vashi Hunter i Nicholas Rimmer, a cały wieczór rozpoczął się od prawykonania suity romantycznej op. 79 Teodora Akimenko. Pozostańmy jeszcze przez około 20 minut w duchu tej muzyki, która zgodnie z tematem festiwalu beethovenowskiego zawieszona jest między tym, co klasyczne a romantyczne. Najpełniej i najdoskonalej ten czas przejścia spełnia się w muzyce Franciszka Schuberta. Powróćmy jeszcze do trojga solistów, których sam Jonjan Ilias Kadesza, skrzypek, zaanonsował w zapowiedzi bisu jako sekretne trio. Oczywiście to żaden sekret, choć być może dla publiczności w Filharmonii Narodowej od samego początku nie było to aż tak całkiem jasne, jak dziś dla Państwa. Ale chciałbym, byśmy powrócili do ich interpretacji, do części pierwszej tria fortepianowego S-dur numer 929 w katalogu Deutscha. Wielka, rozbudowana część sonatowa, która swoimi rozmiarami mogłaby przytłoczyć, przysłonić wszystko, co w materii tego gatunku stworzył Józef Haydn, nauczyciel przyszłych pokoleń. A ja pozostawiam Państwa z tą muzyką w poczuciu, że trio Gaspar to znakomici muzycy i wybitni kameraliści. Jonjan Ilias Kadesza, Vashi Hunter i Nicholas Rimmer.

To było Allegro, czyli część pierwsza z tria fortepianowego S-dur Franciszka Schuberta. Raz jeszcze trio Gaspar. A ja na koniec, żegnając się już z Państwem dzisiaj, chcę zaproponować rodzaj muzycznego żartu, bo do cyklu triów Haydna muzycy tria Gaspar dołączali utwór współczesny, będący swego rodzaju komentarzem do zawartości klasycznej części płyty. Nierzadko zresztą wykazywali się przy tym szczególnym poczuciem humoru. Tak będzie i tym razem. A więc na dobranoc One Bar Wonder Johannesa Fischera. Życzę spokojnego wieczoru. Andrzej Sułek. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Co by się stało, gdyby to nie muzyka wprawiała w ruch ciało, ale ciało tworzyło muzykę? Kolektyw Non-Adaptive Dance Music proponuje eksperyment. Parkiet jako interaktywny instrument, pozwalający na tworzenie dźwięku poprzez ruch i dotyk w oparciu o archiwa muzyki wiejskiej i modele uczenia maszynowego. Manifolds, styk, obrót. Wernisaż w piątek 22 maja o 19 we foyer studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego. Instalacja dostępna dla publiczności przez cały czas trwania festiwalu Nowa Tradycja.
2: Czym dziś jest teatr tańca?
3: Kto w nim gra, występuje, a może po prostu tańczy?
2: Wreszcie, skąd jego rosnąca popularność w ostatnich latach?
3: Zapraszamy na spotkanie z Ramoną Nagapczyńską i Agatą Skrzypek.
2: Zaczynamy w poniedziałek o 22.30.
3: Do usłyszenia w audycji Rozmowy po zmroku. Maria Czok
2: i Dominik Gac.
0: Autopromocja.
4: Dwójka. Jesteś na miejscu. Krzysztof Gosztyła.
5: Program drugi jest 22.00.

0: Marcin Majchrowski
1: i Przemek Psikuta. 484. wydanie Wieczoru Płytowego, w którym powracamy do mocnych, konkretnych brzmień. No i dziś, proszę Państwa, takie płyty, o których już Państwo napisali tyle niesamowitych rzeczy, wspomnień, że można by nimi obdarzyć już no, niemałą książkę. Dwa albumy, możemy śmiało o nich mówić, kultowe, legendarne, sprzed dokładnie 40 lat. Te 80. lata chyba nigdy nie przestaniemy eksploatować tego materiału. Dekada fantastyczna także dla ciężkiego grania, także dla metalu. No i dziś właśnie sięgamy po rok 1986. O tej porze, 40 lat temu, tych płyt jeszcze nie było, bo one ukazały się po wakacjach. No i celowo, Państwo nas znają, wybieramy płyty często kontrastujące mocno ze sobą i dziś właśnie tak będzie. Ja tylko powiem, Marcin, na początku, że jeśli mówimy o 86 roku, natychmiast wysłałeś mi propozycję Master of Puppets Metalliki i ja bym bardzo
0: chciał... Trochę przewrotnie, wiesz.
1: Tak, tak, ale mówię to na początku, że bardzo bym chciał, żebyśmy w tym roku jeszcze zdążyli powrócić do tej płyty, która kiedyś już była w Wieczorze Płytowym prezentowana, ale myślę, że zasługuje na ponowne spojrzenie na nią i na jakiś ciekawy kontrast. Tak rzucamy na początku Państwu takie pytanie. Z jakim albumem zderzyć Master of Puppets Metalliki? No bo gdybyśmy zderzyli Master of Puppets z płytą Raining Blood, to by były tak wielkie dwa albumy, dwa najważniejsze thrash metalowe zespoły, oba z Kalifornii, wydały w tym samym czasie płyty skrajnie różne, prawda? No które nakreśliły jakby przeciwległe granice stylu. No my dziś Raining Blood zestawiamy z płytą zupełnie, zupełnie inną.
0: Pamiętam, to było właśnie też 40 lat temu, kiedy Master of Puppets już była na rynku, bo powiedziałeś, że obydwa te albumy, które dzisiaj się będą nas interesowały, ukazały się dopiero jesienią. Mhm. Ale pamiętajmy, że w marcu się Master of Puppets ukazało, czyli w maju już ono było na rynku i obecne. Oczywiście za żelazną kurtyną było trudniej dostępne niż w wolnym świecie wtedy. Natomiast właśnie Master of Puppets było w Wieczorze Płytowym 40 lat temu zestawione z tym albumem, który będzie dzisiaj drugi, czyli
1: w Wieczorze Płytowym 40 lat temu, tak, pięknie.
0: Iron Maiden. I gdybyśmy właśnie te trzy płyty dzisiaj, pewnie nie oderwiemy się od kontekstu Master of Puppets jeżeli będziemy sięgali po Raining Blood Slayera, to byśmy mieli taki właśnie obraz tego, co wtedy było, że tak powiem, na pierwszym planie, jeśli chodzi o muzykę heavy metalową czy thrash metalową, i zróżnicowania i wskazywania tych ścieżek, w którą to stronę podąży wszystko. Dlatego, że rzeczywiście, no, jeśli klasyką thrash metalu można Raining Blood jakby oznaczyć, to Master of Puppets również klasyka thrash metalu, albo na pewno klasyka Metalliki, ale to jednak inna płaszczyzna, inna przestrzeń, coś innego chłopaków od Jeźdźców Apokalipsy 4 interesowało niż właśnie Tomiego Araya i jego band. A do tego wszystkiego właśnie Somewhere in Time Iron Maiden, które no, było zmianą jakąś taką, można powiedzieć, bardzo wyrazistą, ponieważ co tutaj się pojawia po raz pierwszy w historii Maidenów i ich wizji heavy metalu, no pojawiają się syntezatory.
1: Ale jakie to są syntezatory? Właśnie. Jak fantastycznie one brzmią, jak świadomie wykorzystane, użyte. Tak.
0: Dziś... Ale wiesz, że to 40 lat temu dla mnie była herezja zupełna, że te syntezatory się u Maidenów pojawiły.
1: Wiem, pamiętam także album Seventh Son, nowe Seventh Son, gdzie poszli jeszcze krok dalej w tym kierunku.

0: gatunku. Album, którego słuchaliśmy w Wieczorze Płytowym jakiś czas temu i powróciły wtedy te wspomnienia, te opinie. Dziś jesteśmy oczywiście bogatsi o wszystko to, co wydarzyło się później. No Summer in Time, płyta, o której napisano tomy, bo to jest krok zdecydowanie w nową stronę.
1: Trochę będziemy... w stronę komercji. Wiesz.
0: W stronę komercji też, ale jakiej? A jednocześnie ta komercja pozwoliła wypłynąć zespołowi Iron Maiden na zupełnie inne, jakieś takie progresywne, prawda, terytoria. Zyskali nowych słuchaczy, starych nie tracąc. 86 rok, jak wiemy, no, zespół Iron Maiden był już w zupełnie innej... miał inną pozycję. To byli dla trashowców ze słonecznej Kalifornii, no już trochę tacy może nawet weterani. To się oczywiście potem pozmieniało, oczywiście. Ale wtedy tak. To wszystko następowało po sobie bardzo szybko i no już zamykając ten duet Master of Puppets, Raining Blood, bo to moglibyśmy tak cały program porównywać te płyty, na pewno te skrajnie odmienne albumy, ale jednak, prawda, nie wykraczające poza estetyczne ramy metalu, tak mocno go też poszerzyły i pokazały jedną rzecz. Po nagraniu tych płyt wszyscy ludzie, którzy interesowali się na poważnie muzyką, nie mogli już powiedzieć, że to są... no, że to są niepoważni młodzi ludzie właśnie z Kalifornii, długowłosi, bo na obu tych płytach instrumentalny kunszt, a do tego świadomość brzmieniowa, producencka, bo o tym myślę będziemy też dzisiaj dużo mówili, nagle wskoczyła na poziom właśnie dostępny takim Ironom, którzy z Martinem Birchem doszlifowywali swoje niesamowite brzmienie od lat.
1: To jeszcze zanim opowiemy o płycie Slayera, to trzeba jeszcze dodać dwa zespoły i dwie nazwy tutaj, to znaczy Anthrax i Megadeth, żeby to dopełnić tego obrazu. Among the Living, Anthraxu i Peace Sells But Who's Buying, Megadeth. I wtedy będziemy mieli jakby no taki komplet tych zjawisk muzyki metalowej, muzyki trochę jeszcze, jeśli chodzi o thrash metal, wychodzącej z tego undergroundu takiego i wchodzącej w jakiś tam mainstream, chociaż pamiętajmy, że muzyki Slayera radiofonii amerykańskie na przykład nie grały w ogóle, więc to zupełnie inną przestrzenią się rozchodziło wtedy.
0: No
1: teraz
0: właśnie.
1: Pewnie też by się inaczej rozchodziło. Teraz znowu się nie gra metalu nigdzie w radiofonii.
0: Teraz w Stanach to nawet ten drugi obieg byłby blokowany.
1: Oj,
0: i utrudniony. Tak, ale poruszasz temat, który tu powraca też w naszych audycjach. Cenzury. No i właśnie lata 80. w Ameryce, ta połowa lat 80. to jest kwitnąca cenzura. To są te słynne nalepki, które pojawiały się na płytach ostrzegające rodziców.
1: Parental Advisory, Explicit Content.
0: Właśnie.
1: Jest.
0: Slayer oczywiście trafił na czarną listę, którą, przypomnijmy, otwierali wówczas Prince i Madonna, żeby była śmieszniej. Dopiero następne miejsca zajmowali tacy wykonawcy jak Judas Priest, czy właśnie nasz ulubiony Slayer. Proszę
1: no,
0: państwa.
1: Tutaj się oczywiście nie było bez awantury o utwór, który otwiera całość, ale to może o tym za chwilę, bo od czego innego chcemy zacząć, prawda?
0: Tak, chcemy zacząć od innego utworu. Chcemy zacząć też od zachęcenia państwa, jak zawsze, jak co tydzień, do wspólnego słuchania, komentowania, dzielenia się z nami swoimi spostrzeżeniami. Jest z nami mnóstwo dziś wiernych fanów, no to jest oczywiste. Slayer, niektórzy mówią, że to jest jakby religia nawet, ale na pewno są z nami osoby, które po raz pierwszy usłyszą być może te płyty, więc gorąco zachęcamy. Jesteśmy na Facebooku jako Wieczór Płytowy i oczywiście pod adresem mailowym wieczorpłytowy@polskieradio.pl bez polskich znaków. Marcin, i może na początek, nie uprzedzając faktów, posłuchajmy jednego utworu. Tak to sobie zaplanowaliśmy, żeby właśnie ten utwór Slayera zabrzmiał dziś na otwarcie.

0: synergia grupy jest równie ważna, o ile nie ważniejsza, od talentu poszczególnych osób. To są znane słowa Ricka Rubina, które dziś w odniesieniu do muzyki, która zabrzmi w pierwszej, a może nawet w drugiej części, są kluczowe. Ricka Rubina, jednego z najsłynniejszych producentów, którego nazwisko w naszych spotkaniach w wieczorze płytowym powraca jak bumerang.
1: Często, tak.
0: Ale dziś będziemy o nim mówić, ponieważ to on wyprodukował jedną z najsłynniejszych trylogii w historii całej muzyki. No i my dziś przekornie zaczynamy od utworu Seasons in the Abyss. Ostatni utwór właśnie na tej płycie, skomponowany przez Hahnemanna, taki manifest Slayera dojrzałego.
1: Tak, no to można powiedzieć ukoronowanie właśnie tej pierwszej fali Slayera, rok 90, czyli 4 lata wybiegliśmy do przodu i o 2 albumy, bo jeszcze South of Heaven było po drodze między Rain in Blood i Seasons in the Abyss. South of Heaven kiedyś wspólnie słuchaliśmy razem z muzyką Judas Priest, jak przypominam.
0: Tak, mieliśmy przyjemność to środkowe ogniwo pokazywać, a dziś zaczynamy od końca, żeby pokazać
1: w którą stronę to poszło.
0: W którą stronę to poszło.
1: Bo tutaj bo jakby bardziej wnioski wyciągnięte właśnie i z Master of Puppets Metallica chyba i z And Justice for All Metallica, jeśli chodzi o Slayera, a w momencie, kiedy się Master of Puppets ukazywało i Metallica, tak jak powiedzieliśmy, szła już w zupełnie innym kierunku, chociaż potem to wszystko za 2 albumy skręciło w zupełnie inną stronę w przypadku Metallica, to Rain in Blood to był taki właśnie klasyczny thrash metal i gdyby to właśnie stawiać w takim świetle, to rzeczywiście tutaj tu nie ma żadnego kompromisu, tu nie ma nic, żadnych odniesień do heavy metalu, właśnie do spokoju, do spowolnienia tego tempa, do pogłosu, który się pojawia, a którego świadomie nie było właśnie na płycie z roku 1983 Slayerów. Ale masz rację, ta synergia tutaj Arai, Kinga, Hahnemanna i Lombardo absolutnie na pierwszym planie i właśnie w tym przypadku, chociaż Dave Lombardo ciągle tam marudził i odchodził, wracał.
0: Lombardo nie byłby sobą, wiesz, gdyby nie marudził, ale też gdyby nie Rick Rubin, Lombardo nie byłby na płytach tym Lombardem, bo to właśnie Rick Rubin zwrócił uwagę na to, że perkusja, że nie ma drugiej takiej perkusji w zespołach grających w latach 80. Nie ma drugiego takiego perkusisty. No i trzeba to jakoś pokazać.
1: Oczywiście.
0: Bo Rick Rubin, może powiedzmy słowo, bo to jest niezwykle ważne jest spotkanie Ricka Rubina z metalem, bo przecież jak wiemy, on zajmował się zupełnie czymś innym.
1: Kopę.
0: Założył własną wytwórnię Def Jam. Wyprzedził epokę, wydając Beastie Boysów, Run DMC, zderzając

0: te brzmienia hip-hopowe właśnie z metalem, prawda? To tylko, tak, tylko takiemu człowiekowi jak Rubin udało się nakłonić zespół Aerosmith do tego, żeby zagrał utwór Walk This Way przecież z Run-DMC. Marcin, jeśli mówimy o 86 roku, Beastie Boys i ich debiut, License to Ill, płyta, która rozbiła bank wtedy. Kto zagrał solo na gitarze na płycie License to Ill?
1: No przypomnij.
0: Kerry King.
1: No właśnie.
0: Kerry King, to tylko Rubin miał takie zwariowane pomysły. A dowiedział się o istnieniu Slayera dopiero w 85 roku. Wtedy występowali w Nowym Jorku i kolega zaciągnął go na ten koncert. I Rubin mówi, wspomina w swojej autobiografii: nigdy wcześniej takiego nie widziałem. Slayer na scenie był pewny siebie, arogancki, co sprawiało, że dzieciaki dostawały szału. Była w tym niezwykła moc, której nigdy wcześniej nie doświadczyłem. Po koncercie kupiłem oczywiście ich płyty. I choć były uczciwym zapisem możliwości zespołu, nie miały w sobie tej mocy i energii.
1: A tutaj właśnie wszystko jest, no właśnie.
0: I tak. Stwierdził, że Slayer po nagraniu dwóch płyt, epki, miał pozycję niebywale mocną, prawda, w środowisku. Ale jednak brzmiał trochę jak Venom, brzmiał trochę jak Bathory, z tym właśnie, z tym pogłosem, o którym mówisz. I Rubin, zachowując całą odrębność Slayera, to znaczy trzymając się z daleka od ich muzyki, od ich tekstów przede wszystkim, stwierdził, że chce przez produkcję nadać temu zespołowi taką precyzję godną maszyny. Oni początkowo nie do końca zgadzali, ale kiedy rozpoczęły się nagrania, no, wszystko stało się
1: inne. No, to się wszystko poskładało i to się wszystko złożyło na taki album, który jest, no właściwie, można powiedzieć, pod pewnym względem minimalistyczny. Właśnie jeżeli się porównuje z tymi innymi przestrzeniami, czy heavy metalu, czy thrash metalu tamtych czasów, bo tutaj tu nie ma żadnego pójścia na żadne kompromisy. Tu wszystko jest poskładane z riffów, wszystko jest poskładane z takich epizodów, które się dopowiadają. Nie ma poszukiwań, nie ma jakiegoś eksperymentowania z formą tych utworów. One są zresztą bardzo krótkie, lapidarne. Wszystko się zamknęło tam w 29 minutach i trochę się muzycy przestraszyli, że to jest za mało, że to właściwie materiał na połowę albumu, a nie na cały. No,
0: tak,
1: ale,
0: to jest słynna historia, kiedy nagrywali z Andym Wallace'em, który był wtedy również w studiu, który potem przyczynił się bardzo do brzmienia Seasons in the Abyss. Nagrali materiał na setkę, tak, i nie mogli uwierzyć, że trwa 28 minut. Wcześniej grywali te utwory, licząc na to, że płyta będzie trwała około 40 minut, ale jak mówi Hahnemann, uznaliśmy, że to jest zamknięta całość. Nie potrzeba tu żadnego dodatkowego dźwięku. Wszystko było na miejscu, wszystko było szybkie, wszystko było dobre. No i nikt wtedy nie podejrzewał, że ta płyta wyznaczy zupełnie nowe drogi dla wszelkich ekstremalnych nurtów, bo stała się taką biblią dla wszystkich muzyków, dla wszystkich fanów ciężkich brzmień, ciężkiego grania, death metal, black metal. Jeśli ktoś kiedykolwiek myślał o graniu, prawda, metalu później, no musiał te płyty poznać.
1: Tak, no nie mógł od tego abstrahować, oczywiście, i to ma swoje dalsze konsekwencje. Natomiast rzeczywiście było tak, że nawet jeżeli inni potem jakby powielali ten sposób grania Slayera, który jest na tej płycie od Angel of Death po Raining Blood, ostatnie, zresztą to jest najdłuższy utwór, 5 minut niecałe.
0: Dla wielu najważniejszy utwór Slayera.
1: Tak, oczywiście. Zresztą i Angel of Death, i Raining Blood weszły na stałe do repertuaru koncertowego Slayera i były od początku do końca. to jednak Slayer i Rick Rubin poszli potem w inną stronę i zdecydowanie wyciągali własne wnioski z tego, co zrobili do tej pory i nie powielali się. I to też jest chyba bardzo ważne i bardzo duży atut tego producenta i świadomości samych muzyków.

0: muzyków, że każdą płytę, każdy album można nagrać chyba tylko raz i nie warto tego powielać i kopiować, bo nic z tego nie wychodzi.
1: Ta płyta jest absolutnie
0: potem trochę
1: Maideni
0: zabrnęli w kopiowanie siebie, w ślepy zaułek, ale to może za kilkadziesiąt minut.
1: Tak, masz rację. Takie rzeczy są nie do powtórzenia i tutaj te płyty, te trzy płyty najważniejsze w dyskografii Slayera, którego przecież twórczość dobrze znamy i słuchamy jej po te albumy najnowsze, ale te trzy płyty pokazują niebywały jakiś taki wykwit inwencji, która jest trudna do opisania. Takie rzeczy w historii muzyki zdarzają się rzadko. Tu jeszcze...
0: No to był ich czas po prostu wtedy. Oni byli w największym wydarzeniu, oni byli wtedy w najwyższej formie. To wszystko się złożyło.
1: W jedną całość. Właśnie tak. O tym chciałem powiedzieć, bo nawet się złożyło to, że wydawała ich wytwórnia, która zajmowała się hip-hopem.
0: No właśnie.
1: A Raja się śmiał, że z jednej strony to jest dosyć niepokojące być może, a z drugiej to jest wielki atut, bo będą o nich dbać, bo to jest jedyny taki zespół w całej wytwórni Def Jam. A później wiemy, że Def Jam przekształcił się w Def American i Columbia przejęła prawa do tych płyt, stąd mieli znakomitą dystrybucję na całym świecie. I do tego trzeba jeszcze dodać jedną rzecz, o której też państwo dużo napisali. Można by oddzielny program zrobić o okładkach płyt Slayera,
0: prawda?
1: O Larym Karolu, który
0: Był grafikiem politycznym w prasie.
1: Właśnie. I połączył jakiś taki prymitywizm sztuki ludowej z wizjami takimi mrocznymi, najmroczniejszymi. Boscha,
0: Hieronima Boscha, tak.
1: Tutaj jest dużo powiedziano o okładkach Slayera. Powiedzieli to profesjonaliści zajmujący się właśnie grafiką. To też jest niezwykle, niezwykle istotne.
0: Zwłaszcza jak się zestawi okładkę Raining Blood z South of Heaven, to tutaj to jest jedna fala, jedna linia jakby rozwojowa tego wszystkiego i to doskonale się sprawdza. Zresztą te, wiesz, często pojawiające się jakieś takie straszydła, najróżniejsze potwory na okładkach płyt heavy metalowych, czy potem death, black metalowych, thrash metalowych, to tutaj jest inna jakość. Okładki Maidenów to jest inna bajka, ale te dwa czy trzy albumy Slayera to jest klasa sama w sobie, zdecydowanie.
1: Słuchamy, proszę państwa, słuchamy z płyty winylowej wydanej w 1986 roku przez Def Jam Recordings. No i otwarcie utwór, o którym też wiele słów powiedziano, Angel of Death. Może nawet, jak piszą niektórzy, najsłynniejszy utwór w historii thrash metalu. Jarek Szubrycht tak pisze w swojej biografii. Metallica nagrywała albumy, które sprzedawały się lepiej niż cała dyskografia Slayera.
0: Razem wzięte, tak.
1: Megadeth komponował numery, w których była taka ilość riffów, że można by nią obdzielić trzy płyty Slayera. Anthrax ma w swoim dorobku hity, które wspinały się na szczyty list przebojów, na których Slayer nigdy nie zagościł, ale... To właśnie Angel of Death jest thrash metalowym opus magnum niespełna pięciominutową esencją stylu. No bo tu mamy Death, tu mamy Black, tu mamy przede wszystkim też niesamowitą historię, prawda, która wbija w fotel historia anioła śmierci doktora Józefa Mengele.
0: Infamous Butcher, Angel of Death. Album, utwór, który stał się przyczyną kontrowersji i też zdaje się opóźnienia w premierze całej płyty, bo przecież wzbudzał emocje etyczne, polityczne, związane właśnie z tragiczną historią, z historią zagłady, z historią Auschwitz, historią przecież, która rozgrywała się w Europie ciągle nie tak dawno, rok 45, a 86 to minęły 4 dekady, to mniej więcej tyle samo, co od momentu premiery tej płyty do dzisiaj, prawda? Pamiętamy to na świeżo.
1: Tak,
0: ofiary
1: dokładnie.
0: Józefa Mengele i nazizmu
1: zarzucano.
0: Ale właśnie to było niezrozumienie.
1: Niezrozumienie.
0: Że Slayerowi zarzucano coś, co było

0: wręcz odwrotne. No.
1: Była dokładnie odwrotnie. Zarzucano im, że zbyt drastycznie, ze zbyt wielkimi szczegółami opisują cierpienie ofiar doktora Mengele, że nie podkreślają tego, znaczy, że to, że, bo Mengele nigdy nie został został osądzony.
0: No, rozpłynął gdzieś.
1: Zmarł w 1979 roku. Płynął po oceanie, dostał wylewu, utonął, bo pewnie żyłby jeszcze dłużej. A oni, zestawiając ten tekst, oprawcy nazywają aniołem śmierci, czyli tym, który uleciał tak, wolny.
0: Tak, niestety.
1: Dla wszystkich ludzi
0: uszedł myślących... Uszedł sprawiedliwości.
1: Było to oczywiste.
0: Jak wielu zresztą zbrodniarzy nazistowskich i nie tylko nazistowskich, tak, zbrodniarzy komunistycznych również, tak, którzy uszli sprawiedliwości i nigdy nie ponieśli konsekwencji swoich straszliwych czynów.
1: Tak, więc... Dostało się muzykom, nie tylko zresztą za ten utwór.
0: Głównie... Ale właśnie Slayer moim zdaniem chciał zwrócić na to uwagę, a nie gloryfikować tutaj cokolwiek.
1: Dziś to wiemy bardzo wyraziście, bardzo dokładnie to rozumiemy. Ale to też szczęśliwie, że wydawali ten album jako Def Jam Recordings, tak, że stał za nimi Rick Rubin. No więc Angel of Death na otwarcie. Potem Peace by Peace, Necrophobic, Altar of Sacrifice i stronę pierwszą zamyka utwór Jesus Saves.

0: Dave Lombardo, perkusja, Tom Araya, gitara basowa, wokal i gitary Kerry King i Jeff Hanneman, bez podziału na rytmiczne prowadzące. Obaj grają i tak, i tak.
1: No i synergia grupy. Tak. Wymieniają się tymi solówkami, które są krótkie i lapidarne, ale jakże treściwe i jakże trafiające. Zresztą wszystko tu jest krótkie i lapidarne, treściwe i trafiające. Bardzo wyrazista melorecytacja, właściwie ten wokal Tomiego Arai. Świetnie wszystko brzmi. Ten winyl się w ogóle nie zestarzał, Przemku. Ale wspaniały zestaw, zwłaszcza dla długowłosych, aż klamry na pasku się błyszczą, skóra naoliwiona, jakby czekała na ten moment, glany wypastowane, stan żelaznej trasz gotowości, uszy wyostrzone na gitarowo-klawiszowy motoryczny łomot. To jest prawdziwa moc i potęga i konkret do metalowego kwadratu. Mocne filary do nieba, niech moc wzmacniaczy będzie z nami. Z dystansu można więcej usłyszeć. Dziękuję za spełnienie marzenia. Pan Grzegorz pisze o Maidenach i Slayerze jak brat z bratem.
0: Przeczytałeś w takim tempie, jak Tom Araya
1: śpiewa. Starałem się, ale
0: śpiewa.
1: Chyba mi nie wyszło do końca.
0: Śpiewa tak precyzyjnie to, co powiedziałeś i nikt wtedy tak nie grał, nikt wtedy tak nie nagrywał. To jest też niesamowite. Pan Arek pisze tak, ależ piękny dziś zestaw. Wracają mi przed oczyma młodzieńcze czasy. Rain in Blood. Miałem nagrane z metalowych tortur prowadzonych w programie trzecim przez redaktora Rogowieckiego. Miało ono specjalną edycję, gdzie po ostatnim numerze deszcz pada, póki ręcznie nie podniesiemy igły gramofonu. Ten Slayer to arcydzieło, kanon, inspiracja i nieosiągalny wzór prędkości, wściekłości, precyzji. No i pierwsza płyta stryptyku, zarówno dźwiękowego, jak i wizualnego, na który składają się jeszcze South of Heaven i Seasons in the Abyss. I arcydzieło graficzne na okładce. Jakby ktoś rozszarpał Boscha, Goya i Broigla, zrobił z nich patchwork i nadrysował po swojemu. Z Summer in Time, dodaje pan Arek, spotkałem się dużo później, już w epoce kompaktu. Wcześniej znałem płytę Seventh Son. Zakochałem się na chwilę w muzyce, ale na zawsze zakochałem się w cudnej okładce. Autocytaty w niej ukryte. Eddie na przykład jako Terminator. No i widowisko, jakie robili na tej trasie z ogromną głową Eddiego i dmuchanymi łapami.
1: A to do tego wrócimy. Pamiętam ten koncert. Tak.
0: I jeszcze pan dodaje, to był wtedy ogień okładki albumów arcyciekawych grafik. Obok Master of Puppets i Pleasure to Kill. Tak, to jest fragment jednego z wpisów na naszym profilu facebookowym.
1: Ja muszę jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że potem w tych wszystkich następnych falach zespołów metalowych, także skandynawskich, oczywiście nie chcę generalizować, bo to by było niesprawiedliwe, ale często było tak, że tekst był jakoś tam niekoniecznie ważny. Mhm. Muzyka, zresztą wyciągane wnioski i przetwarzane bardzo często jakoś tam artystycznie w indywidualny sposób przez różne grupy, ale tak mi się wydaje, że Slayer jednak stawiał bardzo ważne pytania i podsuwał tematy bardzo trudne.

0: do refleksji. Jesus Saves również jest takim tematem i ołtarz ofiarny religii i wpływu wiary na człowieka, więc to nigdy nie było jakoś tam obojętne i być może z tego powodu również to w Stanach Zjednoczonych, w końcu kraju bardzo religijnym, pamiętajmy o tym, to Parental Advisory tutaj na okładkach płyt te nalepki musiały się pojawiać.
1: Musiały się pojawić.
0: Slayer wkładał kij w mrowisko.
1: Wkładał kij w mrowisko i był słuchany przez coraz szersze i odbiegające od ścisłej grupy tak zwanych metalowców rzesze słuchaczy, a potem podejmowany, prawda, jego utwory. No, wystarczy wspomnieć wersję utworu Rain in Blood, zamykającego naszą płytę, wersję Tori Amos,
0: tak,
1: akustyczną,
0: no
1: która anielskim głosem śpiewa o tym deszczu krwi, bo tu jest zabieg. My tak mówimy Rain in Blood, może nie wszyscy widzą te tytuły. Tytuł płyty to jest Rain in Blood, czyli tak jakby tron we krwi, to
0: tak.
1: Jest pierścień we krwi.
0: Tak.
1: A finał płyty to jest Raining, padający
0: krwawy deszcz,
1: który właśnie się zapętla i na płycie winylowej wciąż trwa, wciąż pada. No i ten utwór to jest odkąd pamiętamy, odkąd oni go grają, punkt kulminacyjny chyba każdego występu, każdego koncertu Slayera. Byliśmy na wielu, może państwo byli na którymś koncercie, może ktoś chce wspomnieć.
0: A byłeś na tym ostatnim Slayera z Behemotem w Gliwicach?
1: Byłem na tym pożegnalnym.
0: Tak.
1: A żeby było ciekawiej, oni w tym roku mają zagrać, w tym momencie potwierdzony już jest trzeci koncert, mają zagrać płytę Rain in Blood w Stanach Zjednoczonych.
0: Czyli jednak nic się nie skończyło do końca
1: wtedy. W takich czasach żyjemy. Kerry King, a propos Rain in Blood, znalazłem cytat: gdyby Tori Amos nie powiedziała nam, że to nasz numer, nigdy byśmy na to nie wpadli. Mam jednak nadzieję, że zarobi dla nas kupę forsy. No ale potem ten hołd Tori Amos spotkał się z uznaniem. Dostała od ekipy cały zestaw koszulek z logiem Slayera.
0: Super.
1: Druga strona.
0: No właśnie, druga strona i będziemy zmierzać do tego znakomitego finału, ale potem będą jeszcze dwa dodatki, bo to tak na remasterowanej wersji kompaktowej.
1: Tak zrobimy. Połączymy
0: tak.
1: Dwie wersje. A zaczynamy od utworu Criminally Insane, jednego z absolutnie najważniejszych utworów Slayera, gdzie liczy się każdy detal, ten początek, stopa, werbel, ta blacha cykająca tak nerwowo, jak mechanizm bomby, prawda, zegarowej, taki odliczany.
0: Tak.
1: Potem samplowane
0: tak.
1: Były te elementy perkusji też w wielu różnych innych nurtach. No a tutaj mamy ten klasyczny początek, potem
0: noc
1: dołączają
0: nadejdzie i
1: gitary.
0: Nastąpi.
1: Reborn Epidemic, tak. Post Mortem, no i właśnie Rain in Blood.

0: Pierwszy raz słyszę tę płytę, a nie jestem wcale człowiekiem młodym i bardzo mi się podoba. To nie pierwszy raz już redaktorzy Wieczoru Płytowego rozszerzyli mój gust muzyczny. Bardzo, bardzo za to dziękuję, napisał jeden z naszych słuchaczy na profilu facebookowym. Kwadrans po 23, program drugi. Jesteśmy na półmetku dziś w naszych prezentacjach. Za nami płyta Rain in Blood Slayera, która ukazała się w 1986 roku, którą przedstawiliśmy w październiku. Przedstawiliśmy ją w wersji tej pierwotnej, jeśli można tak powiedzieć, analogowej i do części drugiej. W części drugiej zabrzmiały utwory Criminally Insane, Reborn, Epidemic, Postmortem i Rain in Blood. Dołożyliśmy Aggressive Perfector oraz remix Criminally Insane, czyli tego otwarcia strony B. Utwory, które pojawiły się w reedycji kompaktowej, które muzycy wspólnie z Rickiem Rubinem w ten sposób dobrali. To jest taka koda do płyty Rain in Blood.
1: To wszystko brzmi bardzo świeżo, ale chciałem powiedzieć, że właściwie mówimy tutaj o pewnej klasyce thrash metalu, a wtedy to była jakaś awangarda muzyki

0: heavy metalowej właśnie te 40 lat temu. Trochę czasu mija, trochę patyny na tym się kładzie i wszystko jakoś właśnie brzmi zupełnie inaczej, ale akurat w przypadku tej płyty bardzo świeżo ciągle, bo nie można nie podkreślić tego, że ta energia i te pomysły z jednej strony bardzo proste, ale z drugiej jednak przemyślane i wyrafinowane w oczywiście kontekście muzyki metalowej, tutaj mówimy o wyrafinowaniu, bardzo się sprawdziły i nie straciły na wartości. To się po prostu nie zestarzało, mimo 40 lat, które upłynęły od tamtego czasu.
1: Tak, i zderzenie tych światów, o których mówisz, z jednej strony coś, co jest niezwykle proste, ma taki punkowy sznyt, i dawkę szaleństwa niebywałą. Z drugiej ta precyzja, kunszt, świadomość produkcyjna i tak dalej. I tutaj dochodzi jeszcze ten element. Dostajemy od państwa bardzo dużo dziś wpisów, listów. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego wyłapać, ale jeden z naszych słuchaczy niezwykle celnie, moim zdaniem, porównuje solówki gitarowe do solówek free jazzowych, gdzie, których nie da się transkrybować, nie da się ich zapisać. To są takie sola spontaniczne.
0: Improwizowane.
1: Tak. I na przykład Kerry King po latach pytany o tę płytę, no bo wiadomo, to są takie albumy, do których zawsze się wyciągnie za język tych muzyków. Oni czasem nawet powiedzą coś więcej niż powinni, ale Kerry King w jednej wypowiedzi, pamiętam dobrze, powiedział, że lubi wszystko na tej płycie do dziś poza solówkami swoimi Jeffa Hanemana, bo są właśnie takie nie do powtórzenia. I rzeczywiście, kiedy słyszymy na przykład utwór Raining Blood, który zamyka, czy zamykał zawsze ich występy, te sola były inne.
0: Oczywiście, no bo tego się nie da powtórzyć. To nie było jakoś tam.
1: A przejścia na bębnach Lombardo były dokładnie takie same. No i to jest właśnie ten kontrast.
0: Ale właśnie jeśli tutaj doceniamy muzyków, to Dave'a Lombardo trzeba tutaj bardzo podkreślić jego precyzję, jego wielki kunszt grania, umiejętność, no i budowanie tej podstawy dla całego zespołu. To jest niezwykłe i jednak, no, gdybyśmy mieli kunszt właśnie, czy wirtuozerię, czy te same zdolności jakby warsztatowe porównywać słynnego perkusisty i lidera Metallica, to jednak tutaj Dave Lombardo zdecydowanie na plan pierwszy.
1: Ja myślę, że porównanie z każdym innym też perkusistą tak wypadnie i porównanie też, i tu sobie myślę, że to jest też duży wspólny mianownik tych jakże innych dwóch zespołów, że zarówno Slayer, jak i Maideni zawsze wypadali znakomicie na koncertach.
0: A, to oczywiste.
1: Czego
0: tak.
1: Nie można powiedzieć o innych ikonach można, stylu. Tak. Ale akurat tu, prawda, mówimy to z pełną odpowiedzialnością, bo widzieliśmy te zespoły wielokrotnie w różnych momentach ich kariery. I no, Slayer słynął z tego, że ich koncerty odbiegały od poziomem w tym pozytywnym sensie. Dlatego oni pierwsi zaczęli wydawać epki koncertowe.
0: Tak.
1: Prawda?
0: Maideni długo czekali potem z wydaniem pierwszego albumu koncertowego, bo to było Life After Death, właśnie przed Somewhere in Time. I tutaj właśnie może przejdziemy teraz już do tego drugiego rarytasu, który, no, zupełnie inny świat się nam otwiera. Pan Paweł napisał na samym początku naszego spotkania, że będzie łyżka dziegciu. Trochę chciałem właśnie tutaj zacytować ten list i te spostrzeżenia, bo z wieloma się z nimi zgadzam właściwie. A potem powiem, jak odbieram Somewhere in Time po tych 40 latach, bo wtedy pamiętam, wiesz, wracając myślami 40 lat temu do tamtego wieczoru płytowego, którego słuchałem i nagrywałem oczywiście w domu, późno w nocy, z niedzieli na poniedziałek. Bardzo się zrzymałem na Somewhere in Time Maidenów. Tu żegnamy New Wave of British Heavy Metal, a witamy Iron Maiden na następne dziesięciolecia. Indywidualny styl, dzięki któremu grupa zdobyła rzeszę nowych wielbicieli, pan Paweł napisał. No, wszystko się zgadza. W roku 1984 byłem na początku liceum. To jest początek tego listu. Po wydaniu Power Slave swoją ulubioną taśmę odtwarzał.

0: uważałem miesiącami do zniszczenia. Po jednej stronie wspomniana Powerslave, po drugiej jedynka Led Zeppelin, obie płyty nagrane w mono z radia. Minęły 2 lata, w tym czasie muzyka nie stała w miejscu, pojawił się nowy metal oraz rock alternatywny. Czekałem na nową płytę Iron Maiden. Najpierw pojechałem na koncert. Pamiętam ekstremalne nagłośnienie, wielką głowę Eddiego unoszącą podest perkusji, wszystko się zgadza, i balonowe łapy spod podestów dla gitarzystów. U mnie mieszane uczucia. No, ja wtedy na tym koncercie, to był rok 87, kiedy właśnie Maideni przyjechali i to była część trasy właśnie promującej Somewhere in Time, Somewhere on Tour. A w 2023 roku powróciły te klimaty właśnie z Summer in Time też u Maidenów i też przyjechali do Polski nad Wisłę. To już nie byłem tak bardzo zasmucony tym, co usłyszałem, bo też pamiętam wtedy kontekst właśnie thrash metalu, Metalliki, tego nowego spojrzenia na heavy metal i tego, że taki zawód wszystkich trochę spotkał, bo Maideni właśnie skręcili w zupełnie inną stronę. Złagodzili to swoje brzmienie, przede wszystkim tymi syntezatorami, które teraz się odbiera zupełnie inaczej, ale wtedy muszę się przyznać do tego, dla mnie to była herezja. No jak to heavy metal i syntezatory?
1: Ale fajnie, że o tym Marcin mówisz i też myślę, że to jest dobry też pretekst, do państwo zresztą piszą też na ten temat, bo ja na przykład odebrałem te płytę Summer in Time i następną Seventh Son. To są moje dwie ukochane płyty Iron Maiden.
0: Maidenów, tak?
1: Bo nie wiem, można by powiedzieć, że teraz Slayer, teraz Megadeth przejęli dwie gitary, bas i bębny i świetny głos i już nic im więcej do tego do szczęścia nie potrzeba. A Maideni szli jakby w swoją stronę i może przeczytam kilka słów teraz od pana Marcina, który napisał tak. No tak, Slayer w dwójce wywołuje zrozumiałą sensację, co widać w niektórych komentarzach. Bezkompromisowość Raining Blood sama w sobie jest potężna, ale dodatkowo w starciu z wiodącym repertuarem rozgłośni osiąga poziom ekstremalny. Jednak w tym mocno skontrastowanym zestawieniu, jak dla mnie, to Somewhere in Time jest zdaniem głównym. I tu pan Marcin pisze dalej. Odnoszę wrażenie, że zazwyczaj pierwsze 3 płyty nagrane z Bruce'em Dickinsonem w składzie stanowią najczęstszy wybór słuchaczy. U jednych zaczynają przygodę z Iron, u innych kończą pobieżny przegląd twórczości. Ja sam po Summer in Time sięgnąłem najpóźniej z zestawu pierwszej... Ja sam po Summer in Time sięgnąłem najpóźniej z tego zestawu pierwszej ery Dickinsona. Zmiana w brzmieniu w stosunku do Powerslave niezwykła. Mhm. Już pierwszy utwór, rozpoczynający się głębokim akordem basu i syntezatora, przenosi słuchacza w świat przyszłości, bliski klimatowi Blade Runnera, i nie wypuszcza do samego końca, nawet w trakcie utworu o Aleksandrze Wielkim. Ściana dźwięku, efekty gitarowe, delikatny pogłos w wokalu sprawiają, że Somewhere in Time to najbardziej dopracowana stylistycznie płyta Iron Maiden. Do tego tematyka utworów nawiązująca do motywu czasu. Choć nie tworzy jednej opowieści,
0: i to wyszło przez przypadek zresztą, tak?
1: Namiastkę albumu koncepcyjnego, a w tym Wasted Years, czyli najdojrzalszy utwór grupy, który docenia się nomen omen z czasem. To błysk geniuszu Adriana Smitha. W mojej ocenie topowy album Maidenów. Do dzisiejszego zestawienia idealnie pasowałby album Extreme Power Metal zespołu Dragon Force. Tak pisze pan Marcin. Panie Marcinie, świetnie, bardzo, bardzo dziękujemy za ten wpis. No właśnie, to wszystko, o czym mówimy, pokazuje, że w tamtym momencie w zespole Iron Maiden doszło też do dużych różnic dotyczących dalszego rozwoju zespołu. Oni byli po płycie Life After, po tej trasie wyczerpującej
0: Life After Death
1: po płycie Powerslave, zrobili sobie wreszcie, pierwszy raz od początku, kiedy byli z Dickinsonem, pół roku urlopu. wynegocjowali to z wytwórnią EMI i jak piszą, już po 4-5 miesiącach zaczęli do siebie dzwonić z różnych krańców świata, że piszą, że tęsknią, że mają utwory. No i pojawiły się w zespole

0: pole dwie frakcje. Pojawiła się frakcja tradycjonalistów, czyli Steve Harris, no i Dave Murray przede wszystkim, którzy jakby chcieli dalej kontynuować ten dosyć surowy metal, a z drugiej strony był Dickinson, no i był właśnie Adrian Smith, który kochał nowinki techniczne, technologie, syntezatory. No i z tego połączenia Dickinson powiedział nawet w pewnym momencie, kiedy nagrywali tę płytę, po latach, że powinien w tamtym momencie odejść z zespołu, bo już go to...
1: Odszedł trochę później.
0: Odszedł trochę później i dzięki temu, tak, przyznasz Marcin, tak jak zaśpiewał Dickinson na tej płycie i na płycie Seventh Son, to przeszedł samego siebie. To są najlepsze wokalnie płyty, moim zdaniem, jego.
1: Zgoda, natomiast wtedy, no właśnie jeszcze raz wracam do tego kontekstu thrash metalu. Pamiętam, utkwiło mi zdanie komentatorów sprzed 40 lat, no właśnie i dyskusja na temat właśnie tego zmiękczenia brzmienia, tego poszukiwania trochę... No bo amerykański heavy metal, nie thrash metal, tylko amerykański heavy metal był bardzo popowy w tamtym czasie. I jakby... Tu było gdzieś to miękkie podbrzusze, czy Maideni nie idą na jakiś kompromis, żeby głębiej właśnie wejść w rynek amerykański, go właśnie zdobyć sobie i podbić i właśnie tymi rozwiązaniami brzmieniowymi tutaj w jakiś sposób to próbują uczynić. No i ktoś wtedy zadał takie retoryczne pytanie, no a co wyście myśleli, że Maideni zaczną grać thrash metal? Przecież to było niewyobrażalne zupełnie. Bo tutaj ten model wy właśnie, zresztą klasyka thrash metalu, czyli nie było brud, nie było łysych głów, prawda, i tego wszystkiego, tylko były długie włosy, no trochę tych ćwieków i tak dalej, to co tam wcześniej już się zdarzyło w estetyce heavy metalowej, że tak powiem. Natomiast Maideni poszli w stronę wykoncypowanych scenografii, kostiumów specjalnie dobranych, to było wszystko szyte na miarę. Wszystko miało tworzyć taki, no trochę wyimaginowany, ale takie oddzielne uniwersum, jakby nie tylko właśnie brzmieniowe, ale także to wizualne, estetyczne, całej oprawy tych koncertów. To się oczywiście zaczęło wcześniej, ale tu następuje ten moment, kiedy Maideni odpływają we własną stronę, no i jakby...
0: Stają się jedynym takim zespołem.
1: Jednocześnie odcinali kupony od tego,
0: to
1: oczywiście.
0: Prawda. Jednocześnie kupując, zauważ, cały świat prog rocka. Tak. Nagle zaczęli... coraz szersze koła zaczęli rysować, a na potwierdzenie twoich słów, to są konkrety. Płyta ukazuje się 29 września 1986 roku. Rozchodzi się do dziś w liczbie prawie 5 milionów egzemplarzy. W ojczyźnie zespołu dochodzi do drugiego miejsca na liście bestsellerów. W Wielkiej Brytanii bylibyśmy pierwsi, mówił wtedy Steve Harris, no ale była Madonna, wydała płytę przed nami. Więc to pokazuje, jaki to był strzał w dziesiątkę, też ze względu na produkcję, bo wcześniej Maideni tak nie brzmieli. Produkcja tutaj Martina Bercha i to, co oni zrobili z nagrywaniem, nagrywali w różnych miejscach na świecie i to nie dla kaprysu, tak, tylko dlatego, że to były najlepsze wtedy istniejące studia, które nagrywały poszczególne elementy ich muzyki. No, mogli sobie na to pozwolić.
1: No jasne.
0: Więc
1: aczkolwiek
0: dużo.
1: To jeszcze wtedy nie był, to nie było to przedsiębiorstwo Iron Maiden, które jest no, właśnie tym uniwersum samym dla siebie.
0: Jeszcze nie.
1: I własnym kosmosem. Jeszcze nie, ale to był początek tej drogi wtedy, tak.
0: Proszę państwa, chyba czas na muzykę, bo jeśli zaczniemy mówić o tym mieście przyszłości, które widzimy na okładkach longplayów, które przynieśliśmy Marcin, no to możemy mówić bardzo długo.
1: Tak, tych odniesień do historii zespołu, aluzji do utworów, do, prawda,
0: do filmów.
1: 58 tu się pojawia.
0: Do Łowcy Androidów, do Terminatora.
1: Androidów, tak, Akacja, ulica Akacjowa, numer 22, Asy Przestworzy, no wszystko jest. Absolutnie jest wszystko.
0: Tak, to...
1: Piramida też.
0: To tak. Jest prawda, zresztą państwo, duża część słuchaczy o tym doskonale wie i pamięta. Też winyl, też winylowe brzmienie będzie i to... No nie może chyba być wieczoru płytowego bez akcentu japońskiego, więc to będzie

0: Właśnie ten akcent mamy tłoczenie japońskie płyty Samurai Time. Posłuchamy.
1: I je założyłeś na talerz?
0: Tak, właśnie. Właśnie tak zwany Japończyk jest na naszym talerzu. No i przed nami strona pierwsza. Caught Somewhere in Time. To intro, to otwarcie, które od razu pierwsze dźwięki, pierwsze takty pokazują nam, że o, coś się
1: tak,
0: dzieje.
1: Tak.
0: No ale potem, po tym majestatycznym początku, potem mamy już prawdziwy Iron Maiden.
1: Wasted Years.
0: I Wasted Years, właśnie, drugi utwór, Wielki Przebój.
1: Wielki Przebój, tak, to zdecydowanie jeden chyba z dwóch wielkich przebojów z tej płyty, która notabene, te utwory nie są grywane na koncertach.
0: Ale te dwa, ale o których mówisz, są. Tak. Wasted bardzo często, utwór Adriana Smitha. Potem Sea of Madness, kolejny utwór Smitha. No i stronę pierwszą zamyka Heaven Can Wait. To jest Steve Harris, to jest też żelazny punkt wielu koncertów,
1: tak.
0: Prawda?
1: Tak.
0: Nawet z Blaze'em grali.
1: Nawet
0: ten
1: z Blaze'em.
0: Utwór.
1: Niesławnej pamięci.
0: No dobrze, to słuchamy. Klasyczny skład jeszcze z dwiema gitarami.
1: Tylko dwiema gitarami, tak. No i nie zapominają syntezatora gitarowych, które tutaj są.
0: Syntezatory są. Nawet Steve Harris używa tutaj syntezatora. Bruce Dickinson śpiew, Dave Murray, Adrian Smith, gitary, syntezatory, Steve Harris, gitara basowa i Nico McBrain, perkusja.

0: Somewhere in Time grupy Iron Maiden. Tak kończy się strona pierwsza. Caught Somewhere in Time, Wasted Years, Sea of Madness, no i przed chwilą Heaven Can Wait.
1: Niebiosa mogą zaczekać, tak?
0: Wyróżniający się utwór na tle tego, co słyszeliśmy wcześniej. I ta grupowa wokaliza, dodane głosy, których użyczyli bywalcy lokalu o nazwie Tehes Bar, do którego także pojawia się aluzja oczywiście na okładce płyty Somewhere in Time.
1: Ale muszę ci powiedzieć, że po tych 40 latach na świeżo odsłuchiwana ta płyta ma swój wielki smak i swoje niepowtarzalne brzmienie i swoją estetykę właśnie chyba nieporównywalną z niczym i z żadnym innym albumem, chociaż no, potem Maideni trochę kopiowali się właśnie z Somewhere in Time. Tutaj ta cezura następuje, wcześniejsza ta estetyka czysto heavy metalowa, a także trochę korzystająca z doświadczeń punk rocka brytyjskiego. Oczywiście na pierwszych dwóch albumach Maidenów to jest kawał historii muzyki rockowej i muzyki metalowej. Dzisiaj już tak ostro nie podchodzę do tego i z takim zawodem, jak wtedy, pamiętam, pierwszy raz słyszałem na żywo i nie na żywo, tylko właśnie w wieczorze płytowym ten album Somewhere in Time, a potem właśnie w 87 roku na tym koncercie, na którym nie było Eddiego w postaci chodzącego stwora, tylko ta perkusja się podnosiła i była sama głowa Eddiego z tym celownikiem właśnie na jednym oku i te nadmuchane palce, strasznie śmiesznie to wyglądało, no ale to wszystko miało swoją wartość,
0: mówisz,
1: swoją wagę.
0: Mówisz o 86.
1: 80, tak, potem... 80. Znaczy koncert był w 87, bo jakby potem ta trasa się zaczęła.
0: Tak, to był ten pierwszy, niesamowity koncert, nie pierwszy, to był chyba drugi.
1: To była druga wizyta. Tak.
0: Ale
1: bo pierwsza była a propos Power Slave.
0: A propos Power Slave, ale tych pierwszych dwóch koncertów, mówię w imieniu trochę młodszych słuchaczy, wszyscy wam zazdrościmy, bo krążą legendy o tych koncertach. Trasa Somewhere in Time wystartowała 10 września 86 roku w Belgradzie. Prezentowano wtedy 5 utworów z tej płyty. 150

0: 57 koncertów objęło to ogólnoświatowe tournée.
1: To w ogóle też są takie liczby, które dzisiaj robią ogromne wrażenie, Przemek, bo niewielu artystów może sobie pozwolić na zorganizowanie takiej trasy koncertowej. No szczęśliwie jeszcze właśnie z

0: puszczono 11 tysięcy fanów, łamiąc wszelkie zasady.
1: No właśnie, to też tak, dzisiaj z tego, z tej perspektywy jest zupełnie niemożliwe, no bo wiadomo, muszą być miejsca, muszą być sektory wydzielone, muszą być przejścia, to nie działało wtedy. Można było sobie z sektorów przejść na płytę i poszaleć, powygłupiać się, pobawić po prostu przede wszystkim przy tej muzyce, no i chłonąć to, co było długie lata jakby do odbierania tylko i wyłącznie za pośrednictwem mediów. I to też mediów, które miały inne oblicze niż w naszych czasach.
0: Zupełnie inne. Zwróciliśmy uwagę, słuchając tej pierwszej strony w wersji analogowej z tego znakomitego tłoczenia japońskiego, że te płyty były wtedy jeszcze miksowane pod płytę winylową, prawda?
1: Tak.
0: Że Irony dokonywali cudów na tych dwóch płytach, na płycie następnej Seventh Son również. Uzyskali taki pewną własną doskonałość, jak pisze się o nich po latach, ale jak słuchamy tej płyty, zupełnie nie wiedząc, kiedy powstała, to trochę tak jest, jak powiedziałeś. Oni są w swojej jakiejś zupełnie odrębnej bańce. Trudno powiedzieć, kiedy to jest zrealizowane.
1: No, dorobili się tego ciężką pracą własną.
0: Oj tak, tak.
1: To trzeba podkreślić i jakimś świadomym rozwojem, ścieżką, która zawiodła ich potem na absolutne wyżyny i właściwie można mówić o jakimś tam przedsiębiorstwie artystycznym Iron Maiden, a nie rockowym będzie, bo to wszystko jest jakby połączone. No potem się zaczęły te zabawy Bruce'a Dickinsona z pilotowaniem samolotów i to całkiem
0: na serio.
1: Rozmiarów i całkiem tak. Na serio. Zazdroszczę tym, którzy mieli okazję usłyszeć, że tu mówi wasz kapitan, nazywam się Bruce Dickinson.
0: I to, że ta maszyna się nie rozpadła, nie rozleciała, nie...
1: No były kryzysy potem,
0: ale
1: były.
0: No, jak mogłoby nie być na tak długich odcinkach, ale są, wciąż grają, wciąż są wierni pewnym zasadom też rynku płytowym, wydawania, no to jest oddzielna grupa wiernych fanów. Pan Jerzy, nasz stały słuchacz, a propos jeszcze finału płyty Raining Blood, podkreśla, wiedziałem, że pojawią się inne, wcześniejsze przykłady. Ten patent z niekończącą się płytą, z zapisanym rowkiem, wybiegowym winyla zastosowali przecież Beatlesi w 1967 roku na finale płyty Sierżant Pieprz.
1: Klub Samotnych Serc Sierżanta Pieprza.
0: Sierżanta Pieprza, ależ oczywiście, że tak. Potem byli nie mniej fantastyczni Floydzi, którzy The Dark Side of the Moon zamknęli tym biciem serca, prawda?
1: Tak, oczywiście.
0: Serce wciąż bije. Tak, tak, historia fonografii, w którą na trwałe wpisały się te dwa albumy, których dziś słuchamy.
1: Niezwykłe czasy, które, wiesz, chyba dzisiaj są nie do powtórzenia, no bo wiadomo, Maideni mogą sobie nagrać co chcą i jak chcą wydać, nie wiem, album kompaktowy, który składa się z dwóch dysków, bo tej muzyki jest tyle i utwory mogą mieć po 7, 12, 15 minut.
0: Co zresztą im się zdarza, jak
1: oczywiście,
0: wiemy.
1: Ale są w tym bardzo przekonujący i nikogo nie udają tutaj, więc to właśnie na tym polega ich marka i ich siła. Natomiast no, w takiej codzienności tych młodych grup, które chciałyby wystartować do takich wielkich karier, to tak łatwo nie jest teraz zupełnie. Ten dyktat przemysłu jednak i komercji jest bardzo mocny i bardzo odczuwalny.
0: Tak, to jest niewiarygodne, kiedy spojrzy się na tamten czas w przypadku Iron Maiden. Oni jeździli w te wyczerpujące trasy. Oni wydawali przecież mnóstwo singli, tak. Maxi singli, dużo stron B, dużo remiksów, do tego opowieści.
1: No wiesz, teraz masz wszystko w sieci, prawda, i można sobie tam te pliki multiplikować właśnie i wydawać. Natomiast inna sprawa jest taka, że radiofonie też potem już nie miały miejsca na nagranie długich utworów Maidenów.
0: Oj tak, tutaj dotykasz jeszcze dodatkowego problemu Maidenia, radiofonie. Wiele radiofonii

0: ważnych gdzieś tam, komercyjnych, ale mających swoje pozycje, właśnie nie grało z zespołu Iron Maiden. Co zadziałało, dodatkowo miało odwrotny skutek, tak, jak to często bywa. To wiedzą o tym najlepiej fani tego zespołu. No a ile osób, ilu młodszych słuchaczy na przykład obejrzało po wysłuchaniu płyty Somewhere in Time film Samotność długodystansowca, prawda? Bo przechodzimy, proszę państwa, pomału do drugiej strony longplaya Somewhere in Time. Państwo piszą dużo na naszym profilu facebookowym, ale zachęcamy też, przypominamy adres naszego maila wieczorpłytowy@polskieradio.pl. No i przed nami teraz The Loneliness of the Long Distance Runner. Dramat obyczajowy Tony'ego Richardsona z 1962 roku. No tutaj Steve Harris ze swoimi kolegami. To jest cały on. To czerpanie z historii, także właśnie z historii kina.
1: Tak, z historii kina, ale też z historii literatury, no. a do starożytnej historii dojdziemy na końcu tej strony, prawda?
0: Tak,
1: bo
0: jest.
1: To jeden z tych epickich utworów, które właśnie w tym momencie jakby wchodzą w orbitę albumów studyjnych Maidenów. Szczególnie tych ostatnich, no bo tam i o Zeppelinach jest, i o różnych innych epizodach z historii i z historii potyczek wojennych. Pamiętajmy o Aces High, ale to jest miniatura przy tych utworach, które właśnie historia Aleksandra Wielkiego opowiedziana tutaj przez Maidenów jakby rozpoczyna w tym momencie.
0: No
1: ale zanim to nastąpi, to jest jeszcze ten Obcy w obcym kraju, Stranger in a Strange Land. Tak?
0: Drugi singiel, tak, z płyty, też utwór Adriana Smitha.
1: Tak.
0: Spójrzmy, ile Adrian Smith tutaj wniósł.
1: Tu jest bardzo dużo
0: inwencji.
1: Tak. Déjà Vu, Murray i Harris w takim podziale autorskim to jest. No i właśnie
0: Aleksander
1: Wielki. Steve
0: Magnum
1: Harrisa.
0: Opus tej płyty. Jedno, tak, z najważniejszych dzieł Steve'a Harrisa.
1: Trochę pompatyczne, wiesz, takie trochę napompowane, ale ma swój urok.
0: I utwór, o który prosili fani, wręcz domagali się, aby był wykonywany na koncertach, niestety nie był.
1: Nie był.
0: Nie był pytany Harris o to, dlaczego nie. Mówił, że wykręcając się trochę, żartując, że Adrian Smith nie zapamięta swojej solówki, że jest tak skomplikowana, że użył wtedy tylu efektów, właśnie połączył brzmienie gitary z syntezatorem, jeszcze Harris do tego dołożył swoje, że no, jest piekielnie trudny do odwzorowania na scenie. Wielkie, fantastyczne zwieńczenie tej płyty.
1: Tak, zdecydowanie.
0: Słuchamy.

0: powtórka z historii na właśnie do szkoły średniej, wiesz, ta tekst ostatniego utworu, Aleksander Wielki.
1: Dokładnie. Zawsze bardzo lubiłem ten finał. Właśnie te sola nie do odtworzenia podczas koncertów i to wygaśnięcie całości.
0: No, piękna forma tutaj w ogóle, no i właśnie wszystko takie rozbudowane, nie oglądając się na właśnie jakieś wyznaczone ramy wąskie, czasowe, tylko z wielkim oddechem zaprogramowane, zaprojektowane, zakomponowane i wykonane właśnie. Też bardzo lubię ten utwór.
1: Nagrywali ten album długo. Zaczęli na Bahamach, tam gdzie powstała płyta na przykład Peace of Mind w studiu Compass Point.

0: Band. Tam zaczęli od nagrywania partii sekcji rytmicznej, czyli Harris i Nick McBrain. I tu kilka razy zwróciliśmy uwagę na jego, no trudno nie zwrócić, ale nawet jak się zna te płyty na pamięć, to przy kolejnych przesłuchaniach, no właśnie, sekcja, ale kiedy czytamy potem te detale, to jest wszystko jasne, jak wielką wagę przywiązywali do tej siatki rytmicznej płyt. Nie mieli żadnych sztywnych terminów ukończenia pracy. Wielki budżet, stać ich było na to, aby później w maju i czerwcu nagrywać tylko gitary i wokal w Hilversum w Holandii. No a miksy finałowe przełom czerwca-lipca w Nowym Jorku w Electric Lady Studio. Nieźle.
1: No nieźle i można było sobie pozwolić właśnie i osiągnąć taką precyzję i dopracować wszystko do ostatniego szczegółu na tej płycie, bo nie można odmówić tego, że to wszystko jest tutaj bardzo dokładnie przemyślane i opracowane i od początku do końca. Właściwie wszystko się sprawdza po tych 40 latach, więc jeżeli mówiliśmy o świeżości albumu Slayera, to trzeba powiedzieć, że Somewhere in Time też swoją świeżość i swoją specyficzną estetykę zachowało. I właściwie trochę inaczej teraz do tego podchodzę niż tych 40 lat temu, kiedy męczyły mnie syntezatory. Dzisiaj już mnie nie męczą.
0: Ja mam wielki sentyment do tego klimatu, do tego nastroju, właśnie trochę takiego science fiction przez te brzmienia. Też się trochę inaczej posługiwano syntezatorem gitarowym wtedy.
1: Oczywiście. Niż teraz.
0: Niż nawet w latach 90. Tak. Te lata 80. były pionierskie.
1: Teraz się ktoś posługuje, wiesz, Przemek.
0: No, dobre pytanie. Tak, tak. Też tak, tak tylko wymieniam, rzucam, bo pierwsze płyty Steve'a Vai'a i Satrianiego też wnoszą bardzo ciekawe brzmienia w tej materii, w tym temacie. Co państwo na to?
1: Wiesz co, jeszcze muszę przypomnieć, tylko zamknęła mi się ta skrzynka i nie mogę jej otworzyć, skrzynki wieczoru płytowego na moim monitorze, ale jeden z naszych słuchaczy całą listę płyt z 1986 roku
0: spoglądam na tę listę.
1: Bardzo dziękujemy za to bardzo piękne zestawienie.
0: Tak, czego tu nie ma.
1: Z Kultem Siekierą, Obywatelem GC, więc...
0: Jedynką WW, jednocześnie Nick Cave, Your Funeral, My Trial, Beastie Boys, to już chyba obiecaliśmy, License to Ill. Tak, niesamowity rok, The Queen is Dead, Smithów, Throwing Muses, debiut, czego tu nie było, Roots,
1: Sepultury.
0: October Rust, Type O Negative, jeśli mówimy o ciężkich brzmieniach. Zespół Iron Maiden działa do dziś, to wiemy. Różne zwroty, różne zakręty. To niesamowite, bo odeszli Dickinson ze Smithem, później wrócili, później doszedł Janik Gers.
1: Tak.
0: Dziś grają.
1: Teraz są sekstetem.
0: Dzisiaj są sekstetem. Tak. Niepowtarzalnym, też jedynym.
1: Oczywiście.
0: I właśnie takim sekstetem chcielibyśmy brzmieniem tego sekstetu zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie, przenieść się w czasy zdecydowanie nam bliższe. To było Marcin, 10 lat temu. Te nagrania, które pokażemy. Przynieśliśmy dziś na tak zwaną dokrętkę tyle płyt koncertowych, że moglibyśmy grać do jutra. No ale coś musimy wybrać i tak też uczyniliśmy. Dwa utwory teraz, zarejestrowane właśnie w 2016 roku. Pierwszy z nich 12 czerwca w Donington Park w Anglii, czyli taki drugi dom Maidenów.
1: Tak, matecznik.
0: Matecznik. I to będzie kompozycja The Book of Souls, jeśli już idziemy w epickie nastroje.
1: A właśnie, dobrze.
0: To The Book of Souls,
1: bardzo
0: kompozycja
1: dobra płyta.
0: Tytułowa, właśnie, tak. Płyta, której na pewno należy jej się wieczór płytowy, tak to powiedzmy. A potem utwór drugi.
1: Ale nie będziemy czekać 40 lat, Przemek, od ukazania się.
0: Nie dożylibyśmy.
1: Nie dożylibyśmy, no właśnie.
0: A po The Book of Souls, po Donington Park, przeniesiemy się do Brazylii, do Fortalecy i posłuchamy

0: Posłuchamy no, wielkiego wspólnego śpiewania, które miało miejsce 24 marca 2016 roku. I może tego utworu nie będziemy na razie zapowiadać.
1: So this is the story, a possible story of how one of the world's greatest civilizations just vanished. This is the Book of Souls.

0: called Seasons into Abyss, The Fear of the Dark.
1: A boisz się ciemności?
0: Nie.
1: Ja też nie.
0: Pan Paweł pisze, wielkie dzięki za dzisiejszą metalową noc, a może przy kolejnej okazji Dragon Force, może za jakiś czas, któryś z albumów japońskiej kapeli Love Bites. Może tak, panie Pawle, notujemy i pięknie państwu się kłaniamy, dziękując za dziś. Audycję zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz.
1: Żegnamy się.
0: Przemek Psikuta.
1: I Marcin Majchrowski.
0: Dobrej nocy.

Witam Państwa przed mikrofonem Joanna Grodkowska. W tym tygodniu zapraszam Państwa na mini-festiwal Kawalerów Błotnych. Formacja ta powstała w 2001 roku z inicjatywy Jerzego Kornowicza. Mamy więc w tym roku jubileusz 25-lecia jej działalności, łączącej tradycję swobodnej improwizacji, działań intuitywnych, z komponowaniem, ale także z live electronics. W grupie spotykają się specjaliści od kształtowania przestrzeni muzycznej, jak Tadeusz Sudnik czy Krzysztof Knitel, grający kompozytorzy, jak ci obaj i pozostali, komponujący improwizatorzy, właściwie wszyscy członkowie formacji, i muzycy alternatywni, a więc Krzysztof Knitel, Tadeusz Wielecki, Tadeusz Sudnik, Mieczysław Litwiński, Ryszard Latecki i oczywiście założyciel, inicjator Jerzy Kornowicz. To właśnie Kawalerowie Błotni. Status kawalera

Hera nie odnosi się przy tym do stanu cywilnego, jak tłumaczą muzycy, lecz do szarży i przynależności, jak kawalerowie maltańscy czy kawalerzyści. Skład grupy nie jest stały, często zapraszani są do niego inni muzycy, improwizatorzy,

okolicznościach, na przykład w lasach czy na łąkach. No myślę, że nie na bagnach. Istotą muzyki Kawalerów Błotnych jest używanie bardzo szerokiego, bardzo różnorodnego spektrum środków formalnych. To jest swobodna improwizacja, ale także world music. Używają instrumentów dawnych, instrumentów tradycyjnych. To jest także muzyka szumów, elektronika. To są również estetyki współczesnej kompozycji, często tworzonej na żywo. Spektakularny jest też koloryt brzmieniowy, barwy ich muzyki, co wynika ze spotkania instrumentów akustycznych i elektronicznych, ale także śpiewu, no i tych właśnie tego bogatego instrumentarium nieklasycznego. Niektóre z dotychczasowych ich projektów łączą się w pewne cykle. Tak jest z archipelagami. Jest archipelag Chopina, archipelag Lutosławski czy archipelag Andriessen. Jeden z nich zabrzmi w tym tygodniu, ale dziś zapraszam Państwa na kompozycję zaprzyjaźnionego z kawalerami twórcy Rafała Augustyna. To utwór zatytułowany Pierwsze czytanie, w którego wykonaniu wzięli udział kawalerowie błotni, ale także Adam Pierończyk. Oto więc Krzysztof Knitel, Jerzy Kornowicz, Ryszard Latecki, Mieczysław Litwiński, Tadeusz Sudnik, Tadeusz Wielecki, no i Adam Pierończyk na saksofonie w kompozycji Pierwsze czytanie Rafała Augustyna.

Pierwsze czytanie, kompozycja Rafała Augustyna w wykonaniu Adama Pierończyka, saksofon i Kawalerów Błotnych otworzyła tydzień z tą właśnie formacją obchodzącą w tym roku jubileusz 25-lecia istnienia. A teraz inna artystyczna formacja tworzona przez Cezarego Duchnowskiego i Marcina Rupocińskiego, Random Czech Media Ensemble, projekt działający od lat jako twórcza współpraca artystów związanych z dwiema uczelniami wrocławskimi, Akademią Muzyczną i Akademią Sztuk Pięknych. Słuchamy dwóch multimedialnych kompozycji zarejestrowanych podczas warszawskiej jesieni 2024. Najpierw utwór Agaty

zemly, zatytułowany Apomorfik, a potem Matching Components Cezarego Duchnowskiego i Marcina Rupocińskiego. Random Czech Media Ensemble.

Agata Zemla, Apomorfik i Cezary Duchnowski we współpracy z Marcinem Rupocińskim i ich Matching Components. Cezary Konrad grał na instrumentach perkusyjnych, a wraz z nim Random Check Media Ensemble. A na zakończenie już Fantazji Polskiej kompozycje Agaty Zubel, Odcienie Lodu grają muzycy Klangforum, Win, a ja dziękuję Państwu za uwagę, Joanna Grodkowska.

Thank you.

Tu program Drugi Polskiego Radia nadawany z Warszawy. Minęła godzina druga. Andrzej Zieliński, witam Państwa serdecznie, kłaniam się nisko i zapraszam do godziny piątej na muzyczną noc Euroradia, czyli program, który przygotowujemy wraz z rozgłośnią londyńską z BBC. Program, który jak zawsze rozpoczynamy od koncertu. Przeniesiemy się dziś do Serbii, a dokładnie do nowej synagogi w Nowym Sadzie na północy kraju. 30 listopada zeszłego roku wystąpił tam, urodzony zresztą w Nowym Sadzie, Robert Lakatos, cudowne dziecko serbskiej wiolinistki, a myślę, że teraz to i nawet światowej wiolinistyki. Robert Lakatos był najmłodszym w historii studentem Akademii Muzycznej w Nowym Sadzie. Wykonał zresztą na koncercie, który przed nami, utwór innego cudownego dziecka, Ericha Wolfganga Korngolda, który dostrzeżony został już w wieku 10 lat przez samego Gustawa Malera. Usłyszymy Korngolda, koncert skrzypcowy D-dur. Robertowi Lakatosowi towarzyszy Wojwodina Symphony Orchestra. Całość prowadzi Aleksander Markowicz.